0: Zagozdy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Julian Ursyn-Niemcewicz, śpiewy historyczne, dziś Jan III. Muzykę napisał Franciszek Lesel, a śpiewać będą Joanna Lalek, mezzosopran. Takim samym głosem dysponuje i urzeka Anna Radziejewska. Głosem tenorowym zaśpiewa Krzysztof Kur, a barytonowym Szymon Mechliński. Na pianoforte gra Wiola Łobanow, na skrzypcach Grzegorz Lalek, na wiolonczeli Karolina Szewczykowska, na kontrabasie Grzegorz Zimak.

0: To był portret Jana III ze słowami Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką Franciszka Lesla. Śpiewali Joanna Lalek, Anna Radziejewska, Krzysztof Kur i Szymon Mechliński.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami muzyka wybitnego skrzypka, kompozytora polskiego Karola Lipińskiego. Żył w latach 1790-1861. Posłuchamy Pamiątki z Morza Bałtyckiego. To opus 19 tego kompozytora. Powstał około 1834 roku, a inspiracją do napisania był pobyt Lipińskiego wraz z żoną w Gdańsku. A jakże. Utwór ma formę trzyczęściowego divertimenta. Części, jak pisze skrzypek solista Sławomir Tomasik, nie są organicznie ze sobą związane, a każda z tych składowych miniatur ma oddzielne przesłanie. Pierwsza to trzyczęściowa oda do Bałtyku. Frazy są ilustrowane na przemian spokojną narracją fal, proszę słuchać, w częściach skrajnych oraz sztormowej pogody wirtuozowskiej partii środkowej. Część druga, Andantino, oparta o rytm marsza, bynajmniej nie ma wojskowego nastroju. Bardziej przypomina przechadzkę brzegiem morza przemiarowym w turze fal, jak pisze skrzypek Sławomir Tomasik. A część trzecia to pregiera, czyli modlitwa. Lipiński był człowiekiem głębokiej wiary, a modlitwa, jak pisał w pamiętnikach, towarzyszyła mu w każdej wolnej chwili. Oparta na recytatywnej melodyce, pregiera zmusza słuchacza do kontemplacji. Kontemplujmy się zatem.

Były utwory romantyczne, był i romantyczny współczesny utwór Pawła Łukaszewskiego. To aria trzecia, napisana w 2014 roku, która, jak to powiedział solista, skrzypek, wykonawca tego utworu, mogłaby być zarówno suwenirem, pamiątką, jak i kołysanką. Kończymy pierwszą godzinę. Przypominam, w drugiej będziemy słuchać historii muzyki jazzowej. Dziś swing będzie nam królować i to z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli tego bardzo lubianego zawsze gatunku. A na samo zakończenie chciałbym, żebyśmy posłuchali kolejnego wielkiego standardu, przeboju Henryka Warsa Już nie zapomnisz mnie z Jarkiem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem i Adamem Czerwińskim. No i oczywiście z Januszem Muniakiem na tenorze.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już dziś. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Burze przechodzą obecnie przez województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnią część Warmii i Mazur. Punktowo pojawiają się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy interweniowali wieczorem ponad 70 razy. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
4: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z kościoła. Ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla większości kraju. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd po raz kolejny przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
5: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
3: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Przez trzęsienie ziemi w Wenezueli ucierpiało w sumie 7 milionów ludzi, tak wynika z danych ONZ. Zginęło co najmniej 1719 osób, wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Polska misja medyczna pomoże poszkodowanym we współpracy z grupą CESAP, która zrzesza organizacje pozarządowe z Wenezueli. Małgorzata Osińska-Hart z polskiej misji medycznej rozmawiała z Ileaną Melito z CESAP, która podkreśliła, że rząd nie pomaga wystarczająco poszkodowanym, dlatego ważna jest pomoc wolontariuszy.
6: Nie ma czystej wody pitnej. CESAP

0: TAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie. Są to po prostu takie szybkie działania pomocowe, które organizacje pomocowe są w stanie wykonać.
1: Ratownicy nadal szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Francja. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira. Ratownicy prowadzą akcję poszukiwawczą także w Caracas, w stolicy kraju.
2: To są aktualności jedynki.
1: Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu.
3: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
3: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów. To zdaniem eksperta wywołuje dwa efekty.
4: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, a dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
3: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze wieści z Mundialu. Mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju podejmują Ekwador, rozpoczął się 4 minuty temu z ponadgodzinnym opóźnieniem. Powodem jest burza nad stadionem w Mexico City. Problemy z pogodą zaczęły się około 2 godzin przed planowanym pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Na razie jest bezbramkowy remis. Kibice pozostali na trybunach stadionu Azteca w płaszczach przeciwdeszczowych, a we wcześniejszym meczu w Stanach Zjednoczonych Francuzi wygrali ze Szwecją 3-0 i awansowali do 1/8 finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Najwięcej deszczu i chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, ale na pozostałym obszarze także będzie chmurzyć się i padać. Burze możliwe we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do nawet 36 na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, 30 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i nadal spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Witam najserdeczniej. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego pierwszolipcowego wydania audycji. Mamy środę, więc mamy jazz i dokładniej mamy historię jazzu. Dzisiaj odcinek poświęcony będzie swingowi. To w moim odczuciu jeden z najwspanialszych i najbardziej ulubionych gatunków. Taki najbardziej uniwersalny, najbardziej bliski wszystkim. Najbardziej rytmiczny, taneczny, sympatyczny i na wszystko co najlepsze. Swing, gdy muzycy byli gwiazdami. Taki tytuł nosi 11 rozdział tejże historii muzyki jazzowej. I tradycyjnie wpierw przeczytam kilka najistotniejszych fragmentów komentarza, jaki został

materiał zamieszczony w tym wydawnictwie, a potem zaprezentuję Państwu nagrania najznakomitszych muzyków. Będziemy bowiem słuchać dzisiaj Benny Goodmana, Glenna Millera, Woody Hermana, Oscara Petersona, Errola Garnera, Lestera Younga, Tommy Dorsey'a. No, same znakomitości i to jeszcze w tym swingowym repertuarze. Część historyczna. Okres kilkunastu lat po zakończeniu I wojny światowej sprawił wrażenie, że świat przeżywa jeden ze swoich najlepszych momentów w dziejach. Inwestycje rosły, przybywało miejsc pracy, a dobrobyt szybko się rozpowszechniał dzięki coraz szerszemu dostępowi do takich wynalazków jak telefon czy radio. Jednak w październiku 1929 roku na giełdzie nowojorskiej nastąpił krach, który pociągnął za sobą gospodarkę niemal całego świata w wir kryzysu ekonomicznego, jakiego dotąd nie notowano w historii. W tak dramatycznych okolicznościach ludzie pragnęli jak najczęściej zapomnieć o swoich problemach. Muzyka i sale taneczne okazały się wówczas najlepszym lekarstwem na odreagowanie rozpaczliwej sytuacji. To właśnie w tym okresie, między 1929 a 1933 rokiem, jazz osiągnął największą akceptację społeczną, zaś nowy styl swing, rozkołysany w atmosferze ekonomicznej katastrofy, zabłysnął najjaśniejszym blaskiem. Z początków swingu można wyciągnąć wniosek, że ten jazzowy styl ma charakter wybitnie orkiestrowy i charakteryzuje się wprowadzeniem szeregu nowych, istotnych zmian w podejściu do grania. Pierwsza z tych innowacji to rozmiary orkiestr, w których wzrasta liczba członków w porównaniu do składów hot jazz bandów, podwajając się niekiedy lub nawet zwiększając czterokrotnie, jak w przypadku trąbek, liczbę instrumentalistów. Kolejną nowością jest to, że znaczna liczba muzyków orkiestr swingowych posiadała już wykształcenie muzyczne i potrafiła czytać partytury, co zbliżyło jazz do muzyki klasycznej. Dzięki temu barwa dźwięku i jego wysokość stały się bardziej wyrafinowane, szczególnie w przypadku instrumentów dętych drewnianych, sprawiając, że przejmujące i krzykliwe brzmienie, jakie dotąd charakteryzowało hot i jazz w ogóle, zostało wyparte przez dźwięki znacznie bardziej harmonijne. Obok trąbki zaczęły nabierać znaczenia dwa nowe instrumenty, wykonujące odtąd nierzadko partie solowe, mianowicie klarnet oraz perkusja. Zwłaszcza ta ostatnia przeżyła radykalną zmianę nie tylko w sposobie, w jaki ją wykorzystywano, ale także w ramach swojej struktury, gdyż włączono do niej sporo nowych elementów. W skład standardowej swingowej perkusji wszedł wielki bęben, werbel, tamtam, kocioł, hi-hat z pedałem oraz od 2 do 4 talerzy. Dzięki tym zmianom swing wpłynął na wychowanie całego pokolenia wirtuozów, którzy jak Benny Goodman na klarnecie, czy Gene Krupa i Dave Tough na perkusji byli zdolni do błyskotliwych improwizacji nawet w najszybszych metrach. Za tymi pozornymi improwizacjami kryły się z reguły długie godziny prób i te solówki były zazwyczaj dużo wcześniej dokładnie wpisane w partyturę. Inną typową cechą swingu było to, że jako muzyka przeznaczona nie tylko do słuchania, lecz także do tańczenia, stworzył swój własny styl tańca Lindy Hop. Styl ten, znany także pod nazwą Jitterbug, to forma tańca o rodowodzie ludowym, który pod koniec lat 20. rozwinął się wśród afroamerykańskiej społeczności Harlemu w Nowym Jorku równolegle z rozwojem jazzu, czy może raczej swingu. Szczytowy moment ery swingu miał dopiero nadejść i, jak należało się spodziewać, nastąpił on za sprawą króla swingu Benny Goodmana. Słuchacze obecni na koncercie, jaki Goodman dał 16 stycznia 1938 roku w nowojorskiej Carnegie Hall, byli świadkami narodzin nowej legendy i tam też nowy, wywodzący się z jazzu styl otrzymuje swoją metrykę. W rytm akordów utworu Sing Sing Sing, wykonywanego na perkusji przez ogarniętego niemal muzycznym szałem Gina Krupę, na trąbce przez Harry Jamesa oraz Goodmana we własnej osobie na klarnecie, z towarzyszeniem całej reszty Big Bandu publiczność dosłownie tańczyła na swoich fotelach. Od samego początku w obrębie swingu pojawiły się różne kierunki czy szkoły. Wyróżnia się spośród nich szkoła nowojorska, z których wymienimy nazwiska wykonawców powszechnie znanych, jak choćby pianista Fletcher Henderson. Jego orkiestra była pierwszą formacją

odeszła od Hot i w której szeregach Schlieff zdobyło wielu znakomitych artystów. Musimy też wspomnieć o formacji perkusisty Chicka Webba, który miał szczęście współpracować z Johnem Hodgesem i Benny Carterem oraz z młodziutką, obdarzoną niewiarygodnym głosem Ella Fitzgerald. A górował nad wszystkimi olśniewający big band Duke'a Ellingtona, który z Scaton Club, jakby ze szczytu wysokiej strażnicy, wyznacza kierunki, za którymi miały podążać wszystkie big bandy późniejszych czasów. Begin the Begin, utwór należący do klasyki muzyki popularnej amerykańskiej, napisany w 1934 roku przez Cole Portera, nagrany po raz pierwszy przez Javiera Cugata w 1935, a spopularyzowany przez Artie Shawa w 1938. Wersja, którą za chwilę usłyszymy, wykonywana jest przez orkiestrę Glenna Millera, oczywiście w swingowym rytmie. Oryginalny utwór ma rytm rumby i daje dobre pojęcie o brzmieniu big bandu lat 40.

Cole Portera grała orkiestra Glenna Millera. Kolejnym przykładem popularnej muzyki północnoamerykańskiej jest Night and Day, temat napisany również przez Cole Portera w hołdzie dla choreografa Nelsona Barclifta, który był partnerem jego. Wykonanie, które Państwu zaraz zaprezentujemy, to przepiękna, liryczna wersja grana na fortepianie przez Miss

Grał Oscar Peterson, Night and Day, Colporteram, a teraz Perdido, portorykańskiego trębacza Juana Tizol. To kompozycja z 1942 roku, z czasów, kiedy grał w orkiestrze Duke'a Ellingtona, a utwór stał się prawdziwym hymnem jazzu, był wykonywany w wielu filmach. W tej wersji grany jest przez Cozy Cole's Big Seven Colmana Hawkinsa. Zwróćmy uwagę, jak żeby inaczej, na potęgę brzmienia saksofonu tenorowego tegoż muzyka Colmana Hawkinsa oraz na mały żarcik, na który pozwoli sobie Rex Stewart, wplatając w sam środek solówki na trąbce fragment typowego wojskowego sygnału do ataku granego na kornecie w siódmej konnej.

A teraz Glenn Miller i Flying Home, kompozycja Goodmana, Hamptona i Robina z Benny Goodmanem w klarnecistą na czele.

Flying Home, a przed nami wielki przebój, kolejny Cole Portera, La For Sale. To kolejna wybitna kompozycja tego muzyka. Powstała w 1930 roku do musicalu The New Yorkers. Po wystawieniu tego musicalu rozpowszechnianie drogą radiową zostało zabronione na całe dziesięciolecia. Uznano bowiem tę muzykę za zbyt zmysłową. Własne wersje tego utworu nagrali m.in. Billie Holiday, Ella Fitzgerald i Miles Davis, a my będziemy teraz słuchać wersję Benny Cartera, nagraną w 1943 roku.

0: Miłość na sprzedaż Cole Portera w wykonaniu Benny Cartera.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz Lester Young i jego kompozycja Lester Swings. Zaraz potem posłuchamy utworu klejnotu najwyższej próby swingu z lat 50. z cudownymi wstawkami na klarnecie Buddy DeFranco i nie mniej subtelnymi wyjściami Lionela Hamptona na wibrafonie i Oscara Petersona na fortepianie. On the Sunny Side of the Street to kompozycja Lionela Hamptona, ale wpierw Lester Swings Lestera Younga.

on the Sunny Side of the Street. Grał Lionel Hampton, ale nie tylko, bo jak słyszeliśmy, na fortepianie grał Oscar Peterson, a na klarnecie między innymi oczywiście Buddy DeFranco. I kolejny utwór, tym razem Warrena i Dublina, I Only Have Eyes For You. Zagra fantastyczny pianista Errol Garner, ale zanim zagra jeszcze kilka słów o tej kompozycji, to jeden z niezapomnianych utworów, który będzie na pewno zawsze kojarzony ze ścieżką dźwiękową czarno-białego filmu z lat 40. Utwór powstał w 1934, wykonywał go Frank Sinatra, Rod Stewart nawet potem. Tutaj dane nam będzie posłuchać bardzo melodyjnej interpretacji wspomnianego wcześniej pianisty Errola Garnera. To jest interpretacja, która idealnie wpisuje się w świat wariacji, jaki otwiera przed muzykami piosenka jazzowa.

Warrena i Dublina grał Errol Garner. Humoreska. To kompozycja, słynna kompozycja Antonina Dworzaka. Będzie teraz grana przez absolutnego giganta jazzowej czarno-białej klawiatury, Arta Tatuma. To jeden z tych utworów, w których ten pianista, wychodząc od powszechnie znanej melodii, o tym samym tytule klasycznego kompozytora Dworzaka, osiąga najcudowniejszy i najbardziej nowatorski utwór swingowy.

grał jedynie w swoim rodzaju wielki pianista Art Tatum. I była to humoreska Antonina Dworzaka w swingowej postaci. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że autorami tekstu, po który sięgałem w czasie audycji, byli Miguel del Arco i Olga Caporal. Tłumaczyła Magdalena Pabisiak, a ja teraz zapowiadam Państwu trzy ostatnie utwory. Jumping on the Merry-Go-Round, Konifa, zagra Artie Shaw i jego zespół. Potem posłuchamy orkiestry Tommy Dorsey'a w utworze Heidi i Henry'ego Little Girl. A na zakończenie, bo jak mogłoby być inaczej, Benny Goodman w jego własnej kompozycji Królestwo Swingu. Wraz z Joanną Włoczewską dziękuję Państwu za uwagę. Adam Rozlak, do usłyszenia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Święto piłki nożnej trwa. Nie możemy się cieszyć obecnością polskiej reprezentacji na tych Mistrzostwach Świata. Tak bywa. Niedawno zmarły trener Jacek Magiera mówił: nie masz wpływu na to, czy dostaniesz szansę, ale masz wpływ na to, jak ją wykorzystasz. Bardzo mocno koresponduje to z przypowieścią o talentach. Nie masz wpływu na to, jakie i ile talentów otrzymasz, ale masz wpływ, jak wykorzystasz te otrzymane, jaki z nich zrobisz użytek, jak je pomnożysz, czy je zakopiesz lub co gorsza zgubisz. Jacek Magiera jako piłkarz zaczynał w Rakowie Częstochowa. Ten drobny wówczas chłopak sam po latach o sobie mówił, że nie był w czołówce typowanych tam zawodników, którzy mają jakąkolwiek szansę zrobić karierę. Ciężka praca pod dobrym okiem, a przede wszystkim ogromna samodyscyplina sprawiła, że jako jedyny z tamtej ekipy zaszedł tak daleko w karierze piłkarskiej, a potem trenerskiej. Wydaje się, że młodość i samodyscyplina nie idą ze sobą w parze. Ale nie tylko Jacek Magiera jest przykładem, że można postawić na pracę nad sobą już w okresie nastoletnim. Przykładem stanowczego rozeznania swojego miejsca i tego, na czym należy się skupić, jest ewangeliczny obraz 12-letniego Jezusa w świątyni. Jezus został w świątyni jerozolimskiej dyskutować o sprawach świętych z uczonymi w piśmie, a jego opiekunowie szukali go 3 dni. Jest ta scena dla nas symboliczna. Nasze dzieci nie powinny tego robić w życiu, co nam się wydaje, że powinny, ale my uważnie je obserwując, powinniśmy wspierać je ze wszystkich sił i możliwości, by angażowały się całym sobą w to, co najlepiej potrafią. Sprawia im frajdę, co je rozwija i czyni przy okazji lepszym człowiekiem. Jacka Magiery praca nad sobą nie sprowadzała się do pracy nad kondycją, sprawnością, ale przede wszystkim dotykała jego człowieczeństwa. Jak sam wspomniał w wywiadzie, który przeprowadził z nimi jeden z ciekawszych dziennikarzy sportowych, Tomasz Ćwiąkała: nigdy nie grałem kogoś, kim nie jestem, a wielu ludzi gra tych, którymi nie są. Zawsze wiedziałem, czego chcę, ale też starałem się być pilnym słuchaczem. Mówiłem mało, ale konkretnie. W samorozwoju niezwykle pomaga, co też potwierdza przykład Jacka Magiery, bycie mądrym, starszym bratem dla innych. Swego rodzaju bycie mentorem, przewodnikiem, inspiracją, kimś, kto wspierając innych, może mieć motywację do pracy nad sobą. Ktoś na mnie liczy i nie mogę go zawieść. Nie mogę zawieść siebie, bo zawiodę kogoś. Nie chodzi o bycie idealnym, bycie superbohaterem, kimś, kto nigdy nie ma złych dni, nie doświadcza porażek, ale kimś, kto wyciąga wnioski, nie odpuszcza sobie w pewnych sprawach, nie luzuje tam, gdzie poluzowanie ma konsekwencje, czasem nawet na lata. Jacek Magiera powtarzał, że warto zainwestować w siebie do 40, a potem mądrze dobrze się bawić, niż wyszumieć się do 40 i potem spłacać długi, dosłownie i w przenośni. Zainwestowanie w dobre relacje buduje naszą inteligencję emocjonalną. Jacek Magiera również we wspomnianym wywiadzie zaznacza, jak zwyczajnie dobre relacje, które tworzyły jego dom rodzinny, wpłynęły na jego osobowość i charakter. Również przez całe swoje życie był otwarty na budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Nastawienie na to, by budować, podtrzymywać, wzmacniać więzi w rodzinie, wśród znajomych, w sąsiedztwie, w środowisku pracy, w parafii, sprawia, że jest zawsze przy nas ktoś. Nastawienie na interesowne kontakty, obrażanie się, jeśli coś nie jest po naszej myśli, ocenianie innych, wieczne pouczanie, wtrącanie się, wypominanie braku kontaktu nie przyczynia się do tego, by chciało się z nami być.

0: a raczej zniechęca, dystansuje czy nawet prowokuje do zerwania więzi. Wciąż jeszcze trwające, mam wrażenie, pożegnanie Jacka Magiery po jego nagłej śmierci 10 kwietnia tego roku pokazuje, jak z wieloma ludźmi zbudował on trwałe, piękne więzi, jak dla wielu był ważny. Był ważnym bliskim, ważnym przyjacielem, ważnym kolegą, ważnym trenerem, po prostu człowiekiem, z którym każde spotkanie, każda rozmowa, nawet telefoniczna, jest ważna, coś wnosząca do mojego życia. Dziękuję, panie Jacku.
1: Mówiła Elżbieta Łozińska, doradca psychologiczno-pedagogiczny, kulturoznawca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Lato z radiem ma już 55 lat. Już dziś. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
4: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Jest 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Wspólna strategia na szczyt NATO w Ankarze oraz nowe bazy wojsk amerykańskich w Polsce to główne tematy spotkania prezydenta Nawrockiego z ministrem obrony narodowej i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do rozmów na szczycie w Pałacu Prezydenckim dojdzie najprawdopodobniej o 14:00. Piotr Durys.
6: Dzisiejsze spotkanie ma służyć ostatecznemu sformalizowaniu stanowiska, z jakim polska delegacja uda się w przyszłym tygodniu do Turcji. Kosiniak-Kamysz przedstawi prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem.
7: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
6: Drugim filarem rozmów będą szczegóły amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Szef MON zaprezentuje prezydentowi efekty swoich dotychczasowych, bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem oraz plan lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał już oficjalne zielone światło z Pentagonu. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekonuje, że umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież było poprzedzone wyczerpującym postępowaniem dowodowym. Śledczy odnieśli się także do zarzutów pełnomocników pokrzywdzonego, którzy kwestionują tę decyzję.
8: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba podkreślił, że śledztwo objęło m.in. przesłuchanie 38 świadków i analizę wszystkich zgromadzonych dowodów. W efekcie prokuratura uznała, że nie doszło do popełnienia zarzucanych przestępstw.
9: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów. Natomiast myślę, że wszystko to będzie uzależnione na pewno od decyzji sądu.
8: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli złożenie zażalenia i zarzucają, że decyzja miała podłoże polityczne. Prokuratura stanowczo odrzuca te sugestie i zapewnia, że prowadząca śledztwo prokurator działała niezależnie.
9: Myślę, że jest to pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno są to słowa na wyrost.
8: O zasadności umorzenia zdecyduje teraz sąd, który rozpozna zapowiadane zażalenie pełnomocników pokrzywdzonego. Jan Olęcki, Polskie Radio.
5: Koniec programu osłonowego. Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex uważa, że skala tego wzrostu będzie różna. W zależności od lokalizacji i operatora stacji spodziewa się wzrostu od 30 do 50 groszy za litr.
10: O ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny oleju napędowego na tych stacjach

0: mogą podrożeć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
1: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowne wzrosty cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. 2-0 prowadzą piłkarze reprezentacji Meksyku z Ekwadorczykami w spotkaniu 1/16 finału Mundialu. Mecz w Mexico City rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. To pierwszy przypadek od początku turnieju, kiedy rozpoczęcie meczu zostało opóźnione, ale już raz były problemy pogodowe. Spotkanie Francji z Irakiem 22 czerwca w Filadelfii zostało przerwane przed rozpoczęciem drugiej połowy na 2 godziny z powodu ryzyka burzy, a kibice schronili się w zadaszonych sektorach stadionu.
2: To są aktualności jedynki.
1: Dziś ogólnopolskie święto psów. To m.in. promocja adopcji tych zwierząt. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać, przypomina prezeska Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
3: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
1: Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u groomera, czyli psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
4: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
1: Czworonogi będą świętować jeszcze raz, bo Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa pochmurna i deszczowa, najwięcej opadów pojawi się na północy, burze głównie we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura zróżnicowana od 18 stopni nad samym morzem i około 30 w centrum do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali, na razie wynosi 1002 i spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Przedstawiamy pszenicę Voltage z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona. Dobre plony.
2: Reklama.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Justyna Steczkowska.
8: My jesteśmy tu za kres.
6: Staszek Karpiel-Bułecka.
9: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
7: Bratanki.
10: Czerwone korale, czerwone niczym
6: biją. Reni Jusis. Afromental.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
11: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20
11: i na antenie radiowej jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Agrofakty.
12: 7 minut po godzinie 5.
13: 1 lipca.
14: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. Ułatwienia dla rolników w systemie ubezpieczeń coraz bliżej. Uproszczenie zasad dopłat do składek ubezpieczeń rolnych oraz rozszerzenie katalogu upraw objętych wsparciem. Między innymi takie rozwiązania przewiduje ustawa, która trafiła właśnie na biurko prezydenta. Dokładnie. Chodzi o nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jej główny cel to uproszczenie sposobu wyliczenia dopłat do ubezpieczeń. Z systemu znikną rozwiązania uzależniające wysokość wsparcia od klasy gleby. Rolnicy właśnie liczyli na takie wsparcie, jak będzie

0: podpisana ta ustawa, oczywiście będę Państwa informować. Kolonie dla dzieci rolników prawie pełne, tak wygląda sytuacja, bo wakacje właśnie się zaczęły, a zainteresowanie wyjazdami dla dzieci rolników okazało się wyjątkowo duże. Kolonie organizowane przy wsparciu Krajowej Rady Izb Rolniczych i dofinansowywane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników szybko zapełniły listę uczestników. W większości województw nie ma już miejsc, ale rodzice mogą liczyć na listy rezerwowe lub zwolnione miejsca tuż przed turnusem. Warto to sprawdzić na stronach KRUS-u, jak wygląda sytuacja w konkretnych województwach. Jeszcze o borówkach powiemy więcej, bo dziś, 1 lipca, obchodzony jest Dzień Polskiej Borówki. Świętują zarówno plantatorzy, jak i konsumenci, bo borówka wysoka uprawiana jest w naszym kraju od blisko 50 lat. Jej uprawa, jak i spożycie, z roku na rok rośnie. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
1: 1 lipca to symboliczna data otwarcia sezonu borówkowego w Polsce. Produkcja borówki polskiej w ostatnich 20 latach bardzo się rozwinęła, mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
2: Powierzchnia uprawy wzrosła ponad 12-krotnie, a 16-krotnie wzrosła produkcja. W 2025 roku wyniosła ona ponad 64 tysiące ton, z czego około 1/3 została wyeksportowana. Polska łącznie z Hiszpanią jest europejskim liderem w produkcji borówki.
1: Dominika Kozarzewska z Grupy Producentów Owoców Polskie Jagody zaznacza, że uprawa borówki wysokiej jest wymagająca.
3: Potrzeba do tego bardzo dużo wiedzy, pracy i pasji. Mówimy o tym, że trzeba pracować na te plony, które zbieramy w ciągu 3 miesięcy od lipca do września przez cały rok. W zimie przycina się krzewy borówki po to, żeby dobrze plonowały. Przez cały rok prowadzi się ręcznie głównie różne zabiegi na plantacji, takie jak pielenie, prace pielęgnacyjne. Natomiast ostatnie lata ze względu na zmiany klimatyczne sprawiają, że robi się jeszcze bardziej wymagająca, dlatego że liczba tych zjawisk nieprzewidywalnych, takie jak przymrozki czy dużo częstsze opady gradu, sprawiają, że jeszcze większe inwestycje są potrzebne w to, żeby te plony zabezpieczyć.
1: Rozpoczynający się dzisiaj sezon świetnie się zapowiada. Pomimo zmiennych warunków pogodowych, plon w tym roku jest bardzo dobry, dodaje Mateusz Pilch, plantator borówki spod Poznania.
4: Mogę się wypowiedzieć oczywiście za swój rejon tutaj zachodniej Polski, okolic Poznania. Uważam, że jest bardzo dobrze. Oczekujemy na pewno lepszego plonu niż w latach poprzednich. Zima to jedno, przymrozki wiosenne drugie. Jak już się wydawało, że jak już zima i przymrozki wiosenne minęły, to nic nie ruszy. To jeszcze teraz mamy sezon oczywiście gradobić oraz ekstremalnych upałów, które przecież teraz nastąpiły. Natomiast po lustracji pól, zarówno uprawy w otwartym polu, jak i w tunelach wyglądają bardzo dobrze. Myślę, że owoce będą bardzo ładne. Klienci na pewno będą zadowoleni.
1: Najwięcej plantacji borówki, około 30% krajowej produkcji, znajduje się w województwie mazowieckim. Pozostałe plantacje to województwa wielkopolskie, łódzkie i lubelskie.
0: A ja jeszcze dodam, że dziś na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Owoców, a tych jemy coraz więcej, a ich zbiory w tym roku w naszym kraju są bardzo wysokie. Mamy, można by powiedzieć, taki rok obfitości produktów rolnych. No i o tym, jak to wpływa na ceny w skupach i czy przekłada się realnie na ceny w sklepach, powiemy jeszcze więcej w tym tygodniu. No i to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Z kolejną porcją wiadomości rolniczych wracam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, dzień dobry. 5:16. Być może niektórzy muszą się już budzić. Szczęśliwcy mogą jeszcze przez krótką chwilę mieć przymknięte jedno oko, być może też drugie. A dziś środa, pierwszy dzień lipca. Imieniny obchodzą Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Teraz o świętach. Dzień psa. Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, przy okazji także Dzień Polskiej Borówki. Świętują również przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. No i dziś także, być może coś zagramy, kto wie, Międzynarodowy Dzień Reggae. Jeżeli chodzi o przysłowia, wpatrujemy się na to, co możemy znaleźć w kalendarzu. Na świętej Haliny nie piją dziewczyny. Deszcze na lipca 1, 2 zapowiedzią deszczu 40-dniowego. W to też mi się za bardzo nie chce wierzyć. Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. To chyba dziś nie za bardzo nam to grozi, no chyba, że przyjdą naprawdę obfite burze. Wschód słońca 4:19, zachód słońca 21, długość dnia 16 godzin i 41 minut. I jeszcze jedna informacja, wciąż trwa mecz Meksyk-Ekwador, druga połowa, 55 minuta. Na razie Meksykanie prowadzą 2-0. To, że dopiero śledzimy drugą połowę, wynika z faktu, iż mecz został znacznie opóźniony z powodu deszczu i burzy, która rozpętała się nad boiskiem, ale też dlatego ci, którzy teraz wstają, mogą sobie śledzić to, co dzieje się na piłkarskich, na mundialowych arenach. Przypomnę jeszcze raz, Meksyk, Ekwador 2-0, przynajmniej na razie.

0: 6.
1: 21 minut po godzinie 5. Meksyk, Ekwador cały czas 2-0. Tu na razie niewiele się zmienia. Jeżeli chodzi o inne mecze, które już za nami, to działy się rzeczy ciekawe. W kolejnej rundzie zameldowali się Norwegowie. Tu chyba zaskoczenia mimo wszystko być nie powinno. Norwegowie z Wybrzeżem Kości Słoniowej wygrali wczoraj wieczorem 2-1, ale oglądało się to naprawdę z przyjemnością. W nocy rozegrał się też kolejny mecz. Francja-Szwecja 3-0. Tu chyba o zaskoczeniu też mówić nie można. I słowo palec na określenie tego, jak na razie przynajmniej sprawuje się drużyna Francji, nie jest chyba na wyrost, bo Francja na razie niczym walec przejeżdża po kolejnych konkurentach, po kolejnych przeciwnikach. No i niektórzy twierdzą, że to jest prosta droga do tego, żeby zagrać w finale, ba, być może do tego, żeby ten finał wygrać. Będziemy śledzić, będziemy obserwować. Przed nami kolejne ciekawe, miejmy nadzieję, spotkania, między innymi Anglia, Kongo. Anglicy chyba też mają chrapkę, żeby w końcu po ilu? Po 50 latach? Tak, po 50 latach sięgnąć być może również po Puchar Świata. Zobaczymy, jak to będzie wszystko iść. Teraz jeszcze jedna ważna kwestia. Numer telefonu 22 139 22 02. Dziś możemy pytać na przykład o takie rzeczy jak Dzień Psa, czyli o to, co z tej okazji czeka dziś na naszego pupila albo nasze pupile, bo przecież nie jest powiedziane, że możemy mieć, czy też mamy tylko jednego czworonoga w naszym domu, więc co państwo szykują z okazji Dnia Psa. No i oczywiście to pytanie, które pojawia się każdego dnia, czyli pytanie o pogodę i o to, co dzieje się za oknami w różnych częściach Polski, czyli tworzymy nasz poranny raport pogodowy. Proszę bardzo o to pierwsze głosy.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Ciepło, noc tropikalna, plus 22 stopnie. Przez to cała noc nie przespana. No. Przeleżałem w łóżku, przeleżałem. Ale co? Mówi się trudno, jakoś się to przeżyje. I co? No ale ogólnie jest czyste niebo, takie lekkie obłoczki, tak, wczoraj dokładnie to samo. Plus 22, jak mówiłem, wiatru nie ma. Także miłego dnia wszystkim życzę.
1: To my też życzymy miłego dnia, noc nieprzespana, ale...

0: listy będzie trzeba roznosić. No to w takim razie kolejne wskazanie i kolejny raport.
1: Darek z Dużego. No chwilę mnie nie było. Przepraszam wszystkich. Okolice Utrecht. 4:45. Typowo jesienna pogoda. A jeszcze lata nie było. Mgła troszkę siadła. 13 stopni. No, pozdrawiam wszystkich. Tych, którzy w spiekocie siedzą.
0: Czy ja dobrze usłyszałem Utrecht, czyli rozumiem, że nasz słuchacz jest w tej chwili w Holandii. No to my też w takim razie życzymy wszystkiego naj i przyjmujemy te przeprosiny dotyczące nieobecności. Prosimy tylko, żeby to się zbyt często nie powtarzało. 22 139 22 02. Jak wygląda stan pogodowy u Państwa za oknami? Jak prezentują się termometry, a właściwie słupki rtęci, na jakiej zatrzymały się wysokości? I czy idą do góry? O to wszystko pytamy. Czekamy na odpowiedzi.

0: Za 29 minut godzina 6. Dzień dobry, z jedynką trwa 22 139 22 02. Wspominałem o tym, że dziś dzień psa i pytanie oczywiście, które padło, jak najbardziej kontynuujemy, czyli co dziś czeka na nasze pupile. Ja myślę, że zważywszy na pogodę i temperatury, które wciąż jeszcze mają dziś panować, to takim chyba drobnym, ale sympatycznym upominkiem w stronę naszych czworonogów może być to, co planuję, czyli takim późniejszym popołudniem, oczywiście nie w samo południe, nie wtedy, kiedy te temperatury będą najwyższe. Być może w moim mikroogródeczku jakiś chłodzący prysznic dla moich dwóch czworonożnych pań. Myślę, że to może być całkiem sympatyczne zwieńczenie dnia psa. 22 139 22 02. Czy państwo szykują jakieś specjalne atrakcje dla swoich czworonogów? No, dzień psa jednak do czegoś, do czegokolwiek zobowiązuje. Być może jakiś mały przysmaczek, jakaś mała kostka się dziś pojawi. A jeżeli chodzi o zwierzaki, niekoniecznie tylko psy, to one są wykorzystywane czasami również przy okazji wydarzeń sportowych. Być może niektórzy pamiętają taką ośmiornicę, która nazywała się Paul, która w 2010 roku przewidziała zwycięzców aż 8 spotkań piłkarskich mistrzostw świata. No i trzeba przyznać, że to była imponująca 100% skuteczność. Paul doczekał się rzeszy naśladowców. Nie inaczej oczywiście jest w tym roku, tym bardziej, że przecież część tych spotkań odbywa się w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie uwielbiają tego typu zabawy. W Seattle przekonał się o tym Kacper Merk, wysłannik radiowy jedynki na mundial.
1: Dzisiaj właściwie nie ma już piłkarskiej imprezy bez typującego zwierzęcia. Jeszcze przed startem mundialu w Guadalajarze w Meksyku poszli na całość i do typowania wyników różnych meczów zaproszono połowę zoo. Robiły to i słonie, i orangutany, i żyrafy. Być może słyszeli też państwo o

0: Mbappé, czyli złotej rybce z Toronto, nazwanej na cześć Kyliana Mbappé. W fazie grupowej poprawnie przewidziała wyniki 14 spotkań przy 4 pomyłkach, ale w tej pucharowej słuch o Mbappé na razie zaginął. Tutaj w Seattle zabawę z typowaniem wyników meczów postanowiono połączyć z akcją wspierającą miejscowe schronisko dla zwierząt. I tak typował już kotek z amputowaną łapką, czy znaleziony wcześniej i odratowany szczeniaczek. Wczorajszą konferencję prasową Petera Tomozały, szefa lokalnego komitetu organizacyjnego, zaszczyciła natomiast wyraźnie speszona zainteresowaniem suczka Molly. Wybierze zwycięzcę meczu Belgii z Senegalem. Nasze zwierzaki na razie celnie wytypowały 3 wyniki.
1: Wow,
0: wygląda na to, że wygra Senegal. Nasi przyjaciele z Belgii, mieszkający tu nieopodal, nie będą zadowoleni z tego wyboru. Dobra robota, Molly.
1: Well done, Molly.
0: No i oczywiście, warto pamiętać, że takie typowania to tylko i wyłącznie zabawa. Zwierzęta nie mają bowiem paranormalnych zdolności.
2: Nie mają, ale ośmiornicy udało się 8 razy trafnie wytypować, więc być może jednak coś jest na rzeczy. Jeżeli chodzi o naszego specjalnego wysłannika, przypomnę, Kacper Merk, to z nim usłyszymy się po godzinie 6.30, a myślę sobie, słuchając o tych zwierzakach, że być może przy okazji dzisiejszego Dnia Psa, może warto się w taką zabawę właśnie jakoś skusić na taką zabawę, to znaczy niech nasze czworonogi wytypują, na przykład kto wygra mecz Anglia-Kongo, dziś godzina 18, czy też Belgia-Senegal, dziś godzina 22. Nie musimy oczywiście wierzyć, w którą miskę wybiorą nasze zwierzaki, ale możemy bacznie obserwować i kto wie, może na przykład jednak w niektórych przypadkach ten typ, czy też ten psi wybór się sprawdzi. Zastanawiam się tylko, jak typować mogą na przykład, albo inaczej, jak swoje zwierzaki, czy też swoich ulubieńców do typowania spotkań piłkarskich i ich wyniku mogą wykorzystywać się na przykład właściciele rybek akwariowych. No, czy taka sztuka w ich przypadku jest możliwa? Zastanawiam się. 22 139 22 02. Być może są wśród nas akwaryści, którzy tej sztuki już dokonali.

Za 18 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Warto wstawać rano. Po pierwsze, można sobie obejrzeć końcówkę meczu Meksyk-Ekwador, 2-0 dla Meksykanów. I na razie Ekwador niestety bije głową w mur, niewiele jest w stanie zdziałać, więc raczej chyba Meksykanie dowiozą ten wynik do końca. W razie czego oczywiście możemy zatrudnić naszego czworonoga psa, żeby jeszcze szybko wytypował, jaki będzie końcowy wynik. To przy okazji oczywiście Dnia Psa, które dziś obchodzimy. Cały czas aktualne jest również pytanie o to, w jaki sposób dziś psy zostaną wyróżnione przez państwa. 22 139 22 02. Ja mówiłem o szybkim prysznicu, jaki sprawię swoim pupilom, a właściwie swoim dwóm psim paniom, które czekają w domu. Myślę, że przy tych upałach, jakie dziś jeszcze mają panować, to będzie całkiem sympatyczny. No i bądźmy szczerzy, mało zobowiązujący i niezbyt drogi prezent z mojej strony. A jeżeli chodzi o pogodę, to oczywiście czekamy również na państwa głosy dotyczące tego, co wspólnie tworzymy na antenie jedynki, czyli raport pogodowy. Kilka takich

0: ich wskazań już było, no to w takim razie czas na kolejne.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Maciek Gryfino, Zachodnie Pomorskie. Niebo zachmurzone, 19 stopni, można odjechać w końcu. I co? Do roboty trzeba jechać. Miłego dnia wszystkim życzę, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, trzeba jechać do roboty, niektórzy w tej robocie już są, natomiast te temperatury, o których słyszymy, no ewidentnie wskazują, że chyba jednak w pogodzie idzie zmiana. Sprawdzamy.
2: Staszek z Bytomia, raport pogodowy. No, w Bytomiu jest 24 stopnie na plusie. No i takie to niebo jakieś troszkę takie jeszcze nie rozświetlone, ale tak jakby było przymglone troszeczkę. Ale i tak jest fajnie, bardzo fajnie. I moim zdaniem taka temperatura jakby została tak do końca dnia, to by było super. Ale słyszałem, że ma być nawet 32. Nie 24, a 32, prawie 10 więcej. To nie za dobrze. Nie lubię takiego gorąca, to prawda.
0: No fakt, że 32, 35, 36, 37, a w niektórych miejscach, przypomnę, ponad 40 stopni, bo przecież został pobity stuletni rekord ciepłoty, jeżeli chodzi o Polskę. 40,5 stopnia zanotowano, to jest ten nowy rekord ciepła, jeżeli chodzi o nasz kraj. Tak, takie temperatury to jednak już chyba troszkę zbyt wiele. No chyba, że jesteśmy w jakimś bardzo fajnym miejscu nad morzem, w egzotycznym kraju, leżymy sobie na plaży, palemka albo jakiś parasol nad nami, no to wtedy być może takie temperatury da się znieść.
3: Pan listonosz Zaskoczowa, zawsze taki dziarski, radosny, dzisiaj rzeczywiście troszeczkę markotny po tej nieprzespanej nocy, ale i ja mam za sobą bezsenną noc. Co nie z Kaszub, wilgotno, małe kałuże na dziedzińcu, podwórku. Miłego, miłego dnia.
0: To w takim razie mamy też wskazanie z Kaszub. Czekamy na kolejne 22 139 22 02. Jak wygląda pogodowa sytuacja za Państwa oknami? Czego się spodziewać? No i oczywiście jakie temperatury wskazują termometry? Tworzymy jeden wielki raport pogodowy na antenie jedynki. Let's go, girls.

0: Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już dziś. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na trasie ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem pomiędzy Sławnem a Koszalinem auto ciężarowe uderzyło w bariery. Dokładnie chodzi o kilometr 164 pomiędzy węzłami Malechowo a Kawno. Jezdnie są tam zwężone i to w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Szczecina, jak i w stronę Trójmiasta. Do podobnego zdarzenia doszło na ekspresowej jedynce w województwie śląskim na obwodnicy Bielska-Białej. Na 9 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe i tutaj jezdnia w kierunku Żywca jest zwężona. Utrudnienia na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Marymącka a Bemowo w kierunku Wrocławia i Poznania jezdnia jest zwężona. Już teraz obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Zakorkowane i zatłoczone są także inne trasy na Mazowszu, zwłaszcza droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Uwaga na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem w pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4, fragment przygraniczny. Na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic obserwujemy spory ruch i spore spowolnienia na jezdni w kierunku Drezna. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny.
4: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Maria Furdyna
5: i Piotr Balasz. Gwałtowne burze wieczorem i nocą uderzyły m.in. w Wielkopolsce. Dziś kolejne alerty, zwłaszcza dla wschodu, centrum i południa.
4: Program CPN zakończony. Dziś na stacjach paliw już bez stawek maksymalnych i obniżonego VAT-u.
5: Apel i prośba do tych, którzy pakują wakacyjne walizki.
6: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki.
5: A chodzi o to, by nie marnować żywności.
4: Powalone drzewa, połamane gałęzie, uszkodzone dachy budynków oraz zalane posesje.
5: Front burzowy nad zachodnią Polską.
4: Potężna nawałnica przeszła przez Wielkopolskę. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach leszczyńskim i kościańskim, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. W miejscowości Jerka drzewo spadło na 2 samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
5: Po burzach z silnym wiatrem i ulewami 5 nadleśnictw zdecydowało się na wprowadzenie zakazu wstępu do lasów.
4: Chodzi o Radoszyce i Daleszyce w województwie świętokrzyskim oraz Krosno-Głusko i Smolosz w województwie lubuskim.
5: A dziś synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami.
4: Alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałem wydano dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Temperatura w tych regionach może wzrosnąć do 36 stopni.
5: A grzmieć i padać będzie w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. W burzach może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 90 km na godzinę.

0: Pożar bloku mieszkalnego w Świnoujściu. Ogień pojawił się w budynku około 1 w nocy i objął prawie 1000 metrów kwadratowych powierzchni.
1: Ewakuowanych zostało 70 osób. Dwie z nich za pomocą strażackiej drabiny. Nikomu nic się nie stało.
0: Strażacy mają już sytuację pod kontrolą i dogaszają ogień.
1: Lokalne władze podstawiły dla ewakuowanych autobusy. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do mieszkań.
0: Część lokatorów, zwłaszcza z niższych pięter, musi poczekać na kontrolę i decyzję nadzoru budowlanego.
1: To koniec programu CPN. Ceny paliwa niżej.
0: Od dziś wraca 23-procentowa stawka podatku VAT na benzynę i olej napędowy.
1: Nie ma już także ustalanych przez resort energii stawek maksymalnych.
0: A to oznacza wzrost cen. Podwyżki mogą sięgać kilkudziesięciu groszy. Najbardziej odczują to tankujący na stacjach przy autostradach, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
2: Wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny, oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
1: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
0: Nie było znamion oszustwa, mówi prokuratura.
1: Stołeczni śledczy umorzyli śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież.
0: Chodzi o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy należącej do powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna.
1: Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.
0: Prokuratura stwierdziła jednak, że do oszustwa nie doszło, mówi rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.
3: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
1: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
4: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
1: Mówił adwokat Jacek Dubois.
0: Prokuratura szczegółową podstawę umorzenia ma podać w drugiej połowie lipca po przetłumaczeniu dokumentu na język niemiecki.
5: To są aktualności jedynki.
1: Przed wyjazdem na wakacje warto zajrzeć do lodówki.
0: Jeśli mamy żywność, która w czasie naszego urlopu mogłaby się zepsuć, nie wyrzucajmy jej.
1: Lepiej przenieść jedzenie do lodówek społecznych, pod warunkiem, że jest dobrej jakości, podkreśla dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
6: Zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
0: Tu ważne przypomnienie, do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej i produktów z zawartością alkoholu.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Minionej nocy poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, Francja pokonała Szwecję 3-0, a Meksyk triumfował nad Ekwadorem 2-0. Tu znów mieliśmy sytuację, w której zawodnik został ukarany czerwoną kartką za zasłanianie ust. W takiej sytuacji znalazł się Ekwadorczyk Piero Hincapie. Dziś Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, a Belgia z Senegalem. W Londynie trwa tenis turniej Wielkiego Szlema. Na miejscu jest nasz wysłannik Cezary Gurjew.
8: Iga Świątek po meczu pełnym emocji pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Kamil Majchrzak wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 7-5.
9: Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
8: W drugiej rundzie Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Dziś Hubert Hurkacz zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
7: A wczoraj wieczorem z turnieju odpadła Serena Williams, 44-letnia gwiazda światowych kortów, która wróciła do gry po 4 latach. Przegrała w pierwszej rundzie z Australijką Mają Joint. Prezydent Parlamentu Danii, Prezydium Parlamentu Danii opowiedziało się za startem sportowców z Grenlandii i Wysp Owczych na Igrzyskach Olimpijskich pod własnymi flagami.

0: Kolegami. Pismo w tej sprawie wysłano do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. A do rywalizacji pod flagą neutralną wracają łyżwiarze figurowi Rosji i Białorusi. Taką decyzję podjęła Światowa Federacja tej dyscypliny.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Poranek najchłodniejszy na północy i miejscami na zachodzie od 15-16 do 18-19 stopni. Najcieplejsza południowo-wschodnia Polska i centrum do 24. Południowy wschód znowu objęty alertami związanymi z upałem i burzami. Te nawałnice pojawią się głównie na wschodzie, na południu, a także w centrum. Na zachodzie też dziś sporo chmur, ale tu raczej deszcz bez burz.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat. W województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim oraz miejscami na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku jakość powietrza jest teraz dobra, a poza tym bardzo dobra. Są ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obowiązują prawie w całej wschodniej i centralnej Polsce, a miejscami także na północnym zachodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
8: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
7: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
8: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
7: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
9: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Halo, halo, dzień dobry. Sygnały dnia na antenie jedynki. Pora się budzić. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 139 22 02. Dziś środa, pierwszy dzień lipca. Imieniny: Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Jeżeli chodzi o święta, to tak, mamy dziś Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury. Mamy też święta bardzo owocowe, bo Międzynarodowy Dzień Owoców, a także święto bardziej polskie, bo Dzień Polskiej Borówki. Wszyscy miłośnicy borówek, ręka do góry. Jest również święto dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych i jeszcze jedno święto, myślę, że bardzo radosne i bardzo pozytywne, bo dziś Międzynarodowy Dzień Reggae. Jeżeli chodzi o przysłowia, w takim razie proszę bardzo, mam kilka. Na świętej Haliny nie piją dziewczyny. Nie wiem, do czego to przysłowie się odnosi, choć jest bez wątpienia bardzo klarowne i bardzo zrozumiałe. Deszcze na lipca 1, 2 zapowiedzią deszczu 40-dniowego. Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. No to teraz rzeczy bardziej klarowne i bardziej jasne. Wschód słońca 4.19, zachód słońca 21.00, długość dnia 16 godzin i 41 minut. I jeszcze jedna rocznica w Kijowie, w finale turnieju Euro 2012. Tak, tak, był taki turniej również na polskich boiskach. Hiszpania pokonała Włochy 4-0. A co dziś u nas w sygnałach dnia? To tylko kilka zapowiedzi, kilka propozycji. Będzie m.in. o końcu programu CPN, czego możemy się spodziewać przy tankowaniu na wakacjach i na ile będzie to bolesne dla naszego portfela. Będą również mundialowe ciekawostki, to już zapowiadaliśmy. Kacper Merk, specjalny wysłannik Polskiego Radia na mundial, tych ciekawostek nam codziennie trochę dostarcza. Będzie również studio mundialowe, czyli powiemy o tych spotkaniach, które za nami i o tych spotkaniach, które przed nami. Polityczny skrót, czyli co ciekawego dzieje się w polityce, zaprezentuje Jacek Czarnecki. No i oczywiście pojawi się bardzo ciekawe pytanie: wakacje z rodzicami, czy wakacje jednak samodzielnie? Tak czy nie? Coraz więcej z nas w dorosłym życiu decyduje się właśnie na wspólne wakacje

z rodzicami. Tym tematem będziemy się zajmować. To jest też pytanie do Państwa. Czy to jest dobry pomysł na spędzenie części wakacji? 22 139 22 02. Zajrzymy także na korty Wimbledonu, gdzie cały czas grają nasi. No i porozmawiamy o tym, co będzie dziać się w pogodzie, ale o tym, o tej części tych zmian, która może być dla nas co nieco kłopotliwa, czyli o takich nagłych zjawiskach atmosferycznych, no tego typu jak na przykład bardzo gwałtowne burze, które często wiążą się z niezbyt sympatycznymi konsekwencjami. To wszystko na antenie Jedynki w sygnałach dnia do godziny 9:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 21 minut po godzinie 6, sygnały dnia, i zapowiadałem, że w sygnałach dnia zajmiemy się bardzo ciekawym tematem, czyli wakacjami z rodzicami. Okazuje się, że w życiu dorosłym coraz częściej chcemy właśnie tak spędzać czas. Często poza tym, że wyjeżdżamy ze znajomymi czy też z partnerami, zależy nam również na takich wyjazdach rodzinnych, międzypokoleniowych. Jesteśmy niezależni finansowo, więc możemy decydować o szczegółach. Poza tym możemy też podzielić się rolami na wakacjach. A tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby po prostu być ze sobą. Tym tematem zajęła się Weronika Puszkar.
2: Fajnie jest spędzić czas z rodziną, bo teraz dużo ludzi nie ma czasu wolnego, dużo się pracuje. Szkoła, praca i jednak jest dużo obowiązków.
3: No, jak co chwilę mama mówi, a coś muszę zrobić, to coś muszę zrobić, i potem nie ma czasu.

0: i się jednak docenia to, że ma się tych rodziców i jednak to wsparcie, to bezpieczeństwo.
1: Zdarza mi się podróżować z rodzicami. W tym roku lecę do Hiszpanii z moimi. Mamy dużo czasu na jakąś rozmowę, pozwiedzanie fajnych miejsc, zrobienie różnych fajnych rzeczy.
2: Teraz też jak się jest na innym etapie w życiu, to się bardziej jakby cieszy z takich wyjazdów i plusy to jest na pewno to, że można jakoś cieśnić te wszystkie więzi rodzinne.
3: Wakacje z rodzicami przestają być czymś nietypowym, mówi Eugeniusz Triasum z Travelist.pl.
4: Coraz częściej to my jako młodzi dorośli albo już w średnim wieku zabieramy rodziców w podróż, ale też ta relacja wtedy jest między nami inna, już bardziej partnerska.
5: Zmienia się takie podejście na przykład do prezentu.
3: Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski, właściciel biura podróży.
5: Taki wspólny wyjazd zastępuje materialne prezenty. Ci rodzice już bardzo często są w takiej fazie, gdzie wypełnili swoje role, też są spełnieni ekonomicznie, mając, nie wiem, dom, samochód, zabezpieczenie jakichś materialnych rzeczy, a właśnie ta chęć bycia razem może być świetnym prezentem.
3: Oczywiście dużo zależy od różnicy wieku, jaka jest między dziećmi a rodzicami.
6: Każdy też lubi wypoczywać na swój sposób, a starsze osoby myślę, że trochę w innych klimatach niż ci młodzi. Miło jest się spotkać, ale niech każdy robi to, co jest mu najwygodniej i najprzyjemniej.
7: A minus? Czasami te 24H z nastolatką jest ciężko.
1: Moja mama nie chciała bardzo jechać do takiego większego miasta, bo było strasznie gorąco, a pamiętam, ja znalazłam kilka takich ciekawych miejsc i musiałam zmuszać do tego, żeby jechała ze mną do tego większego miasta.
4: Jest też duży plus w takim podróżowaniu, ponieważ część osób albo jedna osoba ogarnia rezerwacje, właśnie korzystanie z tych aplikacji, wyznacza trasy, planuje atrakcje. Natomiast tutaj pozostali uczestnicy, powiedzmy, że mogą to być starsze osoby, pilnują komfortu, tempa podróży, ale też tego, żeby ten wyjazd przypominał odpoczynek. Takie wakacje najczęściej nie są ani wyłącznie spędzane w sposób aktywny, ani też bierny. Jest to raczej połączenie obu modeli. Często rano wspólnie jemy śniadanie, idziemy na spacer, jakąś wycieczkę, być może na rower albo zwiedzamy, a później udamy się na plażę.
3: Jest jeszcze kwestia związana z tym, że po prostu brakuje nam osób, z którymi moglibyśmy spędzić wakacje.
8: A czemu ten młody człowiek chce jechać z tą mamą albo z tym ojcem? No także dlatego, że sam ma niewystarczające osadzenie w takich trwałych relacjach z rówieśnikami, w tych takich najbliższych, intymnych relacjach.
3: Iwona Werner, psycholog WSB Merito w Poznaniu.
8: Jest duże też opóźnienie, jak wiemy, we wchodzeniu w takie trwałe, stałe relacje partnerskie, małżeńskie. Ludzie mają dużo trudności, więcej niż kiedyś, w takim właśnie tworzeniu, budowaniu trwałych relacji o charakterze romantycznym. Przedłużają też ten etap właśnie, dużo testują.
0: Tak naprawdę dopiero później czujemy tęsknotę i że rodziców nie ma już i trzeba to doceniać.
9: Proszę bardzo, same pozytywy, jeżeli chodzi o ten pomysł, to w takim razie my też pytamy, czy wyjazd z rodzicami na wakacje to jest dobry pomysł? 22 139 22 02.

0: Nie wiem, jak to się dzieje, ale przy tym numerze noga zawsze sama się buja. Nawet jak człowiek próbuje to jakoś opanować, to w tym momencie zaczyna druga. Jest 28 minut po godzinie 6 i dziś jeszcze jedno ważne przypomnienie. 55. urodziny. No i teraz to pytanie kierujemy do... albo nie, to pytanie skierujemy za chwilę. Do mojej koleżanki, do Justyny Golonko, bo wcześniej telefon od naszego słuchacza.
1: Wszystkiego najlepszego dla lata z radiem, 55. urodziny. Wszystkiego dobrego.
0: No i dobrze, pytanie nie będzie, bo odpowiedź padła, bo chciałem zapytać, kto obchodzi 55. urodziny i nie jest to Justyna Golonko, żeby była jasność.
2: Nie jest. Justyna Golonko, dziękuję, że to wyjaśniliśmy.
0: Nie, musiałem tak to przeciąć ten wrzut od razu, żeby było jasne, o kim mowa. Lato z radiem. Dziękuję. To w takim razie mamy do państwa pytanie. Pierwsze lato z radiem, które państwo pamiętają. 22 139 22 02. Jakie to były okoliczności? Co być może wtedy można było w lecie z radiem usłyszeć? Czy to były Mazury, czy to było morze, czy to było góry? A może ktoś siedział w domu, w pracy i włączył radio i proszę bardzo, lato z radiem.
2: Czy było ciepło, czy było tak upalnie jak teraz? Jaka była pogoda? Może
0: jest też szansa, że nie aż tak bardzo, ale na to też oczywiście czekamy. 22 139 22 02. I oczywiście można również ten temat, tak jak i inne, komentować na naszym profilu facebookowym. A teraz już Justyna Golonko. Dzień dobry. Która nie obchodzi dziś urodzin, żeby było jasne.
2: Nie obchodzi Justyna Golonko we wrześniu, ale Justyna Golonko z ważnymi...
0: We wrześniu też? Naprawdę?
2: Tak, o. Tak. Z ważnymi
0: Jesteś
2: informacjami.
0: Panną?
2: Jestem panną, daj mi dochodzić.
0: Witaj w klubie.
2: Mam minutę.
0: Dobrze, przepraszam.
2: Cieszę się, że jesteśmy w jednym klubie, ale ja tu o zakupach z Chin przyszłam poopowiadać, bo one będą droższe, a to są ważne informacje dla naszych słuchaczy, a nie nasze urodziny aż tak ważne nie są. Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej, bo wcześniej było spore zamieszanie, no przez lata było takie zamieszanie, że te wszystkie małe paczuszki, one nie były ocelone i co robili Chińczycy, co robili Azjaci, nie dziwimy się im, no bo skoro były takie przepisy, to je wykorzystywali, czyli dzielili te paczuszki na jeszcze mniejsze paczuszki, a my je sobie zamawialiśmy. Ale dzięki temu nie płaciliśmy tych opłat celnych. Teraz one wchodzą 3 euro, czyli prawie 13 zł od każdej kategorii produktów w paczce. No i można się spodziewać, bo takie jest też założenie, że te właśnie produkty, te towary z Chin, te małe paczuszki zdrożeją, a one, tak wygląda sytuacja, że zalewają Europę, jeśli chodzi o liczbę tych paczek wysyłanych do Europy, w tym oczywiście do Polski. To ma się zmienić.
0: Justyna Golonko, która dziś, powtórzmy to jeszcze raz, żeby była pełna jasność,
2: nie
0: obchodzi
2: ja.
0: Urodzin dopiero we wrześniu.
2: Tak.
0: Którego?
2: 14.
0: Żartujesz?
2: No nie.
0: Naprawdę?
2: Nie.
0: Ja
2: Ty też. Ojej, to fajne.
0: Witaj w klubie.
2: To fajne, to mi się podoba.
0: Justyna Golonko, na zegarach 30 minut po godzinie 6. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
3: Dla jasności, swoje urodziny miałem w marcu. W klubie nie jestem. Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież umorzone dotyczyło planu inwestycji w centrum Warszawy spółki Srebrna powiązanej z PiS-em. Zdaniem śledczych zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
4: Przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
3: Ponad 2200 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami.
5: Mam informację o dwóch osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
3: Strażacy walczą teraz z pożarem bloku w Świnoujściu. Tu ewakuowano 70 osób. Od dziś nowa lista leków refundowanych, a na niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych. Obejmują preparaty na raka płuc czy jelita grubego.
6: To nie jest tylko rozszerzenie refundacji, ale to jest zmiana strategii leczenia.
3: Są też nowe terapie w łuszczycy, chorobie Parkinsona, niewydolności serca, nadciśnieniu oraz depresji. Program CPN zakończono. Dziś ceny paliw już bez stawek maksymalnych i bez obniżonego VAT-u. Jest więc drożej. Ceny podskoczyły zwłaszcza na

0: stacjach przy autostradach.
1: Mogą podrożeć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
0: Kolejne trzy zespoły awansowały do 1/8 mundialowego finału. To współgospodarze Meksykanie, którzy pokonali Ekwador 2-0, Francja po zwycięstwie nad Szwecją 3-0 oraz Norwegia, która wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
2: Pogoda.
3: Polska będzie dziś w zasięgu płytki Zatoki Niżowej w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który stopniowo będzie się przemieszczać z zachodu w głąb kraju. Po południu nad zachód Polski sięgnie klin wyżu z nad Atlantyku, nad zachodnią i północno-zachodnią częścią kraju. Napływać będzie z kolei wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Natomiast pozostałe obszary Polski pozostaną w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza. Co to dokładnie oznacza? Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie dziś duże, z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Punktowo, uwaga, burze mogą mieć naprawdę gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad samym morzem, tam oczywiście najchłodniej, około 30 stopni w centrum do 34-36 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. To pokazuje, jak ciekawie dziś będzie się dziać w pogodzie, bo będą się ścierać naprawdę dwa bardzo różne fronty. Po jednej stronie 18 stopni, po drugiej stronie 36 stopni, więc dwukrotna różnica. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny na pozostałym obszarze słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km, lokalnie nawet do 100 km. Za 26 minut godzina 7.
4: 1 lipca, kalendarz jedynki.
5: 162 lata po przedłożeniu Napoleonowi pierwszych planów, brytyjski minister transportu Merckx zakomunikował oficjalnie, iż zamierza się przystąpić do budowy tunelu pod kanałem La Manche. Są już pierwsze wiadomości dotyczące tego gigantycznego zamierzenia.
6: Rok 1987. Po stronie francuskiej rozpoczyna się drążenie tunelu pod kanałem La Manche. Tunel otwarto 6 maja 1994 roku.
7: Można się spierać o charakter obecnych trudności, o kierunki rozwiązań, nawet o odpowiedzialność. Jedno jest bezsporne. Polsce niezbędny jest wewnętrzny spokój. Jeśli tego zabraknie, to wszelkie inne sprawy utracą znaczenie.
6: Rok 1980. Rząd PRL bez uprzedzenia podnosi ceny mięsa i wędlin. Doprowadziło to do pierwszych strajków lata 1980 roku, które miały znaczący wpływ na protesty sierpniowe i ostatecznie przyczyniły się do zalegalizowania przez władze NSZZ Solidarność.
8: Dzień dobry, wita Państwa Wojciech Zymski. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w audycji, którą dziś inaugurujemy. Tytuł słyszeliśmy wszyscy przed chwilą, powtarzam jeszcze raz, Lato z radiem.
6: Rok 1971. Polskie Radio rozpoczyna emisję audycji Lato z radiem. Pomysłodawcą i pierwszym szefem audycji był Andrzej Tarnawski. W 1952 roku urodził się Dan Aykroyd, kanadyjski aktor i reżyser.
9: Podczas pierwszego dnia sztormu Brytyjczycy stracili prawie 60 tysięcy żołnierzy.
6: Rok 1916. Pierwsza wojna światowa. Rozpoczęła się bitwa nad Sommą. Największa bitwa I wojny światowej. Była to też jedna z najkrwawszych bitew w historii ludzkości, która pochłonęła ponad milion ofiar po obu stronach.
9: Konsekwencje były takie, że obie strony, czyli strona sprzymierzonych sił, jak i strona niemiecka, doszły do wniosku, że działania o charakterze ofensywnym nie mają już takiego znaczenia, ponieważ obie strony bardzo mocno się okopały i tak naprawdę od tego momentu rozpoczęła się stała wojna pozycyjna.
6: W 1804 roku urodziła się George Sand, francuska pisarka, wielka miłość Fryderyka Chopina. Zmarła w 1876 roku.
3: To jeszcze odnieśmy się, przypomnijmy jedną z tych dat, a właściwie jeden z tych punktów. 55. urodziny obchodzi lat.

radiem 1 lipca 1971 roku. No i przy tej okazji pytamy, jak wyglądało Państwa pierwsze spotkanie z latem z radiem. 22 139 22 02.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Za 20 minut godzina 7, już teraz przenosimy się za ocean. Kacper Merk, dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w gorącej atmosferze Seattle, które skąpane przez meksykańskich kibiców. Meksyk, jak słyszeli Państwo w serwisie informacyjnym chwilę temu, awansował do 1/8 finału i było tutaj kilka tysięcy meksykańskich fanów. Naprawdę muszę powiedzieć, że czułem się jak na ulicach Mexico City, bo oni świętowali. Zresztą cały czas świętują, tańczą, śpiewają. Przed chwilą nawet amerykańska policja musiała przyjechać, żeby to troszeczkę jednak uspokoić, no bo zbliża się 22 na zegarze czasu lokalnego. Słońce już przed momentem w Seattle zaszło, ale oni szybko spać nie pójdą. Oj nie, widzę, że będą świętować czwarte z rzędu zwycięstwo Meksyku w tych Mistrzostwach Świata. No i idą jak burza, jeszcze bramki nie stracili. To jest jedyna drużyna w tym mundialu, która wygrała wszystkie mecze bez straconej bramki, a w ćwierćfinale prawdopodobnie czekać będą na nich Anglicy, jeżeli jutro pokonają Kongo. No ale umówmy się, Anglia pewnie Kongo powinna pokonać, więc Anglia-Meksyk w Mexico City na tym wielkim stadionie Azteka o ćwierćfinał. Ależ się będzie działo, aż szkoda, że tam nie pojadę.
2: No i to są właśnie bardzo ciekawe sytuacje i bardzo ciekawe chwile, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mecz Anglia-Kongo jutro. Jeżeli chodzi o Polskę, to ten mecz już dziś o 18:00, ale to oczywiście kwestia różnicy w czasie. Ja się też zastanawiam, jak w takim razie, jeżeli na ulicach Seattle tak to wygląda i jest tak bardzo meksykańsko, to co się musi dziać dziś w Meksyku?
3: No to prawda, w Meksyku jest naprawdę, myślę, że dzisiaj 100 razy goręcej, tym bardziej, że to spotkanie opóźnione.

0: Przez tę burzę musieli czekać ci kibice. Nie było do końca wiadomo, czy ono się dzisiaj odbędzie, czy się nie odbędzie, no ale jak już zaczęli grać, bardzo szybko Meksykanie strzelili 2 gole. Właściwie kontrolowali przebieg tego spotkania i ta fiesta tutaj w Seattle to zaczęła się gdzieś na początku drugiej połowy. Zresztą widzę cały czas stoły zastawione tequilą, jakimiś innymi napojami. Tutaj gdzieś guacamole się wala dookoła, nachosy. No naprawdę potężna impreza, biorąc pod uwagę fakt, że jest środek tygodnia i większość tych ludzi jutro idzie do jakiejś pracy, to jestem pod wrażeniem naprawdę, bo ta impreza tutaj bardzo szybko się nie skończy.
1: No to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Którzy kibice albo kibice których reprezentacji są najbardziej kolorowi, najbardziej widoczni, najbardziej barwni, najbardziej rzucają się w tej chwili w oczy?
0: No, biorąc pod uwagę fakt, że na razie przebywam na zachodnim wybrzeżu, czyli to było Los Angeles przez ostatnich kilka dni, dzisiaj jest to Seattle, no to Meksykanie, oni tu mają zdecydowanie najbliżej, jest ich zdecydowanie najwięcej, nadreprezentacja powiedziałbym, przez to, że oni też żyją w tej części Stanów Zjednoczonych i sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w kolejnych miastach, no bo na razie nikt do nich, tak kolokwialnie mówiąc, podjazdu nie ma. Oni są zorganizowani, mają głośniki, mają swoje stoły, mają flagi wielkie na takich bardzo długich pałąkach. Są poubierani kolorowo, wymalowani. Też te takie meksykańskie figury śmierci ze sobą przynoszą. Także robi to absolutne wrażenie. Ja szczerze powiedziawszy jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z meksykańskimi fanami w takiej dużej grupie, bo kiedy Meksyk grywał gdzieś w Polsce mecze, to się zdarzało, no to ich aż tylu w Polsce nie było. Ich aż tylu nie przyjeżdżało, a tutaj naprawdę czułem się jak w jakimś małym meksykańskim mieście, takiej meksykańskiej dzielnicy, bo ponad kilka tysięcy fanów z Meksyku było, co zresztą pokazujemy w mediach społecznościowych radiowej Jedynki.
1: To jeszcze jedna kwestia. Nie pytam teraz o takie przewidywania komentatorów, speców od sportu, ale o kibiców, o takich zwykłych amerykańskich kibiców. Jak oni obstawiają wynik tego mundialu? No bo rozumiem, że takie głosy nawet wśród Amerykanów, którzy być może futbolem się najbardziej nie interesują, przepraszam, sokerem w ich przypadku, to nie jest sport numer jeden, ale rozumiem, że jednak ta atmosfera mundialu wszystkim musi się jakoś udzielać, no i zapewne takie typowania mają miejsce.
0: No tak, no i biorąc pod uwagę fakt, że na razie 2 z 3 gospodarzy do 1/8 finału awansowało, no to oni jutro z Bośnią też chcą awansować. Zresztą Amerykanie po tej fazie grupowej to tacy bardziej hura optymistyczni mówią już wprost o tym, że idą po medal. Mi się wydaje, że to jeszcze do tego droga długa, bo jeszcze trzeba by wygrać 1/16. Okej, później 1/8, 1/4. Nie wiem, czy ta amerykańska drużyna będzie w stanie aż tylu rywali silniejszych po drodze pokonać. Niemniej Amerykanie coraz bardziej kochają piłkę nożną, jeżeli tak w ten sposób mogę odpowiedzieć na to pytanie. Widziałem dzisiaj statystyki meczów w fazie grupowej, jeżeli chodzi o transmisje telewizyjne, to są porównywalne wyniki z momentami zaprzysiężenia Donalda Trumpa czy Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, z inauguracją prezydencką w Białym Domu, czego nigdy w Stanach Zjednoczonych nie było. Nigdy soccer, jak to ładnie powiedziałeś, się tak znakomicie nie oglądał. Oni tutaj dostali bzika na punkcie piłki. Ja jestem w Seattle, gdzie proszę sobie wyobrazić, że tylko w ciągu fazy grupowej przez strefy kibica, jestem teraz pod jedną z nich na wybrzeżu tak pięknie malowniczo położonym, przez takie strefy kibica tutaj w Seattle przewinęło się 750 tysięcy fanów w czasie fazy grupowej. I teraz zagadka, ilu Seattle ma mieszkańców. Niewiele ponad 800 tysięcy mieszkańców tutaj jest, więc można powiedzieć, że drugie tyle kibiców przyjechało tylko z okazji mundialu. Oni zaczynają kochać piłkę, a jak oni pokochają piłkę tak na serio, to gdzie tam ligi europejskie będą miały coś do gadania? Tutaj się cały świat przeniesie, jak NBA, NHL i tak dalej, i tak dalej.
1: No to pytanie tylko, kiedy piłka nożna stanie się futbolem, a nie sokerem. Kacper Merk, jutro słyszymy się ponownie. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.

0: Za 11 minut godzina 7, sygnały dnia trwają 22 139 2202. Dziś wyjątkowy dzień i nie dlatego, że obchodzimy dzień psa, ale dlatego, że dziś swoje 55. urodziny obchodzi Lato z radiem. Stąd nasze pytanie do Państwa, jak Państwo wspominają swój pierwszy kontakt, swoją pierwszą audycję Lata z radiem, gdzie to było, w jakich okolicznościach, morze, góry, Mazury, a może jeszcze jakieś inne miejsce. Czekamy na te głosy, czekamy na wspomnienia 22 139 2202.
1: Pierwsze Lato z radiem, nie wiem czy to była pierwsza audycja, miałem wtedy zaledwie 7 lat, ale pamiętam, że mieliśmy takie radio tranzystorowe w skórzanej takiej obudowie, nazywało się Dominika. No i wcześniej rano, właściwie dla nas to było wcześniej, dla dzieciaków, byliśmy na działce, ale kiedyś to się mówiło jeszcze też na polu, czy w polu, nie pamiętam dokładnie. Byłem z rodzicami i kopaliśmy młode ziemniaki. I leciało właśnie Lato z radiem. Skąd pamiętam? Bo właśnie wtedy było słychać ten charakterystyczny sygnał. I tak dalej, prawda?
0: No, ten sygnał to kojarzy chyba każdy z nas. Jeżeli chodzi o Państwa wspomnienia, Państwa skojarzenia, to zachęcam również do komentowania tych 55. urodzin na naszym facebookowym profilu. Za 10 minut, godzina 7, Grzegorz Osiecki jest już u nas w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Spoglądam, wyjrzę. Tak, prasa również jest.
2: No jest i praca, i portale. Zacznijmy od portali, będzie szybciej, bo dzisiaj tak się składa, że akurat dwa, Wirtualna Polska i Onet, wyrzucają jeden, Wirtualna Polska, sondaż polityczny, a Onet swoją prognozę wyborczą. One trochę się różnią, aczkolwiek nie jeżeli chodzi o kolejność, bo tak po kolei prowadzi w obu Platforma Obywatelska, tylko w jednym ma 33, w drugim no około 30% poparcia. Na drugim miejscu jest PiS z mniej więcej 25%, czyli trochę inne różnica jest w obu sondażach. Trzecie i czwarte miejsce to w obu sondażach są obie konfederacje, tylko w sondażu Ibrisu one mają po 10%, a w sondażu, w prognozie wyborczej Onetu konfederacja Mencena i Bosaka ma 12%, a konfederacja Brauna 8%. Na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o to, czy dostałoby się do Sejmu, jest Lewica i w jednym z sondaży ma 7,8%, w drugim 6,8%, a poza progiem jest PSL, chociaż niedaleko, i Partia Razem gdzieś daleko z tyłu, Polska 2050. Ale to nie są jedyne sondaże, jakie dzisiaj są, bo w prasie mamy z kolei dwa inne sondaże. I otóż dziennik Gazeta Prawna, jest tutaj sondaż

0: czy lekarze zarabiają wystarczająco, czy za dużo. 48% uważa, że lekarze wynagrodzenia lekarzy są zbyt wysokie, a tylko 8%, że zbyt niskie. No i jeszcze w Rzeczpospolitej sondaż, że w radach nadzorczych samorządowych spółek to urzędnicy, a nie politycy powinni zasiadać. To jest w Rzeczpospolitej.
1: No i jeszcze 7.15.
0: No 7.15 to jest Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, ale także pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli Portu Polska, jak to się teraz mówi.
1: O tym po godzinie 7.15 na antenie Jedynki.
2: Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już dziś. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Polska. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

0: a także nieco dalej na wysokości Bemowa. Zatłoczona jest także ekspresowa dwójka pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko oraz droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na A1 utrudnienie, i to dosyć spore utrudnienia, utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim na fragmentach remontowanych pomiędzy Grudziądzem a Toruniem i w pobliżu węzła Lisewo i niedaleko węzłów Lubicz i Toruń Południe. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości i coraz więcej tam samochodów zwalnia, i to zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Łodzi. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: hovoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der Polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Zaczynamy. I dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Są tacy, którzy mówią, że trzeba świętować tylko te okrągłe rocznice. 10., 50., 100. Ale czy 55? To nie jest ładna liczba? To jest bardzo ładna liczba. Czy ona nie jest okrągła? No jest okrągła, tylko wszystko zależy od punktu widzenia. Więc dziś Lato z Radiem kończy 55 lat. Dokładnie. 1 lipca tylko 1971 roku wystartowaliśmy na radiowej antenie. Ile rzeczy się zmieniło w tym czasie? Zaczynaliśmy w epoce listów, potem były SMS-y, MMS-y, a teraz AI-ki, czyli sztuczna inteligencja. Wszystko się zmienia, ale jest jedna rzecz niezmienna. Państwo, czyli nasi słuchacze, najważniejsi ludzie, po drugiej stronie odbiornika. I to dla was tak naprawdę gra radiowa jedynka, nie tylko Lato z Radiem. To dla was jesteśmy i wy jesteście sensem naszej pracy. Chciałbym, żebyście dzisiaj powspominali, jak było przez te 55 lat. Co było najfajniejsze, co zapadło wam w pamięć. Czekam na informacje. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. 55 lat, Lata z Radiem. Czas na aktualności programu pierwszego. Piotr Balasz.
5: Wielki buł z zarzutami. Prokuratura stawia Patrykowi M. 6 zarzutów. Chodzi m.in. o narkotyki. Od dziś nowa lista leków refundowanych i spore zmiany w leczeniu nowotworów.
6: To jest zmiana strategii leczenia.
5: Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Dziś na kortach w Londynie zobaczymy Huberta Hurkacza. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim Wielki Bu. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu narkotykami. Nie przyznał się do winy. Patryk M. został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jest teraz w tymczasowym areszcie w Lublinie. Dużo zmian i dużo nowości na liście leków refundowanych. Od dziś obejmuje ona 25 nowych terapii, z czego 10 onkologicznych. Dotyczą m.in. raka płuc i raka prostaty, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
7: To nie jest tylko rozszerzenie.

0: nie refundacji, ale to jest zmiana strategii leczenia chorób nowotworowych. Po raz pierwszy osoby cierpiące na raka jelita grubego będą mogli otrzymać zaawansowane leczenie immunologiczne już na początku terapii, a nie dopiero po niepowodzeniu kolejnych opcji terapeutycznych.
1: Nowa lista leków refundowanych obejmuje od dziś także preparaty wykorzystywane w leczeniu łuszczycy, choroby Parkinsona, niewydolności serca, nadciśnienia oraz depresji. Jest jeszcze jedna nowość ważna dla pacjentów, to możliwość dzielenia recepty, a to oznacza, że od dziś każdy lek z recepty możemy wykupić w innej aptece. Po południu w Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O głównych tematach rozmów mówił w radiowej jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To będzie spotkanie dotyczące m.in. obecności wojsk amerykańskich w Polsce i tworzenia stałej bazy amerykańskiej, więc o wszystkich szczegółach związanych z uzgodnieniami będziemy informowali po spotkaniu.
1: Politycy mają też omówić polskie stanowisko na szczyt NATO, który odbędzie się 7 i 8 lipca w Ankarze. Za pół godziny sąd w Warszawie zajmie się zażaleniem obrońców w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jeżeli decyzja będzie utrzymana, pozwoli to prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
3: Adwokat Tymoteusz Paprocki tłumaczy, że jeżeli uda się utrzymać postanowienie o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat.
4: Należy założyć, że obrona ministra Ziobry będzie podnosiła wiele argumentów, które, znając praktykę orzecznictwa w Stanach Zjednoczonych, mogą okazać się jak nie skuteczne, to na pewno wydłużające proces podjęcia przez amerykański sąd decyzji.
3: Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Sprowadzane milionami produkty z Chin już nie takie tanie, bo od teraz z cłem. Od dziś zostało nałożone nawet na drobne zakupy spoza Unii Europejskiej.
6: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
6: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów.
7: Ten towar będzie szybciej u klienta.
6: W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Ten międzynarodowy jest 26 sierpnia, ale ten polski dzisiaj, Dzień Psa. To okazja, by przypomnieć o trosce, jakiej potrzebują zwierzęta, zwłaszcza w taki upał, podkreśla Maryla Rybińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
8: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie.
1: Lato to trudny czas dla psów nie tylko z powodu upału. Na początku wakacji porzucanych jest bowiem najwięcej zwierząt. Na koniec zaglądamy na korty trawiaste Wimbledonu. Iga Świątek i Kamil Majchrzak awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Polka wygrała z Amerykanką Taylor Townsend po trzysetowym boju. Iga Świątek mówiła o emocjach związanych z obroną tytułu.
9: Cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym, ale z drugiej strony jest to ekscytujące i chciałam też zapamiętać ten mecz i zapamiętać ten dzień, bo na pewno jest wyjątkowy i może nie zdarzy się często.
1: Kamil Majchrzak z kolei bez straty seta pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Po spotkaniu przyznał, że Wimbledon jest jego jednym z ulubionych turniejów w sezonie.
10: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań.
1: A dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu powalczy Hubert Hurkacz. W południe zmierzy się z Sebastianem Offnerem z Austrii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda. Proszę sobie wyobrazić mapę Polski. Proszę sobie wyobrazić, że robimy taką kreskę, ale taką w poprzek. Z lewego dolnego końca do prawego górnego końca. Ten lewy dolny koniec gdzieś przy Zgorzelcu a ten prawy górny koniec tam Suwałki i w tamtą stronę Puńsk. No i teraz tak, wszystko co jest w lewo w górę, czyli na północ od tej kreski, tam jest chłodno, tam są chmury. Wszystko co jest w dół, na prawo od tej kreski, tam jest upał, gorąc i tam mogą pojawić się burze. I dokładnie

0: Tak samo jest z rekordami w tej chwili. Najchłodniej w Elblągu, 11 stopni wskazują termometry. 9 minęła przecież. Najcieplej, też o tej samej 9, Kozienice i Włodawa. 28 stopni. Będzie zdecydowanie więcej. Ta temperatura maksymalna w tej części, gdzie dzisiaj ciągle jeszcze upały, do 37, 38, nawet 39 stopni lokalnie. 34, 35 to będzie taka norma. W centrum koło 30, a tam na zachodzie 18, 20 i uwaga na burzę. Jutro ta strefa będzie się dalej przesuwała w kierunku wschodniej granicy. Jeszcze zobaczmy, co w Warszawie. W Warszawie termometr wskazuje 22 stopnie. Da się wytrzymać spokojnie. Na barometrze 1001,9 hektopaskala. Ciśnienie się waha. Chwilami idzie w górę, chwilami dość szybko spada.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Prawie 1/4 prądu w krajowej sieci elektroenergetycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej oczywiście ze słońca, 21%, to się łatwo domyślić przy tej pogodzie. W Warszawie i w Zamościu umiarkowana jakość powietrza, a reszta kraju dobra jakość powietrza. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w prawie całej wschodniej i centralnej Polsce, a także na północnym zachodzie naszego kraju.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
0: Lato z Radiem świętuje dziś 55 lat. Jak startowaliśmy, to jechało się takim pociągiem na korytarzu. Człowiek walczył o miejsce, czasami nawet przy toalecie. Potem były ekspresy, potem Intercity, teraz pędzi się Pendolino. Gdzie tam teraz jeszcze szybsze robią? To kupuję Państwu bilet do Lata z Radiem. Tak zaczynamy dzisiaj.

Jejku, zrobiłem sobie remanent tradycyjny w Państwa wpisach, SMS-ach pod 71-151, ale także w tych wspomnieniach na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Ależ wspomnienia. Będę rozdawał maskotki. Ciocia Marzenka, która pilnuje naszego magazynu z maskotkami, powiedziała: Romku, dzisiaj jest więcej. 10 możesz ekstra psiaków rozdać za najfajniejsze wspomnienia. Pan Marek napisał. Pan Marek Pióro. Charakterystyczne nazwisko, ale Państwo się domyślacie, o co chodzi. Nasz słuchacz, który uwielbia ptaki. Panie Marku, poproszę o adres pocztowy. Pierwszy psiak powędruje do Pana. Pan Marek napisał tak. Pamiętam, to był rok 79. Wielka miłość. W ogóle słuchamy Lata z radiem. I w tym radiu leci sobie Żegnaj lato na rok, Zdzisławy Sośnicki, ale też jest Biały róż. Nie, Biały latawiec i Nie szkoda róż Waweli. Ech, to były czasy. Panie Marku, teraz też są, tylko inne. Wszystko się zmienia po prostu. Każde czasy mają swoje przeboje, każde pokolenie ma swoje lato z radiem. Ale niech pan adres przyśle, bo maskotka też niezmiennie towarzyszy nam rok w rok naszej audycji. Pan od ptaków będzie miał naszego super psiaka. No i przypominam, że czekamy też chociażby na te filmy w tych ścieżkach z jedynką. Pierwsza nagroda powędrowała do pana Marcina z Rajgrodu. To pan Marcin zrobił ten super film z drona i ekstra rower powędrował do niego, ale w każdym tygodniu te ekstra rowery są do wygnania. Trzeba filmik nakręcić, wrzucić na swoje media społeczności, oznaczyć i zalajkować program pierwszy, napisać tam hashtag ścieżki z jedynką i już, i my podglądamy najlepsze filmy, najfajniejsze propozycje waszych ukochanych miejsc w Polsce. Nagradzamy super prezentami. Lato z radiem. Gramy.

Ale podpowiadajcie, co wam zapadło w pamięć z tych 55 lat. Czy może to była paskuda, która gdzieś tam pływała w Zalewie Zegrzyńskim i straszyła plażowiczów i wakacjuszy? Czy może to były na przykład wybory Miss Lata z radiem, jedyną Miss wybieraną przez radio mieliśmy my? Gdzie indziej trzeba było patrzeć. I u nas nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Mama z córkami też mogła. Zdarzyło się przecież tak, że mama wygrała, a córki odpadły. Były takie wybory i był taki rok. A może jeszcze coś innego? A może ta rekordowa nagroda był kiedyś dom z działką jako nagroda? Pamiętam, bo sam wręczałem. Ależ byłem przejęty. Ciekawe, czy oni tam dalej mieszkają. Trzeba by odwiedzić to miejsce, bo to pod Warszawą było. Pięknie tam było. Boże, jak ja im zazdrościłem. Ale fajni ludzie wygrali. Słuchacze, Lata z radiem.

Pani Marta napisała: dzień dobry, niech lato z Radiem Jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia, będzie wieczne. Dla mnie lato z radiem to jest słuchanie, to są emocje związane ze skojarzeniami, to są marzenia, że może człowiek weźmie w nich kiedyś udział. Pani Marto, proszę przysłać zgłoszenie. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151 i wybieramy trzy osoby po 10:00, dziś kolejne skojarzenia. Ulubiona melodia, pisze pani Marta dalej. Polka Dziadek, tylko że ja już nie tańczę przy niej sama, ale z córką i 8-miesięcznym synkiem. No i kolejne pokolenia, które mam nadzieję będą tańczyły przy tej Polce. Bardzo ładne, pani Marto, poproszę o adres pocztowy. Będzie rewanż. Nasza maskotka oczywiście. Pan Gabriel, który w

0: kleił stosowne zdjęcie i tutaj pan Gabriel stoi na polu i na tym polu pan Gabriel stoi z kosą i pisze, no ja mam skojarzenie takie, spod Gór Słonych jestem. Ja słucham Lata z radiem w czasie prac wakacyjnych. No, może niekoniecznie zawsze przy sianokosach, ale pomaga się sąsiadom w obejściu, a to trzeba drzewo porąbać, a to poskładać, a to jakieś prace budowlane czy remonty. I wszędzie to radio ustawione. Na jedynkę, grające tam. Czasami trzeszczy, czasami coś innego się dzieje, ale ta Polka dziadek jak gra, no to wokół domu od razu inaczej się pracuje. Zawsze przylecie z radiem, a później pole biwakowe i radyjko na baterię. Panie Gabrielu, też o adres poproszę. roman.czajarek@polskieradio.pl. Najłatwiej piszcie do mnie, a ja będę wiedział, komu wysłać potem te wasze adresy, żeby psy, maskotki Lata z radiem 2026 do was dotarły.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie

0: produktu wynika z działania jego składników.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
7: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
6: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
7: Na letnisko zapraszamy.
6: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Najcieplej w Kozienicach 31 stopni na termometrach, teraz o 9.30. Najchłodniej w Elblągu 12 stopni, w Warszawie 24. Potem sprawdzimy sobie ciśnienie, teraz o pogodzie na pozostałym obszarze Polski. Kreska między Zgorzelcem a Suwałkami. Na północ i na zachód od tej kreski burzowo, pochmurnie, deszczowo, ale też zdecydowanie chłodniej. Na południe i na wschód od tej kreski upał, upał, upał, jeszcze raz upał. Niezmiennie, tak jak w ciągu poprzednich dni. Temperatura do 36, 37, 38 stopni. Natomiast w tej chłodnej części tam na północy i nad samym morzem 18, lokalnie 20 stopni może maks tego wszystkiego. Teraz Przeworsk Podkarpackie. No to tam będzie dzisiaj gorący. Wojciech Kruk z Muzeum Pożarnictwa. Jaka pogoda w Przeworsku? Dzień dobry, panie Wojciechu.
9: W Przeworsku świeci słońce, zapowiada się piękny, upalny dzień. Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku to miejsce, w którym historia Straży Pożarnej ożywa na oczach zwiedzających. Powstało ono z prywatnych zbiorów kolekcjonera Leona Trybalskiego. Wśród licznie zgromadzonych zbiorów w muzeum zobaczyć można największą kolekcję sikawek z końca XIX i XX wieku, unikatowe samochody strażackie, historyczne mundury, hełmy, sprzęt gaśniczy oraz liczne pamiątki, które dokumentują rozwój pożarnictwa na przestrzeni lat. Jest to wspaniała atrakcja dla całych rodzin, pasjonatów historii i wszystkich, którzy chcą poznać codzienną pracę strażaków dawniej i dziś. Jeżeli będziecie Państwo w Przeworsku, to koniecznie odwiedźcie to miejsce, a znajduje się ono na terenie zespołu pałacowo-parkowego w dawnych stajniach cugowych. Serdecznie zapraszamy.
8: Serdecznie dziękujemy. Ciśnienie w centrum Polski 1001,5 hektopaskala. Waha się.

7151 albo facebookowy profil radiowej jedynki. Jakie macie Państwo wspomnienia z lata z radiem? Co Wam zapadło w pamięć w czasie tych 55 lat naszej historii od 1 lipca 1971 roku? Co było fajne, a co było bardzo fajne? Czekam na wspomnienia, zrewanżuję się maskotkami. Rodzi.

0: Pewnie macie państwo tak samo jak ja. Podglądacie te zwierzaki. Nawet te domowe, psy albo koty i patrzycie chociażby. Ja patrzę, jak sobie radzą z upałem. No pies to zwyczajnie leży tak na boku, w takiej pozycji, państwo wiecie, jakby prawie, że nieżywy i tam... Kot? Kot to inaczej. Kot próbuje sobie łapy chłodzić, dlatego że on się tymi łapkami poci. Ale jest taki człowiek, który jest mistrzem w podglądaniu. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zaraz go o to zapytam. W podglądaniu zwierząt. Marcin Kostrzyński, czyli słynny Marcin z lasu. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Podglądanie czy oglądanie zwierzaków? Jak jest lepiej? Jak bardziej?
1: Podziwianie.
0: Brawo!
1: Podziwianie. Ponieważ one właśnie są tak niezwykłe i za każdym razem odkrywa się coś nowego, coś niezwykłego podczas takiego podziwiania. A rzeczywiście upał bardzo, bardzo doskwierał zwierzętom i ja się niezwykle martwiłem. Ja też mam psa, tylko że mój pies wybiera najchłodniejsze miejsce, gdzieś tam w łazience, gdzie są kafelki, tam tak. Leży się chłodzi. Kot, to bym powiedział, że nawet zachwycony był takim
0: moje nie.
1: Upałem. Oczywiście, kiedy jest za gorąco, to jest za gorąco dla wszystkich. To one się nie chłodzą tak wydajnie jak inne zwierzęta, więc mają z tym problem. Ale najbardziej obawiałem się o bociany, ponieważ one właściwie pisklęta bocianów, bo jak dorosły bocian to jeszcze może polecieć gdzieś, poszukać cienia, schłodzić się nad wodą, to jednak gniazda bocianie są w takiej ekspozycji słonecznej i przy takim braku wiatru na szczęście pisklęta już nie były w puchu, tylko właśnie miały pióra i to już na tyle dobrze izolowało, że dały sobie radę, bo specjalnie pojechałem rowerem na taki objazd bocianich gniazd i wszędzie było w porządku, także odetchnąłem z ulgą.
0: Ja byłem wczoraj w Bieszczadach, widziałem bardzo wiele bocianich gniazd, na szczęście tam i prawie wszędzie w tych gniazdach młode i też, no tam wczoraj było 35-36 stopni, dzisiaj też tam w Bieszczadach jest podobna temperatura, no to tak, one jak na takiej patelni wystawione i ten dorosły to poleci, tam przyniesie coś do jedzenia, wróci, on się schowa. A ten mały, no, mógłbym sobie wyobrazić, że ten dorosły skrzydło jakoś tam rozciągnie i może
1: tak
0: zrobić taki parasol. Zdarza
1: tak
0: się, tak?
1: Zdarza, tak? Zdarza się, gdy one są młodsze, gdy są w puchu, to jak jest nawałnica, to mamy chronią

0: Mamy, nie mamy, bo to ojcowie też.
1: Ojcowie też. Ojciec jest równie ważny, a nawet ważniejszy, jak matki nie ma.
0: Chociaż dzikie gęsi preferują chować się pod skrzydłami mamy. Zdecydowanie tak. I nie wiadomo, czego tak jest, ale u mamy jest zawsze cieplej, zawsze jest bezpieczniej.
2: Panie Marcinie, no ale jak pan tak podgląda te zwierzęta? Czego się można nauczyć od tych zwierzaków? Czy co jest takiego fajnego, albo co pana... Przecież pan już niejedno widział.
0: Nie.
2: I z jedną rzeczą się spotkał, a mówi pan, że za każdym razem coś się nowego tam zdarza. To co pana zaskoczyło i czego moglibyśmy się nauczyć?
0: Największe zaskoczenie ostatnich dni to lis, który sprezentował mi mysz. Bo to właśnie drugi raz się zdarzyło, żeby dostać prezent od zwierzęcia. On przyniósł mysz, przytrzymał ją łapką, żeby była świeża. Ja nie skorzystałem z tego daru, a mysz oczywiście uciekła pod dom i on spojrzał, właśnie ona, bo to lis z takim wyrzutem na mnie, no dlaczego? I to było niezwykłe, ponieważ ja pomagałem temu lisowi.
2: A to tak jak kot, że koty przynoszą czasami mysz w prezencie i on w ramach rewanżu upolował dla pana mysz jeszcze żywą, tak rozumiem, tylko taką stłamszoną troszkę. Tak.
0: Troszkę taką, ale bardzo delikatnie, żeby tego krzywdy nie zrobić, żeby na myszy skończyło się to świetnie, bo uciekła. Natomiast lis był niepocieszony, że nie skorzystałem z takiego wspaniałego prezentu, ale to się u zwierząt zdarza. Najbardziej taka niezwykła historia, jaka mi utkwiła w pamięci, to jest historia kruków z gdańskiego zoo. Tam były kruki w wolierze i pracownicy zaobserwowali, że wiosną przylatywały kruki takie dzikie, krakały w jakiś specjalny sposób, a te z woliery karmiły mięsem te dzikie kruki, które brały to w dziób i leciały do gniazda, żeby nakarmić młode. A w zoo wszystkie zwierzęta, które dostają mięso, jest to bardzo dokładnie odważane. Tam nie ma mowy, żeby to zostało, żeby
2: jakieś resztki były.
0: Nie ma mowy o żadnych resztkach, więc one same były głodne, ale były w stanie się podzielić ze swoimi krewniakami, które miały problem z wykarmieniem piskląt.
2: Podobno kruki liczą do 7, czy krukowate w ogóle. Były robione takie badania, przy ósemce zaczynały się gubić większość, bo jeszcze tam te bardziej inteligentne do 9 dochodziły. Ale jak się tam jeden orzeszek, dwa orzeszki, czy tam inne rzeczy, to do 7 spokojnie ogarniały. Sowy w życiu nie ogarną tego, a kruk ogarnia.
0: No, kruk, ale też były takie badania jakieś na papugach i taka papuga Alex wszelkie do 6 wykonywała działania i była w tym naprawdę dobra. I to są potwierdzone, autentyczne fakty. To nie jest wymyślone, nie. Tak
2: przypomnieli się dowcip o papugach. Kojarzy pan? Tam ze sklepu. No jak przychodzi klient i tam są papugi różne w sklepie i ten sprzedawca mówi, no ta papuga na przykład mówi dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a ta mówi dziękuję, dziękuję, dziękuję, a ta mówi pobudka, pobudka, pobudka i one były tańsze, a tam w rogu siedziała taka jedna papuga, która się w górę nie odzywała i miała najwyższą cenę. I ten kupujący mówi, dobrze, a tamta czemu najdroższa? Bo te od dzień dobry, dziękuję i pobudka mówią do tamtej szefie. Ale milczała sobie, więc papugi potrafią być bystre. No dobra.
0: Jak mówimy o liczeniu, tak. To na przykład dziki potrafią liczyć do 12 albo i więcej, bo wiemy o tym doskonale, że jeżeli dzik, mama urodzi więcej niż 12 wachraczków, prosiaczków, to jest w stanie oddać te nadmiarowe dziki swojej sąsiadce, czy tam córce, czy
2: nadwyżkę.
0: Siostrze. Nadwyżkę, bo ona ma tylko 12 sutków, a każdy dzik ma swój własny kranik i z innego nie korzysta. Więc byłby problem. Czyli ona musi je przeliczyć.
2: Moment, ale jak jest u kotów, to u kotki jest, nie ma 12 sutków, u kotki jest mniej, ale to też każdy taki kociaczek ma własny tam kranik, tak?
0: Najprawdopodobniej to różnie bywa, dlatego że u dzikich zwierząt tak jest, ale u domowych właściwie to nie do końca zachowuje się tak, jak powinno być. Bo u świnek też właściwie one to robią, ale czasami się mylą. U dziku absolutnie nie ma takich pomyłek. To jest mój kranik, to jest trzeci, ale te małe też muszą w jakiś sposób liczyć, że tutaj od lewej z góry trzeci, jak mama leży na prawym boku, to jest mój i to tylko mój. Także jest to niezwykłe i warto by było pomyśleć, w jaki sposób one do tego dochodzą, który kranik z mlekiem jest
2: to właściwy. Mam na koniec inne pytanie, bo wiele osób, zwłaszcza teraz w te upały i w taką koszmarną pogodę, ona jest koszmarna raz, bo upał, raz, bo burza, to wszystko tak oscyluje. Niestety się tak porobiło. Próbują tym zwierzakom pomagać, czyli ptaszek, który wypadł z gniazda. O Boże, jaki biedny wypadł. Albo tam podchodzimy, co robić, jak się zachować, czy w ogóle nie reagować w takich klasycznych sytuacjach, bo więcej narobimy szkody niż pożytku.
0: Najlepiej jest obserwować, ponieważ mogą być takie sytuacje, że rzeczywiście ten ptak wymaga pomocy, ale zazwyczaj są to podloty, które po prostu uczą się latać. I nie biegnijmy od razu do tego ptaka, tylko popatrzmy na niego, czy przylatuje do niego rodzic, czy go dokarmia. No wczoraj takie zięby też były. Widać, będzie młoda zięba i rodzic, który ją tam dokaruje na środku drogi, musimy zatrzymać samochodem, żeby one mogły jakby tam spokojnie przejść. Ale też jak jest taki upał, to bardzo bym prosił o

0: stawianie misek z wodą i to takich misek, żeby na przykład ćmy nocne, motyle nocne, czyli ćmy mogły się napić, jeże, żeby mogły się napić. Ta woda jest tak bardzo, bardzo potrzebna. No i też nie zapominajmy o tych naszych najlepszych, najbliższych przyjaciołach, czyli zwierzętach domowych, gdzie w gospodarstwie czasami one nie mieszkają u nas w domu, żeby też ta miska czystej i zimnej wody zawsze była pełna.
1: Bardzo pięknie dziękuję. Wieczorem jak podlewam czasami ogród, to widzę, jak potem się te owady zlatują, jest ciemno i przylatuje cała masa, ćmy siadają i tak spijają te kropelki wody. Widać, jak ta woda im była potrzebna. Niby taki drobiazg w ogóle zaskakujący. Skąd one wiedzą? Ale wiedzą. No,
0: skąd one wiedzą? Ale wiedzą.
1: Ale wiedzą. Marcin z lasu. Panie Marcinie, bardzo nisko się kłaniam. Zapraszam Państwa na kanał YouTube'owy pana Marcina, bo to jest przepiękne miejsce i w ogóle te jego opowieści, programy i książki. Marcin Kostrzyński. Zapamiętajcie to imię i zapamiętajcie to nazwisko. Do usłyszenia.

Jeszcze syrena okrętowa, niech się odezwie. O, jest. I dzisiaj dosłownie to jest wyspa, która w nazwie ma słowo piękna, choć nie wiem, czy współcześnie już trochę nie na wyrost. Faktem jest, że w minionych latach to była tak piękna wyspa, że najwięksi artyści

turyści kupowali tam rezydencję albo z innych powodów płynęli na tę wyspę. Wśród nich na przykład słynna aktorka Sarah Bernhardt i malarz Claude Monet. On miał być tylko kilka dni. Pojechał na kilka dni, został dużo dłużej, namalował paręnaście obrazów, w tym takie słynne skały i tak dalej. A ona kupiła tu coś, czy zamieniła na samotną rezydencję na odludnej skale. Pytanie, uwaga, dzisiejsze. Co kupiła i przebudowała Sarah Bernhardt oraz do jakiego kraju należy ta wyspa, o której mówimy? Ta piękna wyspa. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod 72-151, najpóźniej do 11.30 wpisać na początku słowo klucz wakacje. Pytanie za trzy punkty.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Kto chciałby zagrać w skojarzeniach lata z radiem? Skojarzenia lata z radiem po 10. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Pies, czyli nasza tegoroczna maskotka. 72 151.

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
7: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
6: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
7: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
6: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
7: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
6: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
7: To działam.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej dwójce w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, dokładnie pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko, doszło do wypadku 3 samochodów osobowych. Chodzi o kilometr 469. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia w kierunku Poznania została zwężona i utworzył się tam bardzo poważny, kilkukilometrowy korek. Mamy także informację, że policja dozuje wjazd do tunelu pod Ursynowem i działanie to ma oczywiście na celu niedopuszczenie do powstania zatoru właśnie w tymże tunelu. Ekspresowa 8 w Warszawie także jest zakorkowana pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej na wysokości Bemowa. I mamy także jeszcze jeden dosyć poważny korek w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 61 na fragmencie

0: Państwo piszecie z życzeniami listy. Dziękujemy bardzo. Pani Basia napisała tak. Witam Panie Romanie, ja mam 35 lat, ale w 2000 roku w wieku 9 lat siedziałam plackiem przy radiu. Czekałam, aż poleci ta Polka Dziadek. Ten właśnie sygnał. A potem szłam z rodzicami w pole, niosąc pod pachą przenośne radio i słuchałam lata z radiem. Teraz mam ustawioną melodyjkę jako dzwonek w telefonie. Super pomysł. Powinniśmy rozsyłać Państwu te melodyjki. To by było fajne, prawda? Zagraj Polkę Dziadek i pokaż, jak inni słuchają tej Polki w Twoim telefonie. Taki pomysł na 55 lat naszej audycji. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Czas na te poważne rzeczy aktualności. Marzena Godona.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po upale wciąż utrudnienia na kolei. Teraz uwaga na gwałtowne burze. Od dziś drożej na stacjach benzynowych. Skończył się program CPN. Ceny paliwa niżej. Robert Lewandowski w Chicago Fire ze swoim numerem 9. Na początek o utrudnieniach na kolei, która cały czas zmaga się ze skutkami upałów. W poniedziałek nie wyjechało prawie 260 pociągów, wczoraj ponad 130, dziś 6 jest odwołanych na całej trasie, a opóźnienia przekraczają 200 minut. Odwołane są przede wszystkim połączenia regionalne obsługiwane przez Polregio, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Koleje Mazowieckie. Kolejarze usuwają dwa typy usterek, tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Ekstremalnie wysoka temperatura powodowała dwojakie utrudnienia. Jedne to były wypaczenia torów, drugie to było opuszczenie się sieci trakcyjnej. Działaliśmy na bieżąco, aby usuwać skutki tych usterek.
1: Tymczasem dziś po południu i wieczorem nad Polską spodziewane są gwałtowne burze, głównie na południowym wschodzie i w centrum kraju, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę.
1: Dla 11 województw jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z burzami, intensywnym wiatrem i opadami deszczu. A ostatniej doby już po przejściu burz koniecznych było prawie 1000 interwencji strażaków, głównie w województwach śląskim i wielkopolskim. Jednocześnie cały czas są ostrzeżenia dla południowo-wschodniej części kraju w związku z upałem. Od dziś zmiana, którą odczują kierowcy. Zakończył się program osłonowy CPN, czyli ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęło się w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Wracamy do rynkowej metody kształtowania cen, mówi analityk rynku paliw z e-petrol.pl Jakub Bogucki.
4: Mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, której on 6 zł i 80 groszy. Natomiast jeśli chodzi o diesla, nieco poniżej 7 zł, ale gdzieś ten pułap 7 zł może już być blisko. I to się wydaje, że to są te ceny, które już z nami pozostaną przez najbliższe dni.
1: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszyło posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Rozpoznane będzie zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie sądu rejonowego, który uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Łączymy się teraz z Dagmarą Kędzior, która obserwuje tę sprawę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy decyzja sądu zapadnie dzisiaj?
5: Może, ale nie musi zapaść dzisiaj, bo w sprawie wyznaczono jeszcze dwa kolejne terminy, na piątek i na poniedziałek. Dzisiejsze posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami i najprawdopodobniej będzie długie ze względu na liczbę wniosków ze strony obrony Zbigniewa Ziobry. Jego adwokat Bartosz Lewandowski uważa, że postanowienie o areszcie powinno zostać uchylone.
6: Ten areszt jest niecelowy, bo pan minister Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą, jak rozumiem, która byłaby pozbawiona w tej sprawie wolności. Postępowanie dotyczące osób, które mają zarzuty wspólnie i w porozumieniu, już się toczy, ale przede wszystkim w kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynu zabronionego.
5: Dla prokuratury uprawomocnienie postanowienia o areszcie jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej. Podkreślał to prokurator Piotr Woźniak.
7: Aby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wniosek.

0: wnioski o ekstradycję mają no, małe szanse powodzenia.
1: Przypomnę, że śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Najcięższy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Dagmara Kędzior, dziękuję za te informacje. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. pseudonim Wielki Bu. Postawiono mu 6 zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Prokurator oskarżył Patryka M. m.in. o udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów, jak również i Hiszpanii. Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
2: Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Do 3 sierpnia Wielki Bu ma przebywać w tymczasowym areszcie.
4: To są aktualności jedynki.
2: Oczywiście z numerem 9. Robert Lewandowski będzie grał w zespole Chicago Fire. Klub z Wietrznego Miasta w poniedziałek potwierdził zakontraktowanie kapitana reprezentacji Polski. Kontrakt wart 20 milionów dolarów ma obowiązywać przez 2 lata.
5: Dotychczas numerem 9 w drużynie Fire grał najlepszy strzelec zespołu, a zarazem lider strzelców Ligi MLS Hugo Kuipers. Zrzekł on się jednak dziewiątki i przekazał ją Polakowi. Robert jest jednym z najlepszych zawodników grających z dziewiątką w historii. Wyglądałoby to dziwnie, gdyby występował z innym numerem. Decyzja o przekazaniu mu go przyszła mi z łatwością i mam wielką nadzieję, że wspólnie wiele osiągniemy na boisku. Czytamy we wpisie Hugo Kuipersa. Od dzisiaj w sprzedaży będą dostępne oficjalne koszulki Fire z nazwiskiem Lewandowskiego, który grał z dziewiątką we wszystkich poprzednich swoich klubach. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
7: A to będzie prognoza pogody. Najcieplej w Kozienicach, tu się nic nie zmienia. Od kilku dni te Kozienice tak na czele tej listy. 31 stopni wskazują termometry teraz w Kozienicach. Będzie cieplej. Najchłodniej w Elblągu 12 stopni. Będzie cieplej, ale już niedużo cieplej. Teraz tak, w tej północno-zachodniej części Polski chłodniejszej. Temperatura tak do 18, 20, 21 w ciągu dnia. Natomiast w tej upalnej części Polski, czyli południowo-wschodnia, no to tak do 36, 37, 38. I uwaga na burze, które mogą się oczywiście pojawiać dalej. Mogą być bardzo gwałtowne, punktowe, ale takie burze z gradem, które ma parę centymetrów i naprawdę może wyrządzić szkody. Sprawdzajcie Państwo, co macie na balkonach, co macie na parapetach na przykład, żeby jak ten wiatr gwałtownie zawieje, nie postrącało tego na ziemię. Bo zwyczajnie komuś to może zrobić krzywdę. Już nie chodzi o to, że wy coś stracicie i odleci wam w kosmos, ale po prostu spadnie komuś na głowę. Proszę uważać, proszę zwracać uwagę na takie rzeczy. Nie parkować samochodów pod drzewami, bo gałęzie też się potrafią urywać. Jeszcze barometr i Warszawa. Termometr w Warszawie 24 stopnie. Na barometrze 1001,1 hektopaskala. Ciśnienie delikatnie zaczęło spadać.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

I to jest przebój. Idealny na wakacje, idealny na lato z radiem. Skoro te 55 lat dzisiaj nam stuknęło, a państwa ulubiony przebój chociażby z tych 55 lat, to jaka to jest piosenka? Co jest waszym zdaniem na przykład takim przebojem wszechczasów? Ja mam parę propozycji i szczerze mówiąc uważam, że na tej pierwszym miejscu, na tej pierwszej pozycji jest kilka utworów równie dobrych. Ale nic to. Pani Katarzyna napisała, panie redaktorze, lato z radiem to dla mnie wspomnienie wakacji u babci. Wyjazd z bloków na wieś to hamak, czereśnie prosto z drzewa, to kompot z papierówek, to długie spacery, to wycieczki w góry i beztroska, która już nie wróci. Pozdrawiam rocznik 79. I tu w załączniku na facebookowym profilu możecie państwo to zobaczyć, radiowej jedynki. Zdjęcia, które załączyła pani Katarzyna. Pani Katarzyna, dziękuję. Innym państwu też dziękuję. Pani Kasiu, poproszę adres zwrotny. Pani wie, o co chodzi, po co jest potrzebne. To jest Lato z Radiem, za parę minut skojarzenia.

chyba to, co napisała pani Katarzyna, zawiera w sobie słowo klucz tych wspomnień. Czemu one są tak niezwykłe? Beztroska, która już nie wróci. Chyba to jest ten kluczowy element, który nam gdzieś odleciał w kosmos razem z tym dzieciństwem, kiedy po prostu lat przybywa. Skojarzenia lata z radiem. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Trzy uzasadnienia potrzebne, żeby zagrać, żeby trzy osoby mogły zagrać w naszym konkursie 72-151. Czekam pod tym SMS-owym numerem.

0: To jest Lato z Radiem w radiowej jedynce, a to są nasze słynne skojarzenia. Za miejsce trzecie pomarańczowa walizka, którą zadajecie Państwo szyku.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie super zegarek smartwatch z GPS-em, który odmierza same szczęśliwe sekundy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A za miejsce pierwsze czytnik do książek elektronicznych, gdzie możecie sobie na przykład czytać książkę o Lecie z Radiem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: I wbrew pozorom to jest bardzo fajne urządzenie. Uwaga, ekran jest kolorowy, bo są takie tańsze, nie chciałbym powiedzieć, że byle jakie, ale prostsze po prostu czytniki, które są monochromatyczne, czyli mają tylko dwa kolory, ciemno-jasno. I są takie, które mają full paletę kolorów i to jest właśnie ten taki full wypas, czyli z full paletą ze wszystkim jak trzeba. Jest też jeden problem, w zasadzie dwa problemy. Pierwszy problem nazywa się 30 sekund. To jest czas limitowany na udzielanie tych dobrych skojarzeń, na dobre skojarzenia, na dobre odpowiedzi. A drugi problem to jest gong, który na końcu robi tam bum i to już oznacza, że to jest koniec tego czasu. No a potem trzeba z tym wszystkim walczyć. Pan Karol z Wrocławia. Dzień dobry, panie Karolu.
3: Dzień dobry.
0: Pan dzisiaj będzie pierwszy. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Bo według pana?
3: No, pies jako jedyny traktuje nas jako bohatera. Napisałem, że wystarczy, że wrócimy po krótkiej przerwie po wyrzuceniu śmieci, a on już skacze do nas.
0: O, przepraszam, mam kolegę, którego jak on wyniesie śmieci, żona traktuje jak bohatera też, więc małżonka mówi, o, nareszcie wyniosłeś.
3: To też jest prawda.
0: Bo już tam troszkę ten, no ale... Ja na szczęście nie muszę wynosić, nie mam... U mnie jest inaczej, nie blok, tylko domek, więc, ale za miastem za to, więc mam korki na wlocie. Panie Karolu, ale teraz nie o tym, choć pan z Wrocławia. To pan coś o korkach powinien wiedzieć też, to zależy, gdzie pan mieszka. Wrocław się potrafi zakorkować, choć ostatnio się trochę polepszyło w tej sprawie. Panie Karolu, trzeba powiedzieć start i uruchomić naszą maszynę losującą.
3: Dobrze. Start.
0: Jak coś pana tam przerywa delikatnie, tak ledwo to start do nas doleciało, na szczęście doleciało, ale był taki... Jak pan tam cicho mówi, to jakby tam telefon panu tak nie przez głośno mówiący, jak pan może, bo to tylko, bo wtedy przycina po prostu ten dźwięk. Ani słuchacze nie słyszą, ani my nie słyszymy.
3: To będę mówił głośniej.
0: No, może być tak. No dobra, spróbujmy. I ja panu powiem w międzyczasie, jaki zestaw wybrało. Słynne polskie powieści, dramaty, dzieła literackie, głównie klasyka, choć nie tylko. I pan, ja mówię nazwę tego dzieła, a pan musi dopasować autora, może być samo nazwisko. Czyli ja mówię Krzyżacy, a pan mówi?
3: Sienkiewicz powiem.
0: No dobrze pan powie, Henryk Sienkiewicz.

0: Sienkiewicz. Sienkiewicz napisał Krzyżaków. A jakbym powiedział Noce i Dnie? O.
1: No, tu mógłby być problem, bo jestem bardziej nieoczytaną osobą.
0: Maria Dąbrowska napisała Noce i Dnie. Ale wie pan co? Jest takie magiczne nazwisko, które nazywa się Dalej. I w razie co, to pan to nazwisko wymienia jako autora. Panie Karolu, uwaga. 3, 2, 1, start. Chłopi.
1: Sienki Prus.
0: Quo Vadis.
1: Sienkiewicz.
0: Solaris.
1: Dalej.
0: Nad Niemnem.
1: Orzeszkowa.
0: Ferdydurkę.
1: Dalej.
0: Ludzie bezdomni.
1: Sienkiewicz.
0: Trendowata.
1: Dalej.
0: Lalka.
1: Prus.
0: Ziemia obiecana.
1: Sienkiewicz.
0: Pan Tadeusz.
1: Mickiewicz.
0: Śluby panieńskie.
1: Dalej.
0: Kordian. Słowacki.
1: Koniec czasu. Słowacki.
0: Słowacki. Słowacki. Przyjął pan taktykę, która nie okazała się dobrą taktyką, bo zamiast nazwiska Dalej zauważyłem, a przynajmniej miałem takie wrażenie, że jak pan nie jest pewien, to mówi pan Sienkiewicz. Pech chciał, tak. Pech chciał, że w żadnym przypadku nie był to Sienkiewicz. Chłopi. To jest Władysław Reymont. Solaris, gdzie pan powiedział Dalej, to jest Stanisław Lem. Ferdydurkę, to jest Gombrowicz. Ludzie bezdomni. Stefan Żeromski. Trendowata, Helena Mniszkówna, a Ziemia obiecana, znowu Reymont. A śluby panieńskie to Fredro. Ile mamy tych punktów w efekcie policzonych? Dobry? Raz, dwa, trzy, cztery dobre skojarzenia na koncie pana Karola. Dramatu nie ma, szału też nie ma, powiem tak. Zobaczymy, czy to cztery wystarczy na którą nagrodę. Że na coś wystarczy, to wiemy. Ale na co? Pan Paweł z okolic Łukowa, tak? Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry. To jest miejscowość Chmielek, gmina Łukowa.
0: Chmielek, okej, dobra, czyli jesteśmy tutaj. Pies jest najlepszym przyjacielem, bo?
2: No bo są z nami, niezależnie od warunków, czy się w życiu lepiej toczy, czy gorzej. Zawsze z nami są, potrafi odczytywać nasze emocje, także bez słów, także psiaki tym nie
0: patrzy nam w oczy i wie, o co chodzi. Panie Pawle, niech pan startuje maszynę. Wie pan jak.
2: Start.
0: Poszło. Znane miejsce, kraj, czyli ja mówię znane miejsce w Polsce albo na świecie, a pan musi dopasować kraj, na terenie którego, czyli nazwę państwa, na terenie którego dane miejsce znane jest. Czyli mówię na przykład Łazienki Królewskie, a pan mówi?
2: Polska.
0: Dobrze, a Most Karola?
2: Czechy.
0: Czechy. Niektórzy kiedyś usłyszałem, że Wielka Brytania, bo Król Karol, ale nie, Most Karola jest w Czechach, to jest ten słynny most, tam co się na Hradczady idzie i się patrzy. Dobra, czyli ja coś... A pan podaje państwo. Uwaga. 3, 2, 1, start. Wieża Eiffla.
2: Francja.
0: Fontanna di Trevi.
2: Włochy.
0: Wersal.
2: Austria.
0: Schody hiszpańskie.
2: Hiszpania.
0: Dzwon Zygmunt.
2: Polska.
0: Muzeum Prado.
2: Dalej.
0: Opactwo Westminster.
2: Anglia, Wielka Brytania.
0: Zamek Czocha.
2: Polska.
0: Miasto Petra.
2: Dalej.
0: Zamek Windsor.
2: Anglia.
0: Wawel.
2: Polska.
0: Louvre.
2: Francja.
0: Galeria Uffizi.
2: Nie wiem dalej.
0: Włochy.
2: Włochy.
0: No i tak. Podpucha, która ciągle działa. Zastanawiam
2: schody
0: się,
2: jak długo.
0: Tak, schody hiszpańskie oczywiście nie są w Hiszpanii, tylko tak schody jest. Hiszpańskie są we Włoszech.
2: Tak
0: i podpucha zadziałała, choć wydaje się, że to proste. A Muzeum Prado jest w Hiszpanii. A Wersal. Austria, pan powiedział.
2: Francja, Francja.
0: Tak, to
2: Francja.
0: Nie jest jakiś tam Schönbrunn czy coś takiego. Francja.
2: Francja.
0: Wersal, Francja mają zresztą tam problemy w tym Wersalu, tam klimatyzacja im też wysiada i tak dalej. Ile mamy punktów? Sprawdźmy tam, co tam o pan, panie Pawle. Jest 8 dobrych skojarzeń, to i tak nie jest źle. Czyli pan Paweł wskakuje przed pana Karola z Wrocławia, chyba że pani Dorota w tym wszystkim namiesza. Dzień dobry, pani Doroto.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i teraz tak. Powinienem powiedzieć, skąd ja powiem, skąd, bo to żadna tajemnica. Prawdopodobieństwo, że dwie osoby jednego dnia są z tego samego miasta, jest małe, ale dzisiaj się tak zdarzyło. Pani Dorota i też Wrocław na linii.
3: O. Tak, zgadza się.
0: Pani Doroto, pies jest najlepszym przyjacielem, bo?
3: Bo swoją obecnością nasz najgorszy dzień potrafi zmienić w uśmiech.
0: Dobra, brawo. Uśmiech. Podoba mi się, bo jest treściwe i krótkie. Proszę powiedzieć start. Uruchomić naszą maszynę i zobaczymy, co tam będzie w tym
3: start?
0: Zestawie. Dokończ tytuł znanego filmu. Ja mówię tytuł filmu, ale nie powiem ostatniego wyrazu. Mówię tam do ostatniego. Filmy są albo polskie, albo zagraniczne, a pani musi to brakujące słowo dopowiedzieć. Czyli ja mówię na przykład skrzypek na...
3: dachu.
0: Dobrze. Chłopaki, nie.

0: Płaczą.
1: Dobrze. No to pani Doroto, to chodzi. Uwaga. 3, 2, 1, start. Killerów?
0: Dwóch.
1: Jutro nie umiera?
0: Nigdy.
1: 4 wesela i?
0: Pogrzeb.
1: Dziennik Bridget?
0: Jones.
1: Gorączka sobotniej?
0: Nocy.
1: Poszukiwacze zaginionej?
0: Arki.
1: Diabeł ubiera się u?
0: Prady.
1: Ile waży koń?
0: Trojański.
1: Rybka zwana?
0: Wandą.
1: Bękarty?
0: Wojny.
1: Przeminęło z?
0: Wiatrem.
1: Telma i?
0: Luisa.
1: Brunet wieczorową?
0: Porą.
1: Mechaniczna?
0: Pomarańcza.
1: Piraci z?
0: Karaibów.
1: Buntownik bez?
0: Nie wiem.
1: Powodu. Ale pani Doroto, piękny wynik. Nie zauważyłem ani jednego błędu. Jeszcze patrzę na Andrzeja, który tutaj, Andrzej Szyszko, który tutaj za szybą naszej reżyserki, sprawdza równolegle ze mną, czy wszystko się zgadza. 15 dobrych skojarzeń. Bez ani jednego błędu aż do tego finału, czyli do buntownika bez powodu. Pani Doroto, no to sprawa jest jasna. Pozamiatała pani w tej rozgrywce, rozstawiając panów po kątach. Sytuacja jest taka. Walizkę bierze pan Karol, zegarek bierze pan Paweł, a pani Dorota bierze ten wypasiony czytnik, fanfary dla was wszystkich, ale dla pani Doroty przede wszystkim.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: To ja dziękuję, że chciał wam się zagrać i zapraszam na jutro.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Weź kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
9: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
8: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
9: Na letnisko zapraszamy.
8: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
9: i Marcin Wojciechowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Przeglądałem sobie rano portale internetowe i widzę, że czas upływa, a Niemcy jak płaczą, tak płaczą ciągle. Oni się nie mogą z tym pogodzić dalej. Rafał Bała, Czas na Sport. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie. No oczywiście jest to ogromna
10: Norwegia
11: tragedia.
10: Norwegia przeszła, cieszę się. Norwegia Francja na miejscu się zameldowała.
11: Do wczoraj nie było żadnego europejskiego zespołu w 1/8 finału, a od wczoraj mamy już dwa. Także jest i Francja, i Norwegia, i Meksyk, który się też zameldował. No tam w ogóle wielkie szaleństwo w Meksyku, no ale trudno się dziwić. Natomiast tak jak mówisz, za naszą zachodnią granicą tragedia, bo Niemcy nie mogą sobie poradzić, no i wiadomo już, że będzie tam na
10: Czyli
11: pewno
10: nie
11: jakaś
10: tylko
11: rewolucja.
10: Z samochodami mają problem, zdaje się, że tu się na paru różnych polach to zbiera.
11: Kiedyś mówiło się, że mecz trwa 90 minut, wszyscy grają, a na końcu
10: Niemcy wygrywają.
11: Tak. A teraz chyba będziemy musieli zmienić to powiedzenie i zobaczymy, czy nie Argentyna albo Francja, no. To się jeszcze przekonamy. Na razie Francuzi są w dalszej części turnieju, zagrali pięknie, wygrali 3-0. W ogóle faworyci wygrywali wczoraj, o czym informuje Filip Jastrzębski.
12: Piłkarze najwyraźniej uznali, że na razie dosyć niespodzianek. W każdym z trzech wczorajszych spotkań górą byli faworyci. Najtrudniejsze zadanie miała Norwegia, która musiała sprostać wybrzeżu Kości Słoniowej. To był mecz badawczy, ostrożny, co jednak nie oznacza, że pozbawiony emocji. Norwegowie wygrali 2-1 po golu Erlinga Holanda w 86 minucie. Iworyjczycy pozostawili jednak po sobie dobre wrażenie, a jednego z nich, Jana Diomanda, śmiało można uznać za odkrycie turnieju. A Norwegowie mogą już się szykować na mecz z Brazylijczykami. Piekielnie mocni są Francuzi, którzy jednak musieli się namęczyć w starciu ze Szwedami. Szczęście nie pomagało, słupki były obite, a do tego podopieczni Grahama Pottera nie mieli zamiaru się poddać. Kylian Mbappé próbował wszystkiego, najpierw jego gol nie został uznany, ale trafił w końcu przed przerwą. Po przerwie raz jeszcze i został liderem klasyfikacji strzelców, a w zestawieniu wszechczasów znajduje się tuż za Leo Messim. Francja wygrała 3-0 i w 1/8 finału zagra z Paragwajem. Pewne zwycięstwo odniósł także Meksyk. Współgospodarz mundialu ograł Ekwador 2-0. Znów zachwycił Julian Quiñones, który zanotował gola i asystę. Dla El Tri to pierwsze zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata od 4 dekad. Meksyk wygląda naprawdę dobrze, ale w 1/8 finału czeka go prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie. Przyjdzie mu się zmierzyć z Anglią, jeśli oczywiście ta pokona dziś Demokratyczną Republikę Konga.
11: Ten mecz dziś o 18, a o 22 starcie Belgii z Senegalem. Wielkie szaleństwo mundialowe w Meksyku, gdzie wczoraj ogłoszono dzień z pracy zdalnej w związku z meczem 1:16 finału, a na ulicach całego kraju odbyło się świętowanie. Ale radość przepełnia też chłodność.

0: Zazwyczaj Norwegów. Ponad 20 tysięcy kibiców zgromadziło się pod Pałacem Królewskim w Oslo, żeby świętować awans Norwegii do 1/8 finału po zwycięstwie nad Wybrzeżem
1: Kości Słoniowej. Nie mają dnia wolnego od pracy.
0: Oni jeszcze nie mają, muszą pracować, ale zobaczymy, co będzie dalej. Radość była tak głośna, że zarejestrowały ją sejsmometry, a policja musiała zakończyć fetę. Norwegia triumfowała 2-1. Zwycięskiego gola strzelił kto? No oczywiście Erling Haaland. Ma tych goli już 5, no ale Kylian Mbappé i Leo Messi mają po 6. Trwa wyścig o koronę króla strzelców tego mundialu.
1: Rafał Bała, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: Na północy i na zachodzie chłodno, 18-20, na południu i na wschodzie gorąco, 36-37, lokalnie nawet 38 stopni. Uwaga na burzę.

0: To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Ewa Domańska w naszym studiu. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry panu.
0: NASK, czyli taka organizacja, która dba także o nasze bezpieczeństwo w sieci. Bezpieczeństwo w sieci, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że na każdym pikniku Lata z Radiem, na każdym naszym festynie, na każdej tej zabawie, na którą państwa zapraszamy, a najbliższa sobota, to będzie Zakopane i od samego rana, od 12 ten piknik ruszy, do samego wieczora będziecie mogli państwo tam przyjść, podpytać się. Jest także specjalne stoisko NASK-u i państwo tam jesteście i radzicie. I pamiętam pierwsze spotkanie w Bielsku-Białej. I przyszli tacy ludzie i mówili, że no co tu gadać na wakacjach o bezpieczeństwie? Ja mówię, tak? A wrzuciliście zdjęcie z tej imprezy? Oczywiście! Dzieci cyknęłam i wrzuciłam, niech będzie im fotka wrzucona na Facebooka. No i właśnie. Jak to jest z tymi fotkami wrzucanymi własnych dzieci do internetu?
1: To jest tak, że

0: Rozumiemy rodziców, bo każdy chce się pochwalić, że ma cudowne dziecko albo dziecko zrobiło coś fantastycznego. Natomiast bardzo często zapominamy o takich potencjalnych ryzykach, które mogą się z tym wiązać. I w kontekście wakacji to ja sobie myślę, że pierwszym takim głównym to będzie zdjęcie, które dziecko przedstawia w tak niekorzystnym świetle, albo rówieśnicy mogą dostrzec na nim coś takiego, że niestety stanie się memem, wiralem i będzie powodem hejtu.
1: Czyli my wrzucamy zdjęcie na przykład naszej córki kąpiącej się gdzieś tam, przechodzącej po brzegu plaży w pięknym stroju kąpielowym. W ogóle nam się wydaje, że jest super, chwalimy się, zobaczcie, tak, wykupiliśmy sobie takie wakacje i jesteśmy tutaj i chodzimy sobie teraz... Tata jest, mama, córa też z nami. Wrzucamy to zdjęcie, a potem jakaś złośliwa koleżanka lub złośliwy kolega lub ktoś po prostu, kto nawet nie wie, nie zna tej osoby oko w oko, ale znajdzie to zdjęcie, zacznie wykorzystywać w niecnym czy złym celu.
0: Tak, to też jest problem. To jest kwestia tego, że niestety osób o nieczystych intencjach też jest wielu. Jest ich bardzo dużo też w internecie. Tym zajmuje się nasz zespół dyżurnet.pl, który tego typu zgłoszeń dotyczących treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym otrzymuje bardzo wiele i niestety wiele też jest wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, więc my możemy wrzucić zdjęcie naszego dziecka. Twarz zostanie, że tak powiem, zapożyczona i też... No osoby o tych niecnych zamiarach też mogą w nieodpowiedni sposób to zdjęcie wykorzystać.
1: Jeszcze raz stop, żeby nasi słuchacze, zwłaszcza ci starsi, mniej komputerowi zrozumieli, bo ja też musiałem sobie to uświadomić, że tak jest i przez długi czas nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem, jak to można zrobić. Ktoś wycina jakby... Tak jak
0: w Photoshopie kiedyś.
1: Tak, jak w Photoshopie, czy jeszcze kiedyś wcześniej nożyczkami fotograf wycinał. Tylko, że robi to sztuczna inteligencja. Robi to tak, że... niezawodowiec nie odróżni w życiu, że to jest sztucznie wygenerowane. Czyli do zdjęcia na przykład naszej głowy dolepiają rozebrane ciało zupełnie kogoś innego i na przykład wysyłają naszemu szefowi.
0: No są też takie aplikacje niestety nieodpłatne, czy narzędzia nieodpłatne AI, które sztuczne inteligencji, które też mogą każdego z nas roznegliżować. Więc no to są takie zagrożenia. Dodatkowo jeszcze rodzice często udostępniają takie treści nadmiernie. No, dużo jest takich informacji, na przykład gdzie teraz w kontekście też roku szkolnego, o czym pisaliśmy w naszych mediach społecznościowych.
1: Świadectwa wrzucali wszyscy. No, co w tym jest złego, że się pochwalę, że dobre oceny?
0: To w tym jest złego, że dobre oceny, dobrze. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że taki oszust, który nie jest jakoś wysoce wyspecjalizowany, znajdzie takie świadectwo, na którym jest adres szkoły, jest imię i nazwisko dziecka i gdzie się dziecko urodziło. No i teraz dzwoni do babci, dziadka, bo też jest to wszystko łatwo bardzo do połączenia. Wiele osób ma publiczne konta, na których na Facebooku, o którym pan już wspomniał,
1: na przykład.
0: Na których
1: to może być Instagram, to może być cokolwiek.
0: Wszystkie możliwe dane, takie, które są bardzo łatwo do wyciągnięcia. Niektórzy mają nawet publicznie podany numer telefonu, więc to nie jest żaden problem, że ja teraz zadzwonię na ten numer telefonu powiązany z tym dzieckiem i powiem, dziecko miało wypadek albo coś tam, natychmiast są potrzebne
1: pieniądze. I żeby się
0: uwiarygodnić,
1: podam adres szkoły, którego niby tam nie było, no więc niby kto ma znać ten adres, a ja go znam, bo ze zdjęcia go sobie przeczytałem.
0: Tak, no wszystko. Generalnie to jest tak, że zbyt dużo tych informacji udostępniamy, więc...
1: Pani Ewo, ale to, bo rozmawiam, wbrew pozorom to jest niesamowicie poważna sprawa.
0: Jest.
1: I dlatego właśnie te nasze festyny, te pikniki mają także to stoisko NASK-u, gdzie potraktujcie państwo to poważnie. Przyjdźcie, pogadajcie, porozmawiajcie, ale stąd płynie taki straszny wniosek, bo ktoś powie, no to w ogóle nie wrzucajmy żadnych zdjęć. To żadnego, bo każda rzecz, jaką udostępnię, może w rękach osoby nieuczciwej zadziałać przeciwko mnie, czy przeciwko moim dzieciom, czy bliskim, czego ja bardzo nie chcę. Intencje miałem dobre. Wrzucamy nasze wspólne zdjęcie tu ze studia. Proszę bardzo, rozmawiamy sobie w studiu Jedynki w Lecie z Radiem, a ktoś to wykorzysta w zupełnie innym niecnym celu i przerobi.
0: Tak, tylko pytanie jest takie, czy ja jako rodzic naprawdę muszę się w tej chwili tym pochwalić, to przed całym światem? Czy nie może być jakaś prywatna grupa rodzinna, albo mam grupę na komunikatorze, czy przyjaciółek, czy najbliższych przyjaciół, rodzin, z którymi się przyjaźnimy i tam to tylko wrzucać, gdzie czujemy, że to jest bezpieczne.
1: Czyli to można ograniczyć i wy na przykład w tym namiocie waszym, czy na waszym stoisku podpowiecie, jak to ograniczyć. Jeżeli ktoś nie wie, jak na Facebooku przerobić, że dostępne dla wszystkich, albo tylko dla znajomych, to się da zrobić. Proste jest.
0: Tak, serdecznie zapraszamy już teraz 4 lipca do Zakopanego tym razem. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjająca.
1: Będzie chłodniej niż na Radomiu, ale fajnie.
0: Tak, będzie wielu ekspertów NASK, więc będzie można porozmawiać za trudno na te tematy dotyczące bezpieczeństwa dzieci, ale także i bezpieczeństwa dotyczące nas dorosłych. A dodatkowo jeszcze wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcieliby troszeczkę więcej się dowiedzieć, czy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, czy też zgłębić kwestię sharentingu, to zapraszam też na naszą stronę NASK Bezpieczny Dzień. I tam jest naprawdę szereg
1: NASK Bezpieczny Dzień, tam jakaś kropka, czy pisze to jednym
0: NASK mask.bezpieczna.gov.pl

0: bezpiecznydzień.pl.
1: Bezpiecznydzień.pl, bezpieczny dzień pisany razem oczywiście. Tak. I tam jest ściąga po prostu.
0: Tam jest dużo ściągawek. Wiele, wiele też również na temat sharendingu. Ale też serdecznie zapraszam naprawdę do takiego kontaktu na żywo. To jest zupełnie wtedy inna wiedza, bo można się dopytać więcej, zobaczyć więcej, usłyszeć więcej, zainspirować się.
1: I nie ma głupich pytań, trzeba się przyznać, że czegoś nie wiem. Oni tak. pomogą. Powiedzą wam, jak to skonfigurować, tak, jak
0: dokładnie.
1: To zrobić. Za darmo oczywiście, bo to nie ma żadnych opłat. Ewa Domańska na Ask. Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Sobota
0: również.
1: Widzimy się w Zakopanem.
2: Audycja powstała we współpracy z NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

0: 22 151. Teraz przypomnienie naszego pytania dotyczącego wakacji marzeń. Kto chce wybrać wycieczkę? Dziś wyspa, bo pytamy w tym tygodniu o wyspy, która ma w nazwie słowo piękna. Sara Bernard tam sobie jeździła. Malarz Claude Monet malował tam obrazy. Miał być kilka dni, został zdecydowanie na dłużej. Za to ona tam kupiła coś, co zamieniła na samotną rezydencję na odludnej skale. Pytanie. Co kupiła i co przebudowała Sara Bernard oraz do jakiego kraju należy ta wyspa? 72 151. Proszę wysyłać odpowiedzi do 11.30. Proszę pamiętać o słowie klucz. Wakacje.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
2: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam. Dwie osoby zostały ranne w wypadku samochodu osobowego na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Gust a Radom Północ. Chodzi o kilometr 451 i jezdnię w kierunku Krakowa. Nadal zablokowany jest tam jeden prawy pas, a ruch odbywa się pasem lewym. Na ekspresowej dwójce w Warszawie, a zatem na południowej obwodnicy miasta, doszło do wypadku trzech pojazdów osobowych pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko. Tutaj jedna osoba została ranna, do tego wypadku doszło przed godziną 9 rano, czyli już ponad 2 godziny temu i jezdnia w kierunku Poznania nadal jest tam zwężona. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu, w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Jastarni, Juraty i Helu. Zakorkowane i to dosyć poważnie jest A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód. Tutaj na kilometrze 162 trwają prace drogowe i jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Dodatkowo prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Przybywa samochodów na podhalańskim odcinku Zakopianki, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. I przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Albo Dunajec i Chochołów, zależy w którą stronę jedziemy, chociaż Zakopianka przede wszystkim jest zakorkowana w kierunku Tatr, czyli w kierunku Zakopanego.

0: Nie tylko za oknem, ale też w Sejmie posłowie rozpoczęli trzydniowe obrady i już pierwszego dnia pochylą się nad kilkoma ważnymi ustawami. Przenosimy się więc do gmachu Sejmu, gdzie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, nad jakimi zmianami w prawie będą pracować posłowie?
1: No, posłowie pochylą się chociażby nad ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Będą one zwolnione z podatku Belki do 100 tysięcy złotych w przypadku akcji, 25 tysięcy złotych w przypadku obligacji oraz lokat. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej tłumaczy, że rządzący chcą zachęcić Polaków do pomnażania majątku zgromadzonego na rachunkach bankowych.
2: To jest dobry element taki, żeby przekierować część środków z oszczędności bankowych na rynek kapitałowy.
1: Projekt chwali też Henryk Kowalczyk z PiS.
3: Nieśmiały mały krok w celu likwidacji podatku Belki, chociaż deklaracja była o likwidacji podatku Belki bez żadnych warunków.
1: Rząd chce, aby OKI zaczęły obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej, bo już od września, mogą zniknąć ze szkół smartfony. Na tym posiedzeniu posłowie mają uchwalić przepisy, które zakazują używania tych urządzeń przez uczniów podstawówek. Dziś drugie czytanie, a w piątek głosowanie.
0: Sejm, Michał Fabisiak, bardzo dziękuję za tę informację. Teraz Świnoujście, gdzie władze miasta pomagają mieszkańcom ewakuowanym z bloku, w którym wybuchł w nocy pożar. 26 osób otrzymało schronienie, a dodatkowo uruchomiono żłobek dla dzieci osób poszkodowanych, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
4: Sytuacja pozostaje dynamiczna, ponieważ obecnie prowadzone są przeglądy mieszkań i od ich wyników będzie zależało, czy liczba osób wymagających pomocy wzrośnie, czy też część mieszkańców będzie mogła wrócić do swoich mieszkań.
0: Pogorzelcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe do 6 tysięcy złotych. Szybka reakcja policjantów z Piotrkowa Trybunalskiego uratowała życie 3-letniego chłopca. Dziecko zasłabło na jednym z przystanków autobusowych i wymagało natychmiastowej pomocy, mówi sierżant Sylwia Tasbir-Jurek z piotrkowskiej policji.
5: Funkcjonariusze podczas pełnienia służby zauważyli na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Łódzkiej mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko, którego stan wskazywał na nagłe pogorszenie zdrowia. Trzylatek był osłabiony, mdlał na rękach swojego ojca.
0: Policjanci udzielili dziecku pierwszej pomocy i czuwali nad jego stanem do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Chłopiec w stanie stabilnym został przetransportowany do szpitala. Teraz o cudownym odnalezieniu żywego kilkuletniego chłopczyka w Wenezueli. Ratownicy odnaleźli go 6 dni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. To jedyna osoba wydobyta spod gruzów żywa w 6 dniu akcji. Dwulatek został odnaleziony w zawalonym budynku i trafił do szpitala w Caracas. Tymczasem tysiące mieszkańców nadal czekają na pomoc i próbują odnaleźć swoich bliskich. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli to prawie 2 tysiące. Według UNICEF-u pomocy humanitarnej potrzebuje niemal 2 miliony osób. Organizacja dostarcza do Wenezueli leki, sprzęt medyczny i środki do uzdatniania wody.
6: To są aktualności jedynki.
0: Sprawa śniętych ryb w Jeziorze Pilchowickim nabiera tempa. Wody Polskie zażądały od spółki Tauron Eco Energia wyjaśnień, czy podczas remontu zapory w Pilchowicach zostały spełnione wszystkie warunki pozwolenia wodnoprawnego. Dziś do spółki trafi oficjalne pismo, a na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające. Mieszkańcy i wędkarze nie kryją oburzenia.
7: Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia. Tutaj hodowcy hodują, żeby tą rybę rzeki pozarybiać, to wszystko, a tu idzie sobie tak.
8: Najpierw powinni odłowić rybę, tak, a później zabrać się za gospodarkę tą budowlaną już. Śmierdzi tutaj jak z kutra rybackiego. No.
9: Masakra, nie? Przecież to było wiadomo, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby.
0: Tauron zapewnia, że opróżnianie zbiornika odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i pod nadzorem przyrodników oraz właściwych instytucji. Jeszcze w aktualnościach przenosimy się na korty tenisowe Wimbledonu. Nasi tenisiści Iga Świątek i Kamil Majchrzak, przypomnimy, awansowali do drugiej rundy tego wielkoszlemowego turnieju w Londynie, a dziś o awans do trzeciej rundy powalczy Hubert Hurkacz. Za godzinę w południe zmierzy się z Sebastianem Offnerem z Austrii. Tymczasem od tegorocznego Wimbledonu kibice na kortach nie zobaczą już sędziów liniowych. W najstarszym turnieju tenisowym świata decyzje o autach, serwisach i błędach stóp podejmuje elektroniczny system. Tradycja została na trybunach, ale przy liniach kortu rządzi już technologia, kamery, komputer i automatyczne decyzje.
10: Kamery śledzą lot piłki, komputer analizuje jej położenie, a decyzja pojawia się natychmiast. Organizatorzy tłumaczą, że chodzi o większą precyzję i takie same zasady na wszystkich kortach. Brytyjskie media zauważają jednak, że Wimbledon straci

0: umieścił kolejny element swojej dawnej scenografii. Truskawki ze śmietaną, białe stroje i kolejka przed bramami zostały, ale przy liniach kortu człowieka zastąpiła maszyna. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Zadumałem się, słuchając o tym, jak to sędzia znika z Wimbledonu, bo komputer zastępuje człowieka. Przecież tak można w każdej dyscyplinie. Tylko czy o to chodzi? A z drugiej strony, no, w ten sposób obiektywnie można pewne rzeczy ocenić. Ale o tym za chwilę, bo teraz o pogodzie. Jest zmiana, Kozienice już nie są najcieplejszym miejscem w Polsce. Najcieplej teraz w Zamościu. 33 stopnie o 11 pokazują tam termometry. Temperatura będzie większa w Zamościu. A najchłodniej tutaj zmiany nie ma. W Elblągu 12 stopni na plusie. Temperatura dziś maksymalna od 20-22 nad morzem, tam najchłodniej przez 30, 34, 35 w centrum, do 36, nawet 37, 38 na wschodzie i na południowym wschodzie, tam zdecydowanie najcieplej. Uwaga na burze, które mogą się w różnych miejscach pojawiać, lokalnie mogą być bardzo intensywne i ten grad może naprawdę być też groźny, który się pojawia w takim momencie. Warszawa, 26 stopni termometr wskazuje w stolicy, na barometrze 1001 hektopaskali, ciśnienie troszkę w górę, troszkę w dół.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
4: Пан Патрик з Гошова, який вимислив то хасло «Przez uszy do serca». Не «Przez żołądek», а «Przez uszy». Fajne hasło reklamowe. Podpowiem dzisiaj szefom promocji u nas w jedynce. 71-151 komunikator, 72-151 nasz numer konkursowy. Czekam na Państwa SMS-y. A za parę minut w naszym studiu pewien super grający gość i to jeszcze ze zwierzakiem.

Najpierw obowiązki przesyłkowe. Rozpakowałem kolejną kopertę. Tym razem Szymon Zebrzydowic przysłał prześliczny rysunek. Szymonie, jest oczywiście nasza maskotka i powędruje do ciebie. Tak samo jak mam prośbę do pana Patryka Zgorzowa od tego hasła tam przez uszy do serca, żeby przysłał adres. To będzie najfajniej. Będziemy mogli się zrewanżować, bo za to nasze prezenty będą. Po drugie, państwo pytacie się, czy Sarnula wpadnie na koncert w Zakopanem. Oczywiście, że będzie. Będzie na naszym pikniku. Od 9 do 12 audycja. Od 12 do 17, może nawet do 18 piknik. I od 20 do 22 ten duży koncert transmitowany w Telewizji Polskiej. Na tym koncercie na wielkiej scenie między innymi Dominik Dudek, który za moment pojawi się w naszym studiu ze swoim czworonogiem, który jest rewelacyjny. Już tam w reżyserce wiedzą, o co chodzi, a ja się dowiem za chwilę, bo jeszcze do mnie tu nie wkroczył. Natomiast Sarnula oczywiście też będzie. I teraz uwaga, bo mamy kolejną zabawę dla państwa, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani. Mam nadzieję, że tak. Gdy słyszę tę melodię, to myślę, proszę dokończyć to zdanie po swojemu. Ale trzeba to pokazać w taki kreatywny sposób. Trzeba wziąć udział w konkursie programu Pierwszego Polskiego Radia. Jak to zrobić? Trzeba nagrać krótką rolkę, czyli taki filmik telefonem komórkowym z wykorzystaniem dźwięku DJ-a Sarnuli. Lato z radiem. I to opublikować na swoim profilu na Facebooku lub na Instagramie z hashtagiem Jedynka w lato. Jedynka w lato. No i już. I nagrody lecą do państwa same. No prawie, że same.

bo te nagrody przekazuje do Państwa Poczta Polska, tak samo jak Wasze przesyłki do nas Poczta Polska. Pani Marzena, która ma dyżur w poczcie, tej placówce pocztowej w Polskim Radiu, zamachała dzisiaj rano do mnie taką małą paczuszką, powiedziała, jeszcze to będzie. Pani Marzenko, gdzie jest ta poduszka, paczuszka? Bo jeszcze do mnie nie dotarło. Poduszka już jest, ta wielka, szukamy autora, a paczuszki tej małej, jestem ciekaw, chciałbym rozpakować, jeszcze ciągle nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o Dominika, to Dominik Dudek pojawi się na tej scenie w Zakopanem. Zdolny, młody człowiek. Gra tak. Proszę posłuchać.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jak śpiewa Dominik Dudek, już Państwo przed chwilą usłyszeli, oczywiście będzie ciąg dalszy, a tak naprawdę proszę przyjść do Zakopanego pod tę wielką scenę, zobaczyć, stanąć, posłuchać, a jeszcze wcześniej na naszym pikniku. Myślę, że tam też coś się da załatwić. A jak mówi, to zaraz Państwo usłyszycie. Dzień dobry, witam w Lecie.
2: Dzień dobry.
1: Kogo masz ze sobą, Dominiku? Wytłumacz, kto to jest, bo taki jest zwyczaj w tym roku. Pies jest maskotką Lata z Radiem, że ci, którzy mają psiaki, to przychodzą ze swoimi czworonogami do studia. I ty też.
2: Tak, jest dzisiaj ze mną Bera. To jamnik miniaturowy, długowłosy, chociaż na miniaturowego nie wygląda.
1: No właśnie, bo tak chciałem powiedzieć, że miniaturka to tak nie jest.
2: Jak z ogonem, to z metr ma na pewno.
1: A ona taka zawsze taka grzeczna. Jeszcze ona jest spieszona, jest tremowana teraz taka. Bo
2: teraz chyba się trochę stresuje, bo pierwszy raz jest w radiu. Ale lubię sobie poszczekać na obce osoby.
1: No to uwierzcie Państwo na słowo. Bera jest teraz trzymana przez Dominika. W ogóle cisza, spokój, taki wzrok, taki psi, taki łagodny. Gdzie ty mi wziąłeś w ogóle i o co chodzi? I kiedy stąd pójdziemy? Chociaż jak chcecie, można ją puścić. Może sobie to spokojnie biegać po naszym studiu. Nam to w niczym nie przeszkadza.
2: Trochę się boję, bo zacznie szczekać jeszcze.
1: A to niech szczeka. No to wiesz, to wtedy uwierzą, że jest.
2: Daj głos, Bera. Daj głos.
1: Spojrzała się, spojrzałaś taki. Okej, dobra. Niech sobie, jak chce, niech biega, jak nie chce, niech nie biega. Jak to jest z tym utworem, czy tym, co zaśpiewasz i zagrasz w Zakopanem? Czy to zależy od ciebie, czy to przychodzi ktoś tam, kto reżyseruje koncert i mówi: panie Dominiku, owszem, ten stary przebój to było tamto, teraz ma pan nowy, my chcemy to nowe. Albo odwrotnie. Czy masz na to jakiś wpływ?
2: Tak, mam na to wpływ. Ja ogólnie chciałem zaśpiewać Od kiedy jesteś. Mhm. O, Berka się wyrywa, proszę.
1: Niech sobie lata, spoko. Biega.
2: Dobra. Ja ogólnie chciałem zaśpiewać ten numer, bo wiem, że moi fani bardzo dobrze go znają, a na takich właśnie koncertach, gdzie jest bardzo dużo osób, dobrze jest usłyszeć, jak fani śpiewają z tobą twoją piosenkę.
1: No bo to też fajnie wygląda. To zaśpiewaliby, bo to fajne jest. No.
2: Jestem pewny, że ze mną zaśpiewają.
1: No dobra, czyli jeden czy więcej będzie?
2: Będzie jeszcze cover, ale to może niespodzianka.
1: A to ja wiem, co będzie tym coverem. Okay,
2: a dobra.
1: To nie dlaczego śpiewasz? Bo my się pierwszy raz w Lecie z Radiem widzimy, więc musimy sobie pogadać.
2: Dlaczego
1: tak
2: śpiewam?
1: No, dlaczego śpiewasz?
2: To tak bardzo egzystencjalne pytanie, kurczę. No, ja zacząłem śpiewać z 15 lat temu i do tej pory to kocham.
1: A ty jesteś po jakimś technikum budowlanym, coś takiego, tak, budowlanka i dopiero potem Akademia Muzyczna w Katowicach.
2: Na budowie też śpiewałem przez parę lat, zdarzało mi się. Na weselach też śpiewałem. Więc no, dużo tego śpiewania w moim życiu było. Ale nie zawsze robiłem taką karierę. Aha. Dopiero powoli się gdzieś tam udało.
1: Czekaj, no i to może te budowy, może wiesz, tam jest jakaś budowa, radyjko jest włączone, nóżka sama chodzi i tam się wiesz.
2: Nie zapomnę tego, tata mój zawsze mówił, jak leciał radio, kiedy ty w tym radiu tam będziesz, kiedy ja cię tam usłyszę, w końcu się udało i tata teraz słucha.
1: A w ogóle to jesteś z Limanowej, czyli
2: jestem,
1: tam południe Polski, ale jak się wszędzie sprawdza, to jest, że z Krakowa. Się przeprowadziłeś do Krakowa z tej Limanowej, tak?
2: Tak, ja w ogóle pochodzę z Młynnego, koło Limanowej, więc jeszcze mniejsza wioseczka. A w Krakowie rzeczywiście mieszkałem, potem w Katowicach. Potem nawet miałem epizod, że do Londynu się przeprowadziłem, żeby karierę robić, no ale niestety wtedy przyszedł COVID, więc musiałem wrócić. No dużo tych historii, dużo tych przeprowadzek w moim życiu.
1: Dobra, 2022 rok to było The Voice of Poland, to było to zwycięstwo. Taki, to był taki ten pierwszy moment wyraźny, taki, gdzie ludzie powiedzieli: o kurczę, jest taki gość, nazywa się Dominik Dudek i śpiewa całkiem nieźle, prawda? To było to. I co się działo potem? Co dalej?
2: Wiesz co, wtedy dla mnie to była taka terapia szokowa, bo zostałem rzucony tak naprawdę na głęboką wodę. I Voice otworzył mi bardzo duże drzwi, ale też jest dużo przypadków, gdzie ten Voice jakby trochę przeszkadza i wiele artystów nie robi kariery. Ale ja się bardzo zawziąłem i wziąłem telefon i zacząłem wydzwaniać do wszystkich i w sumie zaraz po wziąłem udział w preselekcjach do Eurowizji z numerem Be Good. Mhm. No i potem moje pierwsze radiowe premiery.
1: I to było miejsce na pudle, można powiedzieć, tak? Aczkolwiek tam na Eurowizję jedzie tylko ten pierwszy, a to było w pierwszej trójce byłeś, tak?
2: Szkoda, że nie ma dla drugiego i trzeciego miejsca osobnego konkursu. Wtedy bym pojechał. No, a potem moje pierwsze duże radiowe premiery w dużych radiach i to też było dla mnie coś niesamowitego. No i tak naprawdę teraz...
1: Opole
2: też oczywiście. Opole też oczywiście Opole. Było.
1: To już możesz powiedzieć, w Opolu śpiewałem. Jeszcze Sopot.

0: został, tak?
1: Już w Opolu już kilka razy.
0: Czy Sopot zaliczyłeś?
1: Jeszcze nie zaliczyłem, ale myślę, że to przede mną.
0: Znaczy to jest tak, ja ci powiem to ze swojego doświadczenia. Ja marzyłem, żeby tam w tym Opolu się pojawić, jak tam raz poprowadziłem, pogadałem, to było już takie wow, byłem zawiedziony w ogóle, bo myślałem, że to większe. I podobnie jest z Sopotem. Człowiek się spodziewał, że to jest wielkie, a potem się okazuje, że ta Opera leśna taka malutka, ale fajnie to wszystko mieć tam na swojej karierze.
1: Najważniejsza jest atmosfera na miejscu.
0: No dobra, ale teraz jest płyta własna, solowa taka, która taka już twoja. Ona jest po angielsku, bo tytuł ma angielski.
1: Ona jest w połowie po polsku, w połowie po angielsku.
0: We are young. Jesteśmy młodzi.
1: We are young, but only once.
0: Ale to tylko jest... raz, nie powtarza się, nie?
1: Tak, to jest... W zasadzie jak napisałem ten numer, to wiedziałem, że taka nazwa płyty już będzie. Ja w ogóle kocham pisać po angielsku i w zasadzie większość piosenek, które piszę i później piszę, w zasadzie jest po polsku, dobra, potem przekładam na... jest po angielsku i potem przekładam na polski język.
0: To tak mi jest łatwiej. Najpierw angielski, potem...
1: Tak mi jest dużo łatwiej po prostu.
0: Okay. Więc,
1: ale to może po prostu jakieś tam zaszłości, bo jak zaczynałem swoją karierę i miałem zespół, to pisaliśmy tylko po angielsku i w zasadzie stąd też moje jakieś wyjazdy do Wielkiej Brytanii, jakieś tam nagrania z Edwinem Collinsem i tak dalej, więc...
0: No to brawo! No to jest się czym chwalić, no.
1: Jest się czym chwalić, ale niestety właśnie ten cholerny, przepraszam COVID. Za słowo, cholerny COVID wszystko zepsuł, musiałem wrócić, ale... Wyszło mi to na dobre, bo w sumie wróciłem, trochę popracowałem na budowie i wylądowałem w Wojsie i wygrałem i tak naprawdę moje życie się kompletnie zmieniło.
0: Ale jak to, posłuchajcie państwo, jak to brzmi, jak mówi Dominik, trochę popracowałem na budowie i moje życie się zmieniło, więc można skakać po różnych miejscach, można śpiewać. Wiesz, pomyślałem sobie też tak, że jak się śpiewa, bo to po angielsku brzmi fajnie i brzmi tak, jak nie nasze. Czyli tak, no, można powiedzieć brawo ty, choć zawsze się znajdzie ktoś, kto się czepnie i powie, że polska młodzież śpiewa polskie piosenki i nie okej, ale brzmi po europejsku, więc dobrze chyba, no tylko...
1: Wiesz co, walczyć o to jest świetna historia, jak ten...
0: Dawaj.
1: Bo ogólnie dużo ludzi mówi mi, że właśnie ja dobrze brzmię w języku angielskim i zaczęło się to od tego, że ja, jak miałem swój pierwszy samochód, Renault Grand Scenic taki, tata mi go dał, wtedy miałem wszystkie płyty Coldplaya w samochodzie.
0: Jeszcze był odtwarzacz kompaktowy.
1: Tak, jeszcze był oczywiście odtwarzacz i ja wtedy, szczerze mówiąc, nie znałem jakoś super angielskiego, więc wszystkiego uczyłem się fonetycznie, więc za wszelką scenę starałem się brzmieć jak Chris Martin i jego angielski. I wydaje mi się, że stąd mój angielski po prostu brzmi całkiem podobnie
0: jest taki
1: do...
0: English.
1: Podobnie do takiego British albo American
0: British,
1: English.
0: British jest.
1: Myślę, że to jest powód.
0: No dobra, to zaczęliśmy polską piosenką. Dominika, to teraz usłyszycie państwo piosenkę w języku angielskim, więc będzie można posłuchać, czy to jest takie British, czy jest troszkę inaczej. Sobota, koncert od 20 do 22, ale jak znam życie, to pewnie już się tam z tobą umówi, żebyś wpadł do audycji, czy jeszcze nie?
1: Oczywiście, ja będę od samego rana tam zakopany.
0: Czy za chwilę będzie kolega, który prowadzi tam tę muzyczną audycję stamtąd, to ja od razu powiem, żeby się z tobą umawiał. To jest podpowiedź dla państwa, bo jak przychodzą fani funky, jak jest ta wielka scena, to tam zdobycie autografu, czy zrobienie selfieka, to w zasadzie nie ma szansy, no bo to jest dużo, olbrzymia ochrona stoi. A jak jest ta mniejsza scena, taka ta nasza festynowa, to tam się da podejść, pogadać po wejściu na antenę, więc wtedy korzystajcie państwo z Dominika.
1: Będę się tam kręcił, więc...
0: Dominik Dudek będzie się kręcił w Zakopanem. My tak. Też. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki.
1: Dzięki, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra autorska.

0: Radionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
5: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
4: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
5: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
4: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
6: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
9: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
8: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
9: Na letnisko zapraszamy.
8: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
9: i Marcin Wojciechowski.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
10: Lista najcieplej, najzimniej. Najcieplej w Zamościu, 33,5 stopnia wskazują teraz termometry. Najchłodniej w Elblągu, niecałe 13. Temperatura będzie wyższa. Maksymalna w ciągu dnia od tak mniej więcej 20 nad samym morzem i lokalnie na zachodzie. Przez 30, 32, 34 w centrum. Do 34, 35, 37, a lokalnie nawet 38 stopni we wschodniej, w południowo-wschodniej części Polski. Uwaga na burzę, uwaga na silny wiatr, który może się pojawić. Warszawa, 27 stopni na termometrze w Warszawie już, 27, barometr 1001 hektopaskali, ciśnienie się waha. Troszkę w górę, troszkę w dół.

0: Kuba i Kuba i piosenka, która ma spokojnie szansę stać się przebojem także tegorocznej wakacji, o tym, jak to stygnie lato na balkonie. Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Dzień dobry.
1: No, jeszcze nie stygnie, na szczęście.
0: Wiem, mam problem z tym tytułem, bo tak. Też mówiłem z nimi, nawet spotkałem, bo wiesz, chłopaki z Pomorza Zachodniego i tak śledzę ich karierę od samego początku. Myśmy się wiele lat temu spotkali, jak oni jeszcze naprawdę startowali na takim lokalnym koncercie. Mhm. I sobie pomyślałem, może mają szansę, byleby nie zbłądzili. Ale jak w lecie z radiem mówić tytuł Stygnie lato?
1: Ale jaki to będzie przebój w sierpniu, proszę
0: Nie
1: pana.
0: Mówimy na przykład letnie przeboje, tylko nie. Wakacyjne przeboje, no tak. Bo letnie to no ktoś tak. Powie, co, byle jakie?
1: No, może też tak być, że każdego wieczora w pewnym sensie stygnie lato. Każdego wieczoru stygnie lato.
0: U mnie było
1: tak
0: 38 wczoraj wieczorem. Okay. Nie robiło wrażenia, żeby stygło.
1: Ale dzisiaj to było daleko. Czym oddychać na szczęście, ale ja mam bardzo rozgrzewającą piosenkę dzisiaj.
0: Dawaj, co masz dzisiaj? Co się stało
1: heart,
0: z tą piosenką?
1: Yo my soul dzisiaj przygotowałem.
0: Sherry Lady, to ci.
1: Tak, panowie od Modern
0: Geronimo
1: Talking.
0: Geronimo Cadillac, to też oni.
1: Tak, dokładnie, tak. Dieter Bohlen, Thomas Anders, czyli legendy lat 80.
0: Nie młodzi, choć 80 na karku.
1: Już tam się teraz trochę podziało, ale to tego później. Ja zacznę od ich największego przeboju, który no, został zaprojektowany jak jakaś taka idealna maszyna popowa, a to jest jedna z tych piosenek, która znowu powstała tam w 5 minut chyba wraz z tekstem. Ja nie wiem, co myśleć o taki... To rozczarowujące, ale z jednej strony ukazujące, że być może właśnie jakiś ten moment prawdy zawarty w 3 minutach stał się tak wielkim przebojem.
0: Ale czekaj. Chcesz powiedzieć, że to jest zaprogramowane na sukces po prostu, że ktoś... Czy tak przypadkowo
1: tak,
0: wyszło?
1: Tak nie miało być. Gdyby tak miało być, okay. gdyby Dieter wiedział, że to będzie tak potężny przebój, to nie sprzedawałby dużej części praw wytwórni, do czego się potem przyznał i czego bardzo żałował. Nawet w wywiadzie dla radia NDR Dieter powiedział, że sprzedał za 10 tysięcy marek 40 milionów marek. Czy też w tej chwili pewnie to już na euro. No rzeczywiście umowa była bardzo niekorzystna, różne legendy krążyły na ten temat, ale na pewno Dieter sprzedał część praw wytwórni płytowej, która dużo, dużo więcej zarobiła niż on sam na tym, ale potem oczywiście tych błędów nie popełnił. Mm-hmm. Inspiracja jest bardzo ciekawa, bo Dieter Bohlen spędzał wakacje na Majorce i usłyszał gdzieś tę właśnie piosenkę. Dobre.
0: Na Majorce?
1: Tak, dokładnie. Przyznał się, że to było na Majorce.
0: Grupa... On jedyny się inspirował na Majorce. Paru artystów.
1: Myślę, że na pewno. No. Grupa nazywa się Fox the Fox, Precious Little Diamond. Świetny dyskotekowy utwór. Charakterystyczny taki pulsujący rytm. No i wyniki nieprawdopodobne. Pierwsze miejsce 6 tygodni, 25 tygodni na liście przebojów w Niemczech. W Wielkiej Brytanii dużo gorzej, Romku. Wyobraź sobie, że tylko 56 miejsce. Brytyjczycy nie docenili tego brzmienia.
0: Może odwrotnie. Może po prostu uznali, że jakby to docenili, to byłby obciach.
1: Oni idą
0: w Rolling Stones i takie wtedy, klimaty. No.
1: Ale to jednak jest...
0: Dieter Bohlen, daj spokój. No i... Skandalista, 17 żona, 15 dziecko w ogóle. Przesadziłem trochę, chyba 6 żona.
1: Tak, rzeczywiście Dieter Bohlen jest skandalistą nie tylko z powodu kolejnych żon, ale także swoich wypowiedzi, bo niedawno... No,
0: co powiedziała, tego nie wiem.
1: Nie wiem, czy mogę cytować. Powiedział coś bardzo dobrego na Rosję.
0: A to nie cytuję.
1: Nie? Ale spotkał się z... Konsekwencje go spotkały poważne, bo na przykład odwołano dużą część jego trasy koncertowej po Europie. To się wszystko działo kilka miesięcy temu. A Thomas Anders z kolei ogłosił przerwę w karierze na 2026 rok. Napisał, że potrzebuje ciszy i spokoju. Piosenka, która powstała w 3 minuty.
0: Thomas Anders potrzebuje ciszy, on jest młodszy, bo on jest starszy przecież. Tam prawie 10 lat.
1: Wiek nie świadczy o tym. Ja jestem chyba nie taki stary i też często potrzebuję ciszy. Aha. Jestem młodszy od Bohlena i Andersa.
0: I Andersa też.
1: Na pewno. No i jeszcze na pewno pamiętają państwo postać Nory. Pamiętasz łańcuch z napisem Nora?
0: No.
1: To też tajemnicza postać. Być może to właśnie o niej ta piosenka później. Nie wiem, jak powstała w 3 minuty.
0: Nie wiem, natomiast ja ci mogę powiedzieć, bo widzę, jakie nagranie jest załadowane, w sensie, która odmiana, bo to jest remix, znaczy inaczej. Lifting, lata 90. końcówka, rok 98. Jak się pojawi, jesteś moim sercem, jesteś moją duszą. I to z kolei ja jestem osobą, która ściąga.

0: wciągnęła to na playlisty jedynki, bo trzeba było tworzyć kolejną płytę Lata z Radiem. I napisałem do ich managementu i oni mi odmówili praw, bo to był, wiesz, wielka kasa.
1: No tak.
0: Ale ktoś mi tam, z tych, co mi odmawiali, ja mówię, słuchajcie, no nie wygłupiajcie się, jak sobie wyobrażacie płytę Lata z Radia bez Model Talking z przebojami? No, nie było was na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, ale w końcu na którejś musicie być.
1: I dostałeś tę zgodę?
0: I wtedy mi ktoś z managementu powiedział, Romku, nie możemy ci dać oryginału, ale wiesz, jest parę takich remiksów, które są, nikt nie odróżni. Weź ten rok 98, wrzuć to na płytę, my ci to za grosze sprzedamy, masz to załatwione. Tylko nie mów nigdy nikomu. Minęło już prawie 30 lat, to chyba mogę powiedzieć, że takie były kulisy. I wtedy to nagranie na tę płytę weszło.
1: Na składance, rzeczywiście,
0: tak,
1: pamiętam.
0: To jest wersja ze składanki 98.
1: Tak, to warto wspomnieć jeszcze, że to był remiks, który
0: tak,
1: trafił na miejsce.
0: Tak, trafiła kiedyś na składankę.
1: Tak? Nie,
0: tak.
1: Romek, ty
0: oddzielna historia.
1: No dobra, kiedyś trzeba
0: miało się znajomych.
1: No, to kiedyś odwrócimy i ty zrobisz historię jednej piosenki Aby. To posłuchajmy tego remiksu z 98 roku, który
0: brzmi jak oryginał.
1: Podbił listy przebojów, naprawdę pierwsze miejsce w Niemczech, między innymi w Polsce, bardzo doceniony album Back for Good i nowe wersje tych piosenek. Proszę państwa, no, czy ktoś lubi, czy nie, jedno jest pewne. Mam nadzieję, że wielu z nas dobrze się kojarzy. Modern Talking w jedynce.

poczułem się, jakbym miał 20, gdzie tam 20, 30 lat mniej. No chodziło się kiedyś na imprezy, to to było na tych imprezach grane, a potem od 98 roku na płycie lata zadejmta wersja. Ba! Dzięki temu, że ta płyta była bardzo popularna, są tacy, którzy uważają, że to jest oryginał. A jak słyszą oryginalną wersję tego nagrania, to mówią, nie no,

0: coś jakoś tak dziwnie, czegoś nam tutaj brakuje. Oryginalna wersja jest prostsza. A potem dołożyli tam troszkę bitów, dołożyli oklaski na początku. No proszę bardzo, to jest show business, tak się robi karierę. Pani Zofia z Michałowa, to są okolica Okuniewa, dzisiaj robi karierę w naszym show biznesie konkursowym. Pani Zofia wygrywa w konkursie, czyli naszą maskotkę, dzisiejszą nagrodę dnia upominek, czyli wakacje marzeń, ale tak naprawdę też zdobywa kolejne punkty i bierze udział w rozgrywce finałowej, jak najbardziej. Te tablety do odczytywania co tydzień, książek i te wakacyjne wycieczki raz na miesiąc, to wszystko czeka. Pani Zofia napisała, ta wyspa, wyspa Belle Île, piękna wyspa francuska, należy do Francji, a Sara Bernard kupiła stary XIX-wieczny fort, taki wojskowy, do niczego niepotrzebny, i przekształciła go w taką rezydencję na skalę. Zdjęcia, takie nawet postery są, takie 2 metry na 2 metry pakowane tam we Francji, oni to sprzedają bardzo modne właśnie z latarnią morską i tą posiadłością Sary Bernard. Wyspa Belle Île, tak, koło Brytanii. Jutro inna wyspa w naszym konkursie. Zapraszam Państwa bardzo gorąco.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A skoro sobie tak wspominamy stare nagrania, to to jest nagranie, które furorę robiło jeszcze wcześniej niż duet Modern Talking. I to była nasza polska wersja. Potem Piotr Franceschi, troszkę podobnie jak Marek Kondrat z Mydełkiem Fa, miał z tym nagraniem problem. Ale w sumie powinien być dumny. Był przebój? Był przebój. Tańczyło się? Tańczyło się. Pokazywało się kwety? Też.
2: Nie

karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce Lee, karate mistrz. Już ci mówiłem, mała, nie rycz. Mam w sobie dziś.

To jest Lato z Radiem w programie pierwszym Polskiego Radia. Czekamy na Państwa listy, czekamy na Wasze przesyłki, nasze maskotki, którymi się rewanżujemy, też czekają. Dziś świętujemy nasze 55-lecie. Może być okrągła data, może być 55 okrągłe. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia.

proszę pamiętać o tych konkursach. Nie pogubcie się w tym wszystkim, czego wam życzę. Zapraszam na jutro. Agnieszka Kunikowska poprowadzi program. Będzie o Mundialu. Od kulis troszkę. A to na koniec znów nagranie, które kiedyś było wielkim przebojem lata z radiem. Francuski duet Otoan. Mieli problem we Francji, bo na nich krzyczeli Francuzi, bo oni lubią piosenki po francusku, a ci śpiewali po angielsku. A to jeszcze był taki żart, że oni śpiewają wszystkie rączki w górę, jak nasi wykonawcy disco polo. Raj dla złodziei, jak rączki w górze w tłumie są. Ale tego już nie mówmy nikomu. Do usłyszenia, pa pa!

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy.

0: Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Zakopane.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Dzień dobry. Jest sporo dobrych informacji. Odblokowana jest już S2 w Warszawie, gdzie między węzłami Puławska i lotnisko doszło do wypadku jeszcze przed godziną 9, a zderzyły się tam 3 auta osobowe. No i do Poznania mogli Państwo jechać tylko prawym pasem. Teraz dostępne są już wszystkie. To oczywiście wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też na mapach nie widać, żeby tam Państwo zwalniali. Ruch całkowicie się rozładował i można bezproblemowo jechać. Kolejna dobra informacja z Mazowsza jest z S7, gdzie został umożliwiony przejazd w kierunku Krakowa w miejscowości Stary Gust po 9 na 451 kilometrze. Samochód osobowy najechał na bariery i tam służby prowadziły Państwa objazdem przez węzeł Gust. Natomiast w kilku miejscach trzeba zdjąć cały czas nogę z gazu. Tak jest w drodze do Gdyni, przez Grudziądz także, ale najpierw o tym Gdańsku. Gdańsk Południe to S6 i tam trwają prace drogowe. Przypominamy także, że drogowcy pracują na A1 na wysokości miejscowości Warlubie, kierunek Gdańsk, i tam też mogą pojawić się niewielkie utrudnienia z przejazdem. A w samej Warszawie więcej aut ustawia się standardowo na S8 w obu kierunkach. To Aleja Armii Krajowej i ulica Toruńska. Podobna sytuacja jest na Krajowej 7 w obu kierunkach i największy korek obserwujemy w Łomiankach. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na wiadomości od Państwa.
7: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12 po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: i doby, usuwając skutki burz. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w nocy na Śląsku i Opolszczyźnie, a w związku z przemieszczaniem się nawałnic nad ranem w Wielkopolsce, kujawsko-pomorskim i w centrum. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej wyjaśnia, że strażacy przede wszystkim oczyszczali i zabezpieczali miejsca, przez które przeszły burze.
1: Działania Straży Pożarnej głównie dotyczyły usuwania powalonych drzew, udrażniania szlaków komunikacyjnych, ale też doszło do uszkodzenia kilkunastu dachów na budynkach. Te dachy wymagały zabezpieczenia, wzmocnienia konstrukcji tak, aby uchronić je przed dalszą destrukcją, jeżeli chodzi o silnie wiejący wiatr i intensywne opady deszczu. No i pozostałe działania związane z pracami dotyczącymi zabezpieczenia tutaj mienia ruchomego, porządkowania chodników, dróg.
0: Gwałtowna burza przeszła między innymi przez gminę Wschowa. Burmistrz miasta i gminy Konrad Antkowiak mówił o skutkach nawałnicy.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia i chyba jedne z większych zniszczeń są również w Osowej Sieni. Tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach. Co do energii, będzie ona stopniowo przywracana. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy wróci do mieszkań i do domów i w jakich wsiach sołeckich pojawi się i w jakiej kolejności. Jak powiedziano mi w energetyce, będzie to stopniowo przywracane.
3: Wielu naszych słuchaczy otrzymało dzisiaj alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ja też. Gdzie należy jeszcze dzisiaj uważać?
0: Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
0: Wobec tych prognoz należy zachować szczególną ostrożność, o co apeluje brygadier Karol Kroć.
1: Starajmy się słuchać ostrzeżeń, komunikatów, ale też obserwować pogodę, czy zachmurzenie wzrasta, czy wiatr się wzmaga. To jest pierwsze, co możemy zrobić, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. Kolejną rzeczą to jest to, żeby wziąć pod uwagę, że jeżeli już są te prognozy dla naszego obszaru, gdzie się znajdujemy albo gdzieś się wybieramy w to miejsce na urlop czy wypoczynek, i tamte ostrzeżenia i alerty są aktualne, albo chcemy sprawdzić ich aktualność, to korzystajmy z pewnych źródeł informacji.
0: Najbardziej pewnym źródłem informacji są strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a ja tylko dodam, że należy też pamiętać, by przed nadchodzącymi nawałnicami zabezpieczyć balkony, ogrody, zabrać stamtąd rzeczy, które mogą zostać porwane przez porywy wiatru, które dziś w czasie burz mogą przekraczać nawet 115 km na godzinę. Porwane krzesło ogrodowe czy parasol mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo.
3: Informacje i ostrzeżenia zebrał Witold Banach. Bardzo dziękuję. Po tygodniach dyskusji o kryzysie służby zdrowia mamy wreszcie też jakieś dobre informacje dla pacjentów. Dziś 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych, trafiło na nową listę leków refundowanych. Wchodzi też w życie druga zmiana, na którą chorzy również czekali, to możliwość wykupienia jednej recepty w różnych aptekach. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Refundowane będą nowoczesne terapie onkologiczne. Brakuje lita grubego, gruczołu krokowego, endometrium i w szpiczaku mnogim. Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Na przykład w raku płuca zostaną wprowadzone nowoczesne terapie już na wczesnym etapie, aby zapobiec niebezpiecznym powikłaniom, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Ten schemat leczenia, czyli wprowadzenie immunoterapii w leczeniu okołooperacyjnym, czyli przed operacją, i jeśli jest taka potrzeba po operacji, no to ten schemat leczenia jest naprawdę przełomowy, rewolucyjny i no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca.
5: Będą również nowe leki w chorobie Parkinsona, leśniowskiego Crohna, w niewydolności serca, nadciśnieniu, depresji, łuszczycy oraz rzadkiej chorobie oczu, dodaje wiceminister Kacperczyk.
6: Akantameboza to taka choroba, która w dużym stopniu też dotyka ludzi młodych, na przykład przykład te osoby, które noszą szkła kontaktowe, często zmagają się z tą chorobą i

0: Bez tej terapii te osoby albo tracą wzrok, albo mają duże upośledzenie wzroku, więc to jest pierwsza terapia, którą zaoferujemy pacjentom właśnie z akantamebozą rogówki.
1: I kolejna rewolucyjna zmiana. Od dziś będzie można jedną receptę wykupić w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość dzielenia recepty, co oznacza, że leki będzie można wykupić w różnych placówkach, mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
2: 5 opakowań. Jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
1: Ministerstwo Zdrowia przekazało, że już 6,5 tysiąca, czyli co druga apteka, realizuje dzieloną receptę, a 700 kolejnych placówek czeka na włączenie do systemu, które jest dobrowolne. Od wczoraj na stronie pacjent.gov.pl jest dostępna mapa aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę. Dodam, że w Warszawie to 250 aptek, a na Pomorzu 400 placówek.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Unia Europejska rozpoczyna walkę z chińskimi platformami internetowymi. Od dziś każda przesyłka z zakupami spoza Unii będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. Co to konkretnie oznacza dla kupujących? To pytanie kieruję do Anny Zakrzewskiej, która tym tematem się zajęła. Dzień dobry. To co się zmieni?
5: No mamy nadzieję, że przede wszystkim, tak, że coś, zgodnie z nowymi regulacjami za najtańsze przesyłki, a jak wiadomo tego typu platformy słyną właśnie z przesyłek o horrendalnie niskich wartościach, będą one podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą kategorię w koszyku. To jest bardzo istotne, podkreślam, za każdą kategorię. Mówiąc o tych kategoriach, mam na myśli na przykład ubrania, elektronikę czy kosmetyki, bo mnóstwo rzeczy. Na tych platformach można kupić tak zwane mydło i powidło. I te kategorie mają znaczenie, bo zapłacimy za każdą z nich, i to istotne, po 3 euro, a nie za całą paczkę, podkreśla profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6: To jest istotne, ponieważ jeżeli zamawiam na przykład 15 koszulek, to zapłacę 3 euro tylko, bo jest to jedna kategoria produktów. Natomiast jeżeli zamawiam na przykład jedną koszulkę, jedną parę spodni i na przykład jedną pomadkę, no to zapłacę za każdy ten towar 3 euro. Co ma duże znaczenie, no bo jeżeli kupuję towar w małych ilościach i o niskiej wartości, no to ta opłata no, ma istotny udział w całkowitym koszcie. I to może spowodować, że krótkoterminowo zakup tych towarów nie będzie atrakcyjny.
5: A o to właśnie przecież chodzi, żeby zwiększyć konkurencyjność w stosunku do produktów spoza Unii Europejskiej, ale także, żeby zmniejszyć te fale zalewających nas produktów z Azji. Tu przy okazji wspomnę, że tylko w zeszłym roku tych przesyłek było ponad 120 milionów.
4: Czy to oznacza w skrócie, że będzie drożej dla tych z naszych, dla tej części naszych słuchaczy, którzy zamawiają?
5: Tak jak powiedziałam, takie jest założenie. Zdaniem ekspertów zmiany te zmniejszą zjawisko najbardziej impulsywnych zakupów, ale jedynie krótkoterminowo. W praktyce bowiem sporo sprzedawców spoza Unii ma już swoje magazyny na terenie Europy, a tu warto wspomnieć, że w przypadku zamówień do takich ogromnych magazynów to cło już nie obowiązuje. Zdaniem Patrycji Sas-Staniszewskiej z Izby Gospodarki Elektronicznej chińskie platformy będą na różne sposoby próbowały dostosować się do nowej rzeczywistości.
7: Mogą część kosztów wziąć na siebie, zmienić promocje, łączyć dostawy albo przenosić więcej towarów do magazynów w Europie. Samo korzystanie z europejskich centrów logistycznych nie jest obchodzeniem prawa. Problem pojawia się wtedy, gdy logistyka służy ukrywaniu pochodzenia towaru, zaniżaniu wartości, błędnej klasyfikacji albo rozmywaniu odpowiedzialności za produkt.
5: Dodam jeszcze dla tych osób, które kupują na tych platformach sprzedażowych, taka dobra rada, jeśli Państwo zamówili coś kilka dni temu, tydzień temu, to póki co zapłacimy więcej za przesyłki, które przekroczą granicę Unii po 1 lipca, więc jeśli właśnie zrobili Państwo zakupy jakiś czas temu, a ta przesyłka przekroczy granicę powiedzmy jutro, bądź już nawet dzisiaj, to trzeba się liczyć z tym, że ten koszt będzie większy.
4: Czyli zrobienie zakupów na zapas nie miało sensu?
5: nie miało, choć zauważyłam, ja sama nie korzystam z takich platform, ale moje na przykład

0: przyjaciółki, które zamawiają. Wiem, że te ceny platformy już zaczęły podnosić o wiele wcześniej, więc myślę, że to akurat nie miało wielkiego znaczenia. I jeszcze tylko głos jednej ekspertki, ekspertki mody zrównoważonej, Pauliny Kulik z Fashion Revolution Polska, która mówi, że ta nadkonsumpcja niekoniecznie jest wynikiem jedynie niskich cen.
1: Oczywiście jest to ważny czynnik, ale główną przyczyną zakupów ponad nasze potrzeby jest chęć zaspokojenia wyrzutu dopaminy i posiadania ciągle czegoś nowego. Dlatego też nie przykładamy większej wagi do tego, co mamy w szafie. Zaakceptowaliśmy fakt, że moda jest jednorazowa, a ubrania po każdym sezonie nadają się do wyrzucenia. Daliśmy sobie wmówić, że tak to po prostu wygląda i dlatego co chwilę musimy uzupełniać garderobę.
2: Czyli rozumiem, że możemy wykorzystać te cła, żeby zmienić nasze przyzwyczajenia.
0: No tak byłoby idealnie, bo te ubrania wylewają się po prostu z ubrań z szaf Europejczyków.
2: Jeżeli nasi słuchacze mają zdanie na ten temat albo pytania na ten temat, to warto słuchać programu Tylko Szczerze po 13, bo ten temat powróci. Czy warto kupować dużo i tanio? Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Rozpoznane będzie zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego, który uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Z nami połączona jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Poznamy dzisiaj decyzję sądu?
3: Nie jest to pewne, ani też nie jest wykluczone, no bo w sprawie wyznaczono jeszcze dwa kolejne terminy. Kolejny będzie w piątek i jeszcze jeden w poniedziałek. No i też patrząc na to, ile wniosków przygotowała obrona Zbigniewa Ziobry, to raczej obstawiałabym termin poniedziałkowy. Obrazując, są to trzy segregatory. Jeden wniosek został złożony od razu po rozpoczęciu dzisiejszego posiedzenia, no bo obrona Zbigniewa Ziobry chciała wyłączenia sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Jeden z adwokatów byłego ministra, Bartosz Lewandowski, twierdzi, że ta sędzia brała już udział w podobnym postępowaniu, ale dotyczącym Marcina Romanowskiego. Przez to jego zdaniem nie jest obiektywna.
4: Pani sędzia była członkiem składu orzekającego, rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego, które zapadło, no postanowienie utrzymujące w mocy ten areszt zapadło 16 grudnia 2025 roku. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy, uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, że istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania.
3: Sąd jednak nie odroczył posiedzenia, no to obrona zgłosiła kolejny wniosek i tym razem dotyczący przewodniczącego składu orzekającego Adama Chocholaka, który do Sądu Okręgowego w Warszawie został delegowany przez ministra sprawiedliwości pod koniec maja. I zdaniem drugiego obrońcy Zbigniewa Ziobry, Adama Gomoły, rodzi to konflikt interesów. No bo Waldemar Żurek, który też jest prokuratorem generalnym, reprezentuje tutaj stronę pokrzywdzoną w tej sprawie.
5: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów i która w naszej ocenie no, nie może pozostawać bez odzewów.
3: Teraz czekamy na rozpatrzenie tego wniosku i prawo wskazuje, że takie wnioski muszą zostać rozpatrzone niezwłocznie, przy czym nie jest wskazany termin. Zatem może się to okazać, że będzie to podczas kolejnego posiedzenia.
2: Poznaliśmy już argumenty obrony, a co na to prokuratura?
3: Prokuratura podtrzymuje, że nadal istnieją przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Tutaj przypomnę, chodzi m.in. o to, że Zbigniew Ziobro może ukrywać się przed organami ścigania, no i grozi mu wysoka kara, do 25 lat pozbawienia wolności. No i prokurator Piotr Woźniak liczy na to, że ta sprawa szybko się zakończy, no bo to uprawomocnienie postanowienia o areszcie jego zdaniem jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej.
6: Żeby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają no, małe szanse powodzenia.
3: Jednak nawet jeśli to się uda, to eksperci wskazują, że może ten proces ekstradycyjny zająć nawet kilka lat. No bo tak wygląda w praktyce orzecznictwo amerykańskie.
2: Tak, Mara Kędzior, bardzo dziękuję.
7: Rozmowa dnia.
2: W programie powiemy teraz o zmianach na rynku kryptowalut. Od dzisiaj, od 1 lipca w Unii kończy się okres przejściowy dla walut cyfrowych. Giełdy i portfele obsługujące klientów z Unii muszą mieć specjalną licencję. Inaczej powinny wygaszać działalność. Ale co to w praktyce oznacza dla ludzi, którzy chcą inwestować w kryptowaluty? W naszym studiu jest Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka KO z Komisji do Spraw Deregulacji i Finansów Publicznych. Dzień dobry, pani poseł.
8: Dzień dobry państwu.
2: kryptowaluty nie stają się nielegalne. To na początek musimy powiedzieć.

0: dalej pozostają na naszym rynku, ale co się zmienia?
1: Zmieni się przede wszystkim sytuacja inwestora, ponieważ te trzy weta prezydenta spowodowały, że nie mamy w Polsce instytucji nadzoru. W związku z
0: nie
1: tym,
0: mamy instytucji też, które nie mamy też tych platform, które by miały tę odpowiednią licencję potrzebną teraz.
1: Tak, dlatego że ponieważ nie mamy tej instytucji nadzoru, która byłaby tą, która nadaje tą licencję, czy wpisuje do tego rejestru ESMA, to wszystkie giełdy, wszystkie platformy, które są związane z tym rynkiem kryptowalut, muszą uzyskać tą licencję w innym państwie członkowskim, które wdrożyło dyrektywę MiCA. No, powiem szczerze, jesteśmy jedynym państwem, czy jednym z dwóch państw w Unii Europejskiej, która tych przepisów nie ma wdrożonych. No i teraz, jeżeli giełda nie będzie miała tej licencji, nie ma prawa od dzisiaj funkcjonować na terenie Polski.
0: Czyli polskie giełdy, polskie platformy muszą zabiegać o te licencje za granicą, ale później dalej mogą działać na terenie Polski.
1: Mogą działać na podstawie tak zwanego paszportu, ale pamiętajmy o jednym. Inwestorzy we własnym interesie powinni sprawdzić, czy dana giełda taką licencję posiada. Dlatego, że tym organem nadzoru w tym momencie już nie będzie KNF, tylko będzie ten organ zagraniczny, który nadał tej giełdzie tą licencję. W związku z tym trzeba sprawdzić te warunki, no bo te warunki, te ustawy krajowe, one mogą się lekko różnić. W związku z tym to już, jeżeli dojdzie do jakiejś defraudacji, do jakiejś załamania giełdy, to polski inwestor nie będzie mógł oczekiwać od KNF-u ani od organów państwa jakiegokolwiek zadośćuczynienia, czy jakiejkolwiek ochrony w tym momencie.
0: Pani poseł, a skoro tak wiele osób straciło swoje pieniądze w kryptowalutach, skoro straciło swoje inwestycje, to dlaczego w ogóle regulujemy? Dlaczego nie pójdziemy w zupełnie drugim kierunku, czyli zakazu kryptowalut? Taką propozycję przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po prostu zakażmy to, nie będzie ryzyka, nie będzie strat.
1: Czy prezes Jarosław Kaczyński trochę nie nadąża za nowoczesnymi trendami? 2,5 miliona Polaków jednak inwestuje w kryptoaktywa i nie możemy lekceważyć głosu tych ludzi. My chcieliśmy naprawdę wprowadzić te przepisy, ale pan prezydent, trzy weta pokazuje, że chyba zaczyna być lobbystą tych największych giełd, bo jego argumentacja, my przed chwilą mieliśmy komisję finansów, jego argumentacja dotyczy tak naprawdę ochrony tylko i wyłącznie największych giełd w Polsce. A my mówimy jasno, ta ustawa nie miała być skierowana dla ochrony dużych giełd, ona miała być skierowana dla ochrony inwestorów, bo to oni tracą swoje pieniądze.
0: Ten argument ze strony prezydenta pozostaje niezmienny, to znaczy rząd, koalicja przedstawia cały czas ten sam projekt, który jest przeregulowany, gdzie jest za dużo zapisów i dlatego to weto wraca. Pytanie, czy tym razem będziecie chcieli współpracować z prezydentem i napisać już inny projekt, taki, który ma szansę na podpis?
1: Znaczy, powiem tak, z tej ustawy pierwotnej i tak zostało bardzo dużo okrojone w tym pierwszym takim, w pierwszym procedowaniu tej ustawy, a ta ustawa już nie zawiera żadnych nadregulacji. Ja państwu powiem...
0: Dla kancelarii prezydenta to są kosmetyczne zmiany od pierwszego do trzeciego projektu.
1: No, proszę państwa, to ja mam przed sobą to pismo, które zostało skierowane do marszałka Sejmu przez prezydenta, w którym wyjaśnia powody swojego odrzucenia tych trzech projektów. No i najbardziej... trzepia to może złe słowo, ale najbardziej zależy mu na tym, żeby nie blokować za długo rachunków kryptoaktywów. Czyli jednymi słowy.
0: Żeby władza urzędnicza nie była za duża, taki był argument prezydenta.
1: Ale teraz wyobraźcie sobie państwo, mieliśmy 2 miesiące temu załamanie giełdy Zonda Krypto. I teraz jeżeli organy śledcze wkraczają do takiej giełdy i zaczynają prowadzić postępowanie, to co najmniej te 6 miesięcy muszą być zablokowane te rachunki po to, żeby inwestorzy mogli oczekiwać chociaż częściowych zwrotów z tych wpłaconych pieniędzy. No a prezydent mówi, nie, to za długo, to króciutka blokada. Następnie blokada domen internetowych. Jeżeli się coś dzieje, proszę państwa, to inwestor głównie wchodzi na tą domenę internetową, bo to jest taka usługa, która jest świadczona przez internet. Więc należy zablokować tą domenę, bo wtedy inwestor widzi, coś dzieje się nie tak. I to są tego i koszty nadzoru. Koszty nadzoru, które chcę tylko zwrócić uwagę, że mówimy o branży wysokodochodowej. A prezydent chciałby, żeby te giełdy płaciły bardzo niskie koszty nadzoru. No i to są tego typu argumentacje. Więc ja
0: tylko,
1: się pytam,
0: że teraz nie mamy żadnych regulacji krajowych. Dzisiaj minister prezydenta, minister Bogucki...

0: był na posiedzeniu komisji.
1: Był.
0: Posłowie rozmawiali z nim. To co dalej? Czy my teraz będziemy kontynuowali te wymiany ciosów pod tytułem projekt weto, czy powstanie jakiś zupełnie nowy projekt koncyliacyjny, kompromisowy, który zadowoli zarówno was, jak i prezydenta?
1: Czy ja się obawiam, że jakikolwiek projekt, który powstanie kompromisowy, no bo czy my mamy się zgodzić na to, żeby ten projekt okroić z każdego elementu kontroli giełd kryptoaktywów? No nie, proszę państwa,
0: bo może okrojony projekt lepszy niż żaden.
1: No tak, tylko w tym momencie po co nam ustawa, skoro te giełdy będą czuły się bezkarne na terenie Polski? My musimy wprowadzić zapisy, bo jesteśmy naprawdę doświadczeni kilkoma poważnymi aferami finansowymi w Polsce i korzystając właśnie z tych doświadczeń powinniśmy zabezpieczyć ludzi, bo później ludzie tracą pieniądze i mają pretensje do organów państwa, że te nie reagowały na czas. A żeby reagować na czas, trzeba mieć narzędzia. I te narzędzia były w naszym projekcie ustawy. Pan prezydent no, pokazał też, bo to nie jest tylko kwestia PiS-u, to jest kwestia również Konfederacji. Mamy już
0: inne argumenty, bo teraz Prawo i Sprawiedliwość bardziej mówi o tym, żeby bardziej ograniczać, że to jest ryzyko niepotrzebne, być może nawet zakazać kryptowaluty. Konfederacja idzie raczej w kierunku liberalizacji tego rynku, to znaczy, że jest instrument finansowy, korzystajmy z niego. Nie ograniczajmy praw inwestujących.
1: No, proszę zwrócić uwagę, poseł Sławomir Mentzen, ogromne inwestycje w kryptoaktywa, nie tylko on, kilkoro posłów również Prawa i Sprawiedliwości. Tam panuje według mnie duży chaos w Prawie i Sprawiedliwości, no bo prezes Kaczyński, który nie rozumie tych nowoczesnych technologii, mówi zakazać, ale na przykład poseł Kowalski, który notabene za to został usunięty z klubu.
0: Nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, no mówi zupełnie w innym duchu i wręcz no, ta przemiana jego jest w 180 stopni w drugą stronę. No to ja się pytam, czego tak naprawdę chce to środowisko? Ja mam wrażenie, że niestety to jest taki lobbying niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny dla giełd kryptowalutowych ze strony kilku, dosłownie kilku, ale głośnych posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. I do tego dołącza oczywiście pan prezydent. Natomiast być może uda się, tego nie wiem, bo nie ma jeszcze decyzji, czy będziemy po raz kolejny składać tą ustawę. Natomiast być może uda się usiąść ponad podziałami politycznymi i wyjaśnić sobie tak naprawdę, po co nam ta ustawa.
0: To zapytam krótko, bo kończy nam się czas. Czy dzisiaj z ministrem Boguckim była o tym mowa, że być może dojdzie do takiego spotkania, że porozmawiacie po prostu o kryptowalutach z prezydentem?
1: Nie, dzisiaj nie było. Dzisiaj minister Bogucki przyszedł buńczucznie nastawiony, oskarżając nas o to, że nic nie zrobiliśmy w kwestii ochrony inwestorów. A ja chcę zwrócić uwagę, że sytuacja jest absolutnie odwrotna. To my próbowaliśmy zabezpieczyć inwestorów, a to prezydent 3 razy zawetował tą ustawę.
0: Czyli na razie na froncie kryptowalut bez zmian.
1: Bez zmian.
0: Tak to brzmi. Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka KO z Komisji do Spraw Finansów Publicznych i Deregulacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
0: Od dziś Rosja tymczasowo wstrzymuje ruch przez kolejowe przejścia graniczne z Finlandią, Estonią i Łotwą. Ale dlaczego? To pytanie do Michała Strzałkowskiego, naszego eksperta w dziedzinie informacji międzynarodowych. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: O co może chodzić?
2: Ciężko powiedzieć, bo w żaden sposób tego nie wytłumaczono. Jest tylko informacja, że to jest tymczasowe zamknięcie, że chodzi o 5 przejść na granicy Rosji z Finlandią i po jednym na granicy z Estonią i Łotwą. Chodzi tutaj przede wszystkim o ten ruch drogowy, ale też i kolejowy oczywiście. Chodzi i o ruch osób, i ruch towarów, więc no, praktycznie jest to całkowite zamknięcie tych przejść granicznych. Nie podano, do kiedy miałoby to wszystko potrwać, choć tak jak mówiłem, jest to tymczasowe, ale póki nie ma terminu, to na razie jest to bezterminowe tak naprawdę. Do tego się to sprowadza. Natomiast no, Rosja tego typu działania podejmowała w ostatnich latach już kilkakrotnie i często się to zbiegało z jakimiś wydarzeniami, które na przykład angażowały Sojusz Północnoatlantycki. Czy były to jakieś ćwiczenia w Europie tego sojuszu, czy na przykład szczyt natowski. Taki szczyt natowski na poziomie przywódców państw odbywa się co roku. No i

0: Ten najbliższy będzie w przyszłym tygodniu, 7 i 8 lipca w Ankarze, w Turcji, więc od granic z Rosją daleko, ale Rosja wielokrotnie podejmowała działania, które mają pokazywać własnym obywatelom, czyli Rosjanom, obywatelom rosyjskim, że jeśli cokolwiek NATO robi, to jest to jakieś zagrożenie dla Rosji, bo NATO się w Rosji straszy nawet dzieci, jak mówią niektórzy analitycy, choć NATO jest sojuszem obronnym, całkowicie obronnym, co pokazał choćby kryzys na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa natowskie nie chciały się do działań amerykańskich przyłączać, no właśnie, bo one nie były obronne. No i być może to właśnie ten szczyt tutaj, choć jest to oczywiście tylko teoria, ma coś z tym wspólnego, a szczyt będzie ważny w Ankarze. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest optymistą i spodziewa się, że będą ważne decyzje, a tak o tym mówił. Liczę na to, że w Ankarze domkniemy to, co zaczęło się rok temu na szczycie w Hadze. Haga to był szczyt obietnic, Ankara to będzie szczyt realizacji działań i dotrzymywania słowa. Bardzo wiele się przez ten rok poprawiło. Wydatki na zbrojenia poszybowały w górę. Kraje europejskie i Kanada wydały dodatkowo prawie 250 miliardów dolarów na swoje bezpieczeństwo. Co prawda wciąż wyzwaniem jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych, ale sądzę, że i to się uda osiągnąć. To pierwsza sprawa. Druga to utrzymanie wsparcia dla Ukrainy. A trzecia to budowa NATO 3.0 dla silnej Europy i silnego samego sojuszu. Musimy szybko rozbudować własną produkcję zbrojeniową. Jest jeszcze sporo do zrobienia, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.
1: No i oczywiście ten szczyt będzie, tak jak słyszeliśmy, bardzo ważny. Nie tylko wewnętrznych spraw będzie dotyczył natowskich, ale także gotowości NATO do odstraszania. No i w tym kontekście na pewno na tym szczycie pojawi się też Rosja.
2: Michale, znów wraca ta nieoficjalna informacja, ją podają media zachodnie, ale też niektóre w Polsce, że Rosja w swoich prowokacjach w tej wojnie hybrydowej może też sięgnąć do środków kinetycznych. To znaczy, może fizycznie coś zrobić. Ale co?
1: Tak, no, kiedy mówimy o środkach kinetycznych, to mówimy już nie o wojnie hybrydowej polegającej na sianiu niepokoju, dezinformacji, zakłócaniu funkcjonowania jakichś instytucji czy atakach hakerskich, ale mówimy o takich działaniach, które zakładają wykorzystanie mniejszej lub większej, symbolicznej bądź nawet niesymbolicznej, ale jednak siły. No i tutaj niektórzy przypominają, pisał dziennik Guardian o tym, który właśnie pierwszy o tym donosił, że takich przypadków mieliśmy już od początku wojny, jaką Rosja wydała Ukrainie, napadając na Ukrainę, kilka. No i to były te zakłócenia za pomocą dronów. Niektóre te drony nawet się tak działo, że spadały, wybuchały. Tak było chociażby w Mołdawii. No ofiar na szczęście nie było. Mieliśmy podrzucanie tych paczek z bombami zapalającymi do firm kurierskich. No tu doszło do pożarów na ziemi, nie doszło do żadnego pożaru w powietrzu. Udało się temu zapobiec. Żaden z samolotów firm kurierskich nie ucierpiał. No ale to już było takie właśnie na granicy działań kinetycznych. W Polsce najbardziej oczywiście pamiętamy to wtargnięcie dronów bardzo wielu w naszą przestrzeń powietrzną. No i jakieś prowokacje, analitycy mówią o tym, ze strony rosyjskiej mogą się odbyć, bo to jest takie podgrzewanie atmosfery, to jest próba rozbijania jedności natowskiej, to jest próba też wywierania takiej presji na społeczeństwa krajów natowskich, żeby te się z kolei od swoich rządów domagały tego, żeby zaprzestać pomagania Ukrainie, żeby zakończyć tę wojnę już jak najszybciej, niech sobie Rosja tam dostanie co chce i to oczywiście z punktu widzenia Moskwy bardzo korzystne. Natomiast no, wydaje mi się, że ten szczyt, o którym tu już mówiłem w Ankarze w przyszłym tygodniu, pokaże, że Rosja nie ma co liczyć na tego typu działania, więc być może w okolicach tego szczytu też jakichś prowokacji Moskwa spróbuje, ale no, oczywiście to są tylko na razie i wyłącznie domysły. Najczęściej się wskazuje, że najbardziej narażone na to są państwa bałtyckie, no, ale gdzieś tam też się w kontekście tego pojawia niestety także i Polska.
2: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: W studiu Justyna Golonko z naszej redakcji gospodarczej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj z przesłaniem, które brzmi trochę jak ludowe powiedzenie. Nie opłaca się nie płacić, bo się płaci.
4: Dokładnie.
2: Dobrze to zapamiętałem?
4: Bardzo ładnie zapamiętałeś.
2: Dziękuję.
4: Zatory płatnicze mogą słono kosztować. Ja jeszcze tak mogę nawet dodać.
2: To też jak to powiedzenie.
4: Tak, ale prawdziwe. Zatory płatnicze, czyli właśnie te momenty, kiedy nie płacą nam nasi kontrahenci. Ale o co chodzi? Już tłumaczę. Popularna firma kosmetyczna Avon, znana ci? Znana, bo wszystkim
2: tak.
4: Znana, tak. Bardzo popularna. Zalegała z płatnościami wobec wielu swoich kontrahentów, no i nadal zalega. No i za te opóźnienia prezes UOKiK-u nałożył na spółkę karę. No to nie małą karę, bo ona wynosi ponad 1 100 000 000 zł. Drugą ukaraną firmą, która także nie płaciła na czas swoim mniejszym partnerom handlowym, jest spółka Neptun z siedzibą w Lublinie. To jest przedsiębiorca, który zajmuje się m.in.

0: dystrybucją produktów dla sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych. No i w tym przypadku kara także przekroczyła 1 100 000 000 zł. Nieterminowe regulowanie należności przez duże przedsiębiorstwa wobec takich mniejszych kontrahentów jest niedopuszczalne i stąd tak ogromne kary. O tym mówi Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
1: Oprócz nałożenia kar, prezes urzędu od początku roku wystosował ponad 100 wystąpień miękkich, których wezwał przedsiębiorców do poprawy ich kultury płatniczej. Należy pamiętać, że dla sektora MŚP terminowa zapłata to często warunek przetrwania firmy. Dlatego nie ma wątpliwości, że kary za opóźnienia powinny być surowe. Niestety, obecnie jesteśmy ograniczeni ustawowym wzorem, który wyznacza maksymalną sankcję za generowanie zatorów płatniczych. Skuteczniejszą walkę z zatorami mógłby również usprawnić wymóg wskazywania terminu zapłaty na fakturach. Prezes UOKiK od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie takiej zmiany. Brak tej informacji jest barierą w szybkim prowadzeniu postępowań.
0: No i co ważne, jeśli jesteśmy ofiarą takich zatorów, czyli po prostu ktoś nam nie płaci, mówiąc krótko, to warto to zgłosić do UOKiK-u, bo prezes urzędu wszczyna właśnie takie postępowania po otrzymaniu także informacji od przedsiębiorców, którzy nie otrzymali zapłaty na czas.
2: Wracamy do serii Międzynarodowe Dni, o których być może nie wszyscy słyszeli. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień
0: Polskiej borówki, tak, no bo jesteśmy naprawdę w tym nieźli. Jej uprawa, jak i spożycie z roku na rok rośnie. No i Polska jest naprawdę znaczącym i producentem, i eksporterem tych owoców. W Europie kroku dotrzymuje nam tylko Hiszpania, a na świecie jest niewielu lepszych od nas. Sezon borówkowy nabiera rozpędu, no i z każdym dniem do handlu będą trafiać większe ilości owoców z krajowych plantacji. No i pomimo tej zmiennej pogody, to jednak te zbiory powinny być całkiem niezłe. O tym mówi Mateusz Pil, plantator borówki spod Poznania.
3: Mogę się wypowiedzieć oczywiście za swój rejon tutaj zachodniej Polski, okolic Poznania. Uważam, że jest bardzo dobrze. Oczekujemy na pewno lepszego plonu niż w latach poprzednich. Zima to jedno, przymrozki wiosenne drugie. Jak już się wydawało, że jak już zima i przymrozki wiosenne minęły, to nic nie ruszy. To jeszcze teraz mamy sezon oczywiście gradobić oraz no, ekstremalnych upałów, które przecież teraz nastąpiły. Natomiast po lustracji pól zarówno uprawy w otwartym polu, jak i w tunelach wyglądają bardzo dobrze. Myślę, że owoce będą bardzo ładne. Klienci na pewno będą zadowoleni.
0: I o cenach na koniec powiem, bo dziś tak średnio hurtowa cena borówki amerykańskiej, tej krajowej, czyli amerykańskiej, ale polskiej, waha się w granicach od 35 do 45 zł za kilogram, ale z każdym tygodniem powinna spadać. W dyskontach, w promocji można ją kupić za 30 zł za kilogram. Nie śmiejcie się, amerykańska, ale polska, bo w tym jesteśmy właśnie dobrze.
2: Amerykańska, ale polska.
0: Tak, przyjechała do nas dawno temu z Ameryki.
2: Chicago. Z Ameryki. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do informacji kulturalnych, jeszcze krótka informacja z ostatniej chwili. Doszło do wypadku autokaru w Turcji, który przewoził grupę Polaków. Do wypadku doszło w mieście Antalya, na południu Turcji. Podróżowało tym autokarem 30 Polaków, 12 osób trafiło do szpitala. Tak podaje portal TVN24. Zginął niestety kierowca pojazdu, z którym zderzył się autokar. Więcej o tym powiemy w aktualnościach jedynki o godzinie 13. Tymczasem informacje kulturalne. Magda Mikołajczuk już jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do słuchania opery w wyjątkowym miejscu, mianowicie w Operze Leśnej w Sopocie. Tam i w Gdańsku zaczyna się Baltic Opera Festival i w Operze Leśnej będzie można posłuchać części monumentalnego cyklu autorstwa Richarda Wagnera, Pierścień Nibelunga, Walkiria. To cwałowanie Walkirii na pewno Państwo znają, za chwilę zresztą posłuchamy. Właśnie, ale tam będzie można obejrzeć część właśnie tego cyklu. Walkiria, 5 godzin to będzie trwało, ale wśród tych sosen, pod tym niebem, to jest zupełnie wyjątkowe doświadczenie. Zresztą letnie festiwale operowe, które odbywają się też w innych europejskich państwach, w amfiteatrach na przykład zabytkowych, to jest coś absolutnie wyjątkowego. Natomiast o spektaklach w ramach Baltic Opera Festiwalu mówi dyrektor artystyczny imprezy, znakomity śpiewak, zresztą specjalista od Wagnera, Tomasz Konieczny.
5: 1 o 18, 2 lipca o 12 w południe zagramy Złoto Renu, pierwszą część Pierścienia Nibelunga, ale w takiej bardzo zredukowanej wersji 40-minutowej dla naszych najmłodszych. To będzie w języku polskim. Następnie pokażemy ten nasz główny spektakl festiwalowy, czyli Walkirię Richarda Wagnera. Tutaj mamy wspaniałą międzynarodową obsadę, ale również taką, w której nie zabraknie polskich nazwisk, bardzo wybitnych artystów. No i proszę się przygotować oczywiście, żeby zabrać ciepłe rzeczy i że ten spektakl nie będzie trwał 2 godziny, 3 godziny. Tylko będzie trwał ponad 5 godzin.
4: Ja tak zaczęłam sobie przypominać, w jakich filmach Walkiria, to całowanie

0: Walkirii było wykorzystane. No więc oczywiście czas apokalipsy i ta scena, kiedy helikoptery amerykańskie...
1: Z głośników, tak?
0: Tak, atakują wioskę wietnamską i to tak brzmi...
1: Ale w wielu komediach, pamiętam.
0: Tak, w komediach w Blues Brothers na przykład jest rodzaj parodii tej sceny z czasu apokalipsy, bo tam naszych dwóch bohaterów goni samochód, to jest pościg samochodowy, samochód z dwoma neonazistami. I w pewnym momencie oni spadają po prostu tym samochodem, jest w zwolnionym tempie ich zadziwione miny, że za chwilę umrą. I jeden do drugiego mówi w ostatniej chwili przed roztrzaskaniem się tego samochodu: zawsze cię kochałem. Więc trwałowanie Walkirii jest wykorzystywane w popkulturze bardzo intensywnie, a na razie zapraszamy do Opery Leśnej, gdzie będzie można właśnie wśród przyrody posłuchać tego znakomitego dzieła.
1: Jaki jest dress code w Operze Leśnej? Garnitur czy kąpielówki?
0: Dress, mówi nasz realizator. Myślę, że coś pomiędzy.
1: Coś
0: jednak
1: pomiędzy. Może Wimbledon będzie inspiracją. No bo tam odpowiednio ubrać się trzeba. Rafał Bała, dzień dobry.
2: Tak, tak. I myślę, że to słowo dres jest jak najbardziej adekwatne, bo tam zaraz blisko jest Stadion Leśny, gdzie lekkoatleci startują i Janusz Sidło i Memoriał i fantastyczne miejsce, także polecamy.
1: Tam
2: oczywiście
1: też jest dress code.
2: Ale swoją drogą 5 godzin takie przedstawienie, no to chyba Hubert Hurkacz by się nawet nie powstydził, bo on lubi grać takie długie mecze i 5-godzinne jeszcze dłuższe. I teraz właśnie pamiętamy, jak Rogera Federera pokonywał w 2021 roku na kortach Wimbledonu, a dziś gra z Sebastianem Hoffnerem, Austriakiem, i ten mecz ogląda Cezary Gurjew. Witaj, Czarku, zapowiada się na taki tenisowy maraton?
3: Dzień dobry, oby nie tak długo. Gdy wygrywał z Rogerem Federerem Hubert Hurkacz, to była sensacja w 3 setach. Jednego seta wygrał 6-0, jest jedynym w historii tenisistą, który na najsłynniejszym trawniku świata, no Rogera, mistrz elegancji, 8-krotnego zwycięzcę, no wygrał z nim seta do zera. Pierwszy set, 6-6, rozgrywają tiebreak, serwuje Hofner, Hubert prowadzi 5-4. Rzeczywiście przed kontuzją, na którą tutaj Hubert miał 2 lata temu na korcie numer 2, mógł rozgrywać bardzo długo spotkanie, ale mam nadzieję, że Hubert w pełni sił będzie do samego końca. No, Hofner, bardzo niewygodny rywal, którego w ubiegłym roku w Szwajcarii pokonał Hubert, ale tutaj trawa, zupełnie inne warunki, niby dla Huberta, ale na razie zacięta walka, bo 5-5 w tiebreaku tego pierwszego seta. Także na korcie numer 6 Jan Zieliński i Luke Johnson, Brytyjczyk, walczą z parą Szwajcar Jakub Pol i Amerykanin Ryan Segerman. Pierwszego seta polsko-brytyjska para przegrała 4-6, w drugim jest remis 2-2. No i dzisiaj jeszcze Kamil Majchrzak ze swoim przyjacielem Karolem Drzewieckim będą walczyć z Fernando Romboli, Brazylijczyk, i John Patrick Smith, Australijczyk. Tutaj oczywiście trawa ciągle pięknie zielona, słońce mocno nie operuje, 25 stopni Celsjusza i oczywiście oprócz kolorów Wimbledonu, purpura i zieleń, to oczywiście biały kolor tenisistek i tenisistów.
2: Cezary Gurjew, dziękuję za relację. Wczoraj w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata zameldowały się kolejne drużyny. Norwegia wygrała 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Meksyk pokonał Ekwador 2-0, Francja zwyciężyła Szwecję 3-0. Były reprezentant Polski Roman Szewczyk, który przed laty był gwiazdą francuskiego Sochaux, zwraca uwagę na doskonałą formę superstrzelca Kylian Mbappé.
4: To jest zawodnik, na którego się po prostu gra. On jak się rozpędzi, to nie wiem, czy nawet Usain Bolt tego to robi. Jeżeli idzie na pełnym gazie, dostanie piłkę, to już jest straszne zagrożenie. Francuzi wszystko robią i podporządkowują to właśnie jemu. Jeżeli on wystartuje te 5 metrów na pełnym sprincie, to żaden obrońca nie ma szans.
2: No i rzeczywiście chyba tak jest, bo nie wiem, czy pamiętasz, że Usain Bolt średnią prędkość, bijąc rekord świata, miał 38 km na godzinę na 100 metrów, na Mbappé podobno na 10-15 metrów ma dużo większą prędkość.
1: Matko, ja tak szybko na rowerze chyba nie jestem w stanie jechać.
2: Chyba że elektrycznym.
1: Wow.
2: Bez blokady.
1: A zabrakło mi słów. Rafał Bała, bardzo dziękuję. Karolina Rożej,
5: a to się rzadko zdarza, przyznajmy.
1: Studiu,
5: dzień dobry.
1: 38 km na godzinę, będę się nad tym musiał zastanawiać, ale nie muszę się zastanawiać nad tym, jaki będzie temat, tylko szczerze, bo już zapowiedzieliśmy o zakupach.
5: O zakupach, rzeczywiście wiem, że o tych nowych zasadach, które od dzisiaj obowiązują, też mówiliście w magazynie, czyli cła na zakupy spoza Unii Europejskiej, czyli także z Chin, które Polacy bardzo lubią, zresztą nie tylko Polacy. Cały świat kupuje na tych popularnych platformach sprzedażowych. Natomiast pytanie dzisiaj, czym tak naprawdę kierujemy się, robiąc zakupy? Czy lubimy dużo i tanio, czy jednak coraz bardziej

0: i zwracamy uwagę na jakość, no ale w związku z tym też wyższą cenę akceptujemy.
1: Czekamy na Państwa telefony po 13:00 w Tylko Szczerze z Karoliną Rożej, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Emilia Kleszczewska i to kolejny raport drogowy w radiowej jedynce. Wiemy już, co wydarzyło się w Gdańsku na S6, gdzie od dłuższego czasu ustawia się tam spory sznur samochodów. Na odcinku Gdańsk-Osowa i Gdynia-Wielki Kack, a w miejscowości Gołębiewo doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest aktualnie prawy pas do Gdyni. To nie wszystko, jeżeli mowa o Trójmieście. Kierowcy stoją też w 5-kilometrowym korku kilka kilometrów dalej przed węzłem Gdańsk-Południe i to w kierunku Grudziądza. Tam, jeżeli chodzi o ten korek, to tworzy się on ze względu na trwające prace drogowe. Spory ruch obserwujemy też na trasach południowych. Tak jest na przykład na drodze krajowej numer 47 w drodze z Nowego Targu do Zakopanego i kierowcy głównie ustawiają się właśnie do Zakopanego. Mapy pokazują też, że jest zator na autostradowej czwórce. To wyjazd autostradową obwodnicą Krakowa w kierunku Tarnowa. I ten korek jest za Czarnochowicami, ma już 6 km, także lepiej wybrać objazd. Można kierować się drogą krajową numer 79, na przykład przez Pleszów, a następnie skręcić na drogę krajową numer 75, którą dojadą Państwo z powrotem na A4 w miejscowości Targowisko. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o A4 w Krakowie. Sporo aut obserwujemy też na węźle Kraków Południe, gdzie doszło do zdarzenia drogowego i to korek w kierunku Katowic. Sporo aut jest także na Zakopiance, w Libertowie i to w obu kierunkach. A4 przewężona jest także za Bielanami Wrocławskimi, a w drodze do Krakowa trwają tam prace drogowe. I na Mazowszu jeszcze S8, wolniejszy przejazd mamy na S8 do Woli Rasztowskiej, kierunek Białystok. Korek także jest na S17 w Garwolinie w drodze do Lublina.
10: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Wypadek autobusu z polskimi turystami w Turcji. Ukraiński parlament uchwalił ustawę o Panteonie Narodowym. Uwaga na gwałtowne burze dziś na południu, w centrum oraz południowym wschodzie Polski. Na początek informacja z Turcji, gdzie miał miejsce wypadek autobusu z polskimi turystami.

0: turystami. W mieście Antalya samochód osobowy zderzył się z tym autokarem, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Dziś rano doszło do wypadku samochodowego w Turcji. Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.

0: Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rosłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczną decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim panteonie narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcje głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Wnioski o obrońców Zbigniewa Ziobry zdominowały posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Od rana troje sędziów rozpoznaje zażalenie na postanowienie sądu. Uprawomocnienie postanowienia da prokuraturze możliwość rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej Ziobry, który od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. W Sądzie Okręgowym jest Jolanta Turkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego dotyczą wnioski?
2: Obrońcy Zbigniewa Ziobry przyszli do sądu z 3 segregatorami wniosków. Adwokat Bartosz Lewandowski chciał najpierw wyłączenie sędzi Anny Szymachy z Bolińskiej, bo była w składzie, który wydał postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego.
3: Mielibyśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, gdzie pani sędzia, która jest członkiem w tej sprawie składu orzekającego, musiałaby oceniać trafność czy oceniać dowód z orzeczenia, które sama wydała.
2: Kiedy sąd nie zgodził się na odroczenie posiedzenia do czasu rozpoznania tego wniosku, adwokat Adam Gomoła złożył kolejny wniosek, tym razem o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, bo został delegowany przez ministra Waldemara Żurka.
4: To sytuacja, która rodzi konflikt interesów i która w naszej ocenie nie może pozostawać bez odzewu w kontekście przesłanek z artykułu 41 kodeksu postępowania karnego.
2: Po każdym z wniosków sąd zarządza przerwę, aby się naradzić. Posiedzenie zostało zaplanowane na 3 dni, jednak decyzje co do wyłączenia sędziów mają zapaść jeszcze dzisiaj. Na razie czekamy na wylosowanie sędziów, którzy te wnioski rozpoznają.
1: Jolanta Turkowska, bardzo dziękuję za tę informację.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Belgia, tragiczny pożar bloku mieszkalnego w Antwerpii. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ogień rozprzestrzenił się prawdopodobnie na 8 piętrze 10-piętrowego bloku. Policja ciągle poszukuje niektórych mieszkańców. W bloku mieszka ponad 200 osób. I jeszcze wracamy do kraju. Ponad 1200 razy interweniowała ostatniej doby Straż Pożarna, usuwając skutki burz. Najwięcej pracy mieli strażacy na Śląsku i Opolszczyźnie, a w związku z przemieszczaniem się nawałnic także w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskiem i w centrum. Teraz po południu gwałtownych burz należy spodziewać się na południu kraju, a wieczorem w centralnej części Polski oraz na południowym wschodzie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej apeluje, by odpowiednio reagować na zagrożenie pogodowe.
6: Starajmy się słuchać ostrzeżeń, komunikatów, ale też obserwować pogodę, czy zachmurzenie wzrasta, czy wiatr się wzmaga. To jest pierwsze, co możemy zrobić, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo.
1: Według prognoz opady podczas burz mogą być bardzo intensywne, a porywy wiatru lokalnie mogą osiągać ponad 100 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Do końca dnia na zachodzie i północnym zachodzie kraju deszcz, na pozostałym obszarze deszcz i burze, najbardziej gwałtowne na wschodzie, południu i w centrum. Temperatura od 18-20 stopni nad morzem i na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 34-37 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz porywisty. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 96 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 6. W Szczucinie 87, ubyło 5. W Zawichoście 182, ubyło 5. W Puławach 88, ubyło 4. W Warszawie 121 cm, ubyło 3. W Kępie Polskiej 181, w ciągu ostatniej doby bez zmian. We Włocławku 99, przybyło 2. W Toruniu 106, przybyło 2. W Tczewie 245 cm, przybyło 3. Na Sanie w Przemyślu 85, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 36 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian.

0: Na Bugu we Włodawie 63, ubyło 3. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 117 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 3. U ujścia Nysy Kłodzkiej 276, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 115, ubyło 6. W Połęcku 43 cm, ubyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 125 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4, w Gorzowie Wielkopolskim 162, w ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm wody. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji. szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
5: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
4: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
5: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
4: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
6: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Pytają państwo, co słychać na letnisku?
9: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
8: Krótko mówiąc, unikalny, kulturalny klimat.
9: Na letnisko zapraszamy.
8: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
9: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 13 minut po 13.
1: Tylko szczerze.
0: A nawet już 14 minut po godzinie 13. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu i nie ma na co czekać. Od razu podaję numer do naszego studia. Państwo opinie jak zawsze ciekawe, jak zawsze na żywo, w Tylko Szczerze. 22 645 22 66. No a dziś w audycji Polak na zakupach, czyli czym tak naprawdę kierujemy się robiąc te zakupy. Czy ma być dużo i tanio, czy drożej, ale mniej i teoretycznie bardziej jakościowo. A pytam o to w kontekście nowych przepisów dotyczących przesyłek spoza Unii Europejskiej. No a konkretnie od dziś są cła na przesyłki między innymi z Chin, czyli z bardzo popularnych także nad Wisłą platform sprzedażowych. Pytanie, jak popularnych? Proszę sobie wyobrazić, 12 miliardów złotych. Tyle na chińskich platformach różnych wydają polscy konsumenci. Jesteśmy tym samym w europejskiej czołówce. No, robi wrażenie ta liczba, trzeba przyznać. No a w ciągu zaledwie pół roku ubiegłego roku, 2025, kupiliśmy tam ponad 200 milionów sztuk najróżniejszych towarów. A zatem no nie da się ukryć, że z jednej strony szukamy promocji i polujemy na to okazję, no a tych tam nie brakuje, no ale z drugiej coraz częściej też w różnych badaniach deklarujemy, że jednak wolimy kupić mniej, ale lepiej, zwłaszcza jeśli na przykład chodzi o żywność, zdrowie czy produkty dla dzieci. Więc jak robimy zakupy?
2: Jakość. Czasami może rzeczywiście się przepłaci, ale biorę to, co mi potrzeba i rzeczywiście jakościowo musi być odpowiednie.
3: Cena.
4: Jednak cena.
3: Tak, teraz jest tak drogo, że cena.
4: No ale nie warto czasem kupić coś lepszego, żeby potem nie płacić dwa razy? No chyba też taka filozofia ma sens.
3: To, ale jednak trzeba to przemyśleć, czy na pewno jest coś warte.
5: Gdy mam coś kupić, no na pewno patrzę na cenę, ale też patrzę, czy ta cena jest adekwatna do właśnie tej jakości. Patrzę na grubość materiału, czy wykonanie.
4: Tutaj mówi, jak rozumiem, pani generalnie o ubraniach, a jeśli chodzi o inne rzeczy, na przykład jedzenie, elektronika.
5: No, myślę, że zwracam uwagę na pewno na wygląd danej rzeczy, ale też kieruję się, myślę, jakąś taką wiedzą o danym produkcie. Jeżeli chodzi o warzywa czy o owoce, to nie zawsze ten wygląd jest dla mnie najważniejszy. Wtedy kieruję się wiedzą.
6: Wykorzystuję to, że wszystko się zjada po prostu, bo kupuję coś dobrego. A poza tym jesteśmy dwie z córką tylko. Niewiele jemy.
4: A inne rzeczy, nie tylko żywieniowe?
6: Też kupuję w dobrym gatunku. Nie mogę nosić butów, które kosztują 50 zł, a wyrzucam je po miesiącu. Bo się rozpadają.
7: Cena ma znaczenie, bo jak mamy ograniczony budżet, no to nie staniemy na głowie i nie weźmiemy, ale jednak jak się postawi na jakość i się odłoży, nie wiem, na przykład pieniądze na jakiś cel, wiemy, że ten przedmiot na przykład posłuży nam dużo dłużej, no to lepiej zaoszczędzić trochę przez dłuższy czas.
4: Jest takie powiedzenie, że nie stać mnie na tanie rzeczy, no to też jest jakaś tym prawda.
7: Bo tanie rzeczy wymieniamy częściej.
0: Nie stać mnie na tanie rzeczy, dobrze to spuentował nasz reporter Olek Ziemiańczyk. A zatem cena czy jakość, jak podejmujemy te zakupowe decyzje? 22 645 22 66 to jest telefon do nas, bardzo jestem ciekawa. Jedna z naszych słuchaczek, pani Maria na Facebooku napisała: nie ukrywam, że najpierw patrzę na cenę, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład

0: koszulka czy spodnie za 15 zł przetrwają góra jedno czy dwa prania, albo i nie. Więc jakość ma znaczenie i wolę kupić coś droższego, ale na dłużej. Przy czym też warto zauważyć, że nie zawsze droższe równa się dłuższy okres użytkowania. Tak napisała nasza słuchaczka. Czekam też na Państwa telefony 22 645 22 66. A z nami jest też ekspert, profesor Sławomir Jankiewicz, ekonomista Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy to oznacza dla naszych słuchaczy koniec tanich zakupów na bardzo popularnych chińskich platformach? Mówię bardzo popularnych, bo zakupy w Chinach są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zakupy online za granicą.
1: To znaczy będą troszeczkę droższe. One i tak będą, będziemy kupować pewnie troszeczkę mniej, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że my kupujemy dlaczego. Dlatego nie tylko, że chodzi o cenę, ale tak naprawdę chodzi o to, że te produkty, które my kupujemy, po prostu są tak naprawdę produkowane w Chinach. A w związku z tym te platformy pozwalały nam po prostu omijać po prostu pośredników, bo przecież te same towary występują w sklepach, no to nie są inne, bo one są tylko produkowane w Chinach, natomiast no, sprowadzane przez pośredników, w związku z tym są większe marże, a my płaciliśmy, po pierwsze unikaliśmy pośredników, płaciliśmy mniejsze marże, a po drugie oczywiście nie płaciliśmy podatków z tego tytułu, które płacą ci pośrednicy, no w związku z tym wychodziło po prostu taniej.
0: No ci wszyscy sprzedawcy chińscy mieli też bardzo preferencyjne warunki od swojego państwa, dzięki temu też mogli po prostu sprzedawać tak tanio. No już abstrahując od tego, jak opłacana jest siła robocza w tych platformach.
1: Zgadza się, no to jest element, ale to powiedziałbym dotyczy również tych, co kupują hurtowo. No, Chińczycy, którzy są najbardziej innowacyjną dzisiaj gospodarką na świecie, bo to trzeba powiedzieć, zresztą to nawet Stany Zjednoczone przyznają. Donald Trump wielokrotnie mówił, że niestety Ameryka zostawiła właśnie rozwój daleko w tyle i Chiny ją prześcigły. No chce stać się pierwszą gospodarką na świecie. Ona jest dzisiaj drugą gospodarką na świecie, chce stać się pierwszą gospodarką na świecie. No i żeby to zrobić, no robi się ekspansję. Ekspansję robi się oczywiście też przy pomocy tak zwanego dumpingu, czyli sprzedawania poniżej kosztów, no bo wtedy przyzwyczajamy. Proszę zwrócić uwagę, że ta polityka przyniosła sukces. No dzisiaj właściwie nie ma na świecie innowacyjnego produktu, który nie byłby produkowany w Chinach, a niektóre są tylko produkowane w Chinach. Przypomnę, że chociażby półprzewodniki, zaawansowane lekarstwa, wszystko produkuje się w Chinach, ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie mają fabryk, które by mogły to produkować. Stąd ta panika dzisiaj na świecie. No i próba właśnie i w Ameryce, i w Europie odbudowania potencjału innowacyjnego.
0: No i stąd pojawiły się też między innymi te cła, do czego za chwilę wrócimy. Dodzwoniła się pierwsza słuchaczka nasza, pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy. No to cena czy jakość, na co pani patrzy przede wszystkim? Oczywiście to też zależy pewnie od typu towaru, który pani kupuje.
2: Ja myślę, że każdy chciałby kupować same jakościowe rzeczy i myślę, że wiele osób rozumie, że trzeba za coś zapłacić. Na przykład jeśli się kupuje sweter, prawda, chce się zwolnić, no to trudno, żeby on kosztował 50 zł, czy buty, które się nie rozpadną po jednym sezonie. Ale z drugiej strony, jeżeli patrzę czasami w jakichś sklepach, że za skarpetki, jedna para skarpetek jest wyceniana na 50 zł, to rozumiem, że ktoś chce iść do sieciówek i po prostu kupić sobie tych skarpetek jak najtaniej, żeby je mieć do biegania, do chodzenia na co dzień, bo ja nie narzekam na swoją sytuację, ale jednak skarpetki za 50 zł to trochę jest dla mnie
0: lekka przesada. Trochę jak drożdżówka za 60, ale to jest już tak. Z kolei warszawskie zapalenie opon mózgowych. Pani Kasiu, a na co pani nie żałuje pieniędzy, a w którym przypadku pani jednak na te ceny patrzy?
2: Dobre buty. I właśnie dobre swetry czy płaszcz, bo wiem, że to jest ze mną latami, ale jestem w stanie odpuścić sobie jeansy, kupuję po prostu w sieciówkach, bo wiem, że to jest, zmieniają się modele i gusta i nie żałuję. Żal mi jest po prostu wydawania pieniędzy lat.
0: Dziękujemy bardzo za telefon, za głos. To pani Katarzyna jako pierwsza się dzisiaj dodzwoniła. Przede wszystkim o ubraniach, no ale przecież mówimy też o zabawkach, o elektronice i o różnych innych grupach produktów. O jedzeniu też możemy przecież porozmawiać, czym tak naprawdę kierujemy się, idąc na zakupy spożywcze. A ja tutaj wrócę jeszcze, przypomnę, numer telefonu 22 645 22 66 i wracam do naszego gościa, profesora Sławomira Jankiewicza. Panie profesorze, skończyliśmy na tym, że te cła, które obowiązują od dzisiaj na produkty sprowadzane spoza Unii Europejskiej,

0: Europejskiej. No, najbardziej nas interesują te produkty sprowadzane z Chin. Zostały wprowadzone między innymi po to, żeby chronić troszeczkę tę europejską produkcję. Czy w pańskiej ocenie to oznacza, że od dziś konsumenci, no porozmawiajmy o polskich konsumentach, będą częściej kupować na przykład u polskich producentów, europejskich rzemieślników?
1: To znaczy, to nie jest tak niestety, co jak powiedziałem przed tą przerwą. Tak naprawdę większość produktów technologicznie zaawansowanych produkowana jest w Chinach. Więc de facto, jeżeli nawet będziemy kupować, to będziemy oczywiście kupować u polskich czy europejskich, ale nie producentów, tylko po prostu handlowców, sprowadzających. Po prostu my nie mamy dzisiaj technologii. Komputery, panele fotowoltaiczne, właściwie najważniejsze części, komponenty do samochodów, te wszystkie elektroniczne, tak, produkowane w Europie, to wszystko jest dzisiaj produkowane w Chinach. My nie mamy lekarstwa, my nie mamy tego. W związku z tym, nawet jak wprowadzimy cła, to de facto nie możemy się z tego, powiedziałbym, od razu nie ma możliwości przystosowania. Więc te cła oczywiście były wprowadzane, są moim zdaniem przede wszystkim, żeby wyrównać troszeczkę szanse, bo jak mówię, to wychodziło poza płaceniem pewnych podatków i państwo chciało przywrócić pewną równowagę, czy Europa. Po drugie oczywiście takim ma to też jakby troszeczkę patrzeć na przejście na ten rynek lokalny, ale to w tym kontekście, że my na razie chcemy stworzyć fabryki, tak? Mówię w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, bo przecież proszę zwrócić uwagę, taki błąd zrobił Donald Trump. Swego czasu Donald Trump podniósł bardzo wysoko cła na produkty chińskie, bo też założył, że przestaniemy w ogóle właściwie albo, nie wiem, bardzo dużo, dużo mniej sprowadzać z Chin, i wtedy amerykańska gospodarka będzie mogła się rozwijać. I proszę Państwa, po niewielu dniach okazało się, że amerykańska gospodarka za chwilę stanie, ponieważ nie ma ważnych komponentów do produkcji, bo wszystko zaawansowane technologiczne produkuje się w Chinach. I Donald Trump podjął decyzję obniżenia z powrotem ceł na towary chińskie, no bo po prostu stwierdzono, że gospodarka nawet amerykańska, która jest dużo bardziej rozwinięta niż europejska, nie może sobie poradzić po prostu bez Chin.
0: Ale panie profesorze, my mówimy bardzo dużo i słusznie też o elektronice na przykład, no ale mamy takie kategorie towarów jak ubrania, czy na przykład leki, czy kosmetyki, do których no też zdarzają się różnego typu wątpliwości. No były bardzo różne badania pokazujące, że właśnie choćby w ubraniach są różne ilości metali ciężkich, że to po prostu może być dla nas szkodliwe. Tak samo w biżuterii. Mówi się o tym, że na przykład zabawki nie spełniają różnych norm, więc tak naprawdę to jest też pytanie do naszych słuchaczy, jak bardzo granice taniości można przesuwać kosztem bezpieczeństwa, czy na przykład zabawki dla dzieci spokojnie kupimy. Kolega kupił pastę do zębów na chińskiej platformie i skończył z zapaleniem dziąseł.
1: To się zgadza. To ja nie mówię, że nie, tylko pokazuję jedną rzecz, bo to wszystko, co pani mówi, jest prawdą, tylko jak mówię, no prawda jest też taka, że to wszystko trzeba odtworzyć, bo właśnie o to chodzi. Mm-hmm. Że to nie będzie tak, że my nagle będziemy kupować u polskich producentów czy europejskich, bo jak mówię, do tego wymaga się paru lat. Myślę, że to jest niestety
0: chyba też nigdy nie będzie tak tanio jak w Chinach jednak, nawet jeśli
1: nie
0: to wszystko odbudujemy.
1: Dokładnie, nie będzie tanio, ale żeby to w ogóle było, żebyśmy mogli mówić o produkcji europejskiej, żebyśmy mogli mówić właśnie o pewnych kwestiach zdrowotnych i tak dalej, bo to jest oczywiście, co pani mówi, bardzo ważne, no ale zawsze to jest tak, albo tanio, albo dobrze, to niestety musimy najpierw ten potencjał odbudować i ten potencjał będziemy odbudować kilka lat. Tego się nie da zrobić w ciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech, nie? Mm-hmm. Że to będzie trwało kilka lat. Moim zdaniem około 4-5 lat, jeżeli oczywiście dalej będziemy szli tą drogą, no bo to jest jakby pewna polityka państwa. To, że poszliśmy i braliśmy z Chin, to też była pewna polityka państw na świecie, no, że stwierdzono, że właśnie Chińczycy robią taniej, robią lepiej, no to bierzemy od nich i po prostu zamykamy własne zakłady produkcyjne. Nie? To jest ten problem.
0: Jeden z naszych słuchaczy, pan Paweł, pisze, może trochę się naraża, ale żałuję, że wprowadzono te cła. Dużo rzeczy ściągam z pewnego chińskiego portalu, w tym także radioodbiorniki, także ten, na którym teraz słucham jedynki. Wbrew pozorom, tam oprócz, tu są cytaty, tandety i chłamu, można też kupić wiele porządnych rzeczy. No to jest ten głos na drugą nóżkę, jeśli chodzi o, jak rozumiem, jakościowe towary z obszaru elektroniki.
1: Dokładnie. No ja przypomnę, że to my rozumiemy chińszczyznę przez takie zwane właśnie zepsute rzeczy, ale to zupełnie inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych.
0: Z bazarami nam się kojarzy i tym, co kiedyś kupowaliśmy na stadionie dziesięciolecia.
1: Tak,

0: Jest i co kupujemy dokładnie, co kupujemy dzisiaj czasami też na tych chińskich platformach. Natomiast jak pojedziemy na przykład do Stanów Zjednoczonych, to zobaczymy tam zupełnie inna jakość tych chińskich towarów. Więc Chińczycy mają różne towary dla różnych grup. I trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej innowacyjny kraj. W związku z tym wszystkie innowacje, które są na świecie, pochodzą przede wszystkim z Chin. I tego nie uciekniemy. Natomiast jak powiedziałem, no ale poza tym, że ja rozumiem, że ktoś kupował tanie, ja powtarzam ten jeszcze dla mnie jeden ważny aspekt. Może omijaliśmy. Tak, to są miliardy złotych, omijaliśmy bez opodatkowania. Tak? No, jeżeli firma na przykład kupiła radioodbiornik i go sprzedawała te chiński, no to płaciła dodatkowe podatki. My w ten sposób unikaliśmy płacenia podatków, no to traciło państwo i my wszyscy. No, była taka nierówna konkurencja, tak? Że ściągaliśmy sobie po prostu sami bezpośrednio z Chin te produkty. I uważam, że tutaj, no, powiedziałbym, wyrównywaliśmy w ten sposób konkurencję, no bo, proszę państwa, no, ktoś jak ma, na przykład pracuje w jakiejś firmie i na przykład miałby wyższe podatki na przykład, no to byśmy powiedzieli, że to jest niesprawiedliwe, tak?
1: Panie
0: no,
1: profesorze, to do tej rozmowy jeszcze pozwoli pan profesor, wrócimy, jeszcze porozmawiamy o samych zwyczajach zakupowych Polaków, czyli dokładnie tym, czym się kierujemy, co pokazują badania, jeśli chodzi o te zakupy. No i czekam przede wszystkim na państwa głosy 22 645 22 66. Cena czy jakość? Rzeczywiście jest taki wyraźny rozdział, że albo tanio, albo dobrze. Może być tanio i dobrze. Kiedy ostatnio zapłacili państwo więcej tylko dlatego, że produkt miał być większej jakości, albo odwrotnie. Czy zdarzało się państwo kupić coś bardzo tanio, czego później żałowaliście, albo nie? 22 645 22 66. Za wcześnie.

0: 13:31 na zegarach.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I tylko szczerze, dzisiaj rozmawiamy o naszych zwyczajach i decyzjach zakupowych, czyli czym przede wszystkim kierujemy się, robiąc zakupy, ceną czy jakością. I są telefony od państwa. Pan Wojciech się dodzwonił. Dzień dobry, panie Wojtku. Słuchamy, jestem ciekawa, czym pan przede wszystkim się kieruje, kupując różne rzeczy.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie gość.

0: gościa, który bardzo, bardzo ciekawie i tłumaczy i przedstawia tą sytuację, dlaczego kupujemy. Ja powiem z własnego doświadczenia. Bardzo często korzystam z platform chińskich. A
1: i nie podajemy nazwy, tego się trzymamy, tak się umówmy.
0: Tak, już się zdążyłem zorientować.
1: Wiemy, o co chodzi.
0: Że bardzo łatwo dokonać takich zakupów. I jest, po pierwsze, możemy po polsku znaleźć wszystko czego chcemy.
1: Wybór jest ogromny.
0: Tak, ale możemy dokładnie to, co potrzebujemy. Typ do jakiego urządzenia potrzebujemy jakąś część. Ja potrzebowałem matrycę do laptopa, nigdzie nie mogłem znaleźć, znalazłem tam, przyszła ta matryca dokładnie do tego komputera, wszystko było dokładnie opisane, nie było najmniejszego problemu z dopasowaniem. Dokładnie ta matryca, co mnie interesowała, przyszła cała, zdrowa, doskonale zabezpieczona. Druga rzecz, jaka mnie do tych zakupów kieruje, to jest to, że potrzebowałem, prozaiczna sprawa, koszul flanelowych do pracy. Kupiłem 3 koszule za 60 zł flanelowe. Kupiłbym polskie koszule flanelowe, takie jakie kiedyś były produkowane w zakładach w Łodzi, licznych, ale nie możemy kupić takich koszul, bo ich po prostu nie ma. A jeżeli coś chcemy kupić w jakimś sklepie, to ja za jedną koszulę zapłacę 60 zł i kupię dokładnie więcej. Tą samą koszulę, którą albo i więcej.
1: Panie Wojtku, powiedział pan, ten gong nie może być tylko i wyłącznie dla ozdoby. Musimy się trzymać reguł, jeśli chodzi o czas, ale pięknie panu dziękuję za telefon. Absolutnie rozumiem te pańskie wybory. Byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że sama nigdy takich zakupów nie zrobiłam. Pan Przemek czeka. Dzień dobry, panie Przemku.
2: Tak, dzień dobry. Ja osobiście nigdy nie korzystałem z chińskich platform. Stawiam na jakość. Oczywiście w dzisiejszych czasach ta jakość niestety kosztuje, ale tutaj żaden z przedmówców, przynajmniej nie słyszałem takiego argumentu, nie wspomniał o tym, że niestety od kilku lat koszty produkcji w Europie zostały strasznie podniesione, gdzie przez to opłacalność polskich, jak i europejskich firm, przegrała po prostu tą walkę na nasze własne życzenie, prawda? Gdyż bez taniej energii nie można tanio produkować. Ale
1: i pracowników też się odpowiednio opłaca.
2: Oczywiście. To jest kolejny argument, gdzie widzimy chociażby na naszym tutaj rynku regularnie są podnoszone różne koszta dla przedsiębiorców. A co do chińskich produktów, oczywiście można znaleźć wszelkiego rodzaju jakość, ale też trzeba myśleć o tym, że normy chociażby w Azji produkcji są dużo mniej rygorystyczne, tak jak tam przedmówcy na przykład o tych zabawkach wspomnieli.
1: To ja byłam tym przedmówcą.
2: To nawet pani.
1: Nie szkodzi.
2: Tak. I tutaj właśnie, bo ciekawą audycję słuchałem na temat właśnie odzieży i problem polega na tym, że tam nie jest to kontrolowane. U nas produkcja jest kontrolowana, ale import tej jakości już nie jest kontrolowany.
1: To prawda.
2: I tutaj jest problem.
1: No i można sobie zamówić dżinsy z kadmem na przykład.
2: Oczywiście.
1: I z ołowiem. Dzięki serdeczne, panie Przemku, za ten bardzo ciekawy głos. Kolejny jeszcze słuchacz, pan Krystian. Dzień dobry, panie Krystianie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam.
1: Słuchamy, pozdrawiamy.
3: Wspaniałą jedynkę. Tutaj cierpię na takiej jednej rzeczy. Tak jak pan Przemek powiedział, nasze polskie fabryki upadły ze względu na wysokie koszty, ale można na przykład trafić bardzo fajne rzeczy, niekoniecznie chińskie, które są sprzedawane na chińskich stronach. Niekoniecznie musi być to być Chińczyk. Z tego czasu w 2006, 2007, 2008 roku miałem możliwość podróżowania po Azji właśnie z pracy. Sami sobie wywieźliśmy fabrykę z Polski do Wietnamu. Ale będąc, jak to się mówi, korzystając z okazji, jeździłem na te wycieczki tak zwane wypadowe gdzieś w okolicach Chin, Stany Zjednoczone, Australia i tak dalej. No faktycznie, w tych chińskich Chinach to jest taka tragedia z porażką. Buty po 2 tygodniach się rozpalają. Natomiast widziałem też fabryki, tak jak pan mówił, które produkowały laptopy, matryce i tak dalej. No i szczerze powiem, że nie stać by było Europejczyków na to, żeby taki sprzęt produkować w takiej jakości i tak tanio, jak oni robią.

0: to tam na miejscu.
1: Nasz ekspert mówił też o tym, że warunki. Są bardzo różne tak. kategorie produktów dla bardzo tak. różnych tak. kategorii klientów tak, tak. naprawdę. Od tak, tak, taniochy dokładnie. Po towary dokładnie. Ultraluksusowe i jakościowe.
0: Tak, dokładnie. Na przykład tutaj poruszając rynek konsol, wszystkie konsole są składane gdzieś w Malezji, Filipiny, nie wiem, gdzieś Bangladesz i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że my mamy strasznie duże koszty produkcji.
1: To
0: i
1: prawda.
0: To jest przede wszystkim czynnik, który nas dyskwalifikuje. A propos, mamy w tej chwili upały. Szukałem wiatraka, jakiegokolwiek. Nigdzie nie ma nic. I teraz tak.
1: No bo się wszystko wyprzedało przed upałami.
0: Tak, no dobrze, ale skąd są te wiatraki? Właśnie tamten.
1: Zależy pewnie, której marki. Wiadomo, że produkt... Znaczy tak, ja wiem, że to, jaką narodowość ma wpisana marka, nie znaczy, że fabryki nie ma w Chinach albo w Bangladeszu. Ja absolutnie rozumiem, o co panu chodzi, panie Krystianie. Rzeczywiście ta produkcja wyprowadzana jest, mówiąc krótko, do Azji. Dzięki serdeczne za ten głos, panie Krystianie. Pan Łukasz jeszcze się dodzwonił. Sami panowie dzisiaj, więc czuję, że będę z elektroniki musiała się przeszkolić. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry. Ja jakby robię zakupy, natomiast na tych chińskich platformach nigdy nic nie kupiłem i myślę, że nie kupię.
1: Dlaczego?
2: Kupuję pod kątem firmy i jakby tak... Dlaczego w internecie? No bo czasami jest szybciej dostawa niż gdzieś coś znajdę w sklepie, ale kieruję się przede wszystkim jakością. I tutaj cena jest jakby na trzecim miejscu, bo tak jakość, dostępność, no i potem ewentualnie cena to już mniejszą odgrywa rolę. Wolę kupić coś, gdzie mogę zwrócić, mam jakąś reklamację, mam też pewność jakości, no też zgodnie z prawem pewne rzeczy. Tak mi się wydaje, że jeżeli kupię w pewnym źródle w naszym kraju, no to jest mi jakby... Nawet chyba tak patriotycznie lepiej.
1: Ja rozumiem absolutnie takie wybory. No wiele osób nie kupuje na chińskich platformach, no właśnie kierując się etyką, kierując się ekologią także, bo to wszystko jest duży koszt ekologiczny, takie przesyłki liczone w milionach. No i jak rozumiem, patriotyczne wspieranie polskiej produkcji, przy czym jak mówimy o tym, że ta polska produkcja no ledwo zipie, jeśli chodzi o tę konkurencję.
2: Natomiast ona jest, ona jest. Wystarczy szukać, patrzeć skład metki, producenta, skąd jest. No, da się to wyszukać. Jeżeli będziemy w ten sposób szukać, to też będziemy napędzać tych naszych producentów polskich, lokalnych, rodzimych.
1: To prawda. Popyt napędza podaż i odwrotnie. Dzięki za ten głos, panie Łukaszu. Czekam na kolejne 22 645 22 66. A państwa głosów cały czas słuchał uważnie profesor Sławomir Jankiewicz, ekonomista Uniwersytet WSB Merito. Panie profesorze, to powiedzmy jeszcze o tym, bo ten głos bardzo często się pojawiał, że nasi słuchacze tak naprawdę bardzo chcieliby kupować w Polsce czy w Europie, no ale nie bardzo mają takiej możliwości, bo fabryki poupadały przez wysokie koszty.
3: To znaczy, ja powiem tak, to nie do końca, fabryki nie poupadały, tylko fabryki w związku na koszty zostały przeniesione. Czyli to tak, to nie jest tak, że Chińczycy zrobili nam konkurencję i my w tej walce przegraliśmy, mówię o całym świecie, bo to nie tylko chodzi o Europę czy Stany Zjednoczone, tylko świadomie, wiedząc, że tam jest niższe są koszty, że są bardziej innowacyjni, żeśmy to świadomie przenieśli, oczywiście wyzbywając się. Czyli mówiąc krótko, to co się teraz dzieje, to jest na naszą własną prośbę. I nam się to wydawało, że to będzie świetnie, ponieważ będziemy robić tanio dużo, a korzyści będą czy w Europie, czy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, czy w tych innych krajach, nie tylko w Chinach. I oczywiście Chińczycy, zanim się tego wszystkiego nauczyli, zrobili to, się dzielili z nami, powiedzmy, tymi zyskami, a teraz stwierdzili, że się nie będą dzielić i nagle my się obudziliśmy w cudzysłowie, że nie mamy nic. I dlatego jest ten problem, że musimy wszystko odbudowywać, co oczywiście tutaj było powiedziane i to nie tylko kwestia jakichś tam etycznych, ale bardzo ważne, bo pamiętajcie to, co już pani redaktor powiedziała, że my tak naprawdę kupując produkty europejskie, czy tutaj polskie jeszcze bardziej, tworzymy tak naprawdę własne miejsca pracy, czyli własne pieniądze, czyli, bo to jest taka zasada nie tylko, że popyt tworzy podaż i na odwrót, ale też nasze dochody, bo przykładowo, jeżeli fabryka jakaś na przykład produkuje buty, i ona zarabia, ci ludzie, którzy są w tej fabryce, więcej zarabiają, mogą więcej wydawać, więc kupią na przykład więcej lodów. A w związku z tym lodziarnie więcej zarabiają i co więcej, mogą płacić więcej pracownikom, którzy produkują lody. A ci mogą znowu kupować na przykład więcej, nie wiem, żywności, a ci na przykład więcej się kształci, na przykład czy więcej, powiedziałbym, chodzi na zarabia. W związku z tym nauczyciele zarabiają. Czyli patrząc, zwróćmy uwagę...
1: Gdzie jest takie Eldorado, panie profesorze, gospodarcze?
3: No nie ma, tylko pokazuje,

0: że właśnie o to chodzi, że co robić, rozumiem. Ale to już jest na przykład, taka świadomość na przykład we Francji jest duża, w Niemczech jest duża. My dopiero się uczymy tej świadomości, że jeżeli ja kupię chińskie, to świetnie, tylko ja potem będę miał niższy wzrost wynagrodzenia, że to jest powiązane.
1: Świetny argument. Jestem ciekawa, co na to nasi słuchacze. Pan Krzysztof czeka. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Pan kupuje w Polsce, w Europie, w Chinach.
2: Dzień dobry. Ja kupuję w Chinach i w Polsce, bym powiedział, w Europie też. Z Chin bardziej drobna elektronika, jakieś moduły, części elektroniczne, takie rzeczy, bo są po prostu dużo tańsze niż na polskich portalach, a kupuję dokładnie to samo, tak? Więc trzy razy taniej jest dla mnie kluczowe.
1: Ten sam towar, jak rozumiem, tak?
2: Ten sam towar, dokładnie. Takie same płytki, powiedzmy, jakieś tam mikrokontrolery, takie rzeczy, bo tym się zajmuję. Ale na przykład jeśli chodzi o ubrania, buty, tego typu rzeczy, to tylko w Polsce w sklepach normalnych, nawet bym powiedział stacjonarnych, po prostu wolę dotknąć, przymierzyć niż kupić na polskim portalu aukcyjnym i potem odsyłać. Po prostu jest mi wygodniej nawet podjechać gdzieś do sklepu, to zobaczyć.
1: Więc... No i mieć też taką pewność, że ten skład, który jest na metce, to tam rzeczywiście jest wełna i umowny poliester, a nie ma jeszcze dodatków, od których nam skóra odpadnie. W cudzysłowie oczywiście. Oczywiście w cudzysłowie. Panie Krzysztofie, jeszcze coś chce pan dodać? 30 sekund dla pana zostało.
2: Nie, tak, tylko chciałem wtrącić o tej elektronice drobnej.
1: No i super, że pan wtrącił. Dzięki, że pan zadzwonił. To pan Krzysztof, jeszcze pan Arkadiusz czeka. Ciekawe, czy znowu fan elektroniki z Chin, albo nie tylko. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
3: Dzień dobry, dzień kłaniam dobry. Się. Mężczyzna to niekoniecznie fan elektroniki.
1: To, nawet, to, gram na gitarze to nie był seksizm, a doświadczenie z audycji dzisiejszej.
3: Króciuteńko. Mm-hmm. Kupuję jako detalista na platformach, ale też sprowadzam jako firma od producentów chińskich, też za pomocą jakiejś tam platformy. Pierwsze pytanie ich jest takie. Ile chcesz wydać? Czy chcesz mieć dobrze, czy chcesz mieć tanio? Mamy klientów, którzy chcą wyłącznie dobrze, eco-design, czyli te normy unijne, które są wymagane, ściśle, naprawdę bardzo wyśrubowane. Chińczycy to bez żadnego problemu dadzą. Ale mamy też klientów, całe szczęście nie w Polsce, bo na Litwie, którzy wymagają zupełnie tanio, bo mają jeszcze tam te wschodnie zaszłości i oni chcą jak najtaniej. I Chińczyk też mi to da, oczywiście spełniając normy europejskie. A teraz na pocieszenie wszystkich i gościa też ostatnio znalazłem producenta w Bułgarii, czyli w Unii, który dokładnie to samo robi i taniej od Chińczyków. Więc rynek europejski się powolutku rusza, ale rynek chiński wcale to nie chińszczyzna. To jest najwyższej jakości, jeżeli chcesz te kupić, albo najniższej, jeżeli też chcesz się kupić.
1: Święte
3: jeżeli
1: słowa.
3: Chodzi teraz o detal i zwroty, kupując w detalu na platformach, nigdy nie miałem problemu ze zwrotem. Zawsze jest zwrot pieniędzy, wszystko o czasie. Raz jedynie nie udało mi się odzyskać pieniędzy, no ale to jest kraj, gdzie w Polsce mamy 100 producentów, a w Chinach 100 tysięcy, więc zawsze się jakaś czarna owca znajdzie.
1: Panie Arkadiuszu, był gong, dzięki piękne za ten głos, pokazujący też, że jak się bardzo chce, no to jest szansa znaleźć jakąś alternatywę. Oczywiście pewnie zależy od grupy towarów. Pan Artur też czeka. Dzień dobry, panie Arturze.
4: Halo. Ja dołączam do tematu.
1: Dzień dobry.
4: Chciałbym odpowiedzieć panu, który przyszedł i miał głos. Wszystko zależy również od jakości tego towaru. Każdy z nas musi się zastanowić, jakiej quality, jakiej to jest jakości ten towar. Jeśli on pochodzi z Chin, na przykład wiele służb, tak zwanych naszych służb granicznych, sprawdza kontenery, w jakiej jakości jest ten plastik, czy on nie jest szkodliwy, czy nie, czy ma zastrzeżone nawet znaki towarowe, prawda? Bo to jest większością to jest tak naprawdę fikcja, nie? Jest to tak zalane, mamy tak Europę zalaną tym wszystkim, że najłatwiej nam jest wejść właśnie na platformę, zamówić coś i przyjdzie tam za tydzień, dwa lub trzy, przypłynie całymi kontenerami. Sam mieszkałem kupę lat w Rotterdamie i wiem po prostu, ile tego przy...
1: Chyba straciliśmy połączenie z panem Arturem. No ale tak jak mówiliśmy, no z jedną rzeczą, o której mówił pan Artur, się nie możemy zgodzić, bo to potwierdzają i nasi słuchacze, którzy profesjonalnie robią takie duże zakupy i o tym mówił nasz gość, że no Chiny to jest taka gospodarka tak potężna, że produkuje towary w bardzo różnej jakości. Jeśli chcemy kupić tanie klapki za 12 zł, to kupimy. Jeśli chcemy...

0: kupić świetne podzespoły do komputera, to też kupimy. Jeszcze pan Łukasz, zdaje się, czekał jako chyba ostatni słuchacz dzisiaj w audycji. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Łukasz Przasnysz. Ja chciałbym tutaj wtrącić swoje trzy grosze, a mianowicie taki świeży temat, który jeszcze przewija o wszystkich grupach internetowych, pracach motoryzacyjnych, mianowicie chińskie samochody. Mm-hmm. Jestem na etapie zakupu takiego samochodu. Przeanalizowałem praktycznie cały rynek. To, co oferują nam europejscy producenci czy koreańscy. I powiem szczerze tak. Chińczycy na chwilę obecną oferują sporo lepszą jakość za mniejsze pieniądze. I można by powiedzieć, że u nas w Europie koszty pracy, koszty pracowników, koszty wytwarzania tego produktu są sporo większe. Natomiast proszę mi powiedzieć taką rzecz. Dlaczego w momencie, kiedy mamy tą ekspansję chińskich marek, chińskich producentów na nasz rynek, europejscy producenci, a szczególnie widać to w niemieckich marek, raptownie potrafili obniżyć koszty zakupu, czyli ceny w salonach swoich pojazdów o 20-30% i nadal na tym zarabiają. Nadal na tym zarabiają, tak? Więc kto kogo robi, że tak powiem, w konia? Bo ja w tym momencie czuję się w pewnym sensie oszukany. Czyli sprzedają mi towar, który nie jest adekwatny do swojej ceny. Wmawia się potencjalnemu klientowi, że to tyle ma kosztować, no bo...
0: Bo płacimy za jakość, tak?
1: Właśnie. I teraz są jakieś znaki zapytania dlaczego. A na chwilę obecną okazuje się, że podniżali cenę o 30% i nadal im się opłaca, nadal produkują, nadal zarabiają.
0: Panie Łukaszu,
1: to jest nie tak.
0: Dzięki za to pytanie. Pozwoli pan, że panu powiem do usłyszenia. Bardzo dziękuję, ale pytanie zadam naszemu ekspertowi. Przypomnę, profesor Sławomir Jankiewicz, ekonomista. To zapytam, panie profesorze, tak jak zapytał nas słuchacz, czy byliśmy robieni w konia dotychczas?
2: To znaczy, to nie do końca tak. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że oczywiście to nie chodzi o koszty, tylko oczywiście o wyższą marżę, dlatego że pamiętajmy, że to nie, dzisiaj cena to nie tylko koszty, ale również kwestia pewnego prestiżu, pewnego marki. Jeżeli rynek jest, powiedziałbym, dosyć zamknięty, hermetyczny, taki był w Europie, to powiedzmy, że firmy samochodowe, które miały takie dobre marki, to znaczy, tu mnie myli znowu, bo my mylimy dwie rzeczy, markę z jakością. To wcale nie oznacza, że to musi być porównane. Przypomnę tylko, że te, powiedziałbym, odzieżowe firmy, na przykład prestiżowe, które mają bardzo drogie koszule, nie wiem, torebki i tak
0: dalej. Też szyją w Bangladeszu na przykład.
2: Dokładnie, ale co gorsza. Oni mają gorszą jakość niż na te same w Bangladeszu koszulki szyte, powiedzmy do marketu, które są ileś tam razy tańsze. Dlatego, że oni, to się kwestia robi pewnego
0: albo te
2: badania.
0: Same koszulki, ale szyte nie na rynek polski, a na hiszpański albo niemiecki na przykład.
2: Tak, ale to wie pani, no to jest na tej zasadzie, że my sprzedajemy markę, czyli pewną robioną, my chcemy na przykład jeździć takim, już nie będę miał nazwy, samochodem, a nie innym, bo to tworzy prestiż. Ja zakładam koszulkę z taką, a nie innym logo, bo to tworzy dla mnie prestiż, więc ja płacę nie za jakość, a prestiż. I to tak wygląda. Natomiast jak przyszła konkurencja, no to oczywiście obniżono te marże, no żeby po prostu, bo zaczęła spadać po prostu sprzedaż. A zwracam uwagę również, bo my mówimy o samochodach takich czy innych w Europie, że duża część tych elementów, które tworzą ten samochód, jest produkowana w Chinach. Co było widać, jak proszę Państwa pamiętacie, w czasie pandemii zerwane zostały łańcuchy dostaw i nagle części nie przyjechały i fabryki i samochody, zresztą inne też na świecie, stanęły. Stanęły, bo niestety to nie jest tak, że to jest europejski samochód, że on jest 100% zrobiony, że wszystkie części, elektronika i tak dalej zrobiona w Europie. Nie, on jest tak naprawdę składany w Europie. To musimy o tym też pamiętać, że to tak do końca nie jest.
0: A czy w związku z tym, to jeszcze dopytam na sam koniec, czy w związku z tym, jeśli części danej rzeczy, wszystko jest z Azji, ale złożone w Europie, to zgodnie z prawem to produkt jest... Europejski czy chiński?
2: Europejski. Co więcej powiem, chciałem o tym powiedzieć, bo my mylimy, jak powiedziałem, jakość z pewnymi rzeczami. Mamy dwa problemy. Są takie sytuacje, że kupuje się w Azji produkt, przepakowuje się w Europie, w Polsce na przykład, jest jako polski. I znam taki przykład, na przykład firma, która sprzedaje magazyny energii i mówi, że są polskie. Nie ma, bo dzisiaj na świecie nie ma polskich czy w ogóle europejskich magazynów energii tego typu. Oni po prostu sprowadzają z Chin, No i tyle. I robią polskie. A druga rzecz, że też pamiętajmy, że to, co kupione w Polsce,

0: wcale nie musi być wysoką jakością.
1: To prawda.
0: Przypomnę, że parę lat temu, nie będę mówił nazwy, te największe firmy odzieżowe w Polsce, produkujące, nie wiem, garnitury, koszule i tak dalej, buty, okazało się, że miały na metce na przykład, że jest 40% wełny, a tam wełny w ogóle nic nie było i bawełniane były, miały być bawełniane, a były syntetyczne. I oczywiście tylko, że to jest w Polsce o tyle dobrze, że kontrola to wychwyciła, zapłaciły kary i oczywiście musiały produkty wyciągnąć. Ale
2: panie profesorze, musimy kończyć.
0: 30 parę procent tych wyrobów było nie zdeklarowanej jakości. Tyle.
2: Panie profesorze, pięknie dziękuję za ten bardzo mądry głos w dyskusji i udział w całej audycji. Profesor Sławomir Jankiewicz, ekonomista Uniwersytet WSB Merito, ale w związku z tym Ula, Marcin...
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Pokazujemy metki?
2: Ultra króciutko zapraszamy do letniska.
4: A, myślałam, że pokazujemy metki. Ultra krótko.
3: Mamy piękny film dokumentalny i jego bohaterów. Co do kury. Co do kury. Dokładnie taki tytuł powinien być tego filmu.
4: Opowiemy o wystawie fotografii Grand Press Photo, którą można oglądać we Wrocławiu. I co jeszcze? Opowiemy o filmie, w którym główną rolę zagra osioł ze Shreka.
3: To wszystko po godzinie 14. Zapraszamy.
2: Zapraszamy do audycji Letnisko. Ja pięknie dziękuję za dziś. Karolina Rożej, do usłyszenia w Ekspresie Jedynki.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska. My jesteśmy tu za kres. Staszek Karpiel-Bułecka.
3: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
1: Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, czas na drogowy raport. Największe problemy z przejazdem mają kierowcy w Pomorskiem i w Małopolsce. Tam na kilku odcinkach nie ma możliwości przejazdu. Na Pomorzu gęsty korek jest zaraz za portem lotniczym, a w kierunku Gdyni. No i przejazd jest możliwy dopiero za węzłem Gdynia Wielki Kack. Mamy też informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie S6. I wiadomo, że zepsuła się tam ciężarówka. Przez dłuższy czas mogą tworzyć się utrudnienia z przejazdem. Od czasu też dłuższego trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut do przejazdu przez węzeł Gdynia Południe, a w kierunku Grudziądza korek ma 6 km. Dobra informacja jest taka, że nie było tam żadnego zdarzenia drogowego, tylko są to konsekwencje prowadzonych prac drogowych. Kierujemy się też na drogę wojewódzką 215, gdzie wakacje trwają w pełni. To widać, spore przewężenie drogi jest od Chłapowa przez Rozewie, Jastrzębią Górę po samą Karwie i to w obu kierunkach. S11, odcinek węzeł Poznań na Pachanie do węzła Poznań-Tarnowo-Podgórne, dokładniej miejscowość Kobylniki, czyli województwo wielkopolskie, 11 km. Jak informują służby, tam doszło do awarii w pojeździe ciężarowym. Zablokowany mamy pas w kierunku Wrocławia. Dalej tworzy się korek też na A4, jest mniejszy. To na węźle Kraków-Bieżanów do węzła Niepołomice, ale cały czas właśnie jest 434 km, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Nie ma osób rannych, natomiast drogowcy cały czas blokują jeden pas w kierunku Rzeszowa. Część kierowców próbuje objechać ten korek drogą krajową nr 94 przez Wieliczkę, czego jednak nie polecamy, bo tam także ustawia się sporo samochodów. Na ulicy Krakowskiej także jest blokada drogi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
5: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. 12 rannych Polaków w wypadku autobusu w Turcji trafili do szpitala. Za godzinę spotkanie prezydenta z szefem MON-u, m.in. na temat lokalizacji nowych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Na Dolnym Śląsku sztab kryzysowy w sprawie śniętych ryb w Pilchowicach. Dwunastu polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli naszego kraju, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca tego auta. Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby.
6: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Ukraiński parlament uchwalił ustawę powołującą Panteon Bohaterów Narodowych. Inicjatywę ustawodawczą złożył w ostatni weekend prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poczekajmy na skład personalny tego Panteonu, tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na pytanie o decyzję ukraińskiego parlamentu. Zdaniem marszałka Czarzastego w Polsce potrzebny jest, jak się wyraził, reset myślenia o

0: W tych sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Dzisiejsze spotkanie za zamkniętymi drzwiami ma doprowadzić do wypracowania jednego, spójnego stanowiska państwowego przed kluczowymi rozmowami z sojusznikami. Szczyt NATO w Ankarze rusza 7 lipca.
2: Piotr Durys, bardzo dziękuję za tę informację.
3: To są aktualności jedynki.
2: Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i lotniskach w Polsce. Wysoka temperatura była na przykład przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Sejmie mówił również o uszkodzeniach niektórych dróg.
4: Pęknięcia nastąpiły na niektórych odcinkach dróg. Najpoważniejsza awaria zdarzyła się na drodze S17 na węźle Żyżyn koło Puław. Tam nastąpiło wybrzuszenie, które jest teraz naprawiane. Jeden pas ruchu zostanie oddany jeszcze dzisiaj wieczorem.
2: Minister Klimczak zapewnił, że przewoźnicy kolejowi są przygotowani do szybkiego reagowania na wszelkie awarie na kolei. I jeszcze Dolny Śląsk. Sztab kryzysowy poświęcony sytuacji na jeziorze Pilchowickim. To reakcja na tony śniętych ryb, które pojawiły się po spuszczeniu wody ze zbiornika w związku z remontem zapory.
5: Dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia Jacek Binkowski przyznaje, że mimo prowadzonych odłowów nie wszystkie ryby udało się uratować.
6: Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się te śnięte ryby. Informowaliśmy około 2 tygodni wcześniej, że taka sytuacja może się pojawić. Przy tak złożonym i dużym procesie nie dało się uniknąć takiej sytuacji. Myśmy oczywiście prowadzili odłowy, natomiast nie wszystkie ryby udało się ze zbiornika odłowić.
5: Wody Polskie poinformowały dziś, że zwróciły się do Tauron Ekoenergii o wyjaśnienia, czy podczas remontu zapory zostały spełnione wszystkie warunki pozwolenia wodnoprawnego. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Po południu i wieczorem nad Polską prognozowane są gwałtowne burze, te największe na południowym wschodzie i w centrum kraju. Temperatura od 18 stopni nad samym morzem i na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 34-37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik Country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik Country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki. Reklama. Autopromocja.
7: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
8: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię!

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To była nowa piosenka z Kubasa. Cieszę się, kiedy facet po przejściach śpiewa, że życie jest piękne. O tym zresztą opowiadał niedawno w naszym studiu. 19 minut po 14. Piękny temat teraz mamy.
2: Bo życie jest piękne.
1: No, życie jest piękne.
2: Film, o którym dziś będziemy Państwu opowiadać, bardzo nawiązuje do tego, o czym śpiewał Skubas. Są z nami wyjątkowi twórcy i twórczyni, a mianowicie jest pani Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, oraz jest pan Łukasz Puczko, lalkarz i konstruktor, no bohater filmu Co do kury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie Łukaszu, jest pan z nami?
4: Dzień dobry. Tak, jestem. Dzień dobry.
2: To bardzo się cieszę. Pierwsze pytanie do reżyserki i scenarzystki tego filmu. Gdzie pani znalazła ten pomysł i tak fantastycznego bohatera?
3: No, całkowicie przypadkowo.
1: Jak to zwykle bywa.
3: Jak to zwykle bywa. Mianowicie, pracując nad innym moim filmem, ówczesny bohater wrzucił wtedy link do zbiórki. No i w sumie nie wiem, co mnie podkusiło, bo ja tak raczej nie klikam w takie linki, no ale traf chciał, że kliknęłam, weszłam, no i patrzę, zobaczyłam zdjęcia prototypu kury, zobaczyłam poprzednie lalki.
2: Wielkiej kury.
3: Tak, dwumetrowej.
2: Godzinni z Podlasia.
3: Tak. Poprzednie lalki wielkie Łukasza, opis zrzutki, no i stwierdziłam, o matko, kto to jest, o co chodzi, ja po prostu muszę tego człowieka poznać. No i niewiele myśląc napisałam do Łukasza, a jeszcze traf chciał, że akurat jesienią, bo to było tuż przed jesienią, miałam zaplanowany wyjazd na Podlasie ze znajomymi. No i mówię do nich, słuchajcie, no już jak będziemy na tym Podlasiu, to czy moglibyśmy podjechać do takiego lalkarza i obejrzeć jego pracownię? No i oni tak niechętnie, no dobra, no skoro musisz, no okej. No mieliśmy podjechać do Łukasza na pół godziny, spędziliśmy tam pół dnia. No i tak się zaczęło.
2: Panie Łukaszu, jest pan bohaterem tego filmu, jednym właściwie z trzech bohaterów, no bo nie możemy też zapominać o Sabinie i nie możemy też zapominać o wolnej kurze Marysi. O czym jest film Co do kury z pana perspektywy?
4: To znaczy z mojej perspektywy Jesteśmy. Z mojej perspektywy jest to taki trochę wycinek jakby z mojego życia, gdzie jakby no, są przedstawione te różne perypetie, które się dzieją też w trakcie tego okresu. I jakby bardzo mnie ciekawiło też właśnie spotkanie jakby takie filmowe, w jaki sposób ten temat zostałby ugryziony no, filmowo, jeżeli już jakby nasze drogi skrzyżowały, to byłem bardzo jakby ciekaw tego, jak też to zostanie wszystko przedstawione oraz opisane.
2: I co, Asia wykonała dobrą robotę? Jest pan zadowolony?
4: Jestem zachwycony z tego, co widziałem. Ja w ogóle nie oglądam tego filmu też jako, jakby nie oglądam siebie, tylko no oglądam bohatera, który przeżywa różne perypetie jakby w trakcie trwania seansu. I jestem jak najbardziej zadowolony z tego, co zobaczyłem.
1: Dobrze pan zagrał?
4: Ja byłem sobą, no.
2: Ale kurze Marysi, to się należy Oscar jak najbardziej. Powiedzmy o tym, jak powstawało konstruowanie tej postaci, bo nie zdradzając zbyt wielu szczegółów filmu Co do kury, no prawda jest taka, że kura odgrywa najważniejszą rolę, bo z jednej strony staje naprzeciwko...
1: Ratuje region,
2: a z drugiej strony pomaga przynajmniej dwóm osobom, panu i Sabinie.
4: Ona też tam ogólnie jakby to jest tylko jedna rodzina przedstawiona, u mnie w domu były trzy ogólnie jakby w trakcie pracy też nad tą lalką, więc ona też tam, że tak powiem, pełniła taką trochę funkcję terapeutyczną dla tych osób, bo one jakby się zajmowały też zupełnie czymś abstrakcyjnym, prawda, niż dotychczas. A sama kura w sobie jakby też jest taką konstrukcją, którą starałem się jakby dość oryginalnie stworzyć, bo nie ma takich lalek jakby za bardzo zarówno w Polsce, jak i w Europie, co jest potwierdzane też od wielu lat, gdzie występujemy jakby też z kurą na festiwalach czy na eventach różnych w ramach też promocji. I jakby cała budowa tego to było takie doświadczanie i odkrycie.

0: odkrywanie i poszukiwanie jakby w przeciwnościach losu, że tak powiem. I wydaje mi się, że właśnie lalkarstwo może być odpowiedzią też na takie fajne poszukiwania trudnych momentów w życiu. I to wydaje mi się udało się jakby to jeszcze, tym projektem.
1: To jeszcze tylko krótko przed przerwą dane techniczne. Ile kura waży i ile zużyto na nią piór?
0: Kura ma 14 tysięcy piór. Troszkę pogubiła już w tym momencie.
1: No wiadomo.
0: Tak. Na początku ważyła 48 kilo, po wstępnych modyfikacjach w tym momencie waży już 28 i jakby normalnie można nią bardzo fajnie grać. Jest bardzo wygodna. Jest autorska konstrukcja takiej hybrydy biomechanicznej, które mam zaszczyt też wprowadzać tutaj do Polski. I no, na pewno jest to oryginalny jakby twór lalkowy, na który warto zwrócić uwagę.
2: Robi wrażenie. Jest ogromna. Ma piękne pazury.
1: Oczy. Pod gardle ma wyszydełkowane.
2: Jest dopracowana. Jak była dopracowywana, to wszystko mogą państwo oglądać w filmie Co do kury. Jest tam też wiele kontekstu, wiele problemów, wiele ważnych spraw poruszonych w tym filmie. A z nami reżyserka Joanna Deja oraz główny bohater Łukasz Puczko. Przepraszam, do rozmowy wrócimy za chwilę.

Desiree Live. Pamiętam, że w teledysku do tej piosenki Desiree jechała kabrioletem wśród pól, motylków i trochę film, o których mówimy, też jest taki wśród pól i motylków, ale porusza też ważne problemy. Co do kury? Taki tytuł nosi film, o którym dzisiaj rozmawiamy. To jest dokumentalna opowieść. Reżyserką tego filmu jest Joanna Deja. Pani Joanna jest z nami w studiu, a w studiu na Podlasiu jest w studiu wśród

0: Ptaków słyszymy, tam właśnie jest Łukasz Puczko, twórca głównej roli, tak, grający samego siebie. Mówimy o miłych rzeczach, mówimy o kurze, ale o czym tak naprawdę jest ten film? Bo oprócz tych pięknych widoków porusza tam pani ważne problemy. Od pierwszych tak naprawdę sekund tego filmu.
1: Znaczy myślę, że film jest wielopłaszczyznowy. Ogólnie historia, no to jest historia Łukasza, lalkarza. I zaczęło się od tego, że Łukasz mieszka w malutkiej wsi Solniki na Podlasiu i zaledwie kilka metrów od tej wsi miała być wybudowana ferma, wielka ferma przemysłowa drobiu. Lokalni mieszkańcy zawiązują stowarzyszenie i postanawiają walczyć z inwestorem, no w sposób taki klasyczny, czyli prawnik,
0: banery,
1: podania,
0: prawnik, tak. Protesty.
1: Natomiast Łukasz, jako no, mieszkaniec i członek tego stowarzyszenia, postanawia walczyć w mu taki najbliższy sposób, czyli no artystyczny, i wpada na pomysł zbudowania, skonstruowania wielkiej dwumetrowej kury, która ma przyciągnąć media, zwrócić na problem uwagę i pomóc mieszkańcom w tej walce. No i jakby wyjściowo o tym miał być film. Natomiast, ponieważ jest to dokument obserwacyjny, no to życie pisze najlepsze scenariusze. I w międzyczasie się bardzo dużo wydarzyło. No bo chociażby wybuchła wojna w Ukrainie. Łukasz mimo swojej trudnej sytuacji finansowej, bo jak my zaczynaliśmy zdjęcia, to była pandemia, był COVID jeszcze i Łukasz był odcięty od możliwości zarabiania pieniędzy, bo on głównie zarabiał jeżdżąc po festiwalach takich międzynarodowych i grając tam swoimi lalkami na tych festiwalach.
0: Zresztą genialnie grając, tak.
1: Tak, te festiwale no pozamykane, on oszczędności się kończą, więc no, jego sytuacja nie jest wesoła, no plus jeszcze ta ferma. No i on mimo wszystko decyduje się przyjąć uchodźców pod swój dach i im pomóc. No i tutaj tylko jeszcze zdradzę, że właśnie przybywa Maria z dwójką dzieci, Władzikiem i Sabiną, i nastoletnia Sabina zupełnie niespodziewanie staje się jego taką, można powiedzieć, asystentką.
2: Jest taki piękny moment w tym filmie, kiedy Sabina uczy chodzić psa. Marionetkę psa otrzymuje i próbuje go zaanimować za pomocą oczywiście Łukasza. Kiedy patrzyłam na tę scenę, pomyślałam sobie, że tu nie tylko chodzi o to, że Sabina uczy tego psa chodzić, ale ona też sama się uczy chodzić w nowej rzeczywistości, tak, i na nowej ziemi. Panie Łukaszu, co dziś się dzieje z Sabiną?
3: Dzisiaj wszystko, że tak powiem, wyszło na proste tory. Mhm. To znaczy Maria ma pracę, Władzik chodzi do przedszkola i Sabina w tym momencie, ona ogólnie bardzo chciała zostać fryzjerką. I do tego też ogólnie dążyliśmy jakby, więc ona się w tym momencie zajmuje właśnie fryzjerstwem i spełnia się w tym fenomenalnie, z tego co wiem.
2: A co u pana teraz słychać?
3: Oprócz tych mnie... ptaków.
0: I jak wygląda życie w Solnikach dzisiaj?
3: Tak, życie w Solnikach generalnie się nie zmieniło. Nadal jest chaotyczne i wszystko się może zdarzyć w każdym momencie. I też no, jakby w tym momencie się zaczyna taki sezon, gdzie ja właśnie zaczynam podróżować po Europie i bardziej do tego się przygotowuję z różnymi projektami.
2: To gdzie pana będzie można zobaczyć?
3: Teraz będzie można zobaczyć w Holandii. O, ja teraz nie pamiętam dokładnie, bo tego trochę jest. No, mamy taki cały grafik na dwa miesiące ustawiony.
0: Ale jeździ pan z kurą również?
3: Tak, tak. Jeździ kura, jeździ pies Burek. To jest moja taka najbardziej słynna lalka jakby na świecie. I jeżdżą też takie dwa przepotężne, trzymetrowe muchomory.
2: O!
3: Tak, i ze wszystkimi tymi trzema projektami występujemy na terenie całej Europy. To są różne eventy, to są od jakichś małych eventów po wielkie, ogromne festiwale, gdzie w tamtym roku na przykład graliśmy przed Youngbloodem oraz Papa Roach.
2: O, proszę.
0: Dobrze, dobrze.
2: No świetnie. To się nam kura rozhulała po świecie.
3: No tak, tak właśnie staram się jakby
2: ją
3: trochę
2: przerozwijać. Ja się nie dziwię, że ona trochę wagi zrzuciła.
3: Tak, tak, tak. Ale właśnie jakby ja do tej sprawy kurników właśnie tak podchodziłem, że jakby miałem taki problem też z pisaniem tych podań, no bo A jakby prawda, lalkarz, no, to nie należy do moich mocnych stron. Aczkolwiek jakby skupiłem się na tym właśnie, żeby praktycznie w większości miast w Europie ludzie wiedzieli, gdzie są solniki, kim jest kura Marysia oraz jaki mamy problem. I wydaje mi się, że to

0: udało się uzyskać.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, fermy oczywiście nie ma w okolicy.
0: Nie,
1: udało
0: ma,
1: się.
0: Nie ma.
1: Udało się. Kura wygrała.
0: Oczywiście, tak.
2: Mówi pan w filmie takie zdanie, że jeśli uda mi się skopać jeden tyłek za pomocą marionetki, to już będę wygrany. Jest pan wygrany i bardzo panu tej wygranej gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Pan Łukasz Puczko był razem z nami, lalkarz i konstruktora. Przy okazji oczywiście zapraszamy do Solnik, tak się odmienia
1: tak,
2: nazwę tej miejscowości.
1: Solniki na Podlasiu.
0: Tak, tak.
2: No i oczywiście pięknie dziękujemy pani Joannie Dej, że ten film zrobiła. Co następne na celowniku? Na celowniku?
3: Ja tylko dodam, że zapraszam do kin, bo film właśnie wszedł do kin, jest dostępny w całej Polsce, więc proszę sprawdzać repertuar i myślę, że jak chcą państwo naładować się pozytywną energią, trochę pośmiać, wzruszyć, to to jest film naprawdę dla was. Także zapraszam serdecznie. A co na celowniku? No już zaczęłam dwa projekty nowe, są w fazie developmentu, jeden trochę tak bardziej... Jestem teraz z nim, robię go razem z koleżanką. Jesteśmy w tej chwili na takim programie dla dokumentalistów DocLab, więc nabiera kształtów. Myślę, że lada moment będzie można o nim już mówić oficjalnie.
2: Także, to się widzimy.
3: Także mam nadzieję, że tak.
2: Już. Pięknie dziękujemy i wysyłamy państwa do kin na film Co do kury. Dziękujemy
1: Dzięki,
2: ślicznie.
1: Polecamy.
3: No, proszę.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia. Poczekaj, chcę powiedzieć, że to letnisko, że już jesteśmy, a razem z nami Blondie.
1: Te cykady są na letnisku, wiesz, tak czasami coś chcę powiedzieć, to będzie... Chciałem zapytać, o co chodzi z tą Francją i Debbie Harry. French Kissing in the USA, tu po francusku śpiewa Sunday Girl, lubiła chyba tutaj.
0: Bardzo myślę, lubiła
1: Paryż,
0: Francję.
1: Paryż, Stany Zjednoczone, Nowy Jork. A my wędrujemy teraz dokąd?
0: Ale dlaczego Debbie Harry?
1: A,
0: Marcin,
1: nie powiedziałem? 150 lat, 150 lat. Niech żyje, żyje
0: dziś
1: nam.
0: Ta wyjątkowa postać na scenie muzycznej, ale nie tylko, w ogóle w popkulturze. Debbie Harry kończy 81 lat, a my szybciutko tup do Torunia, tam jest już Martyna Podolska i jest to FIFest. Halo, halo!
2: Halo, halo, halo, halo. 24 to FIFest, 24 to FIFest. A nie, na 100 lat jakoś nie wyszło. Dzień dobry. Jak pytacie, gdzie jestem, na początku lipca zawsze jestem tutaj na to FIFeście w Toruniu, bo to jeden z moich ukochanych festiwali. Dlaczego? Dlatego, że to festiwal, który nie jest festiwalem dla gwiazd, tylko dla publiczności.
0: Wspaniale.
2: Naprawdę, tu można spotkać wszystkich, tu można oglądać wspaniałe filmy, potem można o nich rozmawiać i można rozmawiać z Kawką Jaworską, dyrektorką tego wydarzenia. Dzień dobry, Kawko.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Słyszymy się i widzimy się już w połowie festiwalu. Wiele wydarzeń za nami, wiele nagród, zaszczytnych tytułów przyznanych, ale przed nami jeszcze pokazy filmów, spotkania z gwiazdami, no i kolejna gala, wręczenie nagród. To od czego zaczynamy? Od tego, co można tu zobaczyć jeszcze?
3: Myślę, że tak, że zacznijmy od tego, co można zobaczyć. Dzisiaj piąty dzień festiwalu i to nawet już... za półmetkiem można by powiedzieć, że jesteśmy. Zostało jeszcze trochę dzisiejszego dnia, więc jeszcze przed nami spotkanie.

0: spotkania, jeszcze przed nami filmy konkursowe, przede wszystkim przedostatnie filmy konkursu głównego, konkursu filmów pierwszych i drugich, na które serdecznie zapraszam i jutro też, dlatego że to są takie filmy, które potem Państwo nie zobaczycie w kinach, są tylko u nas, a tak jak powiedziałaś, jesteśmy festiwalem z gwiazdami, ale traktujemy te gwiazdy jako normalnych ludzi, zwykłych, którzy tak naprawdę przyjeżdżają tu opowiadać naszej publiczności o swojej twórczości, zrymowało się. I to jest dla nas bardzo ważne, że po większości filmów mamy te spotkania, w tym roku również po dokumentalnych filmach, które no, coraz intensywniej jakby wchodzą, że tak powiem, w nasz festiwal. A z takich może najważniejszych rzeczy, o których myślę warto byłoby powiedzieć, to jutro Aktorki Wajdy, czyli projekt, który robimy we współpracy z Festiwalem Filmowym Polskich Filmów w Gdyni, gdzie odbędzie się spotkanie bohaterek kina naszego polskiego mistrza, zdobywcy Oscara. Tak stwierdziłam, że może jednak z innej strony pokażemy jego twórczość przez to kobiece oko.
1: To musisz zdradzić, kto przyjedzie. Grażyna Szapołowska, Emilia Krakowska, Anna Nechrebecka, która też przyjedzie na festiwal i weźmie udział w innym spotkaniu, ale też przecież jest aktorką Andrzeja Wajdy, ale przyjedzie też Alicja Bachleda-Curuś.
0: I jeszcze Agata Buzak, to całość poprowadził Łukasz Maciejewski. No i gościnią specjalną oczywiście będzie dyrektorka artystyczna Festiwalu w Gdyni, Joanna Łapińska. Myślę, że to taka bardzo ciekawa sposobność, żeby usłyszeć, jak się pracowało z mistrzem przy jednak no, najważniejszych filmach, kluczowych dla jego kinematografii. A wspomniana Anna Nechrebecka, to tak jak powiedziałaś, i aktorka Andrzeja Wajdy, ale z nią spotkanie z kolei będzie z innej okazji. Po raz drugi w tym roku wręczamy nagrodę za reżyserię imienia Ryszarda Bukajskiego, fundowaną przez wdowę po nim, znakomitą aktorkę Marię Mamonę. I odbędzie się specjalny pokaz filmu Zajęcia dydaktyczne, film, który naprawdę wyszparaliśmy, myślę, z jakichś otchłani totalnych, gdzie właśnie Anna Nechrebecka zagrała główną rolę i to z nią w piątek w godzinach późno-popołudniowych odbędzie się właśnie to spotkanie.
1: To się wszystko łączy. Zresztą przecież Andrzej Wajda odpowiedzialny był za kariery aktorskie tych najwybitniejszych. Zatem i przyjedzie jeden z najwybitniejszych, Bogusław Linda, też aktor przecież Wajdy.
0: Tak, tak, fajnie, bardzo mi się podoba, jak to wszystko tak łączysz, tak rzeczywiście przyjedzie i bardzo się cieszymy. Jest to nasz laureat Nagrody Złotego Anioła za niepokorność twórczą sprzed no, ponad 12 lat. W tym roku taka swoista nowość, ponieważ po raz pierwszy w ramach naszego festiwalu Bella to FIFE zostanie najwyższe odznaczenie miejskie, prezydenckie tu wręczone właśnie Bogusławowi Lindzie, rdzennemu torunianinowi i będzie to medal Torunium prezydenta miasta Torunia, co zresztą odbędzie się w ramach gali zakończenia, ale wcześniej, czyli w czwartek, bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie po filmie Pojedynek, o filmie, który jest w tym roku w konkursie polskim i tu jakby w ramach spotkania oprócz Bogusława Lindy będą też Kuba Gierszał i Marek Nowowiejski.
1: Do piątku trwa Tofi Fest w Toruniu. Oczywiście jeszcze będziemy Państwu opowiadać o tym, co tutaj się dzieje. Już teraz zapraszam Państwa serdecznie na magazyn bardzo filmowy jutro wieczorem prosto z Torunia. No mam nadzieję, że uda się porozmawiać z tymi wszystkimi gwiazdami, ale także i z zachwyconą publicznością. Kawka Jaworska była razem z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie z trochę zachmurzonego Torunia, ale to może i dobrze, bo będziemy siedzieć i tak w kinie, więc ten deszcz, ach, w ogóle nam nie będzie przeszkadzał.
2: Najlepszych wrażeń filmowych życzymy. Martyna Podolska na posterunku i będziemy mieć na bieżąco informacje o tym, co dzieje się na Tofi Feście. A u nas teraz będzie Nectar Wood. To jest brytyjska artystka. Podobała ci się jedna jej piosenka.
3: Tak?
2: Jeśli byś posłuchał całej epki, to myślę, że spodobałyby ci się wszystkie. Ten mini album właśnie się ukazał i z niego pochodzi piosenka jak najbardziej wakacyjna. Talk to me Summer.
3: Gramy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
6: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
7: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
6: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
7: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
6: Poleca JJ.
7: Krzysiek Skiba.
6: Poleca Polskie Radio.
8: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
9: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
8: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
9: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
8: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
10: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
15: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
16: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Ponownie zakorkowana jest ekspresowa dwójka w Warszawie. Zajęty jest odcinek od lotniska Chopina do węzła Aleja Krakowska. Po 14 na 465 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany mamy prawy pas w kierunku Poznania. Popołudniowy ruch utrzymuje się także na drodze krajowej nr 7 przed wjazdem do stolicy. Później na S8 od Bemowa do mostu generała Grota Roweckiego. Także mamy korek w obu kierunkach. No i po południu turyści zmierzają też na wypoczynek. Widzimy to na trasach, że jest zator na drodze wojewódzkiej nr 631 oraz na drodze krajowej nr 61. To drogi w Zegrzu i w miejscowości Nieporęt. A w województwie pomorskim coraz

Ważniejsza sytuacja jest na S6. Kierowcy stoją już na wysokości portu lotniczego w Gdańsku i korek kończy się dopiero przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Także na S6 w Gołębiewie zepsuła się ciężarówka. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to zablokowany mamy prawy pas w kierunku Gdyni Chylonia. Podobny korek jest do Grudziądza, zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki i nitka przewężona jest do węzła Gdańsk-Południe. Zaglądamy także do województwa świętokrzyskiego na drodze krajowej nr 9 na odcinku Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski na 67 km. Doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych, nie ma osób rannych, natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to można przejechać, ale wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Tam służby są od godziny 14.30 i prace na drodze potrwają przez najbliższe 2 godziny. Czekamy oczywiście na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Monika Gniewaszewska
1: i Olaf Ważyński. Tragiczny wypadek podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. Traktor przygniótł 14-latkę.
2: Nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
0: Koniec rządowej osłony. Ceny paliw poszły w górę. Co na to kierowcy?
3: Szoku doznam, że to dzisiaj.
4: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie jestem zdziwiony.
1: Politycy wzajemnie obwiniają się o brak ustawy o kryptoaktywach. Tymczasem od dziś zaczynają obowiązywać unijne regulacje.
0: Zaczynamy od tragedii w miejscowości Kików w województwie świętokrzyskim.
1: 14-latka została przygnieciona przez traktor. Mimo akcji ratunkowej zmarła.
0: Do wypadku doszło 2 godziny temu podczas prac polowych.
1: Wezwano służby, lądował też helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur.
5: Dziecko zostało wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
0: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
1: A w pracach polowych oprócz 14-latki uczestniczył jej ojciec oraz 16-letni brat.
0: W związku ze zbliżającą się porą żniw służby apelują o ostrożność podczas prowadzonych prac.
1: Kierowcy od dziś muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.
0: Na stacjach płacimy więcej za paliwo. Od północy nie obowiązuje już rządowy pakiet CPN, ceny paliw niżej.
1: I teraz to rynek dyktuje, ile zapłacimy za benzynę czy olej napędowy.
0: Powróciła też akcyza, znów też obowiązuje 23% stawka VAT na paliwo.
1: A jak na zmiany cen na stacjach zareagowali kierowcy?
6: No trochę poszło. Wczoraj na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
3: Szoku doznam, że to dzisiaj.
4: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba.
0: Na stacjach Orlenu kierowcy płacą 6 zł i 99 groszy za litr diesla, a za litr benzyny 95 6 zł i 80 groszy.
1: A podobnie jest na stacjach innych koncernów.
0: Paliwo może być jednak droższe na autostradach i drogach ekspresowych.
1: Od dziś firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami nie mogą działać bez unijnej autoryzacji.
0: Jednak w Polsce jej uzyskanie będzie niemożliwe, bo ustawa, która miała uregulować ten rynek, nie weszła w życie. Trzykrotnie zawetował ją prezydent.
1: A teraz politycy wzajemnie obwiniają się o brak przepisów. Rozmawiał z nimi w Sejmie Michał Fabisiak.
7: Rządzący uważają, że za brak ustawy o kryptoaktywach odpowiada prawicowa opozycja oraz prezydent.
8: Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto.
7: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z PiS odpowiada, że winny jest rząd.
9: Forsował 3 razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
7: A Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że właśnie spełnia się marzenie prezesa PiS.
10: Mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce.
7: Bez ustawy nad działalnością firm nadzoru nie sprawuje KNF. W przypadku problemów klienci muszą więc prosić o pomoc jego odpowiednika w kraju, gdzie firma uzyskała licencję.
0: Dodajmy, że Polska 2050 prowadzi z prezydentem negocjacje w sprawie wypracowania kompromisowej wersji ustawy.
11: To są aktualności jedynki.
1: Kolejna trasa kolejowa sparaliżowana przez awarię sieci trakcyjnej.
0: Nie jeżdżą pociągi na linii Słupsk-Lem.

0: Bork.
1: Przewoźnicy mają zapewnić pasażerom komunikację zastępczą.
0: Na miejsce jadą ekipy techniczne. Usuwanie awarii może potrwać do godziny 17.
1: Jest reakcja władz Dolnego Śląska na masowe śnięcie ryb i katastrofalną jakość wody w rzece Bóbr po spuszczaniu wody z jeziora Pilchowickiego.
0: Wojewoda Anna Żabska powołała wojewódzki sztab kryzysowy.
1: Wodę ze zbiornika spuszczono w związku z remontem zapory. Wtedy ryby zaczęły masowo ginąć.
0: Od wczoraj pobierane są próbki wody i osadów dennych poniżej zapory, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
2: Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że ten namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Jednocześnie WIOŚ prowadzi też badania chemiczne pobranych osadów dennych, które pozwolą określić ich skład i ewentualny wpływ na środowisko.
1: Służby apelują o niewchodzenie do Bóbru i unikanie kontaktu z wodą.
0: Równolegle przygotowywany jest sprzęt do natleniania rzeki, a sanepid bada wodę z ujęć i prywatnych studni.
1: I jeszcze jedna informacja. Jest nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Premier powołał na to stanowisko Liwiusza Laskę, byłego członka Państwowej Komisji Wyborczej i urzędnika w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Na fotelu prezesa ZUS Liwiusz Laska zastąpił Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany ze względu na stan zdrowia.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Choć jest ich coraz mniej, to Polska cały czas z ostrzeżeniami przed burzami i upałem. Gorąco jest więc teraz na południowym wschodzie i wschodzie, miejscami nawet 35 stopni. Tu też może zagrzmieć, w centrum około 32 i tu także mogą pojawić się burze. Chłodniej, 22-23 stopnie na zachodzie kraju, ale tu też są alerty przed burzami. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie to 992 hektopaskale i spada.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
1: W północno-zachodniej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, w południowo-zachodniej umiarkowana. W Katowicach stan powietrza jest zły, a w województwie śląskim i małopolskim dostateczny. Prawie 42% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Duże zagrożenie pożarowe jest w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Reklama. Autopromocja.
10: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
11: Iga na forkant rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
10: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie Pierwszym Polskiego Radia.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Miałam zafarbowane na czarno włosy, nosiłam czerwone usta, znaczy malowałam usta na czerwono, nosiłam białą za dużą koszulę i ojca garnitur ze ślubu.
1: A ja w tym samym czasie oglądałem teledysk z szafą wpadającą do morza, chyba pamiętasz to? I się potwornie bałem tego pana i tego teledysku. Dzisiaj oczywiście postrzegam to zupełnie inaczej. A jeżeli kochają państwo The Cure, to mamy dobrą wiadomość, to dokładnie ma telewizja.
0: Po pierwsze, The Cure przyjeżdża do Polski, zagra na festiwalu Open Air, który dziś się rozpoczyna. A Telewizja Polska będzie transmitować koncert grupy The Cure, który odbędzie się już 3 lipca, więc jeśli są tutaj jacyś Cure'zy, to widzimy się przed ekranem telewizora w piątek o godzinie 21:00.

0: Koncerty Kierów mają jeszcze to do siebie, że trwają bardzo długo i muzycy naprawdę przygotowują się solidnie do tego, żeby zaprezentować jak największą część swojego dorobku, bardzo bogatego przecież.
1: To jak my do audycji prawie.
0: Z całego dorobku. No dobra, teraz przerobiliśmy dorobek naszych zdjęć i musimy Państwu powiedzieć, że nie jest źle, bo przynajmniej w naszych przepastnych archiwach jest jedno zdjęcie, które nadawałoby się do tego, żeby coś z nim
1: zrobić. Mówimy oczywiście o naszych telefonach. Ja mam w telefonie ponad 2000 zdjęć różnych, Ola pewnie jest też z 2000. I gość, pan, który będzie z nami za chwilę, czyli Andrzej Zygmuntowicz, fotograf, teoretyk fotografii, obejrzał nasze zdjęcia.

0: zdjęcia i powiedział, że no może nie będzie to Grand Press Photo, ale nie jest źle, no nie jest źle. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak
1: robi się to zdjęcie.
0: Jak robi się to zdjęcie, tak, to o tym za chwilę.

0: To jest pole do popisu dla ciebie. Możesz śpiewać z Brodką. Specjalnie wybieram dla ciebie takie piosenki, żebyś mógł...
1: Bo nie wiem, cały czas myślę o naszych słuchaczach, którzy jednak słuchają tego, jak śpiewam, i to nie jest, nigdy nie jest miłe. Prawdopodobnie.
0: Czyli tak, jeśli chodzi o muzykę, tutaj kariery nie zrobimy, o zdjęcia też lekko nie będzie. Dobra, oddajmy głos zawodowcom. Co ty na to?
1: Tak, jestem za. Pan Andrzej Zygmuntowicz, fotograf, teoretyk fotografii, organizator życia artystycznego i wykładowca akademicki. Człowiek, który zatrzymuje chwilę. Dzień
0: i jeszcze
1: dobry.
0: Do tego juror Grand Press Photo. Dzień dobry. Właściwy dzień człowiek dobry. Na właściwym miejscu, bo będziemy rozmawiać o wystawie, którą teraz można oglądać we Wrocławiu. Wystawa polskiej fotografii prasowej i także te najlepsze nagrodzone zdjęcia. Ale też chcielibyśmy podpytać, jak to się dzisiaj w 2026 roku robi to zdjęcie roku?
2: Trzeba znaleźć temat. Mhm. Tematów jest oczywiście bez liku. Akurat w tym roku po raz kolejny niestety, mówię niestety z pewnym przekąsem, ale wygrało zdjęcie zrobione na terenie Ukrainy, pokazujące, czym jest współczesność oszalałych ludzi. Mhm.

0: bo to większy materiał opowiadający o tym, że Ukraińcy starają się zidentyfikować wszystkie ciała, żeby rodziny miały świadomość, co się wydarzyło, no i żeby godnie pożegnały swojego bliskiego, który zginął na wojnie.
1: Czy te zdjęcia z Grand Press Photo, one muszą wstrząsać? Czy one pokazują to zło świata najczęściej? Są kontrowersyjne?
0: Niestety tak wychodzi. Mimo, że, no ponieważ jestem w jury któryś raz, szukamy zdjęć, które będą napawały nas optymizmem. I największy problem polega na tym, że takich zdjęć, które opowiadają o tym, że dobro też się dzieje, jest bardzo mało. Dlatego, że podejrzewam, prasa niechętnie poszukuje takich fotografii.
2: Czyli dobro się nie sprzedaje.
1: Dobro się nie klika.
0: Nie klika się, po prostu się nie klika.
1: A to smutne bardzo jest.
0: Jeżeli to dobro jest związane na przykład z tym, że ktoś zachorował śmiertelnie i dostaje wsparcie, to się klika. Ale to jest związane z tragedią. Dobro ludzkie jest przy okazji, ale bardzo często nie ma dobrego finału. Więc gdzieś ta nuta tragedii i zła jest elementem przyciągającym uwagę. No tak działają dzisiejsze media.
1: A to zdjęcie, które wygrało, zwyciężyło, Wojciech Grzędziński, znany nam doskonale. Ja tylko dodam, że będzie można go również spotkać w Ełku. I ten oto zwycięzca mistrz będzie robił zdjęcia naszym słuchaczom.
2: Podczas akcji Lata z Radiem.
0: Więc macie szczęście.
1: Właśnie wiemy, jeżeli państwo będą wtedy w Ełku, to zapraszamy wszystkich dosłownie. Będzie z nami Agnieszka, nasza wydawczyni, która będzie przygotowywała państwa do tego profesjonalnie. Więc proszę pamiętać, Lato z Radiem z Ełku.
2: I to Wojciech są te zdjęcia, które niosą dobro i opowiadają o pięknie.
0: I Wojtek jest człowiekiem, który chce robić takie zdjęcia. No ponieważ się znamy i wiem, jakie tematy go interesują, ale z drugiej strony jest jednak dziennikarzem z aparatem fotograficznym i ma opowiadać o tym, co ludzie wyprawiają.
2: A to rzeczywiście jest tak, że za pomocą aparatu fotograficznego można opowiedzieć historię bez słów?
0: Oczywiście, że tak. No Chińczyk też ją zrozumie, nie znając poza mandaryńskim żadnego innego.
2: Jakie zdjęcia zobaczymy na wystawie pokonkursowej we Wrocławiu?
0: One będą bardzo różne. Jest oczywiście wątek ukraiński, dlatego że polscy fotografowie tam jeżdżą, to jest przy naszej granicy, więc to jest zupełnie naturalne, że tym się interesujemy. Więc jeżdżą i robią doskonałe materiały. Ale zobaczymy także takie opowieści o rzeczach pięknych, bo w kategorii zdjęcia pojedyncze, w kategorii ludzie jest takie zdjęcie pary Kubańczyków. To jest chyba Hawana. Dom z jakąś historią, ale dom od dawna nieużywany, no w ruinie można powiedzieć. A na pierwszym planie jest para obdarzająca się uczuciem. I muszę powiedzieć, że to jest takie zdjęcie, które dla mnie jest bardzo istotne, bo ono opowiada, kurczę, że jesteśmy i dajemy sobie coś, co można nazwać pięknym. I sądzę, że dobra, świat się wali, no nie mamy na to wpływu, to nie my walimy ten świat, ale że znajdujemy w tej naszej codzienności takie elementy, które no, dają nam radość istnienia.
2: Panie Andrzeju, na wystawie jest też taka kategoria Young Poland, tam są prezentowane 3 fotoreportaże. Jak ci najmłodsi fotografowie patrzą na Polskę, na świat?
0: Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością patrzę na tą kategorię. W tym roku zdominowała jedna dziewczyna, która dostała i pierwszą nagrodę i wyróżnienie za swoje prace, czyli trzymam kciuki, bo to jest dobry początek. Przypominam sobie osoby, które zaczynały dosyć podobnie, a później zdobywały nagrodę na World Press Photo, więc trzymam kciuki za tą autorkę, doskonały materiał i ona opowiada o młodzieży, o żadnych dramatach, o tym, jak się doświadcza młodego życia, jak się mierzy z ewentualną przyszłą zawodową działalnością. Doskonale fotograficznie zrobione, a przy okazji temat, który no, sądzę, że jest ważny, że jesteśmy młodzi, szukamy swojego pomysłu na życie. To jest materiał o jednej ze szkół na terenie Europy Zachodniej. Szkoły artystycznej, gdzie przychodzą ludzie z całej Europy z nadzieją, że zdobędą mistrzostwo świata i będą wielkimi kreatorami mody.
2: No proszę, czyli jeżeli jest tam moda, to te zdjęcia muszą rzeczywiście pięknie jeszcze wyglądać. Panie Andrzeju, to co? Zapraszamy do Wrocławia. Do 10 lipca możemy tylko oglądać.
0: Obowiązkowo polecam wszystkim tę wystawę.
1: Na Placu Solnym.
0: Że To jest taki materiał, który pokazuje, że dobre zdjęcia powstają i że można

0: patrząc na swojego smartfona, swój aparat fotograficzny, robi zdjęcia, które będą trochę nawiązywały do estetyki tych kadrów, niekoniecznie do tematów, ale do estetyki dobrze zrobionych zdjęć.
1: Wspaniale.
2: Dziękujemy
1: to
2: panu
1: już
2: bardzo.
1: Mamy plan lekcji na wakacje. Żeby zrobić dobre zdjęcie nad morzem, trzeba najpierw pojechać do Wrocławia i tego się trzymajmy. Pan Andrzej Zygmuntowicz, fotograf, teoretyk fotografii, ale przede wszystkim juror Grand Press Photo był dziś razem z nami.
2: I pamiętaj, Ula, kadrujemy. Dobry kadr to podstawa.
1: A teraz Ed Sheeran.

0: To jeszcze jedna piosenka doceniająca uroki życia, Wonderful Life i Estelle. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Jest godzina 15.30. Czas na skrót aktualności. Przedstawi je Monika Gniewaszewska.
1: Trwa spotkanie wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Na spotkaniu politycy omawiają kwestie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Co do tego, że takie w Polsce muszą się pojawić, jest między politykami zgoda. Ustalane jest też wspólne stanowisko na zbliżający się szczyt NATO w Ankarze. Powinna być, ale jej nie ma. Od dziś w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce ustawy nie ma, bo trzy proponowane przez rząd zawetował prezydent. Brak przepisów o kryptowalutach jest szkodliwy dla chcących w nie inwestować w Polsce.
2: Trudno będzie się zorientować przeciętnemu Kowalskiemu, która firma może działać, która nie może. Jednak ten nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego jest tym nadzorem jak najbardziej pożądanym.
1: Mówił analityk finansowy Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Są ułatwienia dla realizujących recepty w aptekach. Od dziś jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Jechał hulajnogą elektryczną z prędkością niemal 70 km na godzinę. Bytowska policja zatrzymała mężczyznę, który przekroczył prędkość na tym pojeździe o 40 km na godzinę. Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną możemy jechać maksymalnie 30 km na godzinę. 46-latek tłumaczył, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, gdyż ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jesienią w Ukrainie mają odbyć się wybory prezydenckie, podają ukraińskie media. Wołodymyr Zełenski zamierza wziąć w nich udział. Sondaże dają mu poparcie w pierwszej turze na poziomie 34%. Jego rywalem miałby być obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerii Załużny, z poparciem na poziomie 28%.

0: zabiło życie Postilo. Statek nasz.
1: Burze dzisiaj będą.
2: No, tam się wydarzyło w tym Stilo.
1: A Stilo to jest miejscowość w Polsce. Nad kiedy Reni przyszła i opowiadała o tej piosence, to wyraźnie wskazała, że to jest jedno z jej ulubionych miejsc do odpoczynku.
2: Miłego wypoczywania w Stilo, gdziekolwiek państwo są z radiową jedynką. A z nami na letnisku.
3: Ja,
2: letnia.
1: Jak
2: osio? Zrobisz to na osła. Ula.
3: To
2: brawo,
3: był jeden strzał.
2: Brawo, brawo. Nasz wczorajszy gość byłby zachwycony, słuchaj, twoim dubbingiem. Brawo, brawo. Marta Zienkiewicz.
3: Dzień dobry.
2: Osioł ze Szreka i jego osobna historia.
3: Tak. Osioł ze Szreka, proszę państwa, doczekał się własnego filmu po tylu latach. Należało się, prawda?
1: No, oczywiście, że tak.
2: W końcu,
3: takiej
2: tak.
3: Wspaniałej postaci. No i to już oficjalnie potwierdzona informacja. Będzie pełnometrażowy film. Historia osła ze Szreka. Najpierw wykraczają jeszcze poza pierwszą część Szreka, czyli jakie były początki, dlaczego osioł stał się osłem, dlaczego ma taki charakter, a nie inny. Oczywiście później historia płynie przez całe jego życie, aż dochodzimy do momentu, ja nie wiem, czy państwo pamiętają, jak się ostatnio skończyła historia osła, ale on się zakochał w smoczycy.
2: A tak, to tak, tam oczywiście.
1: Tak, i to...
2: To piękne było.
1: To pewien mezalians taki.
3: No trochę, tak.
2: Pamiętam te oczy jej.
3: Tak. Wiemy tylko tyle, że on ze smoczycą jest nadal. Mm. Mają wspaniałe dzieci. Trochę smoki, trochę osły.
1: Cudowne!
3: Więc rodzinka jest naprawdę nietypowa, wyjątkowa. I to jest informacja, tak jak wspomniałam, potwierdzona, oficjalna, proszę państwa, bo rok temu były plotki. Eddie Murphy, który podkładał głos dla osła w oryginalnej amerykańskiej wersji, ja nie wiem, czy mu się wymsknęło, czy on to zrobił specjalnie, ale on rok temu już obwieścił, że osioł dostanie swój film i on już wtedy przyznał, że twórcy napisali do tego naprawdę zabawną historię. I ja tak sobie myślę, że jeśli ta postać jest głównym bohaterem, to nie ma opcji, że to nie będzie zabawne. I chociaż ja już tutaj kilkukrotnie wspomniałam o Eddie Murphym, to ja oczywiście nie zapominam o osobie, która nadała głos polskiej wersji osła ze Szreka. Był to oczywiście niezastąpiony Jerzy Sztur, którego z nami już nie ma, ale ja jestem przekonana, że to właśnie ta charyzma tej postaci, te teksty, ten ton głosu, to nie mogło brzmieć inaczej i myślę, że dziś, gdyby państwo zostali poproszeni o to, żeby chociaż jeden tekst sobie przeczytać.

0: przypomnieć, czy dwa, to ja myślę, że większość z nas nie miałaby naprawdę z tym większego problemu, ale myślę, że to też jest dobra okazja, żeby przypomnieć
1: Oczywiście.
0: Sobie te najlepsze.
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze?
3: Daleko jeszcze?
2: Daleko jeszcze? No to daleko czy nie? Wybacz, ale rola irytującego futrzaka już dawno jest obsadzona.
4: W niektórych kulturach osły uważa się za najmądrzejsze ze wszystkich stworzeń.
5: Niech mnie ktoś przytuli.
0: Zgłaszamy się, można przytulić tego samotnego osła.
1: Kto może podkładać ten głos w polskiej wersji
6: Maciej
1: językowej?
6: Sztur.
1: Też o tym pomyślałam.
6: Maciej Sztur.
0: Są takie plotki. Jest to oczywiście informacja, tym razem nie potwierdzona, ale faktycznie takie informacje gdzieś już krążą w przestrzeni internetu, że będzie to prawdopodobnie Maciej Sztur, a nawet, że ten głos delikatnie zostanie przekształcony przez sztuczną inteligencję. Ale słuchajcie, jeszcze spokojnie, bo to są tylko plotki. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało na 100%.
1: Nie mieszajmy sztucznej inteligencji do inteligencji.
6: Niech ona zostanie do tych, niech sztuczna inteligencja robi te filmiki z życzeniami na Facebooka i dosyć.
0: No ośla inteligencja nie może zostać skalana.
1: Nie może zostać. Więcej szczegółów, kiedy film trafi, czy to będzie film, czy serial, jeszcze tego nie wiemy.
0: Wiemy, że to będzie film. Wiemy też, że prace nad tą animacją, która ma być podobno niezwykle skomplikowana, jeśli chodzi o produkcję, wszystko ma ruszyć we wrześniu. A ma to trwać, uwaga, 2 lata. 30 czerwca 2028 roku ma pojawić się oficjalna premiera tego filmu, ale dla tych wszystkich fanów, którzy teraz zrobili smutną minę, że jeszcze tyle musimy czekać,
1: no, kto mnie przytuli?
0: W roku przyszłym piąta część Shreka i tam oczywiście osioł również będzie rozbawiał.
6: Ciekawe, czy w tym oślim filmie pojawi się w ogóle wątek Shreka i czy może Shrek na chwilę się tam pojawi.
1: A wiecie, o czym
0: ja myślę, że tak.
1: Że, słuchajcie, rozmawiamy o ośle ze Shreka i jednocześnie nie pamiętamy, przynajmniej ja nie pamiętam,
6: ani
1: może państwo
6: tekstu?
1: Pamiętają. Nie, nie, nie. Kto użyczał głosu Shrekowi polskiemu? Pamiętają państwo? Proszę do nas napisać, rozjaśnić nam tę sprawę.
6: Nie Zbigniew Zamachowski, bo prawda nam Agnieszka.
1: Całkiem możliwe, Zbigniew Zamachowski.
0: No bo wszyscy mamy w głowie ten głos.
1: No właśnie.
6: Tak, oczywiście, Zbigniew Zamachowski.
1: No dobra, panie Zbigniewie, pozdrawiamy, szykuje się praca, ale nie wiemy, czy w filmie ośle.
6: Ale zobacz, Shrek piąty, okazuje się, że może być bez Zbigniewa Zamachowskiego, tak donoszą niektóre portale.
1: No dobra, to tym się zajmiemy, jak już będziemy znać szczegóły. Na razie dobra informacja jest taka, że osioł powróci w swojej własnej historii, a ponieważ to jest taka postać, która towarzyszyła już niejednemu pokoleniu młodych ludzi, to wydaje mi się, że rodzinne wyjście do kina. Słuchaj, za chwilę będzie można z babcią
6: Na Shreka.
0: No bo tak, każdy bo będzie pamiętał tę historię.
1: Dokładnie.
7: Pierwsza część to ponad 25 lat temu już.
1: Marto, czy do nas jeszcze jutro zaglądasz?
0: Tak, jeszcze jutro zaglądam.
1: Potem Marta nas opuści na kilka dni. Jeszcze negocjujemy, na ile to miałoby być dni. Jesteśmy bezwzględni, ale chyba się będzie Marcie należał urlop. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
6: Marta Zienkiewicz, dziękujemy.
1: A teraz Aretha Franklin i George Michael.

0: Karolina, muszę cię zapytać o to. Umiesz naśladować osła? Jak robi osioł?
1: No właśnie, coś w tym guście. Tak chciałam zrobić. Cieszę się, że Marcin nie wyręczył.
0: Bo my już ćwiczyliśmy, wiesz?
1: Bo ja miałam przez moment zawahanie, czy ja przypadkiem dźwięku osła nie mylę z dźwiękiem kozy.
0: A jak robi koza?
2: Nie, już dajcie smaku.
1: Farma McDonalda nam się zrobiła przez chwilkę, ale osioł bardzo dobrze ci wyszedł, jakby co. To był ten dźwięk, tak.
2: No tak, już nie będę już prezentował kolejny raz.
0: A co po 16? Tak. A po 16
1: to ja będę liczyć, żeby z siebie osła nie zrobić, bo dużo ciekawych tematów. To był żart, śmiejcie się. No. Dzięki. Upalnie nadal będzie, ale porozmawiamy sobie o tym, czy w związku z tym, że temperatury sięgnęły 40 stopni, to w pracy możemy sobie pozwolić na więcej, jeśli chodzi o ubiór. Czy nadal pewne rzeczy są nieakceptowalne? Oczywiście to wszystko zależy od tego, gdzie pracujemy, jakie są regulaminy i tak dalej. Ale może na przykład nie wypada się nadal tak za bardzo, jak powiedziała moja babcia, rozgogolić.
0: To ja dorzucę tylko jedno pytanie od siebie. Co zrobić, kiedy pracuje się w firmie, w której od ciebie się nie wymaga formalnego stroju, ale od innych osób już tak i klimatyzacja jest tak rozkręcona, że ty przychodząc w letniej sukience siedzisz przy 16 stopniach, bo inni są w garniturze.
1: Albo odwrotnie, wymaga się od ciebie garsonki, rajstop i zakrytych butów, ale klimatyzacji to już szef nie założy, bo klimatyzacja jest dla zarządu.
0: Tak jest.
1: I o tym Ewektorze 1, między innymi oczywiście.
0: A my kłaniamy się nisko.
2: Dziękujemy.
0: Nie zrobiliśmy z siebie osła, mam nadzieję.
2: Mam nadzieję. Słyszymy się jutro. Ula Kaczyńska, Agnieszka Ciecierska, a realizował nas...
0: Karol.
1: Smyk.
2: Smyk.
0: Do usłyszenia.
2: Słyszymy się jutro. Dziękujemy.
3: Maja. Cheek.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, czas na wiadomości drogowe. W miejscowości Ostrówek w województwie mazowieckim samochód osobowy zderzył się z dostawczakiem. Tam droga najpierw była zablokowana w obu kierunkach, czyli do Mińska Mazowieckiego i do Łomży. Teraz jest możliwy przejazd naprzemiennie jednym pasem. Od ponad godziny drogowcy są w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr

0: 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim na 67 kilometrze miała miejsce kolizja trzech osobówek. Tam także policja kieruje ruchem naprzemiennie. Natomiast od 3 godzin bardzo trudna sytuacja drogowa jest na S6. Nie przejadą państwo obwodnicą Trójmiasta w kierunku Gdyni. Zator zaczyna się przed węzłem Gdańskie Lotnisko i kończy na węźle Gdynia Wielki Kack. Cały czas nie ma możliwości przejazdu prawym pasem. Natomiast S5 to województwo wielkopolskie, węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ, 12 kilometr. Tam samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Nie ma rannych, natomiast zablokowany został pas awaryjny i wolny w kierunku Wrocławia. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do godziny 17.30. Autostrada A4 w województwie śląskim, węzeł Strzelce Opolskie do węzła Łan. 286 km. Zepsuł się samochód ciężarowy. Aktualnie zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Natomiast niecałą godzinę temu drogowcy zakończyli pracę na S11. Mowa o województwie wielkopolskim, blisko samego Poznania, w Kobylnikach. Zepsuła się ciężarówka, która blokowała drogę do Wrocławia. Teraz już trasa jest odblokowana. A na trasach widzimy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zajęta jest w obu kierunkach autostradowa obwodnica Krakowa. Zdecydowanie więcej aut jest też na autostradzie A1, jadąc z Bytomia w kierunku Częstochowy. Na wysokości miejscowości Brzeg mamy przewężenie autostradowej czwórki. To odcinek Wrocław-Katowice. 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 16, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Monika Gniewaszewska
2: i Olaf Warzyński. Niebezpieczne burze z ulewami i wichurą znów zagrożeniem dla wielu regionów kraju.
3: Sprawdźmy swoje posesje, sprawdźmy balkony, przeparkujmy samochody.
1: Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. W aktualnościach komentarze polskich polityków.
2: 70 km na godzinę z taką prędkością pędził użytkownik hulajnogi elektrycznej na Pomorzu. Zatrzymali go policjanci.
4: Tłumaczył, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, gdyż ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1: Burze, ulewy, grad i bardzo silny wiatr.
2: Gwałtowne zjawiska pogodowe zagrażają wschodnim, centralnym i południowym regionom Polski.
1: Synoptycy wydali alerty 1, 2 i 3 stopnia.
2: Te najwyższe obowiązują w 7 powiatach na styku województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także w górskich powiatach Śląska i Małopolski.
1: Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej na antenie radiowej jedynki ostrzegł szczególnie przed wichurami.
2: Bo prędkość wiatru może przekraczać 110 km na godzinę.
3: Sprawdźmy swoje posesje, sprawdźmy balkony, przeparkujmy samochody, obserwujmy pogodę, ale przede wszystkim słuchajmy komunikatów i ostrzeżeń pogodowych.
1: Synoptycy ostrzegają też przed gradem. Bryłki lodu mogą osiągać do 5-7 cm.
2: Z kolei ulewne deszcze mogą powodować podtopienia, ostrzegała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Grunt jest wysuszony, każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne właśnie podtopienia. Do tego możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych.
1: Jednocześnie we wschodniej połowie Polski nadal gorąco, do 35 stopni.
2: Są ostrzeżenia przed upałem 2, a na południowym wschodzie 3 stopnia.
1: Czy ta decyzja doleje oliwy do ognia?
2: Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają tam zostać uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów.
1: Komentarze polskich polityków są zachowawcze.
2: Były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna z Nowej Lewicy podkreśla, że przywódcy UPA będą dla Polaków nieakceptowalni, ale jednocześnie apeluje o zachowanie zimnej krwi.
6: To, że dzisiaj w Panteonie bohaterów Ukrainy znajdą się tacy ludzie jak na przykład pan Bandera, to przypominam, on już jest bohaterem Ukrainy. Ten tytuł nadał mu prezydent Juszczenko.
1: Negatywnie decyzja ukraińskich władz ocenia szef kancelarii prezydenta.
2: Zbigniew Bogucki zaznacza, że Karol Nawrocki i jego otoczenie będą twardo upominać się o pamięć o ofiarach UPA.
7: My swoich nie zostawiamy i mimo, że oni w tych dołach leżą dziesiątki lat, to ten głos ofiar wciąż woła i nie może ich zagłuszyć głos banderowców.
1: W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym mają być honorowane osoby, które pełniły funkcję

0: funkcje głów państw, ale też wojskowi dowódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej czy Ukraińskiej Powstańczej Armii.
1: A UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i zamordowanie około 100 tysięcy Polaków.
0: Białoruski reżim uwolnił 32 więźniów, w tym 28 politycznych.
1: Według władz zostali oni skazani za przestępstwa ekstremistyczne.
0: Mińsk nazywa tak działaczy demokratycznych, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych.
1: Wszyscy muszą zostać uwolnieni. Czekamy na każdego z nich, napisała w mediach społecznościowych liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska.
2: To są aktualności jedynki.
0: Znacznie przekroczył prędkość, został zatrzymany przez policję.
1: Mężczyzna pędził na hulajnodze elektrycznej 70 km na godzinę.
0: Brawurową jazdę 46-latka na drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką zarejestrował wideorejestrator. Relacjonuje Dawid Łaszcz z Komendy Policji w Bytowie.
3: Zatrzymany do kontroli kierowca jednośladu tłumaczył, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, gdyż ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci zwrócili uwagę mężczyźnie na zagrożenie w ruchu, jakie może stworzyć dla siebie i innych kierowców.
1: Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 1100 zł.
0: Policja przypomina, że maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km na godzinę. Na drodze dla rowerów na jezdni to maksymalnie 30 km na godzinę.
1: Ma 320 lat, 19 metrów wysokości i 692 cm obwodu.
0: Lipa Sobieskiego z Przeworska, drzewem roku 2026. To wynik ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez klub Gaja.
1: Drzewo zwyciężyło w finale, w którym rywalizowało 16 drzew z całej Polski.
0: Ta lipa drobnolistna rośnie w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym Książąt Lubomirskich.
1: Od 1994 roku jest pomnikiem przyrody, mówi dyrektor muzeum Łukasz Mróz.
4: Mamy wielką satysfakcję i w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować wszystkim naprawdę podmiotom, które nas wspomagały. Na pewno będziemy przekuwać to na atrakcyjność turystyczną naszego muzeum, naszego powiatu i myślę, że to będzie taki swoisty magnes na turystów. No i oczywiście będziemy reprezentować dumnie całą Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, co będzie się odbywać jesienią, więc do tego się przygotowujemy.
0: Zgodnie z legendą lipę miał zasadzić król Jan III Sobieski, który przebywał w Przeworsku w 1687 roku.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. O tym, jak polski tenisista dostał się do tej fazy turnieju, opowie Cezary Gurjew. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Hubert Hurkacz pokazuje tutaj, że jest w świetnej dyspozycji. Oczywiście możemy przypominać ten półfinał z 2021 roku, ale dzisiaj w meczu z Sebastianem Hofnerem no pewna gra ten tiebreak. Wygrany set 7-6, ale niezwykle dokładny, precyzyjny był Hubert Hurkacz, który kolejne sety wygrał 6-4, 6-4 i kolejnym rywalem będzie Tommy Paul, Amerykanin, z którym Hubert ma bilans 1-3. Dwa mecze przegrane na ceglanej mączce, ale tutaj te elementy, o których powiedziałem, dokładność, precyzja są niezwykle istotne i oby sobie Hubert przypominał te najpiękniejsze swoje mecze na kortach Wimbledonu, łącznie z tymi pojedynkami z Nowakiem Dżokowiczem. No i oczywiście dziś oglądaliśmy naszych deblistów w akcji. Przed chwilą Kamil Majchrzak i Karol Drzewiecki po zaciętym meczu przegrali z Fernando Rombolio i Johnem Patrykiem Smysem 7-5, 6-7, 6-7. Dziś także Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrali z parą Jakub Pol, Szwajcar, i Ryan Sagerman, Amerykanin. Jan Zieliński to tenisista, który wrócił po wymagającej kontuzji, długa rekonwalescencja. Przypomnę, że Jan Zieliński to finalista z Australii sprzed 3 lat, ale to, co jest najsmutniejsze, dzisiaj polski tenisista powiedział o zmianach, które mają nastąpić w deblu 2028. roku i będą one bardzo niekorzystne dla deblistów.
5: Bardzo dziękuję za relację. Marceli Bogusławski wygrał w Bełchatowie pierwszy etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków i zdobył koszulkę lidera. Triumfator sprzed roku finiszował przed Radosławem Frontczakiem i Holendrem Larsem Rufarem. Na piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku w meczach 1/16 finału minionej nocy czasu w Polsce Francja wygrała ze Szwecją.

0: 3-0 i Meksyk pokonał Ekwador 2-0. Dziś o 18:00 Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem. W 1/8 finału są już, przypomnę, Francja, Paragwaj, Kanada, Maroko, Brazylia, Norwegia i Meksyk.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: W centrum, na wschodzie i na południu kraju możliwe są dzisiaj burze oraz burze z gradem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2. i 3. stopnia. Na zachodzie z kolei może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura od 16 stopni na Warmii i Mazurach, 17 w Wielkopolsce, 31 na Podkarpaciu, do miejscami 35 nawet na wschodniej granicy. Ciśnienie w Warszawie to 999 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 teraz na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Dzisiaj zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I część z Państwa w zachodniej, północnej części Polski naprawdę może sobie teraz odpocząć od upału. 15 stopni podobno tylko w Elblągu, no ale na południu i na wschodzie wciąż gorąco, nawet bardzo, do 35 stopni w cieniu. Zresztą dla wszystkich upały będą jeszcze wracać. Dlatego dzisiaj w Ekspresie Jedynki pytamy, czy wciąż nie wypada przyjść w szortach i klapkach do pracy, no i gdzie wolno odpuścić dress code, a gdzie niekoniecznie.
2: Krótkie koszulki są i czasem ulgi takie, że można wcześniej po prostu wyjść z pracy, jeżeli jest za gorąco.
3: Jestem pilotem wycieczek. Z mojej pracy nie mogę mieć shortów niezależnie od pogody.
0: No i proszę sobie wyobrazić, że ta pani pilot

0: w Grecji, gdzie jest 45 stopni w cieniu, musi oprowadzać wycieczkę, a nie może być w szortach. No to można nagiąć pewne reguły w pracy, czy nadal pewnych rzeczy nie wypada, zwłaszcza gdy termometr pokazuje 40 stopni. To sprawdzimy dzisiaj w popołudniówce, ale poświętujemy też dziś podwójnie, chociaż to pierwsze święto służy głównie temu, żeby przypomnieć o ciężkim losie tych na czterech łapach.
1: Zosia wycięta od paru lat u nas, niestety. Wiekowa. Zabrane psy z bardzo ciężkich warunków. Ma się dobrze i sobie radzi.
0: Drugie święto, które dzisiaj w popołudniówce, no zdecydowanie bardziej radosne. 55 lat stuknęło.
2: Dzień dobry, wita Państwa Wojciech Zymski. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w audycji, którą dziś inaugurujemy. Tytuł słyszeliśmy wszyscy przed chwilą, powtarzam jeszcze raz, Lato z radiem i słyszeć będziemy codziennie z wyjątkiem niedziel do końca sierpnia o tej samej porze i w tym samym programie.
0: No i to akurat po 55 latach się nie zmieniło. Lato z radiem, program pierwszy Polskiego Radia codziennie o 9:00. A urodzinowo w popołudniówce będzie i już za chwilę, bo warto to świętować.

0: hast mich lieb und ich sehe plötzlich viel, viel mehr. Ich fühle mich frei wie ein Vogel in der Luft.
1: Droga Koszalin-Mielno w dalszym ciągu znajduje się w remoncie. Wszystkich kierowców prosimy o ograniczenie szybkości. W tym sezonie jest o 20 połączeń mniej na trasie PKP Gdynia-Wejherowo. Już dziś można oczywiście przewidzieć dantejskie sceny, jakie będą się działy na dworcach w czasie urlopowego szczytu.
2: Tak było w tej pierwszej audycji. Niech te dantejskie sceny na dworcach państwa nie zmylą. To wcale nie dotyczy minionego weekendu, a taka była relacja w pierwszej audycji Lato z Radiem 55 lat temu. No i tę 55 dzisiaj z samego rana mógł z państwem świętować Roman Czajka.

0: informacje nieżywych schabów w radiowej jedynce. Jeszcze a propos strojów w pracy, w upały. Pani Maria napisała, mamy ostatnio takie tropiki, że za chwilę strojem urzędowym będzie krawat i przepaska biodrowa. Ale pytanie, pani Mario, czy to strój dla kolegi, czy dla koleżanki?
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ale w popołudniówce teraz bardzo poważny temat, bo będziemy mówić o sztabie kryzysowym, jaki zwołano w starostwie powiatowym we Lwówku Śląskim. To jest efekt dramatycznych obrazów, które od kilku dni docierają z opróżnianego zbiornika. Chodzi o masowe śnięcie ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel.
2: Śniętych ryb nie ma już tak wiele, bo większość z nich została odłowiona, łącznie około 11 ton. Pada też deszcz, co nieco poprawiło sytuację na rzece Bóbr. Te pierwsze badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują już na pogorszenie jakości wody. Sanepid zapowiada wydanie zaleceń dotyczących zachowania szczególnej ostrożności w rejonie jeziora i Bóbru. Jednocześnie obecnie nie ma zagrożenia dla wody pitnej. Starosta lwówecka Małgorzata Szczepańska zaapelowała do Tauron Energii o natychmiastowe zwiększenie skali działań.
3: Apel do inwestora, do Tauronu, o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem nieżywych ryb. Mamy wrażenie, że jednak tych łódek było za mało. To było 6 panów, więc to jest pierwsza sprawa. Druga, WIOŚ prowadzi badania jakości wody w różnych odcinkach i już mamy takie wstępne wyniki, które nam mówią ewidentnie o pogorszeniu się jakości wody. W związku z tym dzisiejszy komunikat też ze strony pani dyrektor sanepidu, która też wyda ostrzeżenie dotyczące korzystania z wody, przebywania w okolicach wody. Natomiast dokładniejsze badania wskażą nam na to, czy możemy wydawać bardziej takie restrykcyjne informacje.
2: Jezioro Pilchowickie jest opróżniane od kilku miesięcy. Tauron Ekoenergia prowadzi tam remont ponad 100-letniej zapory. Te prace są konieczne ze względów bezpieczeństwa i wynikają m.in. z decyzji nadzoru budowlanego, bo tama została częściowo uszkodzona podczas ostatniej powodzi. Tauron przyznaje jednak, że mimo prowadzonych odłowów nie udało się uratować wszystkich.

0: Polskich Ryb. Dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia Jacek Binkowski przekonuje, że takich strat nie dało się całkowicie uniknąć.
1: Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się te śnięte ryby. Informowaliśmy około 2 tygodni wcześniej, że taka sytuacja może się pojawić. Przy tak złożonym i dużym procesie nie dało się uniknąć takiej sytuacji. Myśmy oczywiście prowadzili odłowy, natomiast nie wszystkie ryby udało się ze zbiornika odłowić. Cały proces związany z inwestycją, a w szczególności z opróżnianiem zbiornika w działaniach właśnie związanych z oddziaływaniem na środowisko, jest realizowany pod nadzorem zespołu przyrodników. Zespół prowadzi ten proces i wydaje rekomendacje, wydaje wytyczne w celu jak największej minimalizacji oddziaływania tej inwestycji na środowisko.
0: Takie wyjaśnienia nie przekonują jednak wielu mieszkańców.
2: Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia.
3: Ryba poszła, tak jak pan czuje, śmierdzi tutaj jak z kutra rybackiego. No.
4: Masakra, nie? Przecież to było wiadomo, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby. Dla mnie to jest masakra.
0: Na razie nie wiadomo, jakie będą długofalowe skutki dla ekosystemu. Kolejne wyniki badań wody poznamy w ciągu najbliższych dni.
5: A na pewno pamiętają Państwo tę katastrofę ekologiczną w Odrze i zupełnie niedawno w tym studiu ekspertka z Greenpeace Polska mówiła o tym, jak to bardzo dużo krzyczano, o tym, co należy zrobić, żeby ścieków nie lać do naszych rzek. Podobno absolutnie nic się w tej sprawie nie zmieniło. Ekspres 1, 27 minut po godzinie 17. Jeszcze w sprawie ubioru w pracy pan Jacek.
6: Dzień dobry. W Płocku w komunikacji miejskiej kierowcy kiedyś nie mogli mieć krótkich spodenek, bo musieli jakoś wyglądać, że tak powiem, bo mieli stroje służbowe, koszulki i tak dalej, ale od jakiegoś czasu mają już pozwolenie, że mogą w krótkich spodenkach jeździć autobusami. Pozdrawiam, Jacek.
5: Dzięki panie Jacku za ten telefon. Mnie się wydawało, że takie zasady są nadal utrzymywane. Kierowcy w Warszawie w krótkich spodenkach chyba nie widziałem.

0: I to jest czas na skrót aktualności. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Śledztwo dotyczące interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza umorzone. W połowie maja policjanci otrzymali fałszywe zgłoszenie. Dotyczyło informacji o próbie popełnienia samobójstwa przez nastolatka. Służby wtargnęły do mieszkania. Prokuratura uznała, że interwencja została przeprowadzona nieprawidłowo, ale policjanci nie popełnili przestępstwa. Limuzyna szefa MON-u wyjechała już z Pałacu Prezydenckiego. Zakończyło się niejawne dla mediów spotkanie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głównymi tematami rozmów miały być zbliżający się szczyt NATO w Ankarze oraz rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Rząd odpowiada za realizację polityki państwa zgodnie z konstytucją, a pan prezydent jest instytucją, czy też jako głowa państwa wspierającą tą politykę.
0: Mówił politolog profesor Piotr Mickiewicz. Polscy europosłowie chcą zmian w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ukrainy. Zabiegają o zapis w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad imienia bohaterów UPA. Europoseł KO Dariusz Joński mówi, że w tej kwestii panuje jedność.
2: Jest to sprawa absolutnie ponadpartyjna. Ta pamięć historyczna, ona tutaj nie dzieli europosłów polskich.
0: Podobne stanowisko przedstawiają europosłowie PiS-u. Według nich kwestie pamięci historycznej powinny być brane pod uwagę przy ocenie postępów Ukrainy na drodze do Unii. Tragiczny pożar bloku mieszkalnego w belgijskiej Antwerpii. Są ofiary śmiertelne i ranni, informuje policja. Ogień rozprzestrzenił się na 8 piętrze 10-piętrowego bloku. Policja ciągle poszukuje niektórych mieszkańców. Dane GUS wskazują, że w Polsce pod koniec ubiegłego roku żyło około 38 milionów 800 tysięcy ludzi. Cudzoziemców było ponad 2 miliony, z czego 73% to obywatele Ukrainy. Na pełne wydanie aktualności zapraszamy o 18:00.
3: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę o cłach, które od dziś obowiązują na paczki spoza Unii Europejskiej, czyli głównie z Chin. Przypomnimy wszystkie zasady.

0: Ale to był hit. Cała Polska w 97 roku śpiewała Aisha od Magmy. No urodziny, lata z radiem nam się udzielają ewidentnie, w popołudniówce także, w radiowej jedynce. Wracamy teraz, drodzy państwo, w ekspresie jedynki do ceł, które, przypomnijmy, obowiązują od dziś każdą przesyłkę spoza Unii Europejskiej.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Czyli tak naprawdę przede wszystkim przesyłki z Chin, no bo tam właśnie kupujemy, jeśli chodzi o te zagraniczne zakupy online, to potwierdzają badania, zakupy z Chin są na miejscu pierwszym, więc one na pewno będą droższe, no ale teoretycznie, takie przynajmniej było założenie, rynek unijny będzie bardziej chroniony. O szczegółach Justyna Glonko.
2: To zacznijmy od tego, że od dziś wszystkie przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z tymi nowymi przepisami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu. O co w tym dokładnie chodzi, ja za chwilę wyjaśnię. Ale trzeba tu podkreślić, że Komisja Europejska podjęła tą decyzję o zniesieniu zwolnienia z ceł, bo jak się okazało, firmy celowo zaniżały wartość towarów i sztucznie dzieliły zamówienia. Na czym konkretnie polega ta zmiana, wyjaśnia Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Do tej pory małe przesyłki do 150 euro, jeśli chodzi o wartość tych rzeczy, które są w tej przesyłce, nie były celone i to było na terenie całej Unii Europejskiej. Teraz od 1 lipca każdy przedmiot, to jest inna pozycja w tabeli celnej, no to w tym momencie cło, opłata za jedną sztukę taryfową, to będą 3 euro. Jeśli zamówimy dwa t-shirty i jeden szalik, czyli w sumie mamy 3 zamówione produkty, jednak ponieważ mamy dwa t-shirty, to jest jedna kategoria taryfowa i szalik druga, czyli w sumie zapłacimy 6 euro cła. Po co to wszystko? No to są oczywiście rzeczy związane z ochroną europejskiego rynku, dlatego że no do tej pory, na przykład w 2025 roku, do Europy dotarło prawie 6 miliardów zamówionych towarów w ten sposób i one nie podlegały żadnemu cleniu.
2: I w Polsce też coraz więcej kupujemy właśnie na takich platformach. Rocznie wydajemy tam nawet 12 miliardów złotych. Kupujemy tam tak naprawdę wszystko, od drobnych urządzeń domowych po ubrania i kosmetyki. To, zdaniem polskich przedsiębiorców, zabija zdrową konkurencję na rynku. Jak mówi Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, na te nowe przepisy czekali europejscy przedsiębiorcy.
4: Cała Europa czekała wreszcie na zmianę, którą zresztą jako organizacja postulowaliśmy bardzo mocno w 2025 roku, bo to jest pierwszy krok do równych ram prawnych i konkurencyjnych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z Chin. Dla konsumenta oznacza to, że część najtańszych impulsowych zakupów z chińskich platform może stać się mniej opłacalna. Nie każda przesyłka zdrożeje tak samo i musi być to widoczne od pierwszego dnia, bo platformy mogą próbować także część tych kosztów absorbować albo przenieść je na cenę produktu, koszt dostawy. Dla polskiego rynku i w ogóle dla Europy to bardzo ważny krok w stronę bardziej uczciwej konkurencji. I nie chodzi nam o zamykanie rynku, ani ograniczanie wyboru konsumentom. Chodzi o to, żeby firmy sprzedające w Polsce i w Unii Europejskiej działały według równych zasad.
2: Nowe przepisy, te cła, sprawią, że zakupy na chińskich platformach będą droższe. A to powinno przełożyć się na zmniejszenie atrakcyjności zakupów na tych chińskich platformach, dodaje Bartosz Zadura.
3: Może pora sobie uświadomić, że te wszystkie rzeczy związane z ochroną, to się pięknie nazywa konkurencji konsumentów, ale to jest ochrona naszego

0: zdrowia. No, to nie jest za darmo, za to płacimy, za to bezpieczeństwo i za ten luksus, który sobie zapewniamy w Unii Europejskiej, to kosztuje. Super by było, żeby konkurenci spoza Unii Europejskiej też dopełniali wszystkich wymogów związanych z wolną konkurencją, ale tak nie jest. W związku z tym Unia Europejska musi się bronić i warto wiedzieć, dlaczego tak jest. I ja myślę, że wtedy będzie osobom, które zamawiają bardzo duże ilości takich rzeczy, na przykład z Chin, powstanie jakaś refleksja, czy warto. No, tym bardziej, że powstanie też refleksja finansowa, czy warto dopłacić, żeby mieć coś, co jest raczej wątpliwej jakości i raczej nie spełnia norm bezpieczeństwa.
1: Zdaniem ekspertów te zmiany zmniejszą zjawisko najbardziej impulsywnych zakupów, ale w dłuższej perspektywie także te obostrzenia mogą być mało skuteczne, bo duża część sprzedawców spoza Unii Europejskiej ma już także swoje magazyny na terenie Europy, a w przypadku zamówień do takich ogromnych magazynów to cło już nie będzie obowiązywać. Zdaniem Patrycji Sas-Staniszewskiej chińskie platformy będą na różne sposoby próbowały się dostosować do tej nowej rzeczywistości, ale bardzo ważne jest to, że te nowe przepisy już obowiązują.
2: Oczywiście, ja myślę, że to nastąpi. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z gigantami, graczami na poziomie naprawdę światowym. Natomiast tworzenie magazynów na poziomie krajowym, na poziomie unijnym, to nie jest przestępstwo. To jest także kolejny element działalności biznesowej. Także tutaj jak najbardziej mogą to robić. Natomiast chcę zaznaczyć, że ważne jest to, że rynek potrzebuje właśnie skutecznego egzekwowania przepisów celnych, podatkowych, konsumentów i środowiskowych od wszystkich graczy. Nie tak jak dotychczas to miało miejsce tylko od graczy europejskich, tylko chodzi o to, żeby wszyscy byli na równi traktowani i po prostu, żeby chronić rynek przed nieuczciwą konkurencją.
1: A w listopadzie do tych opłat celnych na takie tanie paczki spoza Unii Europejskiej dołączy kolejna unijna opłata manipulacyjna. Ona będzie na pokrycie kosztów obsługi celnej i środowiskowych i ona z kolei ma wynieść od 2 do 4 euro za każdą kategorię towarową.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: No a my teraz już na chwilkę, dokładnie na 3 minuty zamienimy Pekin na Bangkok, a w popołudniówce już za chwilę ważny apel dotyczący bezpieczeństwa.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedynkowa popołudniówka za kwadrans 18. Jeszcze obiecany apel dotyczący bezpieczeństwa, a tak naprawdę wszystkich tych, którzy pracują nie tylko w trudnych warunkach pogodowych, ale także bardzo niebezpiecznych. Remonty, naprawy torów, układanie nawierzchni, to się bardzo często dzieje właśnie latem. No i ci wszyscy, którzy pracują na drogach, narażeni są na dużo niebezpieczeństw. Niestety przede wszystkim ze strony kierowców. Pojawiają się apele, a nawet kampanie społeczne, które mają uczulić na ten problem. No właśnie, kierowców, którzy mijają wszystkich tych, którzy pracują na drodze.
2: To twoi ludzie pracują dla ciebie. To kampania, która powstała z powodu konkretnych, powtarzających się sytuacji na Amber One autostradzie A1. Mówi Anna Kordycka, Gdańsk Transport Company.
3: Każdego roku dochodzi u nas średnio do 7 poważnych zdarzeń, w których kierowcy nie zauważają pracowników działających chociażby w pobliżu pasa awaryjnego. Najczęściej są to chwile nieuwagi, zbyt mały odstęp, jazda w kolumnie ciężarówek czy odwrócenie wzroku w stronę telefonu. A na konsekwencje takich zachowań nie trzeba długo czekać i mogą być one tragiczne.
2: Osoby pracujące na drodze to nie anonimowe osoby.
3: To ludzie, którzy codziennie pracują po to, żeby podróż była bezpieczna i sprawna. Dlatego mówimy kierowcom wprost, to twoi ludzie pracują dla ciebie. Za każdą kamizelką odblaskową stoi człowiek, który ma rodzinę, plany i chce bezpiecznie wrócić do domu po pracy.
2: Ale do podobnych zdarzeń dochodzi wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace drogowe.
4: Teraz prowadziliśmy dwie inwestycje na Ursusie przy ulicy Zagłoby. No i mieliśmy zjazdy za zakrętem. Wykonywaliśmy te zjazdy i samochody bardzo szybko wjeżdżały w ten zakręt. No, musieliśmy bardzo uważać, żeby nikt nie uderzył w ludzi, nie? Najbardziej o to się bałem.
2: Mówi Karol Desperat, firma BDKD, która remontuje drogi.
4: Też zagrożeniem jest to, że mamy dużo maszyn budowlanych i prowadząc budowę zjazdu musi stać ciężarówka, koparka, ładowarka. Też samochody jeżdżące mogą zrobić kolizję z tymi maszynami, nie?
2: Pracownicy drogowi muszą stale na siebie uważać.
4: Cały czas czują presję, że tam może ktoś wjechać, nie? Bo 1 na 20 samochodów jest nieodpowiedzialny, nie? I może uderzyć. Kierownik budowy odpowiada za takie kolizje. Ta organizacja ruchu musi być też wcześniej wprowadzona, odpowiednio zgłoszona do odpowiednich służb. No ale to nic nie zmienia. Ludzie są różni.
2: Zachowajmy szczególną ostrożność, dodaje Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy.
5: Trzeba z góry zakładać, że będzie zwężenie jezdni, że któryś pas będzie zajęty. Widzimy jaskrawo pomalowane pojazdy. Osoby, które pracują tam w jaskrawych, odblaskowych strojach, kochani, na bank jakaś część jezdni będzie niedostępna, czyli zwężenie, czyli korek, jazda na suwak. Ograniczamy prędkość, zwiększamy odstęp od pojazdu, który jedzie przed nami. Pilnujemy, żeby nie zahaczyć o nic, bo narobimy nieszczęścia, tak jak niestety doszło do tego ostatnio. Zginął człowiek pracujący ciężko na drodze w wyniku najechania.
6: Po prostu jak jest taki hałas, że czasami można tego samochodu nie zauważyć, nie usłyszeć.
4: No tak. Bo to jest to oznakowanie, żeby pracownicy nie musieli o tym myśleć i spokojnie pracować, a różnie to bywa.
2: Stosujmy się do oznaczeń.
5: Jeżeli na pojeździe drogowców jest znak ograniczenia prędkości i ten pojazd ma włączone pomarańczowe światełka błyskowe, ten znak obowiązuje. Zatem jak stoi taki pojazd i te światełka pomarańczowe migają i tam jest, dajmy na to, 30 na godzinę, to jesteśmy na odcinku z ograniczeniem do 30. To jest znak obowiązujący jak ten, który standardowo nam wisi na słupie na latarni. A najważniejsze, stosujmy się do rozwagi, kultury na drodze i przewidujmy, że w miejscu, gdzie są prace na drodze, coś nietypowego może się zdarzyć. A może wystrzeli coś spod maszyny, która zrywa asfalt. Jedźmy wolniej po to, żeby mieć czas na skuteczną i spokojną reakcję.
1: To Weronika Puszkar, nasza reporterka, apelowała wraz z ekspertami o to bezpieczeństwo i uwagę na wszystkich tych, którzy pracują na i przy drogach. I rzeczywiście z jednej strony to po prostu zwykła, niezwykła ostrożność na drodze, a po drugie wydaje mi się, że to jest też kwestia szacunku do tych, którzy właśnie w tych miejscach pracują. Ekspres Jedynki, już teraz gramy wideo.

za 7 minut, godzina 18, czyli właśnie tutaj, w tym miejscu zatrzymuje się Ekspres Jedynki. Bardzo dziękuję za to popołudniowe spotkanie. Słyszymy się także jutro, a po 18 u nas oczywiście Muzyczna Jedynka. Dzisiaj na sporą dawkę letnich przebojów zaprasza Maria Szabłowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek Mińsk-Mazowiecki-Warszawa w rejonie miejscowości Ostrówkania na 500 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Trasa S2, a więc południowa obwodnica Warszawy, most południowy i dalej jest dwójka aż za węzeł Patriotów. Powstał spory korek, który zaczyna się przy węźle Przyczółkowa i ciągnie się aż za Wisłę, aż za węzeł Patriotów. Wszystko to przez roboty, które prowadzą drogowcy. Trwa wymiana ekranów, wbijanie pali pod nowe ekrany i nową infrastrukturę. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa. Spowolniony ruch na obu jezdniach między Balicami a Krakowem Południe. A4 raz jeszcze. Spowolnienia na obu jezdniach autostrady między Rudą Śląską a Katowicami. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Sartowice, węzeł Świecie Północ w miejscowości Wiąg na 8 kilometrze. Zapaliło się auto dostawcze. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w Rychnowie na 77 kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. W Warszawie trasa S8. Spowolnienia i korki od Mor aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 58. Pisz. Początek trasy. Doszło tam do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu dróg 58 i 63.
9: Minęła 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Monika Gniewaszewska
0: i Olaf Warzyński. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie interwencji policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza.
1: Prezydent wciąż rozważa decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Dziś rozmawiał o tym z Urszulą Pasławską z PSL-u.
2: Nie poinformował mi, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość.
0: To pieniądze na szkolną wyprawkę. Można już składać wnioski o oświadczenie Dobry Start.
3: Jednorazowo 300 zł.
1: Interwencja przeprowadzona nieprawidłowo, ale przestępstwa nie było.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie akcji policji w mieszkaniu szefa telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.
1: W połowie maja policjanci otrzymali fałszywe zgłoszenie dotyczące nieletniej osoby, która może popełnić samobójstwo w tym lokalu.
0: Funkcjonariusze weszli do środka siłowo i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę Sakiewicza.
4: Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa zapadła po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu nagrań z policyjnych kamer. Prokurator uznał, że policjanci wchodząc do domu Tomasza Sakiewicza bez jego zgody działali w stanie wyższej konieczności, ponieważ otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Dopiero po wejściu do mieszkania okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe. Funkcjonariusze zatrzymali i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę Naczelnego Republiki po tym, jak nie chciała się wylegitymować umundurowanym policjantom. W ocenie prokuratury taka sytuacja może skutkować zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Od postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje odwołanie do sądu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Zniknęła rządowa osłona, a ceny natychmiast wystrzeliły w górę.
0: Wraz z wygaśnięciem programu CPN wszystkie paliwa z wyjątkiem gazu LPG podrożały.
1: Z danych ePetrol.pl wynika, że najbardziej odczuwają to użytkownicy aut z silnikiem diesla.
0: Średnia cena oleju napędowego wzrosła o 93 grosze i wynosi 6,98 za litr.
1: 95-oktanowa benzyna zdrożała średnio o 89 groszy do kwoty 6,79 zł.
0: Wróciliśmy do rynkowej metody kształtowania cen, mówi analityk z ePetrol.pl Jakub Bogucki.
5: Natomiast jeśli chodzi o dalszy bieg zdarzeń i o to, co się będzie działo, no to tutaj wiele zależy już od sytuacji międzynarodowej stricte, a nie od naszych krajowych regulacji, ponieważ te wróciły do takiego standardowego poziomu, jaki znaliśmy jeszcze z okresu przed wybuchem konfliktu w Cieśninie Ormus.
1: Zauważalna obniżka dotyczy natomiast autogazu, który nie przestaje tanieć od kwietnia.
0: Co zrobi prezydent w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku?
1: O to pytała go posłanka PSL-u Urszula Pasławska, z którą Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim.
0: Przyjęte przez parlament przepisy mają umożliwić parom żyjącym w związkach nieformalnych, między innymi zawieranie notarialnych umów majątkowych, alimentację oraz łatwiejszy dostęp do informacji medycznej.
1: W mediach już wcześniej pojawiały się zapowiedzi prezydenckiego weta.
0: Czy Karol Nawrocki to potwierdził? To pytanie do Piotra Durysa, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
6: Dzień dobry. Klamka w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej jeszcze nie zapadła. Urszula Pasławska po wyjściu z gabinetu głowy państwa podkreśliła, że prezydent wciąż analizuje decyzję.
2: Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji. Nie poinformował mi, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość. To oznacza, że nie ma ostatecznej decyzji.
6: Ludowcy przekonują, że przepisy ułatwiają życie 3 milionom Polaków. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk liczy na bezstronność prezydenta.
7: To jest ostatnia prosta. Liczymy, że gospodarz Pałacu Prezydenckiego wzniesie się ponad to, co sugeruje mu jego obóz polityczny.
6: Oficjalny ruch prezydenta poznamy za kilkanaście dni.
0: Piotr Durys, dziękujemy bardzo.
8: To są aktualności jedynki.
1: 300 zł na szkolną wyprawkę.
0: Od dziś można już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start.
1: Przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność do 24. O czym przypomina Katarzyna Krupicka z Podlaskiego Oddziału ZUS-u.
9: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wniosek o oświadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: Plantatorzy czarnej porzeczki załamani.
0: Owoce ugotowały się na krzakach. Dosłownie. To z powodu upału.

0: Nabrały słomkowego koloru, pomarszczyły się jak rodzynki i w końcu odpadły, mówi pan Bartek z gminy Łosice na Mazowszu.
1: Susza potęguje naprawdę. Przymrozki w tym roku też dały we znaki. Bardzo dużo walki z tym było. Plony na chwilę obecną to średnio 3-4 tony z hektara maksymalnie.
2: Upały zniszczyły nie tylko porzeczki, ale i inne owoce jagodowe jak agrest czy borówki.
0: Plantatorzy apelują o pomoc do lokalnych władz. Wsparcie zapewnić ma też Związek Sadowników.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na stadionie w Atlancie rozpoczął się o 18:00 kolejny mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, w którym faworyzowani Anglicy grają z drużyną Demokratycznej Republiki Konga, ale w czwartej minucie jest wciąż bez goli. O 22:00 czasu w Polsce Belgia zmierzy się z Senegalem. Przypomnę, że minionej nocy w meczach 1/16 finału Meksyk pokonał Ekwador 2-0 i Francja wygrała ze Szwecją 3-0. W 1/8 finału oprócz Meksyku i Francji są już także Paragwaj, Kanada, Maroko, Brazylia i Norwegia. Tymczasem na trawiastych kortach Wimbledonu trwa kolejny w tym roku turniej Wielkiego Szlema. Dziś do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, ale niestety już w pierwszej rundzie odpadli nasi debliści. Szczegóły zna Cezary Gurjew. Dobry wieczór, Czarku.
4: Dobry wieczór. Hubert Hurkacz imponuje w tym roku wspaniałą formą. Wiemy, że tutaj oczywiście cudowne wspomnienia, bo półfinał Wimbledonu, ale także groźna kontuzja 2 lata temu. No skutki trwały przez kilkanaście miesięcy, ale wydaje się, że popularny Hubi jest na dobrej drodze. Dziś pokonał Austriaka Sebastiana Oftera 7-6, 6-4, 6-4 i oczywiście najważniejsza jest ta stabilna, pewna forma. No niezwykle dokładnie gra polski tenisista, który oczywiście czuje swoją siłę podczas tegorocznego turnieju.
5: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał break pointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
4: Kamil Majchrzak i Karol Drzewiecki mimo dwóch meczboli przegrali z Brazylijczykiem Romboli, Austriakiem Smithem. Także porażka Jana Żelińskiego, który wrócił po kontuzji, odpadli razem z Luke'em Johnsonem, ulegając parze Szwajcar Paul i Amerykanin Sagerman. A jutro o 14:30 na korcie centralnym Iga Świątek w meczu z Karoliną Pliszkową, a wcześniej na korcie numer 17 Kamil Majchrzak powinien rozpocząć spotkanie z Amerykaninem Zakarem Swajdą.
3: Bardzo dziękuję za relację i najnowsza informacja z Atlanty w meczu Anglia-Demokratyczna Republika Konga. Sensacja, bo w 9 minucie właśnie Kongo prowadzi 1-0.
6: Pogoda.
0: W nocy na południu i wschodzie kraju burze oraz miejscowe opady gradu. Na Mazowszu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach może też przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach noc będzie spokojna. Temperatura w nocy to od 13 stopni nad morzem, 15 w Wielkopolsce oraz na Kujawach, 17 na Mazowszu, do 18 przy wschodniej granicy kraju na Lubelszczyźnie chociażby.
6: Klimat.
0: W południowo-wschodniej części Polski jakość powietrza jest dobra, umiarkowana lub dostateczna. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 18 do 19 zalecane jest oszczędzanie energii. Później można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Zagrożenie pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza jest duże.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

0: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Uwaga, uwaga, do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
2: Nie wierzcie elektrykom, kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
3: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
2: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
3: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
2: Poleca JJ.
3: Krzysiek Skiba.
2: Poleca Polskie Radio.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
9: Jedynka. To jest radio.

Maria Szabłowska, witam wszystkich słonecznie. Sun of Jamaica, takie letnie przeboje dzisiaj będą brzmiały w muzycznej jedynce. Między innymi to był jeden z nich, słynny Goombay Dance Band i Słońce Jamajki. A teraz coś z polskiego repertuaru letniego w dzień gorącego lata. Zespołu Big Day. Pamiętają Państwo taki hit? No przypominamy go tym bardziej, że Anna Zalewska-Ciurapińska, wokalistka, ma dzisiaj urodziny, kończy 54 lata. Wszystkiego najlepszego życzymy.

A w muzycznej jedynce właśnie przed chwilą zakończył się wielki letni hit Ireny Santor, Już nie ma dzikich plaż. Ona w ogóle nie wierzyła w powodzenie tej piosenki, jakież było jej zaskoczenie. A jakież było zaskoczenie słuchaczy tego utworu i pracowników Polskiego Radia, kiedy dowiedzieli się, że muzykę do tego napisał Ryszard Szeremeta, szef studia eksperymentalnego Polskiego Radia. I nagle takie, takie dźwięki przyjemne, prawda, niedrażniące, melodyjne. Skoro o zaskoczeniu własnym hitem mowa, to takim najbardziej zadziwionym sukcesem własnego nagrania był Zbyszek Wodecki, Nieodżałowany. Nagrał tę piosenkę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale jakoś tak bez większego przekonania, być może już myślami był w podróży. Nagrał, wyjechał, nie było go chyba dobrych kilka tygodni, wrócił i już na lotnisku usłyszał tę piosenkę.

Chałupy słynne, nieśmiertelne, chałupy zawsze latem jakoś ta piosenka odżywa, no bo jesteśmy głodni takich właśnie letnich, bezpretensjonalnych, fajnych przebojów. Grażyna Orlińska napisała tekst chałup i teraz, proszę Państwa, wydaje mi się, że napisała także tekst przyszłego letniego przeboju, który zaśpiewa Jakub Milewski, a tytuł tej piosenki Tango Femme Fatale. Proszę posłuchać, to chyba będzie premiera radiowa.

0: Tango Femme Fatale, Jakub Milewski i Olga Bończyk śpiewali. To oczywiście było takie filharmoniczne nagranie, koncertowe zresztą. Hertel Orlińska to autorzy wszystkich piosenek, ale ja bym polecała to Tango Femme Fatale komuś takiemu może z pogranicza komedii, kto by to fajnie jakoś zaśpiewał. Widzę w tym wielki, wielki przebój możliwy tego lata, chociaż trochę może się spóźniliśmy. Tango Femme Fatale. Zapamiętajcie sobie, proszę bardzo, ci, którzy chcą to zaśpiewać.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I zaglądamy do naszego kalendarium. W 1945 roku, czyli 81 lat temu, w Stanach Zjednoczonych urodziła się Debbie Harry, wokalistka i aktorka. Karierę muzyczną rozpoczęła pod koniec lat 60., a potem wspólnie z Chrisem Steinem założyła zespół, który nazwali Blondie. Na przełomie lat 70. i 80. ta grupa wylansowała wiele przebojów, była bardzo popularna. Takie przeboje były grane przez radia na całym świecie, jak Heart of Glass, Tide is High, Call Me. Nagrała także Debbie Harry kilka solowych płyt, pierwszą w 81. roku. A w 2005 wraz z zespołem zaśpiewała na festiwalu Jedynki, telewizyjnej Jedynki w Sopocie. Miała także karierę solową, współpracowała między innymi z Mobim. Kończy dzisiaj 81 lat. Wszystkiego najlepszego od muzycznej Jedynki.

I dzisiejszą muzyczną jedynkę kończymy życzeniami urodzinowymi dla Łukasza Zagrobelnego, który kończy dzisiaj 51 lat, jest wokalistą i aktorem. Zaczynał od śpiewania w chórku u Natalii Kukulskiej, a potem w grupie rockowej Offside. A teraz występuje w Teatrze Muzycznym Roma w wielu spektaklach. Jego debiutancka płyta ukazała się w 2007 roku, a w 2009 Ja tu zostaję. Taka bardzo zauważona płyta. Najlepsze życzenia dla Łukasza Zagrobelnego i jeszcze płytę tygodnia otrzymuje od nas pani Barbara z Sieradza. No i to właściwie wszystko na dzisiaj w Muzycznej Jedynce. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Maria Szabłowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Justyna Steczkowska. My jesteśmy tu za kres. Staszek Karpiel-Bułecka. Pójdę tam, gdzie góry
2: dotykają nieba. Bratanki.
3: Czerwone korale, czerwone niczym biją.
1: Reni Jusis. Afrumental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa numer 91, Tczew-Gniew. W Słupkowach na 52 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna. Droga najpierw była zablokowana, teraz ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga numer 5.

0: 58 w Piszu, tam doszło do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu z drogą numer 63 i ruch możliwy był w obu kierunkach tylko jednym pasem. Informacje od drogowców są takie, że ciężarówkę odholowano i droga, skrzyżowanie 58 drogi 63 jest już przejezdne we wszystkich kierunkach. Droga krajowa numer 25, odcinek Skulsk-Konin w miejscowości Biedowo na 224 kilometrze. Zdarzyły się dwa auta osobowe, w tym wypadku jedna osoba została ranna i wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa 17, odcinek Węzeł Ryki Północ, Węzeł Ryki Południe w Nowej Dąbi na 80 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Lublina. S8 w Warszawie, spowolnienia i korki od Mor aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku. S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w Rychnowie na 77 kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy.
1: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Wieczór i noc na wschodzie i południu kraju pod znakiem gwałtownych burz. Możliwy niebezpieczny grad.
2: Może osiągnąć wielkość nawet lokalnie do 5 cm.
1: Polscy politycy zaniepokojeni decyzją ukraińskiego parlamentu o utworzeniu panteonu narodowego. Mogą się w nim znaleźć osoby odpowiedzialne za rzeź wołyńską. Pożar traw przy linii kolejowej na Mazowszu spowodował wstrzymanie ruchu pociągów. Chodzi o linię biegnącą przez Mińsk Mazowiecki. Pomarańczowe i czerwone alerty przed burzami obowiązują na wschodzie, częściowo w centrum i na południu Polski. Nawałnice niosą ze sobą ulewne deszcze i grad, a wiele szkód może wyrządzić także bardzo silny wiatr, ostrzega Wiesław Winnicki z Białostockiego Biura Prognoz.
2: Bardzo silne pory wiatru, lokalnie nawet do około 115 km na godzinę, intensywne opady do około 50 mm deszczu oraz grad, który może osiągnąć wielkość nawet lokalnie do 5 cm.
1: Ostrożność powinni zachować kierowcy, o co apeluje Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Gwałtowne opady deszczu znacząco ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania, dlatego należy zmniejszyć prędkość oraz dostosować ją do panujących warunków.
1: Ostrzeżenia dotyczące burz będą obowiązywać do późnego wieczora, w niektórych powiatach do północy, a w tych najdalej wysuniętych na wschód do godziny 3 w nocy. Na tym samym obszarze jeszcze przez godzinę ważne będą alerty przed upałem. Ta decyzja może jeszcze pogorszyć i tak napięte stosunki między Warszawą i Kijowem. Ukraiński parlament uchwalił ustawę w sprawie utworzenia Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Istnieje obawa, że będą to również ludobójcy odpowiedzialni za rzeź Polaków na Wołyniu. Zdaniem Michała Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Wołodymyr Zełenski celowo zaostrza konflikt z Polską, aby poprawić swoje notowania wśród Ukraińców.
4: Dla odbudowania swojej pozycji wewnętrznej dokonał tego rodzaju działań, ale to jest ohydne, dlatego że on to zrobił kosztem nas jako Polaków.
1: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda studzi emocje. Jak mówi, lista osób, które wejdą w skład Panteonu nie jest znana, więc na razie nie należy eskalować emocji.
5: Bardzo źle by się stało, gdyby bohaterem narodowym Ukrainy były osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu, ale na razie nie wyprzedzajmy faktu.
1: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. Pożar traw przy linii kolejowej sparaliżował ruch pociągów na Mazowszu. Wstrzymano kursowanie składów na odcinku Kotuń-Mrozy-Mińsk-Mazowiecki. Strażacy prowadzą tam akcję gaśniczą. Na miejscu jest 20 zastępów, mówi Piotr Jałocha z Mińskiej Straży Pożarnej.
6: Pożar jest rozproszony na odcinku pomiędzy powiatem mińskim a siedleckim, prawie do miejscowości Mienia. Palą się nieużytki na nasypie kolejowym oraz przyległe tereny w postaci terenów leśnych.
1: Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich i PKP Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia-Łuków w obu kierunkach. Kłopoty mają też pasażerowie podróżujący na trasie Warszawa-Poznań.

0: Granica państwa. Tu przyczyną jest usterka urządzeń sterowania na stacji Swarzędz. Ruch pociągów odbywa się jednym torem. Na miejscu są już specjaliści, którzy pracują nad usunięciem awarii.
1: To są aktualności jedynki.
0: Służby w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku rozważają wydanie zaleceń dla mieszkańców. To w związku z pogorszoną jakością wody w rzece Bóbr poniżej Zapory Pilchowickiej. Po spuszczeniu wody ze zbiornika w związku z remontem tamy masowo zaczęły ginąć ryby. Wyniki badań pobranych próbek będą znane za kilka dni. Powiatowa inspektor sanitarna Zofia Lipka podkreśla, że nie ma zagrożenia dla wody pitnej, ale mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia dla wody pitnej, ponieważ akurat gminy, które są w pobliżu tutaj Bobru, są zasilane przez wodociąg sieciowy. Dla bezpieczeństwa wydamy takie zalecenie. No, nie wszyscy może dają sobie z tego sprawę, że jednak jest to zagrożenie.
0: Po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr zwołano sztab kryzysowy. Starostwo lwóweckie zaapelowało do Tauron Ekoenergii o natychmiastowe przyspieszenie odławiania śniętych ryb. Prezydent Ukrainy apeluje do Unii Europejskiej o kolejne sankcje na Rosję. Wołodymyr Zełenski był gościem w Dublinie na uroczystości rozpoczęcia półrocznego przewodnictwa Irlandii we wspólnocie. Rosja nie działa w dobrej wierze, nie zakończy wojny tylko dlatego, że ktoś ją o to poprosi. Najpotężniejsi przywódcy świata, w tym prezydent USA, już powiedzieli Moskwie, że ta wojna musi się skończyć. Jednak Putin chce dalej walczyć. Dlatego trzeba stworzyć takie warunki, które uniemożliwią mu prowadzenie wojny. Prezydent Zełenski zaapelował też o przyspieszenie negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. W aktualnościach jeszcze Grecja i 3 ataki bombowe na domy członków rządzącej Nowej Demokracji. 5 osób zostało rannych, stan zdrowia jednej z nich jest ciężki. Wszystkie ataki przeprowadzono w Salonikach z użyciem bomb zapalających. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na południu i wschodzie kraju burze oraz miejscowe opady gradu. Temperatura w nocy od 13 do 18 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: fantastyczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskup ich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
3: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
2: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
4: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 50 jednym zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
2: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
3: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
2: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Watykan News.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
5: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
5: Dobry wieczór Państwu. Eureka dziś poświęcona będzie Światowemu Dniu Architektury. Poszukamy sensu życia wraz ze starożytnym filozofem Arystotelesem, a za chwilę przywołamy historię okupacji Warszawy przez Szwedów w 1656 roku. Zapraszam, Katarzyna Jankowska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 1 lipca 1656 roku Warszawa w wyniku wielomiesięcznych zaciętych walk wojsk korony została przywrócona Polsce po szwedzkiej okupacji. Tę historię przypomni nam pan profesor Konrad Bobiatyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: Aby nakreślić słuchaczom kontekst historyczny omawianych wydarzeń, powiedzmy, jakie było wówczas znaczenie polityczne i symboliczne stolicy, czyli Warszawy. I panie profesorze, dlaczego Szwedzi pomimo wielu prób podejmowanych przez króla, aby się poddać różnych propozycji, konsekwentnie odmawiali?
2: Oczywiście w tamtych czasach nie możemy mówić o stolicy w dzisiejszym znaczeniu. Warszawa była miastem rezydencjonalnym królewskim. Tutaj odbywały się obrady parlamentu. Tutaj oczywiście rozwijało się miasto, które pełniło pewne funkcje centralne. Był to ważny środek administracyjny. No i przede wszystkim siedziba najważniejszych urzędów w państwie. W 1655 roku Jan Kazimierz bez walki oddał to miasto, wycofując się w kierunku województwa łęczyckiego, gdzie zamierzał stawić opór Szwedom, a później na południe w kierunku Krakowa. Natomiast dlaczego Szwedzi tak długo się bronili? No oczywiście oblężenie nie trwało. Takie regularne oblężenie to nie były miesiące, to było kilka tygodni. Wcześniej Warszawa była blokowana przez luźne oddziały, głównie z armii litewskiej, i to nie miało większego znaczenia militarnego. Ta ostatnia faza oblężenia trwała zaledwie kilka dni po nadejściu ciężkich dział z Lwowa. Szwedzi dosyć szybko zaprzestali oporu. Natomiast co powodowało, że oni wcześniej nie chcieli kapitulować? No oczywiście tutaj stały statki z ogromnymi łupami, które zostały pozyskane zarówno z rezydencji warszawskich, jak i z całej korony, i czekały na spław do Gdańska po to, żeby zasilić później skarbce, zasoby magnaterii szwedzkiej. No inna sprawa była taka, że Szwedzi czekali na odsiecz, bo król Karol X Gustaw ze swoim nowym sojusznikiem, elektorem brandenburskim, już nadciągał od północy i liczyli na to, że szybko odblokuje załogę.
1: Niestety po te łupy Szwedzi potem wrócili, ale to jest już dalsza historia.
2: Taki etap regularnych wojen rozpoczyna się w roku 1600, kiedy to stryj naszego króla Zygmunta III Wazy, Karol IX, rozpoczyna interwencję w Estonii, w Inflantach, praktycznie 60 lat do 1660 roku, oczywiście z bardzo długą przerwą po traktacie sztumdorskim. W 1635 roku mamy 20 lat przerwy, no ale generalnie 1600-1629 regularne wojny, no i później ta druga wojna północna, czyli słynny potop szwedzki 1655-1660, no i oczywiście trzecia wojna północna na początku XVIII wieku.
1: Wojny szwedzkie trwały, panie profesorze, na terenie Rzeczpospolitej kilkadziesiąt lat, z przerwami oczywiście. Szwedzi dążyli do pełnej władzy w basenie Morza Bałtyckiego. Ostatecznie potop szwedzki doprowadził do ogromnych strat materialnych i wyludnienia naszego kraju.
2: Oczywiście my nie dysponujemy jeszcze najnowszymi wynikami badań na temat tego, jaka była skala zniszczeń na terenie Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego i towarzyszącego mu potopu moskiewskiego, który zniszczył wschodnie połacie państwa, ale dawniejsza historiografia szacowała, i straty demograficzne były dużo wyższe niż straty podczas II wojny światowej. Na przykład Wielkie Księstwo Litewskie z rąk Moskwy, Kozaków, Szwedów i ich sojuszników straciło nawet około połowy ludności. Były to straty największe w całej historii istnienia Rzeczypospolitej.
1: Panie profesorze, Warszawa, tak jak pan mówił, była ważna. Powiedzmy o tym, jak wyglądał przebieg owego oblężenia między kwietniem a lipcem 1656 roku.
2: Od razu trzeba powiedzieć, że Warszawa ówczesna to było praktycznie Stare Miasto i Nowe Miasto, tylko Stare Miasto posiadało jakiekolwiek fortyfikacje, ale były to stare mury średniowieczne, niedostosowane do nowoczesnych metod prowadzenia walki. W 1620 roku z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy usypano wał, który jednak też nie mógł pełnić funkcji obronnej, bo nawet Szwedom brakowało sił do jego obsadzenia. Ten wał też nie posiadał nowoczesnych narysów bastionowych, charakterystycznych dla miast Europy Zachodniej. Szwedzi posiadali tylko około 2000 żołnierzy, co ledwo wystarczało do obsadzenia średniowiecznych umocnień. W kwietniu pojawili się Litwini na drugim brzegu Wisły, pod Pragą, która wtedy nie była częścią miasta. To była luźna blokada, przejmowanie gońców, przejmowanie transportów z żywnością. Dopiero regularne działania oblężnicze zaczęły się na przełomie maja i czerwca, kiedy pod Warszawę przybył z armią

0: koronną król Jan Kazimierz z województwa ruskiego, gdzie ta armia była formowana. Później z wyprawy na Wielkopolskę powrócił Stefan Czarniecki, zaczęły ściągać oddziały pospolitego ruszenia, różnego typu oddziały chłopskie. Jak już wspominałem, oblężenie dopiero przybrało bardzo poważne formy w ostatnich dniach czerwca, kiedy nadciągnęła ciężka artyleria z Lwowa, a mury średniowieczne pod ostrzałem artyleryjskim bardzo szybko zaczęły pękać. Oddziały szturmowe, złożone głównie z chłopów, z ochotników, zaczęły atakować umocnione rezydencje położone poza murami miejskimi. Szczególnie zaciekłe walki toczyły się o Pałac Kazanowski, który należał do zdrajcy, renegata, podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego, który, jak się mówi w dużym uproszczeniu, odegrał bardzo ważną rolę w sprowadzeniu Szwedów do Rzeczypospolitej. No i kiedy ten zewnętrzny pierścień umocnień zaczął pękać i oddziały polskie zaczęły wdzierać się do tych umocnionych punktów, to załoga szwedzka podjęła pertraktacje, które doprowadziły do kapitulacji 1 lipca.
1: Tak więc 1 lipca 1656 roku, to jest dzień odzyskania Warszawy, szwedzki garnizon ostatecznie skapitulował, no i wojska szwedzkie zaczęły opuszczać miasto.
0: No to też było trochę skomplikowane, bo straty były duże po stronie szturmujących, wzburzenie szwedzką polityką, zniszczeniami, tym wszystkim, co się działo na przestrzeni poprzedniego roku, bardzo duże i warunki kapitulacji nie zostały do końca dotrzymane, gdy starszyznę szwedzką na czele z marszałkiem Arvidem Wittenbergiem odizolowano i uwięziono i oni zostali oddani pod opiekę Jana Sobiepana Zamojskiego, ordynata Zamojskiego do Zamościa i Wittenberg, słynny dowódca z czasów wojny 30-letniej, ten dowódca, który dowodził armią szwedzką, która wkroczyła do Wielkopolski, tam zakończył życie. No, trzeba to powiedzieć otwarcie, że strona polska nie dotrzymała wszystkich warunków kapitulacji.
1: Panie profesorze, no niestety to nie był jednak przełom ostateczny tej wojny, choć sukces oczywiście, ponieważ niebawem Szwedzi powrócili do miasta.
0: No w sumie Warszawa przechodziła z rąk do rąk 6 razy w trakcie potopu. Pod koniec lipca na polach pod Brudnem i na drugim brzegu Wisły, generalnie rzecz biorąc, doszło do potężnej bitwy pomiędzy wojskami polsko-litewskimi, a nadciągającymi wojskami od północy szwedzko-brandenburskimi. Ta bitwa zakończyła się porażką sił polskich, które zaczęły w panice wycofywać się w różnych kierunkach, głównie w kierunku południowym. No i na skutek tej bitwy Szwedzi wkroczyli po zaledwie miesiącu z powrotem do Warszawy. Dokończyli rabunku, bo te rabunki były bardzo dotkliwe. Szwecja, kraj stojący na dosyć niskim poziomie materialnym, będący na dorobku, ubogi. Szwedzi rabowali i w czasie wojny o ujście Wisły w latach 20. i w czasie potopu praktycznie wszystko. Dokończyli rabunku Warszawy, wywieźli to, co mogli, spławili do Wisły. Około miesiąca trwało to kolejne oblężenie, to znaczy kolejna okupacja przez Szwedów Warszawy, ale nie ostatnia, bo latem 1657 roku w czerwcu do miasta wkroczyły oddziały 7 grodzko-szwedzkie na bardzo krótko. Wtedy już nie było czego rabować, bo miasto już było tak spustoszone, że przez wiele, wiele dziesięcioleci nadrabiało te straty.
1: Obraz Warszawy po kolejnych oblężeniach, tych wielkich grabieżach, zniszczeniach dóbr materialnych, no to było rzeczywiście katastrofalne. I ja bym chciała, by pan profesor powiedział o konsekwencjach tych działań wojennych na kolejne stulecia.
0: Mamy szacunki pochodzące ze źródeł podatkowych, z których wynika, że w Warszawie zniknęła mniej więcej liczba 2/3 domów. Straty demograficzne mogły być podobne. Oczywiście oblężeniom, wojnom towarzyszyły klęski elementarne, głód, klęski związane z epidemiami. Szwedzi już w 1655 roku nałożyli na miasto ogromną kontrybucję, 240 tysięcy złotych. Warszawa przed potopem była miastem prężnie rozwijającym się, ale to nie było miasto szczególnie bogate, które należało do największych ośrodków w skali całego kraju, przynajmniej nie dorównywało pod względem bogactw materialnych Gdańskowi czy też Lwowowi. Warszawa bardzo, bardzo długo odrabiała te straty i kiedy na początku XVIII wieku przyszedł kataklizm III wojny północnej, to nie można powiedzieć, że miasto znajdowało się wtedy już na takim samym poziomie jak przed 1655 rokiem. Praktycznie pewnie dopiero za czasów Augusta III Sasa udało się te wszystkie straty nadrobić.
1: Dobra wiadomość, panie profesorze, jest taka, że powoli widać światełko w tunelu, czyli taką możliwość zwrotu przez

0: Szwedów części zrabowanych przedmiotów, choć ta skala jest nieporównywalna do tego, co z Polski wywieziono wówczas.
1: No, głównie udało nam się odzyskać to, czego Szwedzi nie zdołali wywieźć i to, co osiadło na mieliźnie tutaj przy brzegu praskim Wisły i w ciągu ostatnich 14 lat w tej chwili jest sukcesywnie wydobywane przez zespół profesora Huberta Kowalskiego i to jest eksponowane, czyli klatka schodowa Pałacu Kazimierzowskiego przede wszystkim w Muzeum Historii Polski.
0: Villa Regia.
1: Tak, dzisiejszy Pałac Kazimierzowski, siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście wielokrotnie przebudowywana. Natomiast no, w tej chwili są głównie prowadzone projekty mające na celu inwentaryzację i udostępnienie w formie zdigitalizowanej tego, co Szwedzi przechowują. Czy to wróci w formie materialnej do Polski? Pewnie w jakiejś większej ilości nie. To będą tylko jakieś symboliczne dary ze strony szwedzkiej, tak jak na przykład księgi, które są przechowywane w Uppsali, coś z tego być może wróci, natomiast no przede wszystkim istotne jest to może powiem trochę przewrotnie, iż dzięki temu, że Szwecja na przestrzeni ostatnich 200 lat była krajem neutralnym, który był omijany przez konflikty militarne, to te zabytki w ogóle przetrwały do naszych czasów, te archiwalia polskie w Szwecji, bardzo bogate, do których mamy obecnie nieograniczony dostęp, spotkał zupełnie inny los niż na przykład archiwalia polskie, które były przechowywane w Rosji, zostały zwrócone po traktacie ryskim. I w czasie Powstania Warszawskiego uległy całkowitej zagładzie. Przynajmniej w ten sposób te szwedzkie rabunki być może uratowały dla dzisiejszych pokoleń część dóbr polskiej kultury.
0: Drodzy słuchacze, dziś mija 370. rocznica odbicia Warszawy z rąk Szwedów podczas potopu. Tę historię przypomniał nam pan profesor Konrad Bobiatyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchacze, zapraszam na kolejną rozmowę. Będzie to powrót do starożytnych korzeni filozoficznych.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W audycji popularno-naukowej Eureka pora na powrót do filozoficznych korzeni, czyli do starożytności. Lekko, wdzięcznie i mądrze Arystoteles w swojej rozprawie pod tytułem Zachęta do filozofii mówi nam o tym między innymi, czym jest filozofia i kim są filozofowie. Wraz z moim gościem, profesorem Michałem Zembrzuskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zastanowimy się dziś nad słowami Arystotelesa. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, pani redaktor.

Dzisiaj Elvis Presley i jego piosenki. Wszystko zaczęło się od Love Me Tender. Nagrywał te piosenki i nagrywał filmy przez całe swoje życie. Ten najważniejszy czas, koniec lat 50. i 60. właściwie można powiedzieć, że nie wychodził ze studiów filmowych, gdyż nieomal każdego roku powstawał nowy film z Elvisem Presleyem i właśnie teraz prezentujemy te nagrania z tych filmów. Wszystko zaczęło się od Love Me Tender i piosenka, która zresztą jest chyba najważniejszą filmową piosenką w całym jego życiu, ale później było szereg filmów, które również przyniosły wielkie przeboje. Tym kolejnym filmem było Loving You, Jailhouse Rock, King Creole, G.I. Blues, Flaming Star, Wild in the Country, Blue Hawaii i tak dalej, i tak dalej. Tych filmów jest naprawdę dużo, a więc i dzisiejsze spotkanie, i to za tydzień chciałbym poświęcić jego filmowym rolom, a właściwie filmowym piosenkom.

Dziś Elvis Presley. Elvis Presley w głównej roli, w dodatku Elvis Presley filmowy. Tak się bowiem zdarzyło, że właściwie jako jeden z pierwszych artystów estrady, z pierwszych artystów rock'n'rolla na pewno, zainteresował się filmem. Właściwie kino się nim zainteresowało i jego menadżer postanowił tak zrealizować jego karierę, że to nie występy artystyczne, nie kolejne płyty będą tymi najważniejszymi elementami powstawania jego pozycji na rynku muzycznym, ale to będą filmy. Filmy, w których przede wszystkim grał siebie jako piosenkarza, ale również te jego role były związane nie tylko z filmem, również z show biznesem i dzięki temu każdy z tych 30 kilku filmów, w których grał główne role, były również związane z jakimiś kolejnymi piosenkami, które brzmiały w tych właśnie obrazach.

0: To nieważne właściwie dziś, z którego filmu pochodzą te piosenki, bo wszystkie te filmy były dosyć podobne do siebie. Warto tylko powiedzieć, że zawsze Elvis grał główną rolę, zawsze obok niego były piękne kobiety, a on śpiewał, śpiewał, tańczył, szalał i zadziwiał publiczność. Elvis Presley.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. Oh,

0: To był filmowy Elvis Presley, ale to nie wszystko, dlatego że tych filmów w kolejnych latach, w latach 60. było jeszcze sporo i za tydzień również powrócę do jego filmowych ról, a właściwie filmowych piosenek. Paweł Sztompka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
3: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
2: I bakłażanów.
3: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
2: Cacików i fawy.
3: Oraz mocnej kawy.
2: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
3: Apetyt na Europę.
2: Tomasz Prangę-Barczyński.
3: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
8: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
9: Maluchy na maluchów!
1: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Ruch na naszych drogach coraz mniejszy, coraz mniej też utrudnień, ale zmienia się aura. Synoptycy przestrzegają przed rzęsistym deszczem, a także przed burzami. Proszę mieć to na uwadze w swojej podróży. No i w takich sytuacjach jeździmy z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne już powinny zgasnąć. Droga krajowa numer 22, odcinek Elbląg-Malbork w Karczowiskach Górnych na 386 km doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dość dramatycznego, bo dwie osoby zostały ranne w tym wypadku. Droga numer 22 na swym 386 km jest trasą zablokowaną. Wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk-Konin w miejscowości Biedowo na 224 km. A tam przypomnę, że doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem, choć na początku trasa numer 25 była również drogą zablokowaną. Teraz jedzie się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Nie ma już utrudnień na S17 na odcinku Węzeł Ryki Północ, Węzeł Ryki Południe w miejscowości Nowa Dąbia na 80 km i skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S7 na odcinku Ostród-Olsztynek w Rychnowie na 77 km, gdzie ciężarówka wjechała do rowu.
13: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zerwane dachy, zablokowane drogi, problemy z dostawami prądu. Przez Polskę przechodzi potężny front burzowy. Wciąż nie ma ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. W aktualnościach też przyjrzymy się sporowi o bobry w centrum Olsztyna.

0: Strażacy usuwają skutki potężnej burzy z gradem, która przeszła nad powiatem puławskim na Lubelszczyźnie. Dachy wielu domów zerwał wiatr, ulice zostały zalane, a powalone drzewa tarasują przejazdy. Jest już ponad 140 zgłoszeń, wylicza rzecznik puławskich strażaków kapitan Emil Głogowski.
1: Zgłoszenia dotyczą głównie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz w małym stopniu gminy Puławy. Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów.
0: Burze spowodowały problemy z dostawami energii na Podlasiu. Część odbiorców nie ma prądu i musi się uzbroić w cierpliwość, mówi Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja Białystok.
2: W województwie podlaskim 9,5 tysiąca odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej, najwięcej w rejonie energetycznym Bielsk Podlaski, bo 8,5 tysiąca. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
0: Nie ma jednak pewności, że wszystkie awarie w Podlaskiem uda się usunąć jeszcze dziś. Z kolei ponad 600 interwencji strażaków było koniecznych na Śląsku. W związku z silnym wiatrem najwięcej interwencji, bo około 500, związanych jest z powalonymi drzewami i połamanymi gałęziami. 100 razy pożarnicy wyjeżdżali tak, żeby pomóc przy lokalnych podtopieniach. Służby apelują o ostrożność. Prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z posłanką PSL Urszulą Pasławską. Współautorka projektu ustawy chciała rozwiać wątpliwości wokół nowych przepisów. Sprawa wciąż jest otwarta, mimo medialnych spekulacji zapowiadających weto, mówiła po wyjściu z gabinetu prezydenta Urszula Pasławska.
3: Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji. Nie poinformował mi, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość.
0: Podczas dyskusji prezydent zgłosił szereg szczegółowych wątpliwości natury prawnej, które dotyczyły głównie zapisów podatkowych oraz majątkowych. Oficjalny ruch Karola Nawrockiego poznamy w ciągu najbliższych kilku dni. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o OKI, osobistych kontach inwestycyjnych. Regulacja ma na celu pomoc Polakom w pomnażaniu majątku zgromadzonego na rachunkach bankowych.
4: Osobiste konta oszczędnościowe mają ułatwić Polakom inwestowanie na preferencyjnych warunkach, a konkretnie bez podatku Belki. W przypadku inwestycji w akcje nie zostanie pobrany do kwoty 100 tysięcy złotych, a obligacji i lokat do 25 tysięcy.
5: To jest to, co państwo może zrobić dla obywateli, żeby ich pobudzić do aktywności.
4: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Opozycja uważa, że kierunek działań jest słuszny, ale jednocześnie, jak Henryk Kowalczyk z PiS przypomina, że rządzący co innego obiecywali w kampanii wyborczej.
6: Deklaracja była o likwidacji podatku Belki bez żadnych warunków.
4: Rząd odpowiada, że z powodu trudnej sytuacji budżetowej mógł zaproponować odejście od podatku Belki tylko do określonych limitów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Pachniało wielką sensacją. Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po pierwszej połowie faworyci jednak przegrywali, a kibice na Wyspach z niedowierzaniem patrzyli na tablicę wyników. Losy meczu odwrócił Harry Kane, który w końcówce swoimi dwoma trafieniami zapewnił Anglikom awans.
8: Nie ma euforii, jest ulga. Tak najkrócej można opisać reakcję na Wyspach po meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentacja Thomasa Tuchela awansowała, ale zrobiła to po spotkaniu, które przez długie minuty układało się zupełnie nie po myśli faworytów. Brytyjskie media piszą o nerwach i o Harrym Kane'ie, który po raz kolejny wyciągnął Anglię z kłopotów. Kapitan strzelił dwa gole i odwrócił wynik, ale komentatorzy podkreślają, że nie przykrywa to wszystkich problemów drużyny. Dużo miejsca poświęca się też rywalom. Demokratyczna Republika Konga nie wyglądała jak drużyna, która przyjechała tylko bronić się przed faworytem. Grała odważnie, długo prowadziła i przez znaczną część meczu trzymała angielskich kibiców w niepewności. Na Wyspach przyznają, że Kongo zasłużyło na szacunek, nawet jeśli ostatecznie odpadło z turnieju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec powracamy do kraju i rzucamy okiem na spór o bobry w centrum Olsztyna. Wody Polskie i ekolodzy nie zgadzają się w sprawie bobrów z rozlewiska rzeki Kortówki. Wniosek Wód Polskich o możliwość zniszczenia tamy trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Przeciwni temu są ekolodzy zrzeszeni m.in. w stowarzyszeniu Nasz Bóbr. Jego wiceprezes Jolanta Zadrożna mówi, że zniszczenie tamy zakłóci cały ekosystem oraz pozbawi bobry dachu nad głową.
9: Na tym rozlewisku jest po prostu pełnia życia. Bobry też mają teraz swój okres dodatkowej ochrony na wychów młodych.
0: W sprawie olsztyńskich bobrów w najbliższy piątek.

0: Odbędzie się wizja lokalna. Wtedy zapadną decyzje o dalszych krokach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Ulewne opady deszczu, burze, opady gradu i wichury. Taki krajobraz pogodowy wieczorem i w nocy, głównie dla centralnej i wschodniej części kraju, choć zagrzmieć może też jeszcze na Śląsku. A na termometrach w nocy od 11 stopni na zachodzie, około 16 w centrum, do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Siedlcach na Mazowszu. Na północnym zachodzie kraju stan powietrza jest w większości bardzo dobry, na południowym wschodzie dobry lub dostateczny. Prawie 20% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Zagrożenia pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza jest duże.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
8: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj będziemy się zbliżali do natury. Chociaż de facto będziemy się zbliżać do siebie samych oraz do siebie nawzajem. Czyli to będzie taka kwintesencja tego gatunku, jakim jest BCB, czyli Blisko, coraz bliżej. Porozmawiamy o naturze, o tym, że bywa, a nawet można powiedzieć jest ratunkowa dla matek, dla ojców, dla dzieci. I dzisiaj raczej w takiej kolejności. Wykażemy związek między regularnym kontaktem z naturą, a naszym dobrostanem. I to tym psychicznym i fizycznym. Porozmawiamy też o takiej praktyce, jaką jest na przykład pielęgnowanie zachwytu, który jest naszym horyzontem, który sprawia, że nabieramy zaufania do świata. Skąd zaczerpnęłam tę mądrość, to za chwilę się okaże, ale spieszę przedstawić swoich dzisiejszych rozmówców. Są nimi Karolina Szymańska, autorka książki, która całkiem niedawno się ukazała, Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo, oraz Mariusz Zielonka. Oboje są rodzicami trójki dzieci fantastycznych, a razem stanowią taką na pewno zwartą, ale też bardzo aktywną rodzinę. I razem tworzą przestrzeń, ja bym nazwała to przestrzenią edukacyjną, ale to za mało, zaraz się okaże, jaką jeszcze. Our Little Adventures. Witam.

0: Was serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy również.
0: To zacznę od Mariusza, znanego w sieci jako Mario.
2: Tak, tak, tak. To już moje drugie imię, a w zasadzie chyba pierwsze.
0: No właśnie. Właśnie wróciłeś z podróży z synem. Pierwszy raz we dwóch?
2: Nie, nie pierwszy raz we dwóch. Te nasze podróże wspólne, takie męskie nazwijmy to, odbywamy już od kilku lat w zasadzie. Jak Jasio miał bodajże 5 lat, to wpadłem na pomysł, że chciałbym z nim zacząć chodzić po górach. No i wybraliśmy bardzo prosty szlak, bo główny szlak Gór Świętokrzyskich, tak na pierwszy ogień. No i udało się go zrobić w całości. To jest 105 kilometrów, oczywiście rozłożone na więcej lat, bo mieliśmy przerwę w Polsce, ale ogólnie zajęło nam to 3 lata. My staramy się w ogóle też tak, że mając trójkę dzieci, chcemy im dawać czas tylko jeden na jeden.
0: Również.
2: Tak.
0: Czyli nie wszystko razem.
2: Nie wszystko razem.
0: A dlaczego to jest takie ważne?
2: Dla nas jest ważne, bo po pierwsze pozwala nam budować inną relację z dziećmi, ale też pozwala naszym dzieciom złapać oddech od samych siebie. I też mamy trójkę dzieci, nawet wczoraj to stwierdziliśmy, że każde ma zupełnie inny charakter i wiemy, że i czujemy, że oni też mają tę potrzebę, żeby spędzać z nami czas i mieć chwilę oddechu od rodzeństwa. No bo my mimo wszystko bardzo dużo czasu spędzamy w podróży. I to jest tak, że podróżujemy, w tamtym roku byliśmy 3 miesiące, spędziliśmy w naszym kamperwanie na Sardynii. Bycie na małej przestrzeni z trójką dzieci to jest wyzwanie. Jest wyzwanie też dla nich, żeby się dotrzeć, ale ma też bardzo dużo zalet. Ma więcej zalet niż wad de facto, bo my ich uczymy relacji z nami, ale też uczymy ich nawzajem relacji między sobą, że musimy się dogadywać w różnych sytuacjach życiowych. No i nie zawsze jest też kolorowo i różowo.
0: Tak? Jasne, musimy się uczyć współpracy. No to jest wszystko bardzo ważne, co powiedziałeś. I wiesz, też niesamowite, dlatego że wielu rodziców nie zwraca na to uwagi, że fajnie być razem. W ogóle wydaje mi się, że już bycie razem to już szczyt szczęścia, a tymczasem to tak pół szczytu, ponieważ okazuje się, że no mamy różne potrzeby. I tak samo jak potrzebujemy być razem, potrzebujemy też być osobno albo w jakichś ciaśniejszych relacjach.
2: Ale też potrzebujemy pobyć sami z partnerem, mając trójkę dzieci, bo to też jest niesamowicie ważne, bo dzieci de facto, przynajmniej takie są nasze doświadczenia, nasze dzieci mają 12, 10 i 7 lat, nie wyciągają wniosków dlatego, że my coś im każemy robić, tylko wyciągają wnioski na podstawie tego, co widzą, jak się mama, tata zachowują wobec siebie, wobec dzieci, co robimy, jak robimy i po co robimy. Więc mamy taką części składowe, które się sumują do tego, jak w ogóle spędzamy czas i jak żyjemy.
0: Chciałam się już przerzucić na Karolinę, ale jednak jeszcze jedno pytanie w tym secie. Słuchaj, nie nudziłeś się, jak pojechałeś z tym swoim 5-latkiem sam na sam?
2: Nie, bałem się, że on się będzie nudził tak naprawdę i to jest w ogóle bardzo niesamowite doświadczenie, bo my spędziliśmy przez pierwsze trzy dni przeszliśmy, przynajmniej 5-latek, który tam niósł swój też mały plecaczek, przeszedł łącznie bodajże 30 parę kilometrów i on narzekał w czasie tej drogi. I jak zapytam się go ostatniego dnia, czy idziemy na kolejny za rok, powiedział, że absolutnie nie. Ale za chwilę to, co w nim zostało, czyli emocje, i on wspomina do tej pory, że on był z tatą na tym szlaku. Przeszedł to i to. No i w minionej zimy zaczęliśmy już coś bardziej poważniejszego i idziemy główny szlak Beskidzki, ale zimą. To już jest porządne wyzwanie dla 10-latka, który już nosi cały swój bagaż. Nie nudzi się. A jeśli się nudzi, to chwilowo, ale to, co w nim zostaje, to zostaje z nim na wiele, wiele dłużej niż poczucie te chwilowe nudy.
1: Tak. Ale to ja muszę coś dodać, bo to było coś nieprawdopodobnego, jak na przykład Jasio, wtedy 5-letni właśnie po kilku miesiącach, mówił tak ni stąd, ni zowąd, jemy sobie śniadanie i mówi, tato, a pamiętasz tego żuka? A Maria mówi, jakiego żuka? No wtedy, co byliśmy pod tą skałą dużą i ten żuk był przewrócony na plecy i pokazałeś mi, jak go przewrócić z powrotem, żeby sobie poszedł. A pamiętasz, jak byliśmy w hamaku, a rykowisko jeleni i tak co jakiś czas do tego wracał. No i tutaj Mario tego nie powiedział, ale tuż przed wakacjami kolejnymi pytanie Jasia brzmiało, tato, czy idziemy w tym roku znowu? A my wtedy właśnie, no ale Jasiu, przecież nie chciałeś rok temu kolejnego etapu po

0: przekonywać. On mówi, ale teraz już chcę, bo było super.
1: Właśnie, czyli dobrze by było, żeby ojcowie się za szybko nie zrażali, żeby się tak nie przywiązywali do tego, co w danym momencie mówi to dziecko, co by nie powiedzieć. Ale dobrze, fragment twojej książki, Karolino, książki Chodźmy na dwór. Dzisiaj wiem, że gdyby nie mój regularny, codzienny, uporczywy niemal kontakt z naturą, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I potem wymieniasz kilka takich dużych turbulencji w twoim życiu i puentujesz. Z całą mocą i pełnym przekonaniem mogę napisać, że natura uratowała moje macierzyństwo. Natura uratowała moje małżeństwo. Natura uratowała mi życie. Serio było aż tak źle?
0: Wiesz co, myślę, że to, czy jest źle, czy dobrze, to każdy z nas ma jakiś taki swój wewnętrzny barometr. Ja musiałam chyba dojść do tego takiego przysłowiowego dna, żeby się od niego odbić. Rzeczywiście, ja się trochę zapętliłam w tym wszystkim takim, wiesz, z takim moim perfekcjonizmie,
1: jedynaczki z czerwonym paskiem
0: wiecznie, tak jest. I córki nauczycieli, dyrektora szkoły, to takie obciążenie było naprawdę duże i jakoś to tak we mnie zostało i nie skończyło się wraz z, ukończeniem szkoły czy zdaniem matury, tylko ciągnęło się to za mną jakoś tak strasznie długo. No i potem, jak urodziłam pierwsze dziecko, Manię, i miałam swoją firmę, pracowałam dla największych marek w Polsce, takich moich wymarzonych marek związanych z kulturą i z projektami zaangażowanymi społecznie, więc jeszcze do tego, taka była misja w tym wszystkim i to, jak się okazuje, też może być spalające i wypalające.
1: No bo jak ktoś się zapala, to może się też wypalić.
0: Tak, jak ktoś nie płonie, to się nie spali.
1: To jest takie
0: powiedzenie, które rzeczywiście się sprawdza w 100%. No i jak ja urodziłam Manię, to w swojej głowie, bo oczywiście nikomu o tym nie mówiłam, bo myślałam, że tak po prostu trzeba. I wiele z nas mam to sobie robi rzeczywiście, jak rozmawiam teraz już po latach i kobiety dzielą się swoim doświadczeniem ze mną, to ja myślałam, że ja muszę dowieść kolejny mój projekt, jakim jest dziecko, tak? Czyli nie mogę pokazać, że mam słabsze dni, że mam z czymś trudności.
1: A miałaś?
0: I miałam ogromne trudności, począwszy od karmienia piersią, po łączenie pracy, to było chyba najtrudniejsze. Tak naprawdę łączenie pracy zawodowej, ja miałam swoją firmę, tak? Ja miałam ludzi zatrudnionych w mojej firmie. Byłam odpowiedzialną szefową, miałam ogromne projekty, bardzo dużo ludzi ode mnie zależało. Pojawił się ten mały człowiek i co z tego, że Mario był obok, który od początku mieliśmy taką umowę i pełną zgodę co do tego, że oboje wychowujemy dzieci, oboje się nimi zajmujemy, karmimy, przewijamy, wychodzimy na spacery i tak dalej. No ale Mario wrócił do pracy na etat, tak? A ja byłam w domu z tą moją firmą i z Manią i z psem Makaronem i on był takim game changerem ostatecznie tego wszystkiego. Ale to, co właśnie było dla mnie najtrudniejsze, to przyznanie się do tego, że ja mogę czegoś nie wiedzieć, mogę nie mieć siły, mogę nie wiedzieć, jak coś zrobić, jak być mamą, bo to był pierwszy mój raz, prawda?
1: Czyli ty nie dawałaś sobie do tego prawa, trzymałaś twarz, aż w pewnym momencie organizm powiedział dość.
0: Tak też było i ja pamiętam, że jakby nie byłam w stanie, racjonalnie na to spojrzeć i dopiero tak naprawdę ta natura była na pierwszym planie oczywiście, ale to, że Mario, mój mąż, był przy mnie i mi powiedział, że Karo, słuchaj, ja już nie wiem, jak mam ci mówić i jakich narzędzi mam użyć, bo mi się repertuar mój skończył i sięgnij po pomoc po prostu. Więc tak też się stało.
1: Tak. Po pomoc, jak rozumiem, psychoterapeutyczną.
0: Psychoterapeutyczną, jak najbardziej, tak.
1: Nie dawał rady też, jako ta bliska osoba, która na to wszystko musiała patrzeć, na tę perfekcjonistkę, na tę dobrą uczennicę, która...
0: Zosię Samosię,
1: która wiecznie zdawała egzamin. To Natalia de Berbaro często mówi, że my kobiety mamy coś takiego w sobie, że my ciągle musimy coś udowadniać, coś zaliczać, a najlepiej na piątkę. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o czymś takim jak wypalenie rodzicielskie. Skąd ono się bierze i jaką ono ma teraz skalę? Co wynika z waszych obserwacji, ale też z twojego researchu, Karolino, bo jednak sporo o tym też piszesz w swojej książce.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dzisiaj rozmawiamy o wypaleniu rodzicielskim i antidotum, jakim może być natura, ruch, aktywność, pokonywanie tego ducha ciężkości, jak to mówi profesor Sławek bodaj. Uwielbiam to określenie. Przypominam, że są ze mną dzisiaj Karolina Szymańska i Mario, albo inaczej Mariusz, Mario Zielonka, którzy są rodzicami trójki dzieci i autorami projektu, który nosi nazwę Our Little Adventures. Jesteście też propagatorami rodzicielstwa outdoorowego. Myślę, że warto powiedzieć w trzech słowach, co to takiego jest, bo outdoor to niektórym się kojarzy głównie z reklamą zewnętrzną.
1: Tak, rzeczywiście takie pierwsze skojarzenie w Polsce może być. Outdoor, czyli szeroko rozumiany kontakt z naturą, z przyrodą, bycie na zewnątrz, bycie na dworze, bycie na polu, mówiąc po krakowsku i podkarpacku. Wszystko to, co robimy na dworze i to, co tam się mieści w tym pojęciu, czyli i aktywności, i doświadczanie, i korzystanie z tego, co nam daje natura, bo natura nam daje ogromnie dużo. Nawet jak sobie nie zdajemy z tego sprawy, to i tak ona działa.
0: Ale też brak kontaktu z naturą jest groźny. Co to znaczy? Syndrom, ty to jakoś nazwałaś ciekawie w swojej książce, syndrom deficytu.

0: natury. Co to właściwie jest? Co to oznacza? Czym się przejawia?
1: Ja sobie to nazwałam, ale to nie jest mój termin. To jest termin ukuty już kilkanaście lat temu przez Richarda Louva, takiego bardzo znanego amerykańskiego dziennikarza, który zaczął zajmować się właśnie takimi tematami związanymi z dobrostanem w naturze i kontaktem dzieci i tym, że współczesne dzieci nie mają tak dużego kontaktu z naturą, jak było to wcześniej, jeszcze w tym naszym pokoleniu tak zwanych milenialsów, tak w latach 80. czy 90., na początku 2000 nawet, kiedy to bycie na dworze, bycie na zewnątrz było czymś zupełnie naturalnym. Po prostu wychodziło się na dwór, rzucało się plecak po szkole w domu i mówiło, cześć, będę na kolację, albo i to nie, bo mama musiała wołać z balkonu, prawda?
0: Dokładnie. I często słyszeliśmy, no chodź na dwór.
1: Tak jest, idziesz
0: czy tam
1: na dwór.
0: Właśnie na to
1: tak
0: pole.
1: Jest, tak jest.
0: Tak, i teraz się tego nie słyszy.
1: I teraz się tego nie słyszy. Nie ma dzieci na placu zabaw, tak jak to wynika też z naszych obserwacji, że wystarczy, że...
2: Są tu z telefonami.
1: Albo z telefonami siedzą właśnie na ławce, czy na drabinkach i każdy sobie patrzy przez ramię, albo porównują swoje jakieś tam levele, które przeszły dzieciaki w jakichś tam grach. No ale było się na dworze, się korzystało z tego i jakie dziecko wracało do domu? Wyregulowane, wybiegane, naładowane tym świeżym powietrzem, naładowane kontaktem z zielenią, z niebieskim,
0: tak? No
1: bo
0: to są
1: ze światłem,
0: słonecznym,
1: naturalnym światłem, a nie sztucznym, jak my to mamy w pomieszczeniach dzisiaj najczęściej. No i takie dziecko szło spać szczęśliwe, bez żadnych trosk, szybko zasypiało, nie siedziało, nie gapiło się w ekran z niebieskim światłem i potem wstawało wyspane, gotowe na rozpoczęcie kolejnego dnia. A dzisiaj, kiedy nie mamy tego takiego naturalnego bycia na dworze, bo tam nie trzeba robić fajerwerków, tam nie trzeba zapisywać dzieci na specjalne zajęcia w outdoorze tak zwanym, tak, czy jakieś aktywności sportowe, bo dzieci same ze swojej natury są ruchem. One same się ruszają.
0: Lgną do tego.
1: Lgną do tego, a ruch, co też warto zauważyć, jest takim architektem mózgu. Tak? Bez ruchu nie ma rozwoju intelektualnego, nie ma nauki. To o tym często właśnie zapominamy, także jeśli dziecko siedzi w jednej pozycji przed komputerem najczęściej albo ekranem w domu, to też jego komórki nie rozwijają się w takim tempie, w jakim rozwijałyby się na dworze w tym ruchu właśnie. Mhm.
0: Słuchajcie, ale teraz tak, co było pierwsze, jajko czy kura? Jak to było? Czy wtedy, kiedy poczuliście się zmęczeni, żeby nie powiedzieć wypaleni swoimi obowiązkami rodzicielskimi, wtedy skierowaliście się ku naturze, wtedy poczuliście, że to może być ratunek, czy też no to było zawsze tylko z przerwą na pierwsze dziecko?
2: Nie wiem, czy było pierwsze jajko, czy kura. Nam po prostu
1: pierwszy był na dwór tak naprawdę.
2: Zauważyliśmy, że to też jest bardzo ciekawa obserwacja po pierwszym dziecku, że panuje takie przekonanie w społeczeństwie, że my nie powinniśmy mówić, że dzieci nas męczą. Mhm. Że to jest coś złego, że to wskazuje na to, że jesteśmy złymi rodzicami. A nas po prostu też ten czas w zamkniętych pomieszczeniach męczył. Najzwyczajniej w świecie. I zauważyliśmy jedną rzecz, że jest nam dużo łatwiej zarządzić emocjami dziecka i swoimi, będąc na zewnątrz. Tak samo było z tymi podróżami naszymi, które ludzie nam mówili, Boże, czy was to nie męczy? Nas nie męczą te podróże, bo nas bardziej męczyło bycie w zamkniętych pomieszczeniach w mieszkaniu i wymyślanie, animowanie dziecka w czasie podróży. My tego nie musieliśmy robić, bo wszystko dookoła było nowe. Wszystko animowało nas i animowało nasze dzieci i nasze dziecko pierwsze. Więc znaleźliśmy w tym taki środek, że to nam pomaga się uspokoić.
0: Naturalny plac zabaw. W zasadzie
1: naturalny
0: na wyciągnięcie ręki, no wszędzie.
1: Tak, i tak. Też taka samoregulacja w naturze, prawda? No bo my dorośli, jak i dzieci, natychmiastowo po prostu te nasze układy nerwowe się uspokajają, gdy tylko wychodzimy na dwór. Tam zupełnie inne siły zaczynają działać, prawda?
2: Mhm. Ale jeszcze tylko ciekawostka jedna, bo Karolina też wspomina o tym w swojej książce. Pierwszą naszą daleką podróżą była podróż do Chile. I wtedy
0: rzeczywiście daleka.
2: Mania miała pół roku.
1: Nawet 5 miesięcy chyba miała skończone.
2: Tak. I korzystaliśmy, żeby nie przedłużać, z couchsurfingu, czyli nocowania u ludzi, którzy chcą nas ugościć. I nocowaliśmy u... Będziemy chyba pamiętać Iwana do końca naszego życia, bo Iwan, wtedy człowiek, który miał 65 lat, on codziennie przed

0: zachodem słońca, wychodził na swój balkon.
1: I o wschodzie też.
0: I o wschodzie. I patrzył się na zachodzące słońce. I on wtedy, to był nasz pierwszy kontakt z tym, chociaż wtedy trochę zbagatelizowaliśmy to, też trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że on powiedział, że kontakt z tym słońcem, z tym światłem, które pada i ogrzewa jego ciało, ma zbawienny wpływ

0: Bo i to mu pomagało zasypiać też przecież.
1: Tak, ale też on też właśnie wtedy podkreślał, jak dobrze pamiętam, że to nie tylko dobrze mu robi na głowę i jego ciało, ale też on wita się z dniem i żegna ten dzień. Wiesz, i to jest w ogóle coś tak niesamowitego, o czym my na co dzień nie pamiętamy albo zapomnieliśmy już. No bo jak popatrzymy na nasze dzieci, to naturalne jest to, taka nasza 7-letnia Basia jeszcze nawet to robi, mówi: do zobaczenia, jeziorko, tak? Papa, góry, widzimy się kiedyś tam, nie? Za rok na przykład, albo za kilka miesięcy. I to są takie małe momenty, bo powiedziałaś na samym początku, że porozmawiamy sobie o tym pielęgnowaniu zachwytu, prawda? No właśnie. I ta natura nie dość, że nas może regenerować i wspaniale na nas wpływać, to jeszcze robi coś tak wspaniałego, jak sprawia, że my przestajemy myśleć o różnych takich rzeczach, które na co dzień nas zajmują, tak? Nie przestajemy mielić w głowie różne tematy pracowe, relacyjne i tak dalej, tylko przełączamy się z takiego trybu, takiej ruminacji, mówiąc po psychologicznemu.
2: Czyli na tłoku myśli.
1: Na tłoku myśli. Tak. Na tu i teraz. My zauważamy tą mrówkę, zauważamy szum wiatru w liściach, zauważamy te wzory fraktalne, których natura jest pełna, tak, i które nas uspokajają, jak mówią nam badania. Oczywiście człowiek zachodu musi mieć te badania i tak dalej, i tak dalej. I ten zachwyt nie może się zadziać wtedy, kiedy jesteśmy zajęci, kiedy mamy zajętą głowę, pełne kalendarze, przebodźcowani jesteśmy różnymi rzeczami.
2: Nie zauważamy.
1: Nie zauważamy tego.
2: Tak, i żyjemy obok własnego życia, obok życia w ogóle. Wy tutaj prezentujecie postawę zupełnie inną, właśnie czerpiecie z tej natury, z tego drobiazgu. Podkreślacie, że warto być uważnym, a jak jesteś uważnym, to już blisko ci do zachwytu. Jak masz ten zachwyt, to masz mniej lęku.
1: Dokładnie.
2: Bo masz więcej zaufania do
1: poza
2: świata.
1: Poza tym, też to Maria tutaj wybrzmiało z twoich wypowiedzi wcześniejszych, ale że jeśli jesteśmy w tej naturze z dziećmi, czy sami ze sobą, czy we dwoje, jak też robimy sobie takie outdoorowe randeczki, do czego zachęcamy zawsze wszystkich, wystarczy kawka do termosu i pójście z hamakiem nad Wisłę na pół godziny, czy do najbliższego parku i naprawdę to działa. Ale gdy jesteśmy w naturze, no to zobaczcie, to my nie mamy telefonów przed sobą, nie mamy tych przeszkadzaczy tak zwanych wszystkich. Jesteśmy my sami ze sobą, ze swoimi dziećmi i ta natura, i te relacje, i to budowanie więzi odbywa się na zupełnie innym poziomie wtedy.
2: No właśnie, słuchajcie, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Czy to prawda, że w piątkę mieszkacie na 62 metrach?
1: Tak, to jest prawda, na piątym piętrze, bez wind.
2: Właśnie, tak. I ile macie tych rowerów?
1: Mamy, rowerów mamy dużo. Mamy więcej trochę niż pięć, bo mamy dwa takie cargo.
2: No właśnie, ale dlaczego o to pytam? Na małej przestrzeni w piątkę łatwo się pokłócić. Więc w tym sensie natura też może być ratunkowa.
3: Ale też trzeba się szybko pogodzić.
1: Tak jest.
2: Otóż to. To jest ta dobra strona małych przestrzeni. No ale właśnie, wy macie przestrzeni bardzo dużo w istocie, bo to nie jest tylko ta przestrzeń w czterech ścianach. Ale chciałabym jednak was trochę docisnąć o ten kryzys małżeński, z którego wyszliście dzięki naturze. Ludziom w ogóle nie przychodzi do głowy, że recepta może być taka prosta.
1: To jest pewnie jedna z recept, taki wspomagacz, który jest w zasięgu naszej ręki, w zasadzie naszych nóg. Pierwszy krok jest zawsze darmowy. W zasadzie wszystkie kroki są darmowe, bo natura też nie ma żadnych apek, których trzeba wykupić, tak? Subskrypcji, ani specjalnych wstępów, może poza biletem wstępu do Parku Narodowego, ale jak się ma trójkę dzieci, to już tych nawet biletów nie ma do parków. Ale wracając do twojego pytania, Aniu, no to mnie na pewno pomogło, wiesz, takie spostrzeżenie i w zasadzie przekonanie się o tym, że jestem częścią większej całości. Mm-hmm. Tak, ja nie miałam tego bardzo długo.
2: Ale ciekawa jestem, w jaki sposób to może być leczące, albo uzdrawiające, albo przynoszące ulgę. Mm-hmm. Ale o tym za chwilę.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj zbliżamy się do natury, zastanawiamy się, jak to jest, kiedy jesteśmy przy niej blisko, czym to grozi, gdy się od niej oddalamy. Przypominam, że goszczę dzisiaj rodziców, Karolinę i Mario, autorów i twórców takiej przestrzeni edukacyjnej, która się nazywa Our Little Adventures. Karolina jest ponadto autorką książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. I zostawiliśmy Państwa z taką myślą, że to Karolina powiedziała, że dopiero w momencie, kiedy poczuła, że jest częścią czegoś większego, no przyszła jakaś ulga, odreagowanie, jakieś uzdrowienie wręcz. Czy mogłabyś powiedzieć więcej, na czym to polegało?
1: To, że ja się poczułam częścią większej całości i ta natura właśnie daje taką perspektywę, pozwoliło mi też z tej właśnie perspektywy, z dystansu spojrzeć na siebie i na to, co ja robię. Tak? Zobaczyć, w jakich schematach funkcjonuję. Oczywiście myślę, że bez takiej terapii systemowej nie byłoby to możliwe, żebym ją to sobie sama dostrzegła i była taka mądra od razu, bo jak się jest właśnie w jakimś takim kołowrotku, no to bardzo ciężko spojrzeć z zewnątrz na to, co robimy, prawda? Więc ta terapia była chyba wcześniejsza, a takim dodatkowym bodźcem, w zasadzie przestrzenią, w której ja mogłam to sobie przetworzyć, jakby poczuć, tak, to, co się wydarzyło i przepuścić przez ciało właśnie, a nie tylko głowę, no to była natura. I to, że ja tam mogłam wyjść, iść na spacer sama ze sobą, te mięśnie mogły wysłać sygnał,

0: sygnały do mózgu, tak, że ja żyję, że wszystko jest w porządku, że należy myśleć pozytywnie, tak, nie skupiać się na wszystkich negatywnych rzeczach, które ja robiłam i w naszym związku i w ogóle myślę pewnie w życiu powtarzałam.
1: Przepraszam, ale tylko, że ty myślałaś, że ty je robisz, tak. Bo to było jeszcze, gdzie była tam moja rola, że ja mówiłem, że to jest nieprawda, to jak sama Karolina siebie ocenia.
2: Ale to nie wystarczyło.
1: Nie,
0: to nie wystarczyło. To było ogromnym wsparciem, ale ja cały czas podejrzewałam, że to nie jest prawda w ogóle.
2: Że on mnie tylko uspokaja.
0: Tak. Tak jest. I zobacz, i to jest tak, że nieważne, czy to jest kryzys małżeński, czy wypalenie zawodowe, czy wypalenie macierzyńskie i tak dalej, to natura daje taką przestrzeń, dzięki której możesz spojrzeć z dystansu na coś, tak? I ocenić wtedy już bardziej tak racjonalnie, a nie tylko tymi emocjami takimi na najwyższym poziomie się kierować. Czy coś jest takie, czy może nie? Czy ja przesadzam, czy może ta moja reakcja wynikała z tego i z tego? Tak, ona daje mi tą perspektywę, żeby mieć ten dłuższy ląd, tak? Żeby się nie zdenerwować ani na siebie, ani na dziecko, ani na partnera, ani i tak dalej. I z innymi emocjami, z inną pojemnością tych reakcji się przychodzi do domu z tej natury.
2: Czyli
0: i
2: to
0: w tym sensie ratuje. Tak.
2: Tak, bo uczy albo też umożliwia bycie cierpliwszym.
0: Cierpliwszym, ale też obserwowanie tego, jak działa natura, jak działają pory roku chociażby, w jaki sposób, to może będzie banalne, co powiem, ale rzeczywiście tak jest, w jaki sposób zwierzęta traktują swoje młode w naturze, tak? Jak to się zmienia, jak drzewo wypuszcza liście, rodzi się na nowo na wiosnę. Komplementarnie my ludzie możemy robić dokładnie tak samo, bo my jesteśmy częścią natury, tak? W nas też jest nadzieja, po burzy wychodzi słońce i tak dalej, wiesz, to są takie...
2: Tak, ale takie... nawet odrodzenie, nowe początki, tak zaczynanie jest. Od nowa. Mamy do tego prawo, bo jesteśmy też częścią natury.
0: Tak, my się od niej odłączyliśmy poprzez bycie we współczesnym świecie, takie otaczanie się różnymi takimi cyfrowymi rzeczami, nowymi technologiami i tak dalej, byciem w pomieszczeniach zamkniętych, ale my jesteśmy częścią natury i mamy swoje instynkty, mamy swoje zachowania wynikające z ewolucji i to jest wszystko normalne, to jest wszystko naturalne. I wiesz, ja bardzo też lubię wracać do takiej jednej bajki disneyowskiej, Króla Lwa. Przypomnijmy sobie wszyscy, bo to jest taka scena chyba, którą każdy pamięta ze swojego dzieciństwa albo z dzieciństwa z dzieci naszych, jak Mufasa, czyli ten król lew, wychodzi na tą lwią skałę i pokazuje swojego potomka, małego Simbę, tak? I tam wszystkie zwierzęta towarzyszą temu, celebrują narodziny nowego lwiątka. I trochę tak jest właśnie, jak my zostajemy rodzicami i mamy te swoje dzieci i pokazujemy światu te nasze dzieci i wchodzimy do natury z tymi naszymi dziećmi, które widzą coś po raz pierwszy. I dla mnie to jest tak symboliczna scena, że my dołączamy do tego kręgu życia i nie musimy wymyślać wszystkiego na nowo.
2: Bo to
0: nie
2: jest.
0: Musimy ciągle rozkminiać. Mm-hmm. To jest, to się dzieje. I my możemy po prostu żyć w tym wszystkim. Bez skomplikowanych teorii, bez komplikowania sobie życia, bo te najprostsze rzeczy, które są między nami, czyli wzajemny szacunek, miłość, przywiązanie, ciepło, które mamy między sobą, to w jaki sposób my traktujemy dzieci, jak one nas traktują, jak bardzo chcemy to modelować, to wszystko jest już. My nie musimy tego wymyślać, tylko trzeba się na to otworzyć.
2: Tak,
0: tak jak i na naturę.
2: I trzeba wyjść na dwór.
0: Tak jest.
2: Nie wystarczy
0: ona
2: spojrzeć
0: na pewno pomaga.
2: Przez okno.
0: Tak, no właśnie, bo właśnie. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę bardzo powiedzieć, że można mówić o naturze bardzo dużo, o tym, jak pomaga, koi, reguluje, leczy i tak wspiera i tak dalej.
2: Można samo regulować przy pomocy natury.
0: Tak, ale bez tego doświadczenia bycia w naturze
2: nie da się.
0: Nic nie zrobimy.
2: Otóż to.
0: Nic nie zrobimy, bo my sobie tego nie potrafimy wyobrazić. To trzeba poczuć,
2: tak.
0: Zinternalizować i dopiero potem właśnie zacząć się jej słuchać najzwyczajniej w
2: świecie. Słuchajcie, to jest niesamowite, że niektórzy wręcz boją się natury. mają jakieś lęki związane z tą naturą. Nie wiem, kojarzy im się z czymś, gdzie nie ma, nad czym nie mają kontroli. My teraz współcześnie musimy mieć nad wszystkim kontrolę, żeby się dobrze czuć. Co też w efekcie okazuje się naszym nieszczęściem, naszą zmorą. Często jest tak, że kontrolujemy też swoje dzieci. Chcemy je mieć na krótkiej smyczy. Mężów chcemy mieć na krótkiej smyczy, my kobiety. Nierzadko, oczywiście nie wszystkie, muszę robić takie zastrzeżenie,

0: ale też dzieci chcemy mieć na krótkiej smyczy. Właśnie wygląda na to, że wy wręcz przeciwnie, nie chcecie być rodzicami, którzy chronią przed życiem.
1: No zdecydowanie nie chcemy być, ale to się wszystko łączy i wiąże, że ta natura pozwala tym, poza tym zbawiennym wpływem na ich rozwój, bo też o tym trzeba pamiętać, pozwala tym dzieciom naszym uczyć się życia, funkcjonowania, poznawania własnych granic i własnych limitów. I to nie chodzi o to, że musimy zabierać 5-latka na 30-kilometrowy marsz, żeby się przekonać, czy on da radę, czy on nie da radę. Chodzi tylko i wyłącznie na przykład o towarzyszenie takiemu dziecku nawet na tym prostym placu zabaw i pozwolenie wejścia na ten trzepak, czy wejścia na drzewo. To przebywanie w naturze, przynajmniej my teraz to widzimy, bardzo procentuje z naszymi dziećmi, tak? Że
2: ta ich, w różnych aspektach, nie? Życia.
1: Tak, ta ich sprawność fizyczna, ale też takie myślenie przyczynowo-skutkowe, że, tak, że nie wiem, jeśli zapytasz się naszych dzieci, jaka jest zasada, to powiedzą ci wprost, że łatwo wejść, trudniej zejść, nie? Więc to, jest, to są rzeczy, które...
0: To już wiedzą.
1: Tak, ale też tak, jak zrobisz taką ankietę uliczną, ile dzieci się wspinało na trzepak, ile dzieci wchodziło na nawet na proste jakieś drzewko, to będzie bardzo, bardzo mały odsetek odpowiedzi, bo rzeczywiście my, rodzice, jesteśmy obecnie przepełnieni pełnią strachu, tak, o to, że coś się wydarzy i musimy chronić, przynajmniej mamy takie poczucie, że musimy chronić przed naturą nasze dzieci. Co więcej, przekładamy nasze strachy na dzieci.
0: Na dzieci,
2: no bo które one nie mają tych strachów.
1: One nie mają tych strachów. Nasze dzieci, jedno jest w stanie dotknąć pająka, drugie odwrócić żuka leżącego na plecach, a trzecie trzymać żabę. I to nie jest dla nich nic, co by było, nie wiem, odrażające, obrzydliwe. Tak. Ale też, żeby nie było, że tutaj, że rysujemy obraz naszych, nas idealnych, no my mieliśmy problem z naturą, bo nasze życie tak się potoczyło i tak może nim kierowaliśmy, że przez 2 lata mieszkaliśmy w Tajlandii, w zupełnie innym środowisku.
0: Fantastycznie.
1: I musieliśmy na przykład nauczyć się żyć z wężami.
2: Z kobrami.
1: Z kobrami.
0: A można się tego nauczyć?
1: Tak,
0: można.
1: Okazuje się, że, że te zwierzęta, które mają, i w Polsce to są na przykład owiane taką mgłą złego wizerunku, jak w Polsce właśnie wilki, to tam węże, okazało się, że to są zwierzęta, które w pierwszym momencie po prostu chcą od ciebie uciec.
2: Jak wszystkie dzikie zwierzęta, prawda?
0: Słuchajcie, to są wszystko fascynujące rzeczy. Niestety będziemy zaraz puentować. Chciałabym usłyszeć od was, że nie zawsze było tak kolorowo, ponieważ wasza najstarsza córka uległa wypadkowi i to na naturalnym placu zabaw. Było naprawdę bardzo niebezpiecznie, gdyby nie twoja intuicja, Karolino. Mogłaby umrzeć po prostu. Potem, po tym wypadku, zaczęliście się bać losu. Tak wyznajecie w książce.
2: Ja się zaczęłam.
0: Ty bardziej, Mario nie.
1: Tak, no ja byłem tym, który mówił, ale wiesz, spokojnie, no jakby byłem tym, nie chcę powiedzieć z głosem rozsądku, ale takim na zimno oceniającym sytuację, no bo mnie przy tym wypadku, o którym wspominasz, nie było i nie mam z tym takich bardzo silnych, negatywnych emocji, które zostały w Karoli. Ja próbowałem zracjonalizować, że ten strach jej nie jest niczym uzasadnionym w danym...
0: Że to był wypadek i zawsze każdemu może się coś takiego przytrafić.
2: I wypadki się zdarzają i to nie było tak, że ja się zaczęłam bać natury, tylko ja zaczęłam się bać takiego ryzyka, które moje dzieci w tej naturze mogą podejmować. I jak ja sobie to uświadomiłam, że ja przez rok w zasadzie omijałam wszystkie place zabaw na przykład i Mario chodził z dziećmi na place zabaw, bo jak tylko moje dziecko wspinało się na coś, Mania spadła z takiej mikromałej wysokości, z 50 centymetrów de facto, więc równie dobrze mogłaby się poślizgnąć, tak, wiesz, na podłodze i to samo by było niefortunnie w mieszkaniu. No ale ja nie chciałam, żeby te moje lęki, jak ja sobie to uświadomiłam, że ja blokuję moje dzieci przed życiem, tak? Przed zwykłą aktywnością dziecięcą, przed eksploracją świata, poznawaniem siebie, poznawaniem swojego ciała, przed czuciem własnego ciała tak naprawdę i czuciem siebie, nie? No to ja też po prostu sięgnęłam wtedy po pomoc i Mario przejął te wszystkie obowiązki outdoorowe, takie związane z ryzykiem, no ja musiałam sobie z tym poradzić i już.
0: Trochę to trwało, ale wróciłaś do natury.
2: Tak, tak, no nie wyobrażałam sobie inaczej, bo wiedziałam też, że nie dość, tak jak powiedziałam, że nie chcę sprawić, by moje dzieci zaczęły bać się życia, to ja chcę też być częścią tej natury, tak jak byłam do tej pory, a wypadki będą zawsze. I, bo nasze życie jest nieprzewidywalne i tak naprawdę w to jest

0: to jest w nim najpiękniejsze ostatecznie.
1: Ostatecznie właśnie, ta tajemnica. Ale nie da się ukryć, że natura może zahartować, może wzmocnić, może uodpornić, dlatego rzeczywiście wychodźmy na dwór. Bardzo serdecznie dziękuję wam za tę rozmowę. I jeszcze przypomnę o tym, co robił ten wasz przyjaciel z Chile, tak? Iwan?
0: Iwan, tak.
1: Krótki spacer o świcie albo zachwyt porankiem, popatrzenie na to światło dzienne za dnia i potem wieczorem spojrzenie w niebo, może nawet już w gwiazdy i dzięki temu spokojniejszy sen.
0: Tak jest.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: W wieczornych lekturach przedstawiamy fragmenty pana Tadeusza Adama Mickiewicza w wykonaniu różnych znakomitych polskich aktorów. Dzisiaj Teresa Budzisz-Krzyżanowska.
4: Gdy okiem w koło rzuca, postrzega, to ona, Telimena, samotna, w myślach pogrążona, od wczorajszej postacią i strojem odmienna. W bieliźnie, na kamieniu, sama jak kamienna, twarz schyloną w otwarte utuliła dłonie. Choć nie słyszysz szlochania, znać, że we łzach tonie. Daremnie broniło się serce Tadeusza. Ulitował się, uczuł, że go żal porusza. Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem. Na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem: głupi, cóż ona winna, że się ja pomylił? Więc zwolna głowę ku niej zza drzewa wychylił, gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia, rzuca się w prawo, w lewo, skacze z kruś strumienia, rozkrzyżowana, z włosem rozpuszczonym, blada, pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się po darni. Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni, chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomięszana lub ma wielką chorobę. Lecz z innej przyczyny pochodziły te ruchy. U bliskiej brzeziny było wielkie mrowisko. Owad gospodarny snuł się wkoło po trawie, ruchawy i czarny. Nie wiedzieć, czy z potrzeby, czy z upodobania, lubił szczególnie zwiedzać świątynię dumania. Od stołecznego wzgórka aż po źródła brzegi wydeptał drogę, którą wiódł swoje szeregi. Nieszczęściem Telimena siedziała śród drożki. Mrówki, znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki, wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać. Telimena musiała uciekać, otrząsać, na koniec na murawie siąść i owad łowić. Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić. Oczyszczając sukienkę, aż do nóg się zniżył. Usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył. W tak przyjaźnej postawie, choć nic nie mówili o rannych kłótniach swoich, przecież się zgodzili. I nie wiedzieć, jak długo trwałaby rozmowa, gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa.
3: Kolejny fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar, to też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto

0: warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
1: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 131 kilometra. Tam, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień. Podobna sytuacja. Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Sartowice, węzeł Świecie Północ w miejscowości Wiąg na 8 kilometrze, gdzie spaliło się auto dostawcze. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w Rychnowie na 77 kilometrze. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, ale wprowadzono objazd od węzła Ostróda-Południe do węzła Rychnowo. Jedzie się starą krajową trasą numer 7. I droga krajowa numer 22, odcinek Elbląg-Malbork w miejscowości Karczowiska Górne na 386 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Dramatyczne, bo dwie osoby zostały ranne. Droga numer 22 jest zablokowana.

0: Polska i świat.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na podsumowanie dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. A dziś m.in. areszt wobec Zbigniewa Ziobry utrzymany, były minister sprawiedliwości wciąż poszukiwany, a ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Ukraina będzie mieć swój panteon narodowy. Kto się w nim znajdzie? Od dziś koniec z bezcłowymi przesyłkami z Chin. Wchodzą w życie nowe unijne regulacje. To wszystko już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie i Patryk Lachowski.
2: Rozmowa na szczycie prezydenta Karola Nawrockiego i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kluczowymi tematami dzisiejszego spotkania były przygotowanie do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze i kwestia stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk przebywa w Stanach Zjednoczonych jako komentator polityczny. Prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim ze współautorką projektu ustawy Urszulą Pasławską z PSL, która informowała, że sprawa wciąż pozostaje otwarta. Zakończył się rządowy program CPN Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy na stacjach muszą zatem głębiej sięgać do portfeli, bo teraz to rynek już dyktuje ceny paliw na stacjach. Rosja przygotowuje potężny atak na Ukrainę. Informował o tym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i zaapelował do wszystkich rodaków o zachowanie

0: A magazyn Polska i Świat w programie pierwszym Polskiego Radia zaczynamy od Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej decyzję o aresztowaniu Ziobry na 3 miesiące podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy wkrótce zamierzają złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych. A sprawie przyglądał się Michał Makowski.
1: Sądowa batalia za zamkniętymi drzwiami toczyła się przez wiele godzin, na szczęście w klimatyzowanym pomieszczeniu. Prokuratura w osobie Piotra Woźniaka twardo stała na stanowisku, że przesłanki dotyczące tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry od lutego nie zmieniły się ani na jotę.
2: Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
1: Obrońcy Zbigniewa Ziobry domagali się wyłączenia sędziów Anny Szymachy-Zwolińskiej i Adama Chocholaka ze składu orzekającego. Adwokat Adam Gomoła tłumaczył, że sędzia Chocholak został delegowany do Sądu Okręgowego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
3: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów.
1: Ostatecznie inny wylosowany sędzia nie zgodził się na wyłączenie sędziów ze składu orzekającego. Gdyby do tego doszło, sprawa mogłaby się znacznie przedłużyć, bo jak przekazała rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek, sąd musiałby
4: zapewnić temu sędziemu czas na zapoznanie się z 6000 tomów akt.
1: A to zajmuje dłużej niż lektura cyklu W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Ostatecznie sąd okręgowy oddalił zarzut na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry.
4: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu zostały spełnione i zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione. Wprawdzie w stosunku do kilku czynów opisanych w zarzutach sprawstwo pana Ziobry nie jest uprawdopodobnione, to jednak były to zarzuty mniejszej wagi. Natomiast te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw. A więc tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
1: Obrońca ministra Ziobry, adwokat Bartosz Lewandowski, zwraca uwagę, że w ocenie sądu za 8 z 26 zarzutów nie stoją wiarygodne dowody.
5: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą no, dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego, nie powinno tak być.
1: Prawomocne postanowienie o tymczasowym areszcie przyda się prokuratorom podczas przygotowywania wniosku o ekstradycję.
2: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Aczkolwiek, jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Obie strony powoli przygotowują się do sprawy o ekstradycję w Stanach Zjednoczonych. Jednak do ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry poza decyzją sądu będzie potrzebna również zgoda Departamentu Stanu USA.

W magazynie Polska i Świat o tym, że od dziś w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. Chodzi o unijną dyrektywę MiCA, czyli dyrektywę, która swoje na europejskim poziomie robi, tylko że kraje członkowskie muszą takie przepisy wdrożyć do krajowych systemów prawnych. A tymczasem w Polsce nie ma ustawy dostosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. Dla firm pośredniczących w obrocie kryptoaktywami oznacza to, że nie mogą działać bez unijnej autoryzacji. Tymczasem Komisja Finansów opowiedziała się dziś,

0: dziś za ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów, której trzecią wersję Karol Nawrocki zawetował, przypomnijmy, 11 czerwca. Sprawą zajęła się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz.
1: Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania, natomiast każdy kraj musi sam wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać o autoryzację, by mogły prowadzić działalność. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że przez decyzję Karola Nawrockiego Polska nie ma instytucji, która zgodnie z unijnym prawem zajmowałaby się obrotem kryptowalut.
2: Po trzykrotnym wecie wydaje się, że trzeba konsekwentnie przedstawiać kolejne projekty ustaw. Wydaje mi się, że to jest jedyna sensowna ścieżka, mówimy o prawie unijnym, bo rozporządzenie no obowiązuje, no ale bez tych przepisów wprowadzających jest bezzębne.
3: Panie prezesie Kaczyński, gratulacje dla pana, spełniły się dzisiaj pana marzenia. Od dzisiaj, od 1 lipca mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce. Gratulacje dla także pana prezydenta Nawrockiego. Jesteśmy ostatnim obok Rumunii krajem w Unii Europejskiej, który wciąż nie ma ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptoaktywów.
1: Mówi Adam Gomoła z Polski 2050. Zanim do Sejmu trafi czwarta wersja projektu, posłowie będą musieli zakończyć proces legislacyjny dotyczący ustawy, którą prezydent zawetował na początku czerwca. Sejmowa Komisja Finansów opowiedziała się za ponownym uchwaleniem tych przepisów, a więc za odrzuceniem weta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie rozumie uporu rządu w tej sprawie.
4: Idą na ścianę, żeby rozpoznawać trzeci raz weto prezydenta, które jest dokładnie takie samo jak za pierwszym, drugim razem. Przecież to jest niepoważne, to jest antydemokratyczne. No przegrali jedno głosowanie, przegrali drugie głosowanie. No tak to już jest w naszym ustroju, że oczywiście prezydent ma prawo weta, oczywiście parlament ma prawo odpowiednią kwalifikowaną większością odrzucić to weto, tylko dwa razy nie odrzucili tego weta.
1: Przewodniczący Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej liczy na refleksję po stronie opozycyjnej i że tym razem uda się weto odrzucić. Poseł zapewnił, że ustawa była bardzo dobrze przepracowana w Sejmie.
5: Wypluliśmy, mówiąc kolokwialnie, ustawę, która jest z mojego punktu widzenia dobrym kompromisem. Dobrym, bo wprowadzającym nadzór nad tym rynkiem i dając no niepełne gwarancje, ale jednak poczucie bezpieczeństwa i tego, że ktoś czuwa nad tym, co się dzieje na rynku finansowym.
1: Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ponownemu uchwaleniu ustawy. Jak mówi poseł Henryk Kowalczyk, rządzącym chodzi o, jak się wyraził, walkę z prezydentem.
6: Przedkładając ciągle tą samą ustawę po pierwszym wejściu, można było albo te zapisy, te uwagi prezydenta zastosować, no albo przyjąć prezydencki projekt. No, ale rozumiem ambicje rządu, no to powinien przynajmniej przyjąć choć część tych zapisów.
1: Wiceszef Komisji Finansów Tomasz Trela z Lewicy przypomina, że rząd od kilku miesięcy stara się rynek kryptoaktywów uregulować, a Karol Nawrocki konsekwentnie mówi nie.
7: Ja się dziwię temu uporowi, bo nawet jeżeli prezydent ma jakieś trochę inne zdanie, to można było ustawę podpisać, apelować, wnioskować o nowe przepisy, o modyfikację pewnych przepisów, a nie zostawiać ludzi bez ochrony.
1: Na razie nie ma terminu, kiedy Sejm podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta.
0: A teraz o polsko-polskim spotkaniu na szczycie. Przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze i polsko-amerykańskiej rozmowy o stałej bazie nad Wisłą. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydent i minister obrony narodowej w trakcie spotkania. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego, a minister Władysław Kosiniak-Kamysz został zapoznany m.in. z ustaleniami, jakie w sprawie stałej amerykańskiej obecności wojskowej poczynił prezydent za oceanem w połowie czerwca. Więcej o przebiegu dzisiejszego spotkania i o jego ustaleniach wie Agnieszka Drążkiewicz.
8: Wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz pojawił się w Pałacu Prezydenckim punktualnie o 15:00, spędził tam półtorej godziny i poruszył, co było zapowiadane jeszcze przed spotkaniem, ważne dla bezpieczeństwa kwestie. Jakie? Oczywiście zbliżający się szczyt NATO, a także stałą obecność żołnierzy USA nad Wisłą. Pełna gotowość i jeden mocny sygnał w sprawach bezpieczeństwa państwa. Tak szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk podsumował popołudniowe rozmowy wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
9: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos, wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
8: Jeszcze przed spotkaniem o konieczności jednej linii grania do jednej bramki mówił też wiceszef MON Cezary Tomczyk. Przestrzegał przed wewnętrznymi sporami i przepychankami, kto bardziej i lepiej przyczynia się do bezpieczeństwa i zacieśniania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
10: Albo sobie zdamy sprawę.

0: sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie, bo jest wielu ludzi na tym świecie, wiele państw, które chciałyby nas rozegrać, rząd i prezydenta, w sprawie właśnie wojsk amerykańskich.
1: Wspólnych działań od rządu w kwestiach bezpieczeństwa oczekuje też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu, wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre. Proszę zauważyć, że prezydent w kwestii kierunku ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwa, obecności żołnierzy amerykańskich, stałej obecności, bazy, ma wciąż to samo zdanie od samego początku. To labilny w tych sprawach jest rząd, który albo nie ma zdania, albo udaje, że nie ma zdania, albo atakuje naszego sojusznika zza oceanu.
1: Ale jednocześnie minister wytyka rządzącym, że pozwalali sobie w przeszłości, i to niedalekiej, na konfrontacyjne wypowiedzi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa. Nie idźmy tą drogą, apeluje były szef MSZ Andrzej Szejna.
3: Takie spotkania jak dzisiejsze powinny być normą, a nie wielkim wydarzeniem politycznym, z którego musimy się wszyscy cieszyć. Współpraca między prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych a ministrem obrony narodowej. Ta współpraca jest dla dobra Polski konieczna.
1: Kilkanaście dni temu Pentagon pozytywnie odpowiedział na pismo polskiego rządu w sprawie gotowości do rozmów o stałej bazie USA w Polsce. To otworzyło nowy rozdział w konsultacjach na ten temat. Obecnie trwa przegląd sił i środków, aby zaproponować Stanom Zjednoczonym dogodną lokalizację pod przyszłą bazę.
4: Tyle Agnieszka Drążkiewicz, a dziś prezydent Nawrocki spotkał się nie tylko z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale także z inną przedstawicielką Polskiego Stronnictwa Ludowego, Urszulą Pasławską. Tematem tego spotkania była ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. W ubiegłym tygodniu zakończyły się nad nią prace parlamentarne i trafiła do prezydenta. Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak sygnały o możliwym wecie. Jak mówiła Urszula Pasławska, jej zależy na tym, aby Karol Nawrocki zauważył ludzi żyjących w związkach nieformalnych.
5: Ale również być w porządku wobec Europy, wobec wyroków sądu. I jeżeli ta druga strona jakby argumentów przeciwnych by zwyciężyła, no to też wiąże się z pełną odpowiedzialnością za po prostu coraz większą liczbę małżeństw homoseksualnych, które będą transkrybowane w Polsce, tak zwanych małżeństw z Berlina, które de facto dzisiaj można by było załatwić w ustawie o statusie osoby najbliższej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej, jeśli zostanie przez prezydenta podpisana, umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie oraz uzyskają dostęp do informacji medycznej.
6: Polska i świat.
4: Rada Najwyższa Ukrainy na wniosek prezydenta Wołodymyra Załęskiego uchwaliła budowę Panteonu Narodowego. W ten sposób Kijów chce uhonorować Ukraińców, którzy kiedykolwiek walczyli o niepodległość państwa i suwerenność narodu. W Panteonie mają zostać umieszczone nazwiska m.in. ukraińskich przywódców państwa, ale również dowódców m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińczej Powstańczej Armii, czyli UPA. Ta ostatnia jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
7: Do poparcia ustawy o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Jak mówił, jest to historyczna decyzja o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki ukraińskiego państwa i narodu. Decyzja ta wzbudza kontrowersje w Polsce w związku z formacjami i osobami, które są odpowiedzialne za zbrodnię wołyńską. Dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, dr Łukasz Adam, pytany o motywy działania Wołodymyra Zełenskiego, odpowiada tak.
8: Zeleński ignoruje polskie oczekiwania, jeśli chodzi o ukraińską politykę pamięci, czyli niedopuszczalność do państwowej heroizacji postaci, formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo wołyńskie i za współpracę z III Rzeszą.
7: Zełenski widzi, jakie są nastroje w Polsce. Rozumie, że jest narodowy konsensus w sprawie tego, czym była rzeź wołyńska i w sprawie niedopuszczalności zestawiania jak równy z równym UPA i Armii Krajowej, stwierdził dr Łukasz Adamski. Zdaniem polskiego eksperta Wołodymyr Zełenski mógł nawet dopuścić, że sprowokowanie takiej awantury będzie mu się opłacało z powodów wewnątrzpolitycznych.
8: Bo to umożliwi mu pewnego rodzaju pozyskanie głosów ukraińskich patriotów, nacjonalistów, być może części wojskowych. Jeśli będą jakieś przejawy niechęci wobec Ukraińców, to będzie można wykorzystać w kampanii, która przedstawi Polskę jak

0: jako kraj Ukrainie nieprzyjazne. Być może część ukraińskich uchodźców postanowi wtedy na Ukrainę wrócić. To są te kalkulacje Zeleńskiego.
1: Polscy europosłowie chcą zmian w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ukrainy. Zabiegają o zapis odnoszący się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego o nadaniu jednej z brygad imienia bohaterów UPA. Poprawki zgłosili eurodeputowani z różnych ugrupowań. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński przekazał Polskiemu Radiu, że politycy zabiegają o poparcie deputowanych z innych państw i największych grup politycznych, o tylko większość pozwoli wprowadzić zmiany do rezolucji.
2: Jest to sprawa absolutnie ponadpartyjna. Ta pamięć historyczna, ona tutaj nie dzieli europosłów polskich. Ten głos Parlamentu Europejskiego będzie bardziej słyszany, ale też da jasny sygnał prezydentowi Zeleńskiemu, że też nie da się obchodzić w żaden sposób ani polskiej historii, ani Polski.
1: Podobne stanowisko przedstawiają europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Według Arkadiusza Mularczyka kwestie pamięci historycznej powinny być brane pod uwagę przy ocenie postępów Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej.
3: Nie może być naszej akceptacji dla polityki prezydenta Zełenskiego, żeby honorować armię ukraińczą powstańczą, która odpowiedzialna jest za czystki etniczne na Polakach. Nie może być przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Ukraina honoruje zbrodniarzy czy zbrodni popełnionych na Polakach.
1: Pospieszną i nieprzemyślaną nazwał decyzję Wołodymyra Zełenskiego i Rady Najwyższej Ukrainy ukraiński historyk profesor Jarosław Chrycak. Wznowienie prac nad Panteonem, zdaniem historyka, choć nie było wymierzone bezpośrednio w Polskę, zaogni i tak napięte stosunki. Ta ustawa była przygotowana jeszcze w 2015 roku. Przez cały ten czas władze się nią nie zainteresowały. Z jakiegoś powodu przypomniano sobie o niej dopiero teraz, w 5. roku wojny. Niestety, nie widzę sposobu na rozwiązanie tego problemu. Mogę jedynie wyrazić z tego powodu ubolewanie. Profesor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie ocenia, że władze w Kijowie i prezydent Wołodymyr Zełenski bardzo słabo rozumieją wrażliwość historyczną Polaków. Władze w Kijowie słabo rozumieją sprawę Galicji i Wołynia. Prezydent Wołodymyr Zełenski pochodzi z Krzywego Rogu, specyficznego, poradzieckiego, rosyjskojęzycznego regionu. Co on ma wiedzieć o Polsce? On nie ma tej wrażliwości. Jego priorytet to prowadzenie wojny. Część ukraińskich komentatorów i publicystów mieszkających po obu stronach granicy nie chce w tej sprawie zabierać głosu. W ich ocenie ochłodzenie relacji na linii Kijów-Warszawa nie przyniesie nikomu niczego dobrego. Jak podkreślają, w każdej sprawie trzeba zachować umiar, a w tak wrażliwych kwestiach jest to obowiązkiem polityków.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: A teraz w magazynie Polska i Świat o Afganistanie, gdzie w ciszy rozgrywa się dramat wielu dzieci. I my tę ciszę teraz dzięki oczywiście działaczom społecznym i ich pracy przełamiemy. O cóż chodzi? Otóż 1,5 tysiąca afgańskich dzieci cierpiących z powodu ciężkiego niedożywienia z powikłaniami przyjęli od stycznia do kwietnia Lekarze bez Granic. Większość małych pacjentów miała mniej niż rok. W ostatnim czasie do ośrodków żywienia terapeutycznego, które organizacja prowadzi na południu Afganistanu, trafia nawet o 30% więcej chorych niż w analogicznym okresie w latach poprzednich, a ich stan jest niestety dużo poważniejszy. Z nami jest Draginia Nadazdin, dyrektorka generalna Lekarzy bez Granic w Polsce. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: No kiedy mówimy o niedożywieniu, to nie mówimy o tym, że ktoś jest po prostu głodny, tylko mówimy o takim potężnym wycieńczeniu organizmu, które w przypadku dzieci młodszych niż 5-letnie jest absolutną tragedią, bo one są najbardziej narażone na to, żeby z tego powodu umrzeć, albo jeśli się im nie pomoże na czas, ale przeżyją, to mieć kłopoty zdrowotne resztę życia.
6: Dokładnie tak. Niedożywienie to jest chroniczny brak dostępu do takich składników żywieniowych i odżywczych, które są niezbędne dla naszego funkcjonowania. I małe dzieci szczególnie to odczuwają, jeżeli chodzi o ostre niedożywienie, to oznacza, że tak naprawdę ich życie jest w niebezpieczeństwie, bo są po prostu wtedy o wiele mniej odporne, są wyjątkowo podatne na różne choroby, w których w normalnych warunkach mogłyby wyzdrowieć. Dlatego jest przy takim też silnym niedożywieniu diagnozowanie też pozostałych chorób jest bardzo utrudnione.
5: No i tu oczywiście nie da się temu zaradzić w ten sposób, że się po prostu te dzieci nakarmi. To nie tak. Tu trzeba specjalnych takich preparatów, takich past odżywczych, bo organizm takiego niedożywionego dziecka no nie jest w stanie przyjąć normalnego jedzenia. Nie od razu w każdym razie.
6: Tak, nawet takie nagle podanie żywności w takich warunkach wiązałoby się po prostu z wielkim ryzykiem. Dlatego w naszych ośrodkach żywienia terapeutycznego w Afganistanie, a też w innych miejscach na świecie,

0: świecie. Podawane są specyficzne żywność terapeutyczna, czyli taka specjalistyczna, medyczna mieszanka. Jest to albo takie mleko terapeutyczne w proszku, którego proszę nie mylić ze zwykłym mlekiem proszku, albo też właśnie pasty z orzechów ziemnych. I na przykład, tak żeby zilustrować, jak to wygląda, takie porcje od 3 do 5 tych past podawane codziennie przez kilka tygodni tak naprawdę umożliwiają, że dzieci mogą wyjść z tego stanu ostrego niedożywienia i wracać do zdrowia. Więc to tak wygląda, natomiast to, z czym się mierzymy w Afganistanie, szczególnie właśnie na południu kraju, tak jak pan redaktor powiedział, gdzie gwałtownie rośnie liczba dzieci, w szczególności poniżej 1 roku życia. To, co nas martwi, to jest to, że te liczby, o których pan redaktor powiedział, to są dzieci, których przyjęliśmy od stycznia do kwietnia, a normalnie właściwie zwrot niedożywienia występowałby latem, czyli od maja do sierpnia.
1: Czyli najgorsze jest po prostu przed nami dopiero.
0: Dokładnie.
1: No właśnie, skąd się to wszystko bierze? Ja rozumiem, że Afganistan to jest kraj rządzony przez talibów, biedny, odcięty od świata. Są kłopoty z suszą, z praktycznie niefunkcjonującą w wielu miejscach opieką zdrowotną, no ale jeszcze jest brak pieniędzy. Pieniędzy, które były na pomoc w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, tylko te pieniądze Donald Trump kilka miesięcy temu uciął, no i teraz są tego skutki.
0: Jest tutaj kilka właśnie bardzo ważnych elementów, które na to wpływają. Jeden to jest właśnie ta kwestia ucięcia środków. Agencje z Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzą, że mają tak naprawdę około 14% zapełnione budżety tego, co jest w ogóle im potrzebne. My jako organizacja pozarządowa apelujemy, żeby przywrócono te międzynarodowe finansowanie opieki zdrowotnej, ale też żeby krajowe po prostu środki były przeznaczone na walkę z niedożywieniem i oczywiście, żeby darczyńcy z całego świata zadbali o to i przeznaczyli te środki, bo niedożywienie i ostre niedożywienie bardzo jest odczuwalne właśnie w tych w wiejskich obszarach, gdzie kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, nie tylko, że one mierzą się z niedożywieniem, ale również ich dzieci, dzieci, które rodzą, dzieci, których chcą karmić, po prostu są tym w związku z tym dotknięte. I właśnie tak jak mówiliśmy, tutaj mówimy o zdrowiu i życiu, które ma bardzo poważne, znaczy te niedożywienie będzie dla nich miało bardzo poważne skutki. Nie tylko, że natychmiast ich naraża na różne choroby zakaźne.
1: No ktoś w takim młodym wieku był niedożywiony, to już nigdy nie będzie zdrowym dorosłym, jeśli się mu oczywiście na czas nie pomoże. To na koniec tylko chciałem zapytać, można taką pomoc nieść w Afganistanie? No, kraju w dużej mierze od świata odciętym.
0: My niesiemy taką pomoc i mimo tego, że napięcia między Pakistanem i Afganistanem, do których dochodzi ostatnio, też oznaczają utrudnienie z dostawami tej żywności terapeutycznej,
1: no to jest
0: jak również
1: ognia,
0: zwykłej żywności.
1: To napięcie, tak.
0: Tak, natomiast w tym momencie to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby po prostu Afganistan nie został gdzieś tam zapomniany. I żebyśmy po prostu tego nie stracili z oczu, co się tam dzieje, bo tak jak pokazaliśmy, tak naprawdę te konkretne porcje terapeutycznej żywności mogą uratować i pomóc nawet najmłodszym, którzy są najbardziej narażeni na skutki ostrego niedożywienia. W związku z tym my działamy, my doprowadzamy tą żywność, natomiast absolutnie nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego zrobić.
1: Tu jest potrzebna bez wątpienia też pomoc dla tych, którzy pomagają. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Draginia Dażdin, dyrektorka generalna Lekarzy Bez Granic w Polsce, była moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę
0: bardzo.
1: I za to, co państwo robicie, nie tylko w Afganistanie.
2: Polska i świat.
1: A teraz o szykujących się sporych zmianach dla osób korzystających z azjatyckich platform sprzedażowych. Od dziś Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące ceł. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że każdego roku ponad 90% przesyłek trafia do Unii Europejskiej z Chin. Tylko w ubiegłym roku liczba takich przesyłek z Azji wyniosła ponad 120 milionów. Czy to oznacza koniec szybkich i tanich zakupów?

0: na chińskich portalach. O tym Anna Zakrzewska.
1: By walczyć z konkurencyjnością cen, ale także z nadkonsumpcją, unijni regulatorzy wprowadzają nowe cła. I tak od dziś każda z kategorii produktów w przesyłce o wartości do 150 euro będzie dodatkowo opodatkowana w wysokości 3 euro. Co istotne, cłem towary w przesyłce będą obejmowane osobno. Jeśli więc zamówimy t-shirt, pomadkę i nawilżacz powietrza, to opłata celna wyniesie 9 euro.
2: Ta opłata może być naliczana zarówno przez sprzedawcę, i tak pewnie najczęściej będzie.
1: Mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2: Ale na końcu zapłaci za to klient. Natomiast w praktyce dużo tych sprzedawców, czyli marketplace'ów, ma już swoje magazyny na terenie Europy. Czyli prawdopodobnie dużo tych towarów będzie dostarczona do klientów z magazynów z Europy. A wtedy już to cło nie obowiązuje, bo to cło obowiązuje na przyjazd tego towaru na przykład z Azji do Europy. Jeżeli przyjedzie kontener tych koszulek, no to cło będzie bardzo niskie, a potem już dystrybucja będzie w kraju.
1: Zdaniem Patrycji Sas-Staniszewskiej z Izby Gospodarki Elektronicznej nie chodzi jednak tylko o samą opłatę.
3: Chodzi o szerszą zmianę zasad gry. Konsument powinien mieć prawo do szerokiego wyboru, atrakcyjnych cen, ale nie kosztem bezpieczeństwa produktów, jakości, prawidłowej informacji i uczciwej konkurencji, tak jak jest to w przypadku polskich czy europejskich sklepów.
1: Ponadto trudno o to, by każda z przesyłek była odpowiednio skontrolowana, dodaje profesor Kawa.
2: To jest duże wyzwanie, zobaczymy pewnie te pierwsze kilka dni, jak to będzie wyglądało w praktyce.
1: Czy nowe regulacje zniechęcą więc konsumentów do korzystania z tych platform, a co za tym idzie, są początkiem końca ultraszybkiej mody? Zdaniem ekspertki mody zrównoważonej Pauliny Kulik z Fashion Revolution Polska wcale nie. A to dlatego, że zaakceptowaliśmy fakt, że moda jest jednorazowa, a ubrania po każdym sezonie nadają się do wyrzucenia.
4: Niestety, ale wyższe ceny moim zdaniem nie spowodują radykalnie mniejszej liczby zakupów. Mogą chwilowo spowolnić sprzedaż, ale tak duże platformy mają wiele innych mechanizmów, które wspierają zalew rynku europejskiego ultraszybką modą. Dodatkowo 3 euro za paczkę nie rozwiąże problemu, jakim jest zalew rynku europejskiego jednorazową modą.
1: Tym bardziej, że jak wskazują moi rozmówcy, nowe przepisy będą mogli obchodzić także sami konsumenci, na przykład zamawiając towary wspólnie w jednej paczce.
5: Polska i świat.
0: A teraz o obchodzonym dziś w Polsce dniu, który ma przypominać i o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Mowa o Dniu Psa, kiedy właśnie o psach myślimy, ale także przyglądamy się temu, jak wygląda ich dobrostan w naszym kraju. Z nami Justyna Zwolińska, behawiorystka, członkini Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: W ostatnich dniach, głównie jeśli chodzi o naszych czworonożnych przyjaciół, to myśleliśmy o tym, jak znoszą upały, bo rzeczywiście dla psa upał jest nawet groźniejszy niż dla człowieka. W mediach społecznościowych bardzo wiele osób przeczytało historię, którą opisał świetny pisarz Jakub Żulczyk, historię, której był świadkiem. Psa, który w rozgrzanym pociągu podróżując ze swoim właścicielem po prostu tego nie przeżył. No ale to był taki moment, kiedy rzeczywiście o czworonogi trzeba było zadbać i dobrze o tym pamiętać, bo gorące dni niestety jeszcze przed nami na pewno.
6: Na pewno. Przede wszystkim należy włączyć myślenie, czyli wyprowadzać psa najlepiej wcześniej rano, jeszcze kiedy w miarę jest chłodno, i później czekać na tyle, na ile można, żeby też późno już wieczorem wyprowadzić znowu psa na dłuższy spacer. W ciągu dnia jedynie bardzo krótko, jeżeli musimy, no bo też trzeba z psem w ciągu dnia wyjść. Kolejna rzecz, miejmy zawsze wodę przy sobie i to nie wodę lodowatą taką do picia, tylko taką wodę, żeby po prostu pies mógł ją wypić. W momencie, kiedy zdarzy się sytuacja taka, że zaobserwujemy jakieś niepokojące oznaki jakiegoś udaru cieplnego, czy no po prostu, zwłaszcza u starszych psów jest to bardzo takie, mogą wystąpić różne takie objawy po prostu złej reakcji na wysoką temperaturę, a przy chodniku, pamiętajmy, jest jeszcze goręcej. Więc dobrze wtedy
0: sami zróbmy
6: wiedzieć,
0: eksperyment, staniemy bosą stopą na takim chodniku rozgrzanym. Poczujemy to, co czuje
6: tak
0: pies.
6: Tak jest. Tak, no można też sprawdzać później łapy psom, trochę taką jakimś kremem posmarować też. No można zabezpieczyć te łapki trochę.

Wiktor Dyduła chyba musi być dumny z tej piosenki. Wślizgnęła się ona na rynek jakby od niechcenia 2 lata temu, a dziś bez wątpienia możemy o niej powiedzieć, że jest wakacyjnym przebojem. Trwa audycja muzyczna w programie Pierwszym Polskiego Radia. Teraz na naszą playlistę wprowadzamy kultową, nie bójmy się tego słowa, piosenkę. Stała się jednym z największych przebojów lat 60., a nagrał ją 1 lipca 1963 roku zespół The Beatles.

Trwała muzyczna audycja w programie Pierwszym Polskiego Radia. Teraz z roku 1963 przenosimy się do czasów współczesnych. Jeszcze cieplutka jest najnowsza piosenka Daniela Godsona. Daniel, przypomnę, ubiegłoroczny laureat opolskiej Karolinki w konkursie debiuty, śpiewa w niej o walce o siebie w perfekcyjnej rzeczywistości mediów społecznościowych, a utwór nosi tytuł Esmeralda.

To oczywiście Bob Marley. Rozkołysał nas tegoletniego, upalnego wieczoru. Przed nami noc, drodzy państwo, dosłownie i w przenośni. Noc to powrót Antka Smykiewicza. To utwór, który łączy charakterystyczną barwę głosu tego wokalisty z chwytliwą melodią. Piosenka wyróżnia się klimatem budującym napięcie i aktualnym brzmieniem idealnie wpisującym się w letnie playlisty. To powrót artysty w odświeżonej formie, stawiający na autentyczność i, miejmy nadzieję, zapadającą w pamięć linię melodyczną.

Harry Styles pojawił się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia i tak powoli, proszę Państwa, zbliżamy się do końca tego wydania audycji muzycznej. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Lektury jedynki.
1: Zespół Inspektor Harbin der Karl analizuje stosunki panujące w grupie przyjaciół zamordowanego deputowanego Garfielda Rice'a. Posłuchajmy 17 fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer Krwawiącego Serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Chris Foster właściwie przyznał, że bujał się w wannie, oznajmia Harbinder. A jak było z Henrym? To gej, rzuca Tori i szybko dodaje, ale bardzo sympatyczny. Harbinder jest coraz bardziej pewna, że musi rozważyć jej przeniesienie. Pytaliście Henry'ego o Davida Moore'a? Tak, dobrze pamięta tę sprawę. Twierdzi, że akurat szedł po schodach na peron, gdy to się stało. Po co? Podobno chciał kupić narkotyki. Przyznał to wprost. No ale w Manor Park chyba wszyscy ćpali. Taka przynajmniej krążyła opinia. Pamięta, że Chris Foster wyraził się podobnie. Słyszałem, że ktoś sprzedaje narkotyki na stacji Imperial. Tam, proszę pań, kręcili się wówczas dilerzy. Byłem przed stacją, kiedy usłyszałem krzyk. Potem okazało się, że wrzeszczał Gary. Nigdy bym nie przypuszczał, że potrafi wydawać takie dźwięki. Zapytałyśmy Chrisa o cukrzycę, mówi Kim. Powiedział, że używa wstrzykiwacza do insuliny, ale nie wziął go ze sobą na zjazd. Cassie też pytałam, dorzuca Harbinder. Miała przy sobie strzykawkę, może nawet dwie. Prosiłam, żeby sprawdziła, czy są w torebce. Razem z telefonem, dodaje w myślach. Naprawdę uważasz, że Cassie mogła zabić Garfielda? Tory ma oczy jak spotki. Musimy zbadać wszystkie tropy, zaznacza Harbinder. A skoro mowa o tropach, to usłyszałyśmy od Chrisa Fostera ciekawą rzecz. Przekazuje pozostałym informacje o skwerze krwawiącego serca. Może tam kryje się jakiś motyw. Kim, pamiętasz, co powiedziała Sonoma? Że była na lunchu z Garfieldem i jego kolegami. Myślisz, że spotkali się właśnie tam? Musimy ją zapytać i sprawdzić nazwiska gości z listy, którą dał nam Chris. Ale ich nie było na zjeździe, wtrąca Tori. To są wpływowi ludzie. Gdyby chcieli kogoś zabić, mogliby to zrobić, a nawet wynająć płatnego mordercę, mówi Harbinder i nie może uwierzyć, że naprawdę to powiedziała. Szkoda, że Neil jej teraz nie słyszy.
1: Bartosz Głowacki przeczytał 17 fragment kryminału Eli Griffiths Skwer Krwawiącego Serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro

0: ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prawie 2,5 tysiąca razy strażacy wyjeżdżali wczoraj do zgłoszeń związanych ze skutkami gwałtownych burz w całej Polsce. Potężna nawałnica zalała ulicę Puław na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik puławskich strażaków kapitan Emil Głogowski.
1: Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów.
0: W całej Lubelszczyźnie do 22.30 strażacy interweniowali ponad 400 razy, wylicza rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kapitan Tomasz Stachera.
2: Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych konarów i drzew z budynków, z posesji, ze szlaków komunikacyjnych. Również strażacy usuwali częściowo uszkodzone konstrukcje dachów, zabezpieczali dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, piwnic.
0: Gwałtowne burze, wichury i opady deszczu przetoczyły się też przez województwo śląskie. W związku z działaniem frontu burzowego strażacy do 22 interweniowali prawie 700 razy. Mówi młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
3: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 silnymi wiatrami, czyli powalone drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Niemal 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami i ulewnymi deszczami, które przychodzą nad województwem świętokrzyskim. Zgłoszenia ciągle napływają. Burze, a wraz z nimi silne opady deszczu i porywisty wiatr w nocy pojawiają się głównie we wschodniej połowie kraju. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce może zmienić się z rotacyjnej na stałą. Zapowiedział to szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz po zakończeniu rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
4: Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników. Oczywiście ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich, które zdaniem sekretarza stanu opierają się w dużej mierze na bezpośrednich osobistych relacjach naszych dwóch prezydentów.
0: Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce była też jednym z najważniejszych tematów wczorajszej rozmowy prezydenta z ministrem obrony narodowej przed rozpoczynającym się za kilka dni szczytem NATO. Sejm rozpatrzy ustawę o OKI, czyli osobistych kontach inwestycyjnych. Regulacja ma na celu pomóc Polakom pomnażać majątek zgromadzony na rachunkach bankowych.
5: Osobiste konta oszczędnościowe mają ułatwić Polakom inwestowanie na preferencyjnych warunkach, a konkretnie bez podatku Belki. W przypadku inwestycji w akcje nie zostanie pobrany do kwoty 100 tysięcy złotych, a obligacji i lokat do 25 tysięcy.
6: To jest to, co państwo może zrobić dla obywateli, żeby ich pobudzić do aktywności.
5: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Opozycja uważa, że kierunek działań jest słuszny, ale jednocześnie, jak Henryk Kowalczyk z PiS przypomina, że rządzący co innego obiecywali w kampanii wyborczej.
7: Deklaracja była o likwidacji podatku Belki bez żadnych warunków.
5: Rząd odpowiada, że z powodu trudnej sytuacji budżetowej mógł zaproponować odejście od podatku Belki tylko do określonych limitów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze sprawa masowego śnięcia ryb w jeziorze Pilichowskim i na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Choć nie ma zagrożenia dla jakości wody z wodociągów, do czasu zakończenia badań obowiązuje apel o niewchodzenie do rzeki i unikanie kontaktu z wodą. Mieszkańcy mogą bezpiecznie jednak korzystać z wody z sieci, zapewnia rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
9: To co najważniejsze, woda z sieci wodociągowej podlega stałemu monitoringowi.

0: prowadzonemu zarówno przez administratora sieci, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z gminą Wleń deklaruje również gotowość do badania próbek wody z przydomowych studni.
1: Badania prowadzone na Bobrze wskazują, że natlenienie wody poniżej zapory stopniowo się już poprawia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc burzowa w całym kraju, zwłaszcza w centralnej i wschodniej części Polski. Zagrzmi i intensywnie popada też w ciągu dnia. Będzie chłodniej. Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni nad morzem i południu kraju do 27 na zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś czwartek, 2 lipca i 180 dzień roku. Wschód słońca o 4.18, zachód o 21.00. 103 lata temu urodziła się Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. 99 lat temu w Wilnie kardynał Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na uroczystości obecni byli m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. 60 lat temu w Warszawie zmarł Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman, poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej, autor wielu popularnych utworów dla dzieci, m.in. Akademii Pana Kleksa, Pchłysza, Hrajki czy Stu Bajek. 27 lat temu w Nowym Jorku zmarł Mario Puzo, pisarz, autor słynnej powieści Ojciec Chrzestny. Imieniny obchodzą dziś Bożydar, Bernardyn, Jagoda, Maria i Piotr. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także, gdzie wybrać się na rowerową wyprawę z małym dzieckiem i dlaczego warto odkrywać wspólnie świat z perspektywy dwóch kółek. Będą także wakacyjne konkursy i historia gorącej latynoskiej lambady.
4: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Folk

0: Folk On, Jedynka Polskie Radio. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żółkowska. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i witamy Gosię Zagajewską z zespołu Tuleje, odpowiadającą za wokale, teksty i elektronikę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To jest zespół, który nie od wczoraj funkcjonuje w głębokich czeluściach Śródziemia. Opowiedz, Gosia, Tuleje, to chodzi o te samochodowe części, czy rzepada, o co chodzi i jaki ten zespół powstał?
1: Nazwa rzeczywiście to była inspiracja motoryzacyjna. Swego czasu mieliśmy sporo kłopotów z autem, którym poruszaliśmy się też po trasach i rzeczywiście odkrywałam te słowa jak sworzeń, wahacz, tuleja i uznałam, że one są bardzo poetyckie, więc tak, rzeczywiście stąd nazwa.
0: Tam jeszcze jest taki arcyważny Magielnica, czyli układ kierowniczy.
1: Tak, tak.
0: Trzeba patrzeć, dokąd się jedzie. I faktycznie samochody muzyków to jest odrębna legenda. Trzy płyty na koncie, teraz właściwie wielki powrót z albumem Nagłe Przejaśnienia, nieustająco Gustaw Records, Zielona Góra, Janusz Mucha. I to odejście trochę od tej ludowej stylistyki, prawda, czy takiej, nazwijmy to, inspirowanej ludowością wiejską. Ze wsi do miast śpiewał kiedyś Lech Janerka, pamiętny taki był. Już nie, chociaż to był Klaus Mittwoch, druga płyta. Klaus Mittwoch, druga płyta. Ze wsi do miast. Wy też tak.
1: My też tak, dlatego że uznaliśmy w pewnym momencie, że chcemy opowiedzieć te historie tak, jak my je widzimy, po prostu tak, jak to, chcemy opowiadać to, co nas otacza, tak jak kiedyś te śpiewaczki, bo głównie śpiewaczki, na przykład na nagraniach archiwalnych, z których korzystamy, opowiadały swoją rzeczywistość, to znaczy rzeczywistość wiejską. My od lat mieszkamy w miastach, czy też niektórzy

0: całe życie, czy w coraz większych miastach, więc rzeczywiście przeszliśmy z tej, myślę, że nigdy nie byliśmy do końca w jakiejś takiej stricte ludowości, bo nigdy nie wykonywaliśmy, nie mamy takich ambicji, bo nie mamy też takiego zaplecza, żeby wykonywać cokolwiek blisko tradycyjnego wykonawstwa, ale rzeczywiście coraz bardziej ku tej miejskości i ku jakimś takim brzmieniom, może nowoczesnym, się skłaniamy.
1: W audycji Folk On Wiedence premiera albumu zespołu Tuleje. Nagłe przejaśnienia.

0: tym zespole bym więcej chciał się dowiedzieć, kiedy powstaliście, bo tutaj twoim kompanem i właściwie takim muzycznym partnerem jest Ksawery Wójciński, znany chyba przede wszystkim ze sceny takiej eksperymentalnej, jazzowej, czy post-jazzowej, nowofalowej, muzyk eksperymentujący, ale też dobrze odnajdujący się w takich gatunkach bliższych etnikom, czy źródłom. Jak to doszło, jak zaiskrzyło?
1: Zaczęło się w ogóle ode mnie i od Wojtka Kurka, czyli perkusisty. Myśmy mieli taki pomysł, żeby na tych melodiach ludowych budować taką narrację bardzo pierwotną, takich pierwotnych brzmień, czyli głos i bębny, to co było na samym początku. Potem okazało się, że Ksawery ma wielką ochotę z nami zagrać i w zasadzie w momencie, kiedy on dołączył na samym początku, to znaczy na którejś z prób, to był rok 22, o ile się nie mylę, tak mi się wydaje.
0: To co roku nowa płyta.
1: Co dwa lata, jakoś tak wychodzi rzeczywiście. I odkąd on dołączył, to zaczęło być coraz bardziej takie piosenkowe, mam wrażenie, jak już się pojawił ten kontrabas, który zresztą na trzeciej płycie tej nowej został prawie całkowicie zastąpiony przez gitarę basową, więc piosenkowość nas porywa.
0: No właśnie, ona, ta płyta zmierza, chociaż trudno powiedzieć, że jest stricte piosenkowa. Kontrabas zamieniony na gitarę basową i twoje autorskie teksty, to jest coś, co jest rzadkością, powiedzmy, w takiej muzyce okołofolkowej w naszym kraju. Co cię inspiruje, co fascynuje, co bulwersuje, o czym zabierasz głos?
1: Tak, teksty autorskie są rzeczywiście od samego początku, to było to założenie, że melodia ludowa, gdzieś tam przefiltrowana przez naszą wrażliwość, jakąś taką muzyczną ekspresję.
0: To dalej Wielkopolska, przepraszam, że tutaj dopytam, bo ta was fascynowała na początku.
1: Tak, tak, Wielkopolska i to nawet jest pogranicze Wielkopolski i Kujaw, a teksty moje od samego początku, natomiast one rzeczywiście ewoluują, bo na pierwszej płycie myślę, że były takie najbliższe takiej może tej liryczności wiejskiej, było tam bardzo dużo przyrody, natury, jakiś taki

0: ich tematów wokół tego. Na drugiej płycie myśmy się już przenieśli bardzo mocno do miasta i do takich miejskich scenerii, przy czym ta trzecia jest kontynuacją i już tutaj bardzo mocno ta sceneria jest, opiera się na takich betonowych osiedlach, bramkach w metrze i tego typu miejscach.
1: A muzyka, to niektórzy doszukują się do jakiegoś roku 1985, czyli eksplozji nowej fali w Polsce, co dla ciebie jest tak ważne i inspirujące muzycznie.
0: No to jest ciekawe, bo my w zasadzie nie zakładamy sobie żadnej stylistyki. Myślę, że wszyscy, każdy z naszej trójki pochodzi z jakiegoś takiego innego świata. I Xavery jako jedyny otarł się gdzieś tam w swojej ścieżce muzycznej wcześniej o folkowe, etniczne tematy, o taką muzykę właśnie tradycyjną. Ja i Wojtek, myśmy nigdy w życiu z taką muzyką nie mieli do czynienia, więc to było dla nas nowe.
1: Jaką miałaś?
0: Myśmy w ogóle z Wojtkiem się poznali, grając w zespole takim improwizującym tylko i wyłącznie. I w zasadzie to się nazywało Szpety i współtworzyliśmy to z wokalistką Antoniną Nowacką wiele, wiele lat temu. No i w zasadzie ja właśnie wywodzę się z takiej sceny improwizowanej, co do dzisiaj robię, bo do dziś współtworzę zespoły na przykład jak Voice Act, czyli cztery improwizujące wokalistki, czy zespół Figa, który też wyda płytę w tym roku. Dużo, dużo improwizacji i w tym wszystkim Tuleje, czyli piosenka.
1: Gracie koncerty, o to zapytam. Całkiem intensywnie podróżujecie z zespołem takim właśnie, który jest trudny do zaszafladkowania, bo to nie jest stricte folk, nie jest post-trad tak zwany. No trochę awangardy w tym jest bezwzględnie.
0: Jest i myślę, że to było nieuniknione ze względu na to właśnie na to zaplecze, które mamy i na te środowiska, z których się wywodzimy, doświadczenie nasze. I rzeczywiście, ponieważ my też nie dążymy do żadnej, do uzyskania jakiejś konkretnej stylistyki, czy do naśladowania kogokolwiek, czy do wpisania się w jakikolwiek trend, to rzeczywiście jest trudno jest nas gdzieś tam nazwać gatunek, który robimy. Myślę, że te płyty są eklektyczne, bardzo takie zróżnicowane.
1: Mówiliśmy o Xaverym. Przedstaw muzyków, którzy wzięli udział w tym nagraniu, tej płycie. Kto to realizował?
0: Nagrywaliśmy w tym samym składzie co dwie poprzednie, czyli ja tam śpiewam, Xavery gra na, teraz bardziej na gitarze basowej, ale też na kontrabasie i Wojtek Kurek gra na perkusji, ale też Wojtek jest odpowiedzialny za produkcję. On miksuje ten materiał na każdej z tych płyt, więc gdyby takie ostateczne brzmienie całości należy do niego.
1: Bardzo dziękuję. Gosia Zagajewska, wokalistka i grająca na instrumentach elektronicznych zespół Tuleje. Pozdrowienia dla całej ekipy. Nagłe przejaśnienia. Niech nam towarzyszą.
0: Tak, dziękuję. Pozdrawiam.

Nie pozwól, żeby słońce zaszło nade mną, bo nie wiem, kim jesteś, nie wiem, jak wyglądasz, nie potrafię tego dostrzec. Dlatego tak ważne jest, żeby słońce było z nami. Elton John przypomniał coś niezwykle takiego wzruszającego, kiedy zastanawiamy się, jaka jest relacja między nami, a kimś bliskim.

bliskim, kimś kochanym, albo nie wiadomo jeszcze, czy już kochanym, a może już nie. To piękna piosenka, mnóstwo było wersji, mnóstwo było takich autorskich bardzo inspiracji i myślę, że dobrze, że została z nami. 76 rok, podobnie jak moment, w którym na scenę wkroczyła Hanna Banaszak i zaczęła śpiewać i robi to do dziś. Ten pierwszy utwór, Tak bym chciała kochać już.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy

most do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce była jednym z tematów spotkania prezydenta z szefem MON. Rozmowy, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami, podsumował Krzysztof Paszyk z PSL. Podkreślił, że starania o przekształcenie rotacyjnej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w bazy stałe wchodzą w decydującą fazę.
3: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach. One przebiegają w sposób dynamiczny i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
2: To były bardzo dobre i merytoryczne rozmowy, mówi wiceszef MON Paweł Zalewski w TVP Info.
4: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankarę, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
2: Największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. Na razie w Polsce stacjonuje rotacyjnie prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Brygadier Karol Kroć powiedział Polskiemu Radiu, że w pozostałych województwach liczba interwencji była mniejsza.
5: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
2: W nocy nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Irlandia zrobi wszystko, by do końca roku osiągnąć porozumienie w Unii w sprawie nowego budżetu na lata 2028-34. Zapowiedział to premier tego kraju podczas inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii.
6: Nowy unijny budżet to jeden z priorytetów irlandzkiej prezydencji, ale i wyzwanie, bo trudno będzie pogodzić dwa zwaśnione obozy. Tych, którzy chcą utrzymania hojnego wsparcia na rolnictwo czy rozwój regionów, w tej grupie jest Polska, i tych, którzy domagają się znacznych cięć. Irlandia będzie pełnić rolę bezstronnego pośrednika, próbując pogodzić to, co trudne do pogodzenia, podkreślił szef irlandzkiego rządu. A jeśli nie uda się do końca roku, to pozostaje jeszcze początek przyszłego, byle, jak mówi się w Unii, zdążyć przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo jeśli wygra skrajna prawica, to może utrudnić negocjacje. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Rodzice mogą już składać wnioski o oświadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych